0: Czasami, kiedyś to było powszechne, ale teraz ze względu na, znaczy po pandemii i ze względu na różne ograniczenia prawne, czasami po prostu możliwe jest udanie się do nas na lekcje, czy to dla licealistów, czy nawet dla małych dzieci ośmioletnich, ale to niestety jest troszeczkę trudniejsze w tej chwili ze względów formalnych.
1: Bardzo serdecznie.
0: Ale tak czy siak, zapraszamy.
1: Dobrze, no może Radio Wnet się wybierze do Centrum Badań Kosmicznych. Pan bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani profesor Edyta Woźniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych w Centrum Badań Kosmicznych. Pan, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza. Jest godzina siódma, jest godzina dziesiąta, 13, Odyseja Wyborcza, Krzysztof Skowroński, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i łączymy się z Częstochową. Anna Dąbrowska jest przy telefonie. Dzień dobry Pani.
2: Dzień dobry Panu.
1: Była Pani obserwatorem i takim uczestnikiem strajku głodowego 21 dni. Dwaj działacze, zasłużenie działacze Solidarności, Pan Jan Karandzień, Pan Piotr Skiba, głodowali w intencji polskiej szkoły. Jakie były postulaty, jak się czują, dlaczego zakończyli głodówkę i czy był jakiś odzew na ten akt desperacji?
2: Powiem tak, troszeczkę sprostowania. Głodówkę rozpoczęli pan Jan Karandziej, który był jej inicjatorem, razem z panem Stanisławem Oroniem, tym samym, którym dwa lata temu również prowadzili tego typu protest, ale wtedy w obronie księdza Olszewskiego i przeciw uwięzieniu, znaczy aresztowaniu księdza i dwóch byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. I pan Stanisław Oroń kontynuował głodówkę przez dwa tygodnie. I na jego miejsce zgłosił się pan Piotr Skiba, którego głodówka trwa tydzień. Natomiast Jan wytrwał 21 dni, tak jak sobie wstępnie założył, choć nie przyznawał się do tych założeń. Więc to jest odnośnie tych szczegółów organizacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o postulaty, więc powiem tak, jak odpowiadał Janek. To nie było strajk, ponieważ strajk wymaga tego, żeby postawić postulaty, które później negocjuje się z władzami bądź z osobą, która odpowiada za sprawy, których strajk dotyczy. Natomiast Janek, uznając, że ten rząd nie jest partnerem do rozmów, ponieważ jest kłamliwy, nie dotrzymuje obietnic i działa przeciwko naszym interesom żywotnym, narodowym. W związku z tym zdecydował się właśnie na ogłoszenie protestu głodowego. I protest głodowy dotyczył tego wszystkiego, co dzieje się w polskim szkolnictwie, a streścił to w słowach, które były taką główną myślą, czyli był to protest w obronie polskich dzieci przed demoralizacją i wynarodowieniem. Chodzi oczywiście o zmiany, nie tylko strukturalne, ale zmiany programowe, które ministerstwo próbuje wprowadzić bardziej lub mniej oficjalnie, a które zdaniem Janka i zdaniem osób, które do strajku się przyłączyły i które strajk popierały, ma po prostu z założenia niszczyć tkankę, taką narodową tkankę duchową młodego pokolenia. Ma odciąć je od korzeni, od naszego genotypu kulturowego, który jest zakotowany od pokoleń przecież w narodzie. W związku z tym, tak jak Janek zawsze podkreślał w swoich wystąpieniach, chodzi o to, żeby stracić kolejne pokolenia Polaków, patriotycznych, myślących o narodzie i kontynuujących tą linię programową, którą już przy chrzcie polskim naznaczyliśmy, wartości, według których Polska ma kroczyć. Także to tyle, jeśli chodzi o tą istotę. No, trwałam, że tak powiem, przy nich, bo Janek po raz kolejny poprosił mnie, żebym sprawował funkcję rzecznika prasowego, tak to się nazywa. Ale ponieważ jemu się nie odmawia, to mimo swoich lat i nie najlepszego zdrowia, no jak było odmówić, zwłaszcza, że no, uchwała ojczyzny to jest zawsze taki obowiązek, nie właściwie nie obowiązek, tylko no taka rzecz, która buduje. I tak też poszło, no więc trudno jest narzekać, bo tu nie ma na co, zwłaszcza, że mimo milczenia większości mediów, to sprawa została nagłośniona. Głównie tutaj muszę o tym wspomnieć. Główny udział w tym ma Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły i determinacja, zaangażowanie, aktywność ogromna pani Hanny Dobrowolskiej, która ruszyła wszystkie te organizacje skupione w koalicji i one pięknie działały, zwłaszcza w internecie, zamieszczając gdzieś je tylko da informacje o proteście samym, o tym, co się dzieje w trakcie protestu, a mieliśmy wydarzenie no, niepospolite, bo na przykład odwiedził pan prezydent Andrzej Duda, który chciał osobiście im przekazać swoje poparcie. Był u nich również pan przewodniczący Solidarności Piotr Duda, który zaprosił panów wtedy Janka i Stanisława na pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę i dzięki temu no, przeżyli chwilę takiej, no, mogli obcować nie tylko ze świętością miejsca, ale przede wszystkim skupić się na modlitwie o Polskę, czego doświadczali każdego dnia praktycznie i podkreślają, że poza tą głodówką, tym umartwieniem, dokładali do tego również modlitwę, a wszystko oddawali Panu Bogu na intencję Polski, która wróci do korzeni i będzie taka, o jakiej marzyli nie tylko oni, podejmując swoją walkę o wolną Polskę już przecież na przestrzeni lat 80. i wcześniej, końcówka lat 70. No przecież warto pamiętać, że Janek to członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, a pierwsza jego głodówka miała miejsce w roku 80. i była to głodówka w Leśnej Podkowie, która była prowadzona w obronie więźniów politycznych.
1: To był rok 1980, a jeśli chodzi
2: o... To był maj chyba.
1: A jeśli chodzi, czyli przed sierpniem, a jeśli chodzi o wolne związki zawodowe, to dzisiaj w Odysei Wyborczej mamy taki Dzień Wolnych Związków Zawodowych, bo jeszcze właściwie wnet, za chwilę, za kilkanaście minut połączymy się z panem Jerzym Borowczakiem, z którym będziemy rozmawiać na temat procesu w związku z oskarżeniami księdza Henryka Jankowskiego, czyli to wszystko, co działo się w Gdańsku, też działacz Jerzy Borowczak, też działacz Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku i w Stoczni.
2: No to pięknie, bo o tym fragmencie naszej historii często zapominamy i wypadałoby, żeby przywrócić pamięci właśnie ten etap walki o wolną Polskę, ponieważ to ma nieprawdopodobne znaczenie. Bez tych dwóch lat pracy Wolnych Związków, która polega głównie na uświadamianiu praw pracowniczych i co w sumie w konsekwencji dało to, że robotnicy odzyskali swoje poczucie wartości, swoją dumę. I to bez tego moim zdaniem przynajmniej, a myślę, że i historyków niektórych również, sierpnia by nie było. Także to jest bardzo ważny etap na drodze do sierpnia i tym wszystkim wspaniałym rzeczom, które się wtedy działy. Bardzo ważny i nie do przecenienia, myślę.
1: A po tych 21 dniach głodówki w jakiej jest formie pan Jan?
2: Panowie byli wszyscy pod kontrolą lekarzy, dwóch lekarzy, także tutaj wszystko było kontrolowane. Nie było żadnych zdrowotnych przeszkód poza sygnałem ostrzegawczym, że pewien moment przyjdzie, że trzeba będzie zrezygnować i myślę, że każdy był tego świadom i każdy w miarę swoich możliwości odbył tą głodówkę na tyle, na ile mógł. No, jeśli chodzi o dzisiejszy stan ich zdrowia na dziś, to jest dobry. Panowie zjedli zupę specjalnie przygotowaną, dietetyczną przez panią, a nie tutaj pracownicę Solidarności Częstochowskiej, gdzie głodówka miała miejsce. Także czekali na nią i spałaszowali oczywiście w dawkach takich mniejszych, bo ten pierwszy dzień po głodówce i następne parę jeszcze to jednak trzeba się oszczędzać i trzeba myśleć, co się je. W każdym razie Jan jest w drodze do domu ze swoim synem. Pan Piotr też już chyba za chwilę będzie jechał na dworzec, więc jadą i czują się nieźle. Znaczy powiedziałam, że Janek jak na te 20 dni, to 21 dni to w ogóle jest taki twardziel, że No, szkoda słów. Więcej nie trzeba mówić. W dobrej kondycji i nic się złego nie działo i mam nadzieję, że tak pozostanie i na tym etapie wychodzenia z głodówki.
1: I myśli pani, że jaki będzie efekt tych 21 dni? Czy stało się to, nie stało się to symbolem dla całej Polski? To można stwierdzić.
2: Z pewnością nie. Natomiast tak jak Janek podkreślał od samego początku, to jest krzyk o obudzenie sumień Polaków. To jest krzyk o to, żeby zaczęli myśleć, że to nie są sprawy, które można zlekceważyć, to co się dzieje w polskiej szkole. Bo od tego, co tam się będzie działo, będzie zależała przyszłość Polski. To jest przecież logiczna konsekwencja tego, że dzieci rosną i są ukształtowane intelektualnie i duchowo, w zależności od tego, kto ma na to wpływ. Szkoła nie zastępuje domu, ale w dużym stopniu może albo go zdeprecjonować wobec dzieci, bo takie zakusy też są, albo wspierać. No, w wersji pani, obecnej pani minister, raczej na to drugie nie mamy co liczyć. W związku z tym czas się faktycznie obudzić i posłuchać, co mówią w tej materii ludzie, którzy się na tym znają, ewentualnie praktycy tacy jak Janek, który ma 15 wnucząt, więc wie, o czym mówi, bo ma świadomość tego, co się tam dzieje i jak one w tym wszystkim się czują i co z tego już do domu przynoszą. Także to są rzeczy, które są praktykowane na co dzień, a z których niewielu z nas, wciąż zbyt mało z nas zdaje sobie sprawę. I warto, żeby chociaż może te nieszczęsna zmiana jadłospisu w stołówkach szkolnych, może to jakoś rodzicami wstrząśnie. Nie wiem, trudno przewidzieć, ale muszę dodać również, że odzew, jeśli chodzi o ten protest, nie był wcale taki mały. Ja dzisiaj tam chłopcy mi spisali wszystko i próbowałam to zebrać w podziękowania. No to wyszły dwie strony takie duże, z pominięciem tych, którzy nie podawali nazwisk, czy nie życzyli sobie tego, żeby to nagłaśniać, ewentualnie telefonicznie przekazywali swoje poparcie. Na pewno zareagowała Solidarność, zwłaszcza ta dotycząca oświaty. Na pewno zareagowali ludzie, którzy w latach 80. walczyli w Solidarności, czy w Wolnych Związkach, czy w Niezależnym Stowarzyszeniu Studentów. Z ich strony poparcie było dość solidne, no bo pamiętają i mają największą świadomość, ale również na przykład pani była kurator krakowska. Ona jako pierwsza jakby zwróciła na to uwagę, wypowiadając się w Radio Maryjan. Także pani Barbarze Nowak również należą się wielkie podziękowania, ale także różnym innym takim zapaleńcom, społecznikom, którzy po prostu po przeczyciu takiego obowiązku patriotycznego słali te nasze komunikaty po sieci. I wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, a tutaj jeszcze wymienię pana Józefa Wieczorka z Krakowa i panią Elżbietę Lachman z Poznania, która też w ramach tej koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły działa.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za relację z tego strajku głodowego. Anna Dąbrowska opowiedziała państwu o tych 21 dniach. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego wzajemnie.
0: Nocne powtórki wnet. Kraków 95.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Odysei Wyborczej jest pan Paweł Dendera, przewodniczący Solidarności w Siarkopolu. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Czytam listy, które śle Solidarność Siarkopolu, alarmując rząd o potrzebie natychmiastowego planu ratunkowego dla Grupy Azotu i Siarkopolu. O co chodzi?
2: Tak, tak. Dramat trwa w najlepsze sobie. Wiem, że to nie tylko w naszej branży, nie tylko w naszej dziedzinie, nie tylko w naszej spółce, ale również nas dotyczy. Docierają do nas informacje z rządu wprost, z Ministerstwa Aktywów Państwowych, dotyczące tego, że jest zamysł między innymi odsprzedaży, pomysł ratowania Grupy Azoty poprzez odsprzedaż polimerów, potężnej inwestycji wielomilionowej, miliardowej, która była budowana przez ostatnie lata. W naszej opinii, ocenie, jest to bardzo zły krok, który źle się skończy, mówiąc wprost, dla Grupy Azoty, a w tym dla Siarkopolu. Jesteśmy spółką podrzędną pod centralę Tarnowa i to dlatego też również Siarkopol źle na tym skończy, jako jedyna kopalnia siarki w Polsce wydobywającą siarkę na skalę przemysłową. Podsuwamy gotowe pomysły, rozwiązania ratunkowe dla rządu, które należy wdrożyć i zastosować dla uratowania Grupy Azoty poprzez tak naprawdę uruchomienie polimerów w ramach cały czas Grupy Azoty, póki cały czas ten projekt jest pod naszym tutaj władaniem. Natomiast odsprzedawanie go Orlenowi czy innym podmiotom będzie jednoznaczne z tak naprawdę śmiercią, mówiąc wprost, przepraszam, Grupy Azoty. To będzie strzał w kolano, jeżeli to rzeczywiście to do tego
1: pana,
2: dojdzie.
1: Dla pana przewodniczącego to jest jasne, ale nie dla wszystkich. Co to są te polimery? Dlaczego Grupa Azoty chce odsprzedać polimery i dlaczego jest to związane z kopalnią siarki?
2: Polimery zostały uruchomione, jest to potężna instalacja, która została skredytowana i dzisiaj zadłużenie szacuje się wobec banków na poziomie kilkunastu nawet miliardów. Nie została ona uruchomiona, jest w pełni niemalże dokończona na poziomie, 90-95%. Naprawdę potrzeba tam niewielkich poprawek technologicznych do tego, by ona wystartowała.
1: Ale to tak mówimy naprawdę o policach.
2: Tak, o policach. Cały czas police są jednym z głównych zakładów, głównych Grupy Azoty, tak jak Tarnów, jak Puławy, jak Kędzierzyn-Koźle, w tym również Siarkopol. Po prostu ten projekt, który został przez ostatnie lata budowany, ta instalacja, ma wpływ w ten sposób na pozostałe spółki, że dlaczego właśnie, jaka jest zależność, jeśli chodzi o Siarkopol. Siarkopol jest, powiem tak, w ten sposób, jesteśmy jedyną spółką, która w ubiegłym roku, w 2025, wypracowała zysk spośród tych wymienionych spółek na poziomie 18 milionów, może nie mało znaczącym, natomiast chociażby w tym roku na bieżącym jest szacowany wynik na poziomie 400 milionów złotych, poprzez to, że jesteśmy w takim kredycie cash poolingu wewnętrznym, nasze kapitały i nasze zyski są totalnie drenowane i przekierowywane właśnie na potrzebę spłaty zobowiązania kredytowego w polimerach, policach, gdzie tam są przepotężne, wielomilionowe same odsetki z tytułu właśnie zaciągniętego kredytu. I tak naprawdę my jako Siarkopol, wypracowując na poziomie nawet pół miliarda, miliarda w skali roku, wszystkie nasze zyski przepadają, idą po prostu jak woda w piach.
1: No dobrze, tak myśląc i słuchając tego, no to może właśnie warto się pozbyć polimerów, tego co się wydarzyło w policach, bo to rzeczywiście była taka sztandarowa budowa, bym powiedział, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna ze sztandarowych budów,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, Natomiast dokładnie, w tym momencie, jeżeli dojdzie do sprzedaży, tak. Przede wszystkim tutaj, jak wiemy, są proponowana cena zwrotu od Orlenu jest na poziomie 1,5 miliarda. No jest to niczym. Zobowiązanie cały czas tych kilkunastu miliardów wobec banków zostanie w grupie Azoty i tak jak powiedziałem, doprowadzi to do naturalnej śmierci już totalnej, jeżeli nie wykorzystamy, nie uruchomimy przychody szacowane polimerów. Po sukcesie, Orlen już wiemy, że jest dogadany wstępnie z Hyundaiem na uruchomienie tej instalacji i w momencie, kiedy ją przejmie, szacowane zyski projektowe są na poziomie 3,3 miliarda w skali roku. Więc proszę zobaczyć, jak szybko nastąpiłaby poprawa sytuacji w grupie Azoty, a jednak rząd planuje odsprzedać tą inwestycję.
1: No dobrze, ale na czym polega? Dlaczego ona została zatrzymana?
2: Wchodzi tam o procesy technologiczne, to są takie błędy natury pierwszych rozruchów dziecięcej takiej, gdzie zawsze one mają miejsce przy nowych instalacjach. Są te problemy, natomiast tak jak do nas docierają informacje, to co powiedziałem, o czym powiedziałem, Orlen już wstępnie jest, ma już porozumienie w sprawie tego, by to uruchomić. Natomiast mam tutaj wrażenie, chyba nie tylko ja zresztą, że tak naprawdę chodzi o takie, celowe wykazanie nieudolności i poprzednich rządów, pokazania, że jednak to wy mieliście, myliliście się, tak, co do tej instalacji, co do tej inwestycji i nie chodzi o dobro tak naprawdę kraju, tylko znowu kolejny raz wykazania, że to jednak wymyśliliście się, tak? Jedni na drugich właśnie zrzucając, jak to zawsze ma miejsce przy rokrocznie, przy każdych, kto jak to tylko pałeczkę przejmie tak w rządzie, to wtedy wiemy, że tak to wygląda. To jest przykre i straszne tak naprawdę, bo cierpi na tym cała gospodarka, cały kraj.
1: No dobrze, to odcięcie tej nogi, która się nazywa polimery, co oznacza dla grupy Azoty?
2: Tak jak powiedziałem, no to jest w mojej opinii, nie tylko w mojej, jest to śmierć, gdzie ostatnie przychody możliwe, jakie byłyby dla uratowania grupy Azoty, potężne przychody rokroczne z tytułu uruchomienia, to co na pewno dopełni nowy właściciel, jeżeli by do tego, nie daj Panie Boże, doszło. Właśnie odcinamy tą nogę jedyną, ratunkową, która była zamysłem na takie właśnie czasy, chociażby jak teraz, gdzie mamy bardzo wysokie ceny gazu na rynkach światowych, ale również w Polsce. Mówimy o energii, która jest podstawowym składnikiem do wytwarzania nawozów we wszystkich pozostałych spółkach grupy Azoty i to dzisiaj jest, na tym się trzeba dzisiaj skupić, czyli uruchomienie polimerów, doprowadzenie do tego, że ta odnoga zacznie dawać zyski, przychody dla całej grupy i stanie się ratunkiem, ale przede wszystkim trzeba, rząd powinien skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie spółki grupy tanim gazem. To jest jedyny ratunek dla grupy Azoty. Dlaczego też dla nas? Również my niestety na dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy wśród spółek grupy jako jedyna spółka górnicza. Szukają rządzący, zarządzający grupą Azoty, szukają kroplówek, tak naprawdę podtrzymania jakiegoś tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje grupa Azoty i nasze zyski, przychody są drenowane totalnie. Przepadają, przez to nie mamy możliwości. Tutaj chciałbym właśnie nawiązać do tego, panie redaktorze. Gdzie dzisiaj właśnie jest Sierkopol? Co się dzieje? Jesteśmy w przeddzień tak naprawdę zamknięcia jedynej kopalni, tak jak powiedziałem, siarki. Brak dostępu do tego surowca spowoduje dramatyczny wzrost nawozów, spożywki, motoryzacji, farmacji, wszędzie w tych obszarach siarka jest jako minerał stosowany. Dzisiaj rząd przekazuje nam wielokrotnie informacje, mógłbym pana redaktora zasypać, odpowiedzi co do szukania zewnętrznego inwestora w sprawie uruchomienia nowego złoża siarki, bo to obecne, które mamy w Osieku, jest na wyczerpaniu. Szacuje się 2 do 3 lat. Natomiast rudniki szacuje się, że zabezpieczyłyby dostęp do tego surowca na kolejne 20-30 lat. Naprawdę nie ma na to czasu. A rząd mówi o tym, Ministerstwo Aktywów Państwowych, cały czas, że szuka inwestora zewnętrznego. To jest coś również bardzo niebezpiecznego, niewskazanego dla tej inwestycji, bo inwestor zewnętrzny, przejmując, wchodząc w tą inwestycję, będzie chciał jak najszybszej stopy zwrotu ulokowanych kapitałów. I co zrobi? Pierwsze, co zrobi, to cenę za ten surowiec, za siarkę ureguluje, unormuje według cen rynkowych. Dzisiaj Grupa Azoty ma ten surowiec po cenie 20-30% cen rynkowych, a nowy inwestor, gdy to przejmie, mówię, uśredniając ceny rynkowe, może nawet do 10-krotności może dojść tego surowca, bo to jest na rynku światowym, to się wydarzyło. Dzisiaj takie ceny są, które względem 2023 roku wzrosły 10-krotnie dosłownie.
1: Czyli jak Sierkopol przechodził do Grupy Azoty, chyba jak powstawała Grupa Azoty, tak. 2012-2013 rok, to też był rząd premiera Donalda Tuska, to miało to jakiś ekonomiczny sens i ekonomiczne podstawy?
2: Tak, znaczy może w ten sposób powiem, historycznie jak to wyglądało. W tym momencie, kiedy rzeczywiście Sierkopol został przejęty, wchłonięty przez Grupę Azoty, mieliśmy na kontach naszych rezerwowych, zapasowych przeszło 300 milionów złotych. Po tej mniej więcej też cenie zostali odkupione od Skarbu Państwa Sierkopol przez Grupę Azoty. Dzisiaj nie mamy tych kapitałów żadnych, zostały one spenetrowane. Za chwilkę tutaj mogę nawiązać do tego, w jaki sposób, co się z nimi wydarzyło. Natomiast przede wszystkim między innymi doszło do obniżenia ceny odbioru siarki z Sierkopolu poprzez spółki grupy od razu o połowę ceny. Te wartości, tak jak powiedziałem, wspomniałem, do dnia dzisiejszego mniej więcej szacuje się na poziomie około 20-30%, po jakiej spółki Grupy Azoty odbierają od nas siarkę. To jest kolejny element drenujący nasze kapitały, bo spółki grupy odbierają od nas około połowy naszej produkcji rocznej. Natomiast właśnie pozostała część, mimo wielkich przychodów szacowanych, to co powiedziałem, na poziomie 400 milionów w tym roku, przepada to wszystko i proszę właśnie zauważyć taką jedną rzecz. Szacowanie postawienia pola nowego siarki w Rudnikach szacowane jest na poziomie 300-330 milionów złotych. Mamy tę możliwość sfinansowania sami z rocznego tylko przychodu. Natomiast no niestety cash pooling powoduje to, że jesteśmy drenowani totalnie i nie mamy żadnych środków na możliwość jakiekolwiek inwestycyjne, remontowe, a tak jak powiedziałem, szuka się inwestorów zewnętrznych, co jest, mówię, bardzo, bardzo niebezpieczne, bo również wówczas po przejęciu przez inwestora zewnętrznego ucierpią na tym rolnicy, bo tak jak wiemy i my jako obywatele, bo wzrosną ceny nawozów,
1: spożywczych. Ale może być jeszcze inaczej, mianowicie może upadnie cała Grupa Azoty, a razem z nią i Tarnów, i Puławy.
2: Tak, jeżeli to jest zamysł, to skutecznie się uda. I rzeczywiście, jeżeli te elementy rząd nie skorzysta z podpowiedzi tutaj oddolnie pracowników, wiemy, że z pozostałych lokalizacji również szczególnie Solidarność krzyczy i podaje gotowe na tacy możliwe warianty ratunkowe dla Grupy Azoty, natomiast jest cały czas jakieś takie zacietrzewienie, zapatrzenie w jednym kierunku, i destrukcja, to co właśnie pan redaktor mówi, tak, destrukcja. Czemu to ma służyć, dlaczego to ma w ogóle miejsce w tak ciężkim okresie, czasookresie gospodarczym dla kraju? To jest przerażające, że nikt właśnie nie podejmuje działań ratunkowych, a idzie się w kierunku destrukcji, niszczenia, zamykania. Każdego dnia nas takie informacje zasypują odnośnie zamykanych zakładów pracy, kopalni, utraty setek tysięcy miejsc pracy. To jest no coś przerażającego, tak? Podajemy gotowe warianty możliwości rozwoju ratunkowego, ratunku dla grupy. Natomiast dlaczego rząd robi inaczej i podejmuje inne działania? Miejmy nadzieję, że się opamięta i jednak skorzysta i z tych wariantów, które
1: no właśnie, zegar bije. Jak dużo czasu zostało na podjęcie decyzji?
2: Jeśli chodzi, wiem, że tutaj decyzja, z tego co się orientuję, jeśli chodzi akurat o kwestię Orlenu i polimerów, do dnia jutrzejszego była wstępna umowa zawarta, więc tak naprawdę to decyzja zapadnie tu i teraz. Natomiast jeśli chodzi o sam de facto Siarkopol, tak jak powiedziałem, szacunkowa ilość obecnej siarki w złożu mamy na 2-3 lata. Jeżeli nie nastąpi uruchomienie nowego złoża, będziemy zmuszeni, kraj będzie zmuszony do pozyskiwania tego surowca z zewnątrz, tak jak powiedziałem, nawet po 10-krotnie wyższych cenach, aniżeli dzisiaj do tego ma dostęp, mają do tego dostęp spółki.
1: Ale co to znaczy?
2: Produkujące nawozy.
1: Jutro może dojść do transakcji, w którym Orlen przejmie polimery?
2: Nie chciałbym się tutaj wypowiadać, szczegółów nie znam, natomiast wiem, że wstępna umowa rzeczywiście była tutaj, jeśli chodzi o termin, zawarta do dnia jutrzejszego. Co się dalej wydarzy, czy zostanie ona przedłużona, czy może zmieniona, czy jeszcze jakieś inne propozycje zostaną przedłożone, tego nie wiem.
1: Ale dzięki panu wiemy, co się dzieje w Siarkopolu. Paweł Dendera, przewodniczący Solidarności, pozostajemy w kontakcie.
2: Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy tutaj z państwem w sprawach tutaj naszych Siarkopolu, ale również Grupy Azoty.
1: W sprawach Polski i polskiej gospodarki.
2: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Oczywiście do dyspozycji.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Słuchacie Radia Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: I zgodnie z zapowiedzią mamy połączenie z Gdańskiem. Jerzy Borowczak, Wolne Związki Zawodowe, jest gościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak się pan ma?
2: Całkiem dobrze na emeryturze.
1: No, nie brakuje panu walki?
2: To udzielam się w Wybrzeżu Gdańsk-Żużlu. Hoduję sobie gołębie, więc mamy zawody, loty z Niemiec po Polsce, więc mam takie fajne zajęcie, jak lubiałem, kiedy pierwsze gołębie kupiłem sobie, jak miałem 7 lat.
1: A potem porwała pana historia. Tak zresztą jak księdza prałata Henryka Jankowskiego. Po 7 latach procesu Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał artykuł Bożeny Aksamit za nierzetelny i oparty na nieprawdziwych relacjach. I jakie pamiętamy całą historię, zburzenie tak. Pomnika, odebrania honorowego obywatelstwa miasta Gdańska i tak dalej, i tak dalej. I co teraz?
2: No oczywiście, jak jest wyrok, no to trzeba to Rada Miasta. I moi przyjaciele i koledzy, którzy wtedy głosowali i odbierali honorowe obywatelstwo i zmieniali skwer i usuwali pomnik, powinni to wziąć na klatę i to wszystko przywrócić. Dla mnie, a nawet przed chwilę nie miałem żadnej jakiejś zawahania. Ja rozmawiałem z panią Bożeną Aksamit i prosiłem ją, żeby porozmawiała z Martą Mężyk, z koleżanką pani Borowieckiej, żeby porozmawiała z Jurkiem Halem świętej pamięci, z wieloma osobami, które tam mieszkały albo w pobliżu. Na przykład Bogdan Oleszek, 12 lat przewodniczący Rady Miasta, mieszka

0: Więc to wszystko było tak grubymi nićmi szyte.
1: A pani Borowiecka istnieje jeszcze?
0: O, z tego co wiem, to kiedy ją tam wezwała prokuratura na złożenie pod przysięgą, to się wycofała. Powiedziała, że jest za stara, że już nie będzie chciała, nie chce chodzić po sądach i wycofuje to wszystko. Więc według mnie to było nagrane od początku do końca.
1: Po co?
0: No, ja myślę, że po prostu, no myślę, być może ten wątek antysemicki, bo ksiądz lubiał żartować. Pamiętam, kiedy był rząd Mazowieckiego i był tam Tadeusz Syryjczyk, taki z Krakowa, to mówił z ambony, że w tym rządzie są sami Żydzi, tylko jeden Syryjczyk, nie? No i miał swoje takie żarty na temat właśnie osób pochodzenia żydowskiego, że być może o to zadecydowało, że tak się dostało. No oczywiście te groby, które były niedopuszczalne. Wielokrotnie księdzu prałatowi mówiłem, księże, po co to? Po co ta gwiazda Dawida i Hakenkreuz? Ale ksiądz nie dał sobie nic powiedzieć. No i pamiętamy chyba wszyscy gdańszanie nieraz te awantury o te groby pańskie.
1: Ale niezależnie od tego na pomnik zasłużył, bo jest zasłużonym prałatem, jest kimś, kto opiekował się Solidarnością od samego początku.
0: Tak, myśmy zbierali te pieniądze w takiej publicznej zbiórce. Zebraliśmy więcej, jak ten pomnik kosztował, więc ludzie to docenili. Pierwszy, który wpłacił nam pieniądze na konto, był Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, który był ministrantem przez 12 lat u księdza prałata Jankowskiego, Jurek Hall. Także wiele, wiele osób z otoczenia księdza prałata, a my, stoczniowcy, no najwięcej chyba skorzystaliśmy z tego działalności księdza prałata, bo i opiekował się naszym szpitalem, w innych szpitalach nie było leków, a w Stoczniowym zawsze były, bo ksiądz Jankowski zawsze je skądś zdobył. No oczywiście opieką uwięzionych, aresztowanych czy internowanych wszystkie rodziny były zaopatrzone, nie musiały biedować, więc plebania świętej Brygidy przyjmowała takich ludzi jak Margaret Thatcher, Bush, Reagan. No gdyby coś tam było na rzeczy, proszę państwa, to służby tych krajów by powiedzieli, nie, bo ten ksiądz coś tam jest niepewny. Nie, po prostu według mnie to było wszystko od początku do końca ukartowane.
1: No, ale prezydent Gdańska, wtedy jeszcze był pan Adamowicz prezydentem.
0: Tak.
1: Kiedy odbierano, kiedy skwer przestawał być skwerem, kiedy pomnik, burzono pomnik.
0: Tak, tylko to nie prezydent głosował, a radni.
1: No dobrze.
0: Ja rozmawiałem z panem prezydentem. Pan prezydent wtedy mówił, że no z takich ostrożności trzeba się tak zachować trochę chłodno, no bo pamiętajmy, że wtedy było też odcinanie księdza w Licheniu od Jana Pawła II, bo też się okazało, to był Cebula, to był jeszcze inni księża i być może ta atmosfera, ludzie tego nie udźwignęli i woleli jakby to no, zadusić w zarodku, nie patrząc na prawdę. No, proszę państwa, jeśli ta pani mówi, że ją dorwał 20 razy, a jeszcze innych też łapał, a ksiądz Jankowski w świętej Barbarze był tylko 16 miesięcy. I to nie kto inny, jak prymas tysiąclecia, powierzył mu parafię świętej Brygidy, która była zburzona, którą ksiądz Jankowski wtedy odbudowywał. Więc ja tu nigdy nie miałem wątpliwości o prawości, o takim zaangażowaniu księdza prałata w pomoc osobom. Także ja tutaj, nie, ja jeszcze raz to podkreślam. To było chyba ukartowane.
1: A proszę powiedzieć, powiedział pan, radni powinni wziąć to na klatę. Czy rozmawiał pan z radnymi, czy zamierzają wziąć to na klatę, czy też będą czekać i czekać i czekać?
0: Niektórzy radni do mnie dzwonili, pytali, co my zamierzamy, bo ja byłem w tym komitecie społecznym budowy tego pomnika. I też oczywiście im mówiłem, że no słuchajcie, no trochę odwagi, no. Bo to nie jest łatwo podnosić ręce za tym czy za tamtym, ale jeśli się raz zrobiło błąd, to trzeba się umieć z tego wycofać. No zobaczymy, co zrobią, bo to oczywiście będzie decyzja pewnie troszeczkę polityczna i pewnie będzie tutaj kierowała się też tym polityka, ale z pełnym przekonaniem mówię, że powinni wziąć to na klatę,

0: Pomnik powinien wrócić, plac skwery księdza Jankowskiego powinien zostać przywrócony i naprawa, zawsze mówimy, że krzywdy powinny być nagrodzone. Powinno być to ustalone i że tak powiem, do tego powrócić, jak ksiądz Jankowski, na jakie zasłużył w Gdańsku pamięć, bo naprawdę pamiętamy mu wiele rzeczy, które zrobił dla Gdańska, a nie ma żadnych dowodów na jego pedofilię. Sąd to wyraźnie podkreślił. Ta pani kłamała, że jej koleżanka zaszła w ciążę z księdzem, że wyskoczyła, że zostawiła list. No proszę państwa, to rada, kochano, weź to na klatę i przywróć to i przyznaj się do błędu, który popełniłaś wtedy, podejmując takie uchwały.
1: A pan wziął na klatę informacje dotyczące Lecha Wałęsy, że był wtórnym analfabetą, że nie mógł podpisać i nie współpracował z SB?
0: Wie pan, ja biorę na klatę to, że znam Lecha Wałęsę od 79 roku i wiem, że do niczego go nie można zmusić. To jest człowiek, któremu można by urwać głowę, ale na pewno do niczego nie można zmusić. Jeśli chodzi znów o alfabetyzm, to nie wiem, czy chodzi o, wie pan, o to pismo literackie, jakieś takie opowiadania, wypracowania, bo przecież wiadomo, Lech Wałęsa skończył szkołę zawodową, był elektrykiem i na pewno może nie miał dobrej pisowni, może pisał z błędami, ale nie był analfabetą.
1: No dobrze, nie zagłębiajmy się w historię Lecha Wałęsy, bo mniej więcej ją znamy. Wiemy, że podpisał. Archiwum Kiszczaka pokazało, że podpisał dokument i zresztą sam Lech Wałęsa mówił o tym, że brał pieniądze od służby bezpieczeństwa.
0: Nie, nigdy tego nie mówił.
1: A moim zdaniem to powiedział. W wywiadzie dla TVN-u z Moniką Olejnik powiedział, że brałem pieniądze, bo to było w ten sposób. Grałem ze służbą bezpieczeństwa i to ja miałem te pieniądze, a nie oni, tak? Bo tam chodziło o rozmaite rzeczy i to zdziwiła się Monika Olejnik. Pewności co do tego nie mam, więc nie będę...
0: Ja powiem panu tak, że ja rozmawiałem z panem kapitanem Graczykiem, który wtedy wychodziło, że zwerbował Lecha Wałęsę, był z kontrwywiadu wojskowego z Olsztyna, którego Cęckiewicz w swojej książce uśmiercił. Celowo. Pan, rozmawiałem z nim i powiedział, że nigdy nie zwerbował Lecha Wałęsy, nigdy go do takiej współpracy nie namawiał, bo któż to był, oczywiście go przesłuchiwał, bo robotnik, zwykły robotnik, elektryk ze Stoczni Gdańskiej, w ogóle nie był jako kontrwywiadowi wojskowemu do niczego potrzebny. I to usłyszałem od właśnie, niedawno zmarł ten, już wtedy w stopniu pułkownika, mieszkał w Gdyni, był bezdzietny, z żoną sobie mieszkali w Gdyni, i nie miał powodu, żeby mi kłamać. Tak to sobie też tłumaczę, że po prostu zwykłego robotnika namawiać do jakiejś tam współpracy to wywiad, kontrwywiad wojskowy, jakoś to mało wiarygodnie brzmi.
1: No dobrze. Nie będziemy roztrząsać dzisiaj historii Lecha Wałęsy. Mamy deklarację pana Jerzego Borowczaka o tym, że należy odbudować właściwie i przywrócić pełny honor księdzu prałatowi.
0: Stan pierwotny, tak jest. Stan pierwotny.
1: No, ponieważ pan jest z tego Gdańska, a w tym Gdańsku to i działo się, i dzieje się. Mamy z Gdańska premier. Pan też jest kibicem Lechii Gdańsk?
0: Tak, kibicem Lechii Gdańsk i Stoczniowca Gdańsk. To są dwie drużyny moje.
1: I co? I był pan na trybunie? Pan bardziej na trybunie był z Donaldem Tuskiem niż z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: Nie. Karola poznałem, jak miał może za 14 lat, bo byłem prezesem Stoczniowca Polonii Gdańska, a jego wujek był moim kolegą, który pracował w Stoczni Gdańskiej jako strażnik na bramie i byli zwalniani na treningi i na mecze bokserskie i właśnie przyprowadzał do małej hali bokserskiej, bo ona była dla większości bokserów na trening, bo do piłki nożnej nie bardzo się nadawała. I tam Karol Nawrocki przychodził na treningi właśnie do tego wujka, a ja z moim synem przychodziłem na takie, też piłka nożna, na takie, że tak powiem, treningi, które polegały na figołkach, na takiej bardziej gimnastyce, a nie grę w piłkę. Także Tak, tak, ale mówię, nigdy tam nie kibicowałem i takich bywszych zażyłości, żeśmy nie nawiązali.
1: Z Karolem Nawrockim, bo z Donaldem Tuskiem tak.
0: Z Donaldem Tuskiem znamy się od 79 roku. Poznałem go, już nie ma tego akademika, w 79 roku, to gdzieś był listopad albo może grudzień, właśnie w akademiku przez studenta z Torunia, Antoniego Mężydłę. Antek Mężydło mi go przedstawił jako działacza takiego, może troszeczkę związanego z ruchem Młodej Polski.
1: Oj, czuję, że powinniśmy wybrać się do Gdańska, żeby porozmawiać o Donaldzie Tusku i Karolu Nawrockim.
0: Bardzo proszę.
1: A ten Gdańsk to nie jest proste miasto, prawda?
0: No, to jest miasto nieujarzmione. Także i te wszystkie inicjatywy, które wychodzą z Gdańska, tylu premierów, prezydenci, no jednak Gdańsk to jest Gdańsk. To mnie zafascynowało, kiedy słyszałem jednostce specjalnej na Bliskim Wschodzie. Byłem w Syrii i w Egipcie na misji stabilizacyjnej i tam właśnie poznałem kolegów z Gdańska. I między innymi późniejszego generała Edwarda Weinera, który w 70 roku odmówił wykonania rozkazu odblokowania Komitetu Wojewódzkiego, który stoczniowcy otoczyli. Więc to mnie zafascynowało i stąd przyjechałem do tej stoczni imieniem Lenina. Ja z Białogardu pochodzę. Gdybym chciał być stoczniowcem, to bym pojechał do Szczecina bliżej, ale ja chciałem do tej stoczni, do tej Lenina, która potrafiła się zbuntować w 70 roku, mając takiego patrona, bo to za moich, że tak powiem, edukacji podstawowej, Lenin to niemal był Bóg, prawda?
1: Może prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i w takim razie do zobaczenia. Miejmy
0: dziękuję
1: nadzieję.
0: Serdecznie, chętnie się spotkam.
1: O tych gołębiach porozmawiamy. Jerzy Borowczak, Wolne Związki Zawodowe, Solidarność, Stocznia Gdańska, wieloletni poseł na Sejm Rzeczpospolitej.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: I kłania się ponownie Państwu Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym. Dzisiejszy program już w zasadzie zapowiedziałem, tak więc przeniesiemy się od razu do Paryża, do Francji, do Metz konkretnie. Przeniesiemy się do dnia wczorajszego, ponieważ wczoraj papież Leon XIV zakończył swoją pielgrzymkę, czterodniową pielgrzymkę do Francji, którą miałem przyjemność relacjonować dla Państwa na antenie Radia Wnet. I zakończenie, można powiedzieć, bardzo takie poważne, ponieważ przemówienie papieża Leona w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana, jednego z architektów Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskiej, wobec którego toczy się proces beatyfikacyjny, to chyba Robert Schuman był taką myślą przewodnią tego całego przemówienia oraz samej idei, dlaczego w ogóle Leon XIV się tam znalazł akurat w Metz, dlaczego nie w Strasburgu, ani żadnym innym mieście, ponieważ to właśnie w Metz, pod Metz konkretnie Robert Schuman jest pochowany. I do dziedzictwa Roberta Schumana papież Leon XIV wielokrotnie się odwoływał, ale może od początku. Wczoraj Ojciec Święty przyleciał do Metz rano, przyleciał z Lourdes, gdzie w dzień wcześniej miał wiele spotkań z episkopatem Francji, również odprawił mszę świętą przed sanktuarium w Lourdes, a później wiele spotkań. Natomiast wczoraj przybył do Metz, przybył do Lotaryngii i tam najpierw wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym, w którym brali udział przedstawiciele również protestantów, jak również był obecny rabin, był także przedstawiciel kościoła prawosławnego oraz rektor wielkiego meczetu w Paryżu. I po tym spotkaniu również, które odbyło się w Centrum Kongresowym Roberta Schumana, został podpisany apel z Metz, w którym przedstawiciele tych wielkich religii i tych denominacji apelują do religii świata, aby działały na rzecz pokoju, a potem po tym spotkaniu przyszedł czas na długo wyczekiwane przemówienie Leona XIV przed licznymi gośćmi. Było duchowieństwo, ale byli także przedstawiciele różnych krajów oraz także również przedstawiciele unijni. Był Jean-Claude Juncker, była para książęca Monako. I tak, zanim Leon XIV zabrał głos, przemawiał, przywitał go obecny również na scenie prezydent Francji, Emmanuel Macron. Posłuchajmy może właśnie fragmentu tego, co powiedział prezydent w tym wprowadzeniu do głównego punktu wczorajszego programu.
2: Podczas gdy Europa przez dwa tysiąclecia marzyła o jedności poprzez imperia i wojny domowe, Unia Europejska jest zupełnie nowym tworem opartym na szacunku, pokoju i równości między państwami członkowskimi. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ma to zasadnicze znaczenie.
1: Bo zrozumieli Państwo, że tematem tego przemówienia Leona XIV i tematem ogólnie rzecz biorąc tego dnia był dialog, ale przede wszystkim była to Europa. Europa była bohaterką przemówienia Leona XIV, Emmanuela Macrona, jak również przemawiającego przed Leonem kardynałem Jean-Marciem Avelin, który jest, przypomnę, przewodniczącym Episkopatu Konferencji Episkopatu Francji, a także arcybiskupem Marsylii. I Leon XIV zaczął swoje przemówienie od definicji tego, czym jest Europa. Papież podkreślił, że w ogóle koncepcja Europy nie powinna się zamykać w jakichś granicach geograficznych, że mówimy tutaj przede wszystkim o aspekcie kulturowym, którego podstawą jest chrześcijaństwo. Papież wezwał do tego, aby te korzenie chrześcijańskie ponownie odkrywać w Europie, również w kontekście tego, z czym Europa dzisiaj się mierzy, czyli z imigracją, ze spotkaniem z drugim człowiekiem, z postępującą wielokulturowością, no między innymi właśnie we Francji. Ale no właśnie, papież wzywając do tego, aby aby rozmawiać z innymi kulturami, aby przyjmować tych potrzebujących. Również stwierdził, że powinno to być związane z odkrywaniem na nowo swojego własnego dziedzictwa, że tu nie chodzi tylko o to, aby dać schronienie temu innemu, ale także, aby podzielić się z nim swoją kulturą, swoim, jak to określił, duchem. Mówił także papież Leon XIV o innych fundatorach w ogóle koncepcji europejskiej, kultury europejskiej. Wspomniał o świętym Benedykcie, o benedyktynach, których dziedzictwo jest również istotnym elementem europejskości czy kultury europejskiej, ale nie była mowa tylko i wyłącznie o Europie, była także mowa o dzisiejszym stanie świata. Papież Leon mówił o tym, że o wojnie, która powróciła na kontynent europejski, nie mówił tutaj o Ukrainie. I tutaj może taki wątek, być może kontrowersyjny nieco, a mianowicie papież, który wezwał do ustępstw, aby dojść do porozumienia, aby dojść do pokoju. Tutaj różnie te słowa są interpretowane, no ale tak jak wspomniałem, Ojciec Święty nie wymienił tutaj w żadnym miejscu Ukrainy. Papież także mówił o tym, że stosunki międzynarodowe stają się coraz bardziej barbarzyńskie. To jest słowo, którego określił. Mówił także o tym, że coraz częściej nie jest doceniany, nie jest doceniane dążenie do pokojowego rozwiązań, do dyskusji, do dialogu, ale coraz częściej wychwala się podstęp i umiejętność stawiania na swoim, umiejętność narzucania swoich rozwiązań. I tutaj papież także przedstawił się jako wielki obrońca multilateralizmu. Ale papież także mówił o laickości, a mówił o tej laickości po raz drugi, po raz pierwszy mówił o niej w czasie swojego przemówienia pierwszego dnia pielgrzymki w Pałacu Elizejskim. Posłuchajmy może tego, co Ojciec Święty mówił o tym, w jaki sposób pogodzić się z jednej strony świeckość instytucji państwowych, a z drugiej strony właśnie z rolą Kościoła.
3: Laickość, która określa funkcjonowanie państw, nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
1: To powiedział papież Leon XIV o laickości, ale jeżeli mówimy o tym, o głównych takich motywach tej pielgrzymki, no było ich bardzo dużo, to myślę, że takim najważniejszym to było spotkanie z młodymi. Nie mówię tutaj tylko o tym spotkaniu na Stade de France w piątek 25 września, ale mówię ogólnie rzecz biorąc o tych spotkaniach z młodymi, ponieważ to właśnie młodzi ludzie byli zdecydowanie w centrum uwagi papieża w różnych częściach swojego pobytu, w różnych przemówieniach, także w tym wczorajszym, i to właśnie kwestią, takim apelem do młodych, papież zakończył swoje wczorajsze przemówienie. Posłuchajmy.
3: Do młodych zaś mówię, miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju. W waszych sercach, w relacjach z innymi, w rodzinach, szkołach i na uniwersytetach, w życiu waszych miast i krajów oraz całej Europy. Nie poddawajcie się logice przemocy i ucisku. Miłujcie życie w każdej jego chwili i nie lękajcie się przyszłości. Nie lękajcie się zakładać rodzin, przejmować na świat dzieci i bronić godności każdej osoby od pierwszej chwili życia w łonie matki aż po ostatnie tchnienie. Nie bójcie się niestrudzenie służyć dobru waszych wspólnot, także poprzez zaangażowanie polityczne. Bądźcie budowniczymi wspólnot. A wraz z wami Europa, mocno zakorzeniona, będzie nadal rozkwitać i inspirować cały świat.
1: To przekaz do młodych i to także o tych młodych mówił papież, no chociażby w czasie, w swoim przemówieniu w Instytucie Katolickim w Paryżu, mówił o tym, co dzieje się w kościele francuskim, o tym zainteresowaniu młodych wiarą katolicką, ale mówił także o tym wszystkim papież w samolocie, który go już wiózł z Metz do Rzymu. Spotkał się papież z obecnymi na pokładzie samolotu dziennikarzami i powiedział mi między innymi, że w czasie tej wizyty doszło do wielu łask, ale być może nawet do wielu małych cudów. To powiedział papież, wracając już z Francji do Włoch. I być może tutaj postawimy już kropkę, jeżeli chodzi o temat papieski, chociaż wiem, że on jeszcze będzie powracał na naszej antenie, ale pozostaniemy we Francji. Teraz już temat polityczny. We Francji, gdzie wybrano połowę składu francuskiego Senatu w minioną niedzielę. Ale może dwa słowa właśnie o Senacie francuskim. Senacie, który liczy 348 senatorów. Kadencja senatora trwa 6 lat i co ważne, Senat nie może zostać rozwiązany. W miniony weekend 64 departamenty Francji wybrało 178 senatorów i jak można było się spodziewać, był to kolejny sukces dla Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Po raz pierwszy bowiem ugrupowanie Le Pen wraz z senatorami wybranymi z listy Zjednoczenia Prawic Republiki, Erika Ciottiego, mera Nicei i takiego renegata z partii Les Républicains, będzie mogło założyć swoją grupę w Senacie. Mówił o tym bardzo zadowolony przewodniczący Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. Posłuchajmy.
4: Jesteśmy
2: niezwykle podekscytowani tymi wynikami, które stanowią kolejny krok w umacnianiu pozycji Zjednoczenia Narodowego w naszym kraju. Cieszę się, że Zjednoczenie Narodowe po raz pierwszy w swojej historii wkracza do Senatu z grupą, która zostanie utworzona w najbliższych dniach i której zadaniem będzie, oprócz trzech senatorów, których mamy już w Senacie, propagowanie idei Zjednoczenia Narodowego oraz obrona interesów Francuzów.
4: Rassemblement national de défendre les Français.
1: Senat we Francji jest znacznie bardziej związany z samorządem niż w Polsce. No to dlatego, że jego członkowie wybierani są w dużej mierze właśnie przez członków samorządu, którzy stanowią dużą część kolegium elektorów liczącego 160 tysięcy członków. Mniej więcej są to rzeczywiście wybory pośrednie. I stąd też na pewno ten sukces partii Le Pen, ponieważ partii Le Pen Zjednoczeniu Narodowemu udało się również odnieść spory sukces podczas ostatnich wyborów samorządowych. I jest to na pewno także przełamanie dotychczasowej dominacji umiarkowanej prawicy, która rządzi niepodzielnie Senatem od roku 2014. Choć ta prawica nadal zachowa swoją komfortową większość, a założenie grupy przez Zjednoczenie Narodowe w Senacie będzie miało raczej charakter symboliczny. Ale to właśnie o tej symbolice tutaj mówimy, ponieważ zbliżają się wybory prezydenckie, wybory, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku i jak na razie w sondażach zdecydowanie prowadzi kandydatka Zjednoczenia Narodowego, czyli Marine Le Pen, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. I te wybory do Senatu, o których było słychać mało, dlatego że po pierwsze były one połówkowe, po drugie właśnie są to wybory dokonywane przez kolegium elektorów, to jednak te wybory pokazują, są jakimś sensie miernikiem tego, jakim poparciem cieszy się ugrupowanie Marine Le Pen w poszczególnych regionach, w poszczególnych departamentach Francji. Teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
5: Peryskop międzynarodowy.
1: I przenosimy się, proszę państwa, w inną część Europy, na Bałkany, a konkretnie do Serbii, gdzie wczoraj w swoją dymisję złożył prezydent Serbii Aleksandr Vučić. Posłuchajmy może tego, co powiedział Vučić na spotkaniu z reporterami, właśnie podpisując swoją dymisję.
2: Niniejszym podpisuję tekst o następującej treści. Na podstawie artykułu 116 ustęp 5 Konstytucji Republiki Serbii składam rezygnację ze stanowiska prezydenta republiki.
1: Z nami jest już pani profesor Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry.
1: O co tutaj chodzi? Aleksandr Vučić, który jest niezwykle kontrowersyjną postacią, jeżeli chodzi o politykę europejską. Dlaczego Vučić zdecydował się na dymisję w tym momencie?
5: Tak, prezydent Vučić, trzeba tu zaznaczyć, że on już wcześniej zapowiadał, że taką decyzję podejmie, że ta dymisja zostanie złożona, gdy tylko wróci z Nowego Jorku, z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, z tej corocznej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i to jest związane wprost z wyborami, przedterminowymi wyborami, które zostały ogłoszone w Serbii i odbędą się już za niecały miesiąc, 25 października. Już wcześniej zapadła decyzja przez partię rządzącą, z której wywodzi się prezydent Aleksander Vučić, już teraz postać, która złożyła swoją dymisję, że to właśnie on będzie kandydatem na przyszłego premiera, jeżeli partii uda się ponownie zwyciężyć w wyborach, więc prezydent Vučić postanowił, że zamierza wziąć udział w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi jako, cytuję, zwykły obywatel, chce się zaangażować w tą kampanię wyborczą, jako prezydent nie mógłby tego zrobić, aby doprowadzić do kolejnego zwycięstwa rządzącej obecnie Serbskiej Partii Postępowej w Serbii.
1: Tak, Serbska Partia Postępowa, ale skąd w ogóle taki pomysł? No, czemu Aleksandr Vučić, czemu prezydent chciałby zostać premierem? Czemu to jego stanowisko dotychczasowe mu nie odpowiada?
5: Tak naprawdę on jest, trzeba przypomnieć, jest prezydentem od 2017 roku. To już jego druga kadencja, która zresztą upłynie wiosną przyszłego roku, więc tak naprawdę rezygnuje z pełnienia funkcji prezydenta na kilka miesięcy przed końcem drugiej kadencji. Zgodnie z konstytucją Serbii, podobnie zresztą jak wiemy w Polsce, prezydent może tylko pełnić dwie kadencje. Zatem wiadomo, że już ponownie o wybór prezydenta Serbii nie mógłby się ubiegać. Natomiast te wybory parlamentarne są kluczowe i trzeba podkreślić, że najtrudniejsze dla obecnego rządu w historii od momentu, kiedy Serbska Partia Postępowa przejęła władzę w Serbii, to jest 2012 rok. I tutaj zaangażowanie się prezydenta Vučića byłoby konieczne, no ale zgodnie z konstytucją, zgodnie zresztą z prawem wyborczym Serbii, jako prezydent nie mógłby zaangażować się zgodnie z prawem w tą kampanię. Więc wiedząc, że upływa ta druga, ostatnia kadencja jako prezydenta, zdecydował się na rezygnację, aby zaangażować się teraz w kampanię parlamentarną, licząc na to, że powróci na urząd premiera po tych jesiennych wyborach parlamentarnych.
1: Jeżeli chodzi o Serbską Partię Postępową, to jakie są jej orientacje polityczne, także w kontekście tych nadchodzących wyborów parlamentarnych?
5: Serbska Partia Postępowa jest, trzeba powiedzieć, partią władzy takiego szerokiego, można powiedzieć, spektrum, która przede wszystkim chce utrzymać władzę. To jest jedyny cel i jeżeli chodzi o program wyborczy, no to można powiedzieć, jeżeli obserwujemy kolejną kampanię po kolejnej kampanii, tutaj też trzeba podkreślić, że od momentu, kiedy ta partia przejęła władzę, za każdym razem wybory parlamentarne, były to wybory parlamentarne przedterminowe. Za każdym razem partia ta wygrywała właśnie w wyborach przedterminowych, nigdy niezgodnie z kadencją zapisaną w konstytucji, więc to nie jest nic dziwnego, że to są przyspieszone wybory. Partia ta jest w stanie obiecać wszystko i powiedzieć wszystko obywatelom, tylko aby utrzymać władzę. Jest to ogromnie silny taki taka niezwykle silna machina, która no, już zakotwiczyła się silnie w państwie serbskim. Oczywiście no, przede wszystkim podkreśla, że interesy Serbów, interesy Serbii są na pierwszym miejscu. Najważniejszy jest dalszy rozwój gospodarczy państwa, aby utrzymać pozycję tutaj lidera wśród państw Bałkanów Zachodnich. Jednocześnie oczywiście podkreśla się to, że priorytetem polityki zagranicznej Serbii jest uzyskanie członkostwa z Unii Europejskiej, choć z drugiej strony partia ta, ale tak przede wszystkim jej lider, Aleksandar Vučić, zwraca uwagę już od dłuższego czasu, że społeczeństwo serbskie jest zmęczone tym procesem, że on zbyt długo trwa i należałoby w jakiś sposób go przyspieszyć. No i też mówiąc o Serbii, też pamiętajmy, że Serbia od lat, co jest typowe dla jej polityki zagranicznej tego państwa, też balansuje między wschodem i zachodem, więc z jednej strony cel to jest integracja z Unią Europejską, a z drugiej strony utrzymywanie jak najlepszych relacji z Rosją, z Chinami, tak samo obecnie też wzmacnia swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, więc to jest taka typowa partia władzy, która swoją politykę od lat podtrzymuje i w wymiarze tym wewnętrznym, jak i zagranicznym.
1: Mówi pani, że to będą najcięższe wybory dla Serbskiej Partii tak. Postępowej. Dlaczego?
5: No bo tutaj, jak popatrzymy na Serbię, no to od końca 2024 roku państwo to mierzy się z konfliktem społecznym, silnym konfliktem społecznym. Trwają tam cykliczne protesty studenckie po tragedii, do której doszło w Nowym Sadzie, gdzie dach dworca kolejowego
1: stacji kolejowej
5: zapadł. Tak, tak. I w wyniku tej tragedii zmarło 16 osób i do dnia dzisiejszego przyczyny tej tragedii nie zostały wyjaśnione, ani też odpowiedzialni nie zostali zidentyfikowani czy skazani przez instytucje sądownicze w Serbii. No i na bazie tego ruchu protestu powstał tak zwany ruch studencki i to jest ta druga najważniejsza siła, na którą będziemy patrzeć w czasie tej kampanii wyborczej, w czasie tych wyborów. Ruch studencki, który od miesięcy właśnie protestuje przeciwko obecnej władzy, domaga się jej ustąpienia, opowiada się za głęboką reformą państwa. Ona właśnie jest tym najważniejszym rywalem i co ciekawe, ten ruch studencki stworzył listy, wybrał kandydatów na przyszłych parlamentarzystów wśród ekspertów, profesorów, naukowców, specjalistów, czyli na tych listach nie znajdziemy samych studentów zaangażowanych w proces, ale właśnie osoby mniej znane politycznie w Serbii, też wśród społeczeństwa. I dlatego od miesięcy, przygotowując się na wybory, ponieważ każdy wiedział, że prędzej czy później te wybory zostaną rozpisane przez władzę, prowadzi taką politykę przekonywania społeczeństwa od drzwi do drzwi, tak? Działa lokalnie, aby przekonywać społeczeństwo do swoich haseł, do tego, aby społeczeństwo wreszcie odsunęło Serbską Partię Postępową od władzy.
1: To jeszcze może pytanie o wpływy rosyjskie w kontekście tych nadchodzących wyborów. Mówiła pani o tym, że Serbia balansuje między wschodem a zachodem, ale no nie ulega wątpliwości, że te stosunki z Rosją są bardzo mocne. No takim przykładem praktycznym jest to, że samoloty chyba linii lotniczych Air Serbia nadal do Moskwy latają.
5: Tak, no tutaj te relacje nadal są podtrzymywane. Zresztą Serbia jest powiązana i politycznie, i gospodarczo z Rosją. Zresztą takim symbolicznym faktem było to, że przed potwierdzeniem faktu, że rezygnuje ze stanowiska prezydenta, Aleksander Vučić odbył godzinną rozmowę z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, którą określił jako bardzo pozytywną, która jeszcze bardziej wzmocni relacje między tymi państwami, więc jak najbardziej tutaj ten czynnik rosyjski jest widoczny. No i choć z drugiej strony też pamiętajmy, na co zwracają uwagę przede wszystkim politycy, urzędnicy, eksperci ze Stanów Zjednoczonych. Przez ostatnie lata Serbia, oczywiście nieoficjalnie, ponieważ Serbia tego nie potwierdza, przekazuje broń Ukrainie, tak? Bo tutaj Ukraina do dnia dzisiejszego, co jest dla Serbii niezwykle ważne, nie uznała niepodległości Kosowa, opowiada się za integralnością terytorialną Serbii. Podobnie też jest stanowisko Serbii, takie samo Serbia stanowisko prezentuje w stosunku do Ukrainy, więc warto tutaj o tym pamiętać. No ale na pewno tutaj ten czynnik rosyjski jest ważny, ale ze względu, moim zdaniem, ze względu na to, co się dzieje na świecie, jak ci główni gracze i Stany Zjednoczone, i Rosja, i Chiny są zaangażowane w różne inne miejsca na świecie, w tych wyborach może te czynniki zewnętrzne nie będą aż tak ważne i kluczowe w porównaniu do poprzednich wyborów. I tutaj nie mam na myśli tylko ostatnich, ale w ogóle jak mówimy o wyborach w Serbii na przestrzeni ostatnich trzech dekad. No ale nie da się ukryć, że na pewno ten czynnik rosyjski też będzie ważny.
1: To już na zakończenie, pani profesor. Aleksander Vučić, dlaczego to jest polityk tak kontrowersyjny? Dlaczego tak dużo słyszeliśmy o tym polityku, o prezydencie Serbii? No powiedzmy, to nie jest prezydent Francji, prawda? A jednak tyle się o nim słyszało w tym szczególnie negatywnym kontekście. I czy tak samo jest właśnie w Serbii, czy uchodzi on za polityka kontrowersyjnego?
5: Jak popatrzymy na badania opinii społecznej obecnie, no to trzeba powiedzieć, że Serbia jest podzielona, tak? I trudno jest właśnie w tym kontekście przewidzieć w ogóle wyniki wyborów, czy Serbskiej Partii Postępowej i właśnie Aleksandrowi Vučićowi uda się zwyciężyć ponownie, ponieważ jest duża część społeczeństwa, która oczywiście cały czas go wspiera, wspiera partię i jak najbardziej się za nie opowiada, ale mamy też znaczącą część społeczeństwa, która chce odsunąć od władzy. Ja tutaj tylko przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że od 2017 roku pełni on funkcję prezydenta i zgodnie z konstytucją Serbii, jednak prezydent nie ma aż tak szerokich prerogatyw jak prezydent Francji. Tak? Tutaj władza jest przede wszystkim skupiona w rękach premiera, ale tak naprawdę de facto poprzez prowadzoną przez siebie politykę wewnętrzną, to on, Aleksander Vučić, był i jest najważniejszą postacią w państwie. Podejmował najważniejsze decyzje, to on nominował kandydatów na kolejnych premierów, to on kontrolował politykę prowadzoną w serbskim państwie i kontrolował wszystko, co się dzieje tak naprawdę w Serbii. I co stanowi największy zarzut tak właśnie tej opozycji ruchu studenckiego obecnie, że to on doprowadził do tak fatalnej sytuacji w kraju, to znaczy ogromnej korupcji, powiązań nietransparentnych między władzą a biznesmenami, organizacjami kryminalnymi, czyli wszystko to, co chce opozycja zmienić, w szczególności ten ruch studencki, więc on budzi kontrowersje i w państwie, i za granicą. Tutaj też warto podkreślić, że od lat, pomimo tej deklaracji chęci przystąpienia do Unii Europejskiej, tak naprawdę Serbia nie otworzyła żadnego rozdziału. I tutaj mówimy o zastoju także w tych relacjach z Unią Europejską. Więc tak, Vučić, opinie na niego, Serbowie są podzieleni, ma wielu zwolenników, ale także pewnie tyle samo przeciwników. I teraz pytanie pozostaje, która siła zmobilizuje bardziej swój elektorat w nadchodzących wyborach, tym bardziej, że kampania jest niezwykle krótka.
1: Tak, wybory, które odbędą się 25 października 2026 roku i to będzie również kolejny pretekst, aby porozmawiać z panią profesor Agatą Domachowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
5: Bardzo dziękuję również.
1: Minęła godzina 12, proszę państwa, już teraz czas na serwis informacyjny. Dziękuję państwu za uwagę. Mikołaj Murkociński, do usłyszenia.
0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

Sabah el Khair min studio Beirut, czyli dzień dobry ze studia Beirut, a z tego tym razem w podróży studia Beirut pozdrawia Kazimierz Gajowy. Studio Beirut w walizce pojawiło się na prawdziwym moim Podlasiu, dokładnie w Łukowie, a jeszcze bliżej w Staninie nad Wilkojadką. Rzeczywiście mogę potwierdzić prognozę pogody. Jest pięknie, jest tutaj słonecznie, jest lazurowo, bardzo cichutko, miło, temperatura super. No, ale jeszcze wczoraj chciałoby się zaśpiewać. Byłem tak daleko, bo zaledwie w sobotę nad ranem poprzez Bejrut, z Bejrutu do Istambułu, gdzie praktycznie biegnąc z jednego samolotu do drugiego doleciałem rano o 9 do Warszawy. W międzyczasie odwiedziłem Wrocław i tam było dla mnie bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Myślę, że też dla całego Radia Wnet i pana prezesa Krzysztofa Skowrońskiego. Proszę mi wierzyć, naprawdę dziesiątki słuchaczy Radia Wnet ogólnie, a studia Bejrut w szczególności, rozpoznając głos prowadzącego studio Bejrut, po prostu zbliżało się z gratulacjami, z podziękowaniem za, no przynajmniej w miarę, na ile studio Bejrut ma możliwości, rzetelne informacje, i to nas bardzo, ale to bardzo cieszy, że możemy być tym źródłem, no, w miarę najprawdziwszych informacji, no bo oczywiście, kiedy mówimy chociażby, co zamierza dokonać chociażby dzisiejszego południa premier Izraela, Benjamin Netanyahu, no to cóż możemy powiedzieć, jak prawdopodobnie on sam do końca też jeszcze nie zdecydował, czy będzie armia izraelska kontynuowała bombardowania południowego Libanu, czy te rakiety dolecą do Bejrutu, czy nie. Właśnie, no to my tylko możemy wnioskować. Jednak rozpocząłbym dzisiaj od tego, co widziałem lecąc samolotem. Naprawdę ten Liban jest piękny, a z lotu ptaka jeszcze piękniejszy. Tam na południu, gdzie tysiące Libańczyków musiało opuścić swoje domy, one dzisiaj zniszczone straszą, ale te góry, pagórki, doliny, te miasta biblijne jak Tyr, Sydon, one po prostu

wyjątkowe, co mogą ludzkości te zwierzęta ofiarować. Mleko często zalega w ich organizmie, stąd czekamy na pomysły, co zrobić, by rzeczywiście tym zwierzętom pomóc, a jednocześnie pomóc tym ludziom tam na miejscu. W tym roku mieliśmy w Libanie wczesne deszcze. To już po raz trzeci. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych krótki, ale obfity deszcz spadł na te góry i pagórki, co sprawia, że ta jesień w Libanie jest wyjątkowa, jeszcze nie kolorowa, a jest tak piękna. Tu i ówdzie przewijają się kolory, cudowne pagórki. Jak nie pomyśleć o Pieśni nad Pieśniami? Przecież to w tej historii z Pieśni nad Pieśniami Liban przewija się prawie na każdej karcie, a już ta piękność tej umiłowanej w sposób szczególny, która miała przyjść z Libanu. Lato kalendarzowe się skończyło. Lato tak zwane między jednym a drugim Tyszrynem w Libanie trwa. No to zamaszmy jeszcze raz. Posłuchajmy piosenki tego lata. Już nie będę sam i być może tak wielu z was, słuchaczy, mam nadzieję, że nie będzie czuło się samotnie po tym pięknym lecie w Libanie. Wiem, że wiele par mimo wojny zdecydowało się, by nie czekając, aż przyjdzie pełny pokój, założyć rodzinę. Dla nich to i dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy zwłaszcza w tym roku zawarli związki małżeńskie, ta pieśń. Prosimy pana Szymona.

deszcz ustał i przeszedł.

wiem, nie wiem jak państwo, ja się rozmarzyłem, ale trzeba wracać do rzeczywistości. Oczywiście mam tutaj na myśli Liban. No zacznijmy od czegoś, co uważam za bardzo pozytywne, a mianowicie, że mimo wszystko, mimo tych ciągle trwających nalotów, bombardowań południowego Libanu, aż prawie po sam Bejrut, to jednak kanał dyplomatyczny nadal działa. Zacznijmy od Iranu i Stanów Zjednoczonych, bo to jest chyba najważniejszy węzeł w tej całej układance na Bliskim Wschodzie. No i mimo wszystko prowadzą, co prawda pośrednie, ale jednak rozmowy, zwłaszcza przez Katar i Pakistan. No, głównym przedmiotem negocjacji jest przede wszystkim kwestia już wspomniana dzisiaj w informacjach w Radiu Wnet, cieśnina Ormus, blokady tej cieśniny. No wiemy, że mają swoje rezultaty tutaj nawet i na naszych stacjach benzynowych w Polsce. Oczywiście też takim orzechem do zgryzienia jest kwestia programu nuklearnego, jaki prowadził i być może pragnie nadal prowadzić Iran. Wiemy, że tym programem cały świat był w jakiś sposób zakłopotany, ale tak naprawdę dla Izraela jest to wiszący nad nim miecz. Jest to tak blisko, jest to tak możliwe, a swoimi ostrzałami rakietowymi, balistycznymi Iran udowodnił, że do Izraela dotrzeć może i to bez żadnego programu i problemu. I gdyby to zrobił w taki sposób, powiedzmy, tapetowy, dywanowy, no to nawet i ta żelazna kupuła prawdopodobnie nie byłaby w stanie powstrzymać tych lecących głowic. Stąd też podczas sesji dorocznej ONZ-u Netanyahu, choć dziesiątki państw, delegacji państw opuściło, to jednak on tam wyraźnie zaznaczył, że to jest jego sukces, że ten program, no, według niego został zniszczony, a przynajmniej w jakiś sposób ograniczony. Tak, słyszeliśmy też w naszych informacjach Radia Wnet informacje o tym, że Trump zaprzecza. Ja już kilkakrotnie w studiu Bejrut o tym mówiłem, że by nie zwracać zbytnio uwagi, co zaprzecza, a czego nie zaprzecza Trump, bo i tak ta polityka międzynarodowa Stanów Zjednoczonych jakby gdzieś tam troszkę w ukryciu działa, niezależnie od tego, co Trump powie. Oczywiście wiemy, na czym zależy Stanom Zjednoczonym. Wiemy, że zależy na otwarciu przede wszystkim cieśniny Ormus. Wiemy, że zależy bardzo na tym, aby po prostu i ten program nuklearny był przynajmniej całkowicie pod kontrolą. Ale czy to można uzyskać w cudzysłowie za darmo? Nie, w żadnym wypadku. Czyli moglibyśmy śmiało z naszego punktu widzenia studia Bejrut powiedzieć, że albo wojna, albo ustępstwa. W czym ustępstwa? No, przede wszystkim ustępstwa w sankcjach, a my tu w Libanie obawiamy się, żeby czasami to też nie było kosztem Libanu, który jak kiedyś po II wojnie światowej Polska, tak i teraz po tej wojnie Liban po prostu może być rzucony na pastwę losu. Słyszeliśmy nie tak dawno, bo zaledwie kilka dni temu, słowa samego prezydenta Iranu, jak również jego ministra spraw zagranicznych, że Iran potrzebuje tylko 7 dni i wojnę może zakończyć. I że w ciągu tych 7 dni cieśnina Ormus będzie otwarta. Ale jak już mówiłem wcześniej, szanowni państwo, nie odbędzie się to za darmo. USA, Stany Zjednoczone chcą porozumienia, ale też chcą być pewni, że to porozumienie rzeczywiście i dla nich, i dla świata będzie w jakiś sposób, no, na pewno
korzystne i bez większych kosztów. Na pewno nie chodziłoby tu o koszta militarne, bo wiemy, że życie ludzkie zawsze w każdym przypadku jest najważniejsze i też politycznie straty w ludziach też później mają wielkie znaczenie, chociażby na poparciu czy w ogóle na wyborach. No tak, my tu w Libanie przede wszystkim pytamy się, co będzie z Hezbollahem, bo z jednej strony dla Izraela Hezbollah jest zagrożeniem, czyli trzeba go po prostu zlikwidować. Z drugiej strony Hezbollah jest tak silny, przynajmniej teoretycznie, że nawet państwo libańskie nie jest w stanie swoją armią nad nim zapanować. Ale właśnie ostatnio pojawiły się pytania, czy rzeczywiście Hezbollah tą siłę militarną nadal posiada? Mówiliśmy w studiu Bejrut wielokrotnie, pewnie wielu z Państwa zostało to w pamięci, nazwa wzgórz o nazwie Ali Taher. Było to olbrzymie podziemne umocnienie swego rodzaju kwatera główna Hezbollahu. Hezbollah zapowiadał, że praktycznie będzie bronił do ostatniej kropli krwi tego miejsca, że wszyscy bojownicy są gotowi raczej stać się męczennikami według ich tradycji, niż to wzgórze oddać. Okazało się, że zostało ono opuszczone i oto w ostatnich dniach, tak można by powiedzieć, wśród Libańczyków pojawiły się informacje mówiące o tym, że to właśnie sami bojownicy Hezbollahu odmówili posłuszeństwa. Nie chcieli po prostu umierać tylko po to, żeby po prostu umrzeć. Czyli nie wiemy, w którym kierunku Hezbollah chce teraz zmierzać. Z jednej strony krytykuje rząd, że w tych rozmowach, w kontaktach bezpośrednich z Izraelem zdradza sprawę Libanu, podporządkowuje się wrogowi, którym dla oczywiście Libanu jest Izrael, ale z drugiej strony widzimy wyraźnie, że Hezbollah potrzebuje rządu libańskiego, bo w tych rozgrywkach niejako Hezbollah, który był ramieniem zbrojnym dla Iranu i z tego powodu Iran go wspierał, zbroił, wzmacniał. Teraz wielu obserwatorów podkreśla, że Hezbollah stał się swego rodzaju kulą u nogi dla Iranu. Że w zasadzie Iran chciałby się, można by powiedzieć, pozbyć tego ciężaru, jakim jest Hezbollah w Libanie. Czyli w tym momencie, jeżeli w ogóle Hezbollah chce pozostać przynajmniej na arenie politycznej, to w jakiś sposób chce czy nie chce, musi się władzy, legalnej władzy Libanu podporządkować. Z drugiej strony, choć jeży swoje pióra bojowe przeciwko Izraelowi, to mimo tego, że jak już powiedziałem, że to wzgórze Ali Taher zostało praktycznie bez walki, można by powiedzieć, zdobyte, mimo tego, że codziennie są bombardowane jego pozycje, no to odpowiedzi jako takiej nie widzimy. No i właśnie tu pojawia się pytanie, kto naprawdę podejmie decyzję, co uczynić ogólnie rzecz biorąc z Libanem, ale w sposób szczególny, bo to jest gwóźdź tej całej trudnej bojowej imprezy, co zrobić właśnie z Hezbollahem. No i tak, Hezbollah kiedyś liczył na wielkie wsparcie finansowe i to olbrzymie Iranu. Dziś prawdopodobnie liczyć nie może. Dziś upomina się władz Libanu, by to Liban sfinansował odbudowę tych wiosek i miast. Liban poprzez swoje instytucje zaoferował tymczasową pomoc dla już tych odzyskanych wiosek, z których wycofał się Izrael, w postaci domków prefabrykatów kontenerowych, dość dobrze wyposażonych, po to, żeby ludzie mogli tam powoli wracać. Okazuje się,
że za plecami tych ludzi Hezbollah niejako im zabrania przyjmowanie takich podarunków, bo ma większe wymagania. Wymagania polegające na tym, że to rząd libański powinien poszukać środków, by te właśnie domy tak z żelbetonu, jak kiedyś były, po prostu odbudować. Tam jeszcze chodzi przecież i o wodę, i o prąd. I tu w tym przypadku Hezbollah ma troszkę racji, bo co z tego, że postawimy dla rodziny kontenerowy, tymczasowy dom, instalacja elektryczna w środku niby funkcjonuje, ale prądu z zewnątrz nie ma, by dotarł do tego domku. Na dodatek nie ma ani gdzie tych ścieków odprowadzić aktualnie, ani tej wody, którą po prostu trzeba byłoby zainstalować. Czyli jest to troszeczkę tylko taka, można by powiedzieć, no, wizerunkowa pomoc, a nie do końca praktyczna. No, jakie drogi przed nami tak na koniec tej audycji, szanowni państwo? Wielu fachowców tutejszych w Libanie podkreśla, że może są trzy drogi. No, przede wszystkim negocjacje. I tu chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, mówiliśmy o tym. Tutaj sine qua non, to jest rozbrojenie Hezbollahu. Ale może być też zamrożenie konfliktu. Czyli takie status quo. Izrael pozostanie, Hezbollah będzie udawał, albo rzeczywiście jest silny, państwo libańskie nie kontroluje niczego. To chyba byłoby najgorsze. To byłoby takie biblijne, letnie rozwiązanie, ani gorące, ani zimne. No tak, ale czy ta trzecia droga, czyli eskalacja, ona byłaby lepsza? Można by tak perfidnie, strategicznie powiedzieć, że tak. Ale jak możemy tak powiedzieć, skoro takie rozwiązanie odniosłoby za sobą znowu śmierć niewinnych ludzi, cywilów, dzieci, kobiet? No to jednak wróćmy do tej pierwszej drogi, do negocjacji. Oby rzeczywiście tak to się w końcu no, w jakiś sposób wypełniło. Dłużej już Liban nie wytrzyma. Jeżeli w przyszłym roku nie będzie turystyki, nie będzie pielgrzymek, no to, szanowni państwo, te domy kontenerowe będziemy musieli stawiać gdzieś w Europie. Miejmy nadzieję, że nie. I tu Radio Wnet, Studio Bejrut we współpracy z Fundacją Fenicja dzielnie działa. I ten kawałek puzzla do tej właśnie trudnej sytuacji dokłada. I to nawet w tym czasie dolatują tony pomocy dla tych ludzi. A kto chciałby dowiedzieć się więcej, to jak zawsze fenicja.org.pl. Tam można i pomóc, i dowiedzieć się, co czynimy. Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Do usłyszenia, daj Boże, za tydzień.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzisiaj temat, o którym ostatnio mówimy sporo, o tym już mniej więcej zaczęła mówić dzisiaj w Odysei Wyborczej Jaśmina Nowak. My ten temat kontynuujemy, a dotyczy on cen energii, a dokładnie będziemy dzisiaj rozmawiać o pelecie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o drewnie, o całej branży, która właśnie ostatnio, mam wrażenie, przeżywa nieco kryzys i na ten temat będziemy rozmawiać z różnymi przedstawicielami, a także analitykami tej branży. Z nami jest pan Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: A to może na początek, jak państwa branża ma się dziś, jeżeli chodzi o surowiec, jeżeli chodzi o drewno, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna?
2: Nasza branża i nie tylko nasza branża, branża płytowa jest podstawą do produkcji mebli, a także płyt, które są używane w budownictwie czy do wykończenia wnętrz. Ale nasza branża, podobnie jak inne branże wykorzystujące drewno, ma się bardzo kiepsko, dlatego że ceny drewna w Polsce są bardzo wysokie, wzrosły o kilkadziesiąt procent w ostatnim czasie. Dostępność tego drewna jest coraz mniejsza i to dotyczy zarówno drewna z lasów państwowych, jak i też pozostałości startaków, które my jako producenci płyt drewnopochodnych wykorzystujemy jako pełnowartościowy surowiec do produkcji płyt. Mówię tu o trocinach, zrębkach czy zrzynach. Ale i ten niedobór drewna jest też spowodowany, dodatkowo pogłębia się tym, że przede wszystkim, że lasy państwowe pozyskują mniej drewna na skutek decyzji politycznych, a także z tytułu tego, że zahamowano.
1: Ale to nie od razu wejdę, ale to no tak, ale od razu wejdę panu w słowo. Ministerstwo Środowiska, mam przed sobą maila, którego otrzymałam wczoraj, pisze tak, iż lasy państwowe, podaż surowca z lasów państwowych pozostaje stabilna i przewidywalna, a wielkość pozyskania drewna w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
2: No jeżeli zbliżony poziom to jest spadek z 41 do 37 milionów, no to oczywiście jest to prawda, ale to jakaś taka prawda trochę inaczej rozumiana. My tego nie rozumiemy, że to jest stabilny poziom. Dla nas to jest spadek i to spadek o 4 miliony metrów sześciennych drewna w Polsce. Do tego jeszcze dochodzi zmiana systemu pomiaru drewna, która co najmniej milion metrów też z rynku jakby odebrała. W związku z tym mamy co najmniej 5 milionów metrów sześciennych mniej od roku 2022. Więc nie wiem, jakie dane ma ministerstwo. To są dane te, o których ja mówię, z lasów państwowych. Ministerstwo powinno mieć te same. Więc to coś tu jest jakieś prawda naciągana, niestety.
1: No,
2: a jak zacząłem mówić, to jeszcze dodatkowo jest, kiedyś importowaliśmy sporo drewna ze wschodu, z Białorusi, Ukrainy, z państw nadbałtyckich, ale to na skutek wojny niestety zostało zastopowane. My jako Polska zostaliśmy szczególnie dotknięci właśnie tymi działaniami jako kraj najbliżej położony działań wojennych. I to też jakby sumowało się z tym niedoborem drewna z lasów. W związku z tym szacujemy, że na rynku jest obecnie około 7 milionów metrów sześciennych drewna mniej, co stanowi prawie 20%. No to jest.
1: No ale ministerstwo uspokaja, jak pan słyszy, że jest na podobnym poziomie, proszę się nie martwić.
2: Zapraszamy ministerstwo do tego, aby na przykład, nie wiem, uczestniczyło w, po prostu zapoznało się rzeczywiście z tymi uwarunkowaniami firm, w jakich funkcjonują teraz, które są naprawdę dramatyczne, efektywność ekonomiczna, rentowność jest albo ujemna, albo bliska zeru. Także, że to
1: czyli
2: jest
1: co, więcej pozyskania surowca, tak powinno być, to w tę stronę powinien iść rząd. Zresztą o tym mówi Urząd Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W tym tonie też się wypowiada, że powinien być zwiększony ten surowiec, żeby było bezpiecznie i jeżeli chodzi o państwa branżę, i jeżeli chodzi o pelet, no bo przecież czyste powietrze i program, który był i zwiększona liczba tych pieców na pelet, no wygląda teraz dużo więcej. 450 tysięcy mamy tych gospodarstw i de facto wiele branż konkuruje między sobą o ten surowiec.
2: Zwiększenie pozyskania drewna jest bezpieczne zarówno, czy powrót do tego poziomu, który był, jest bezpieczny zarówno ze względów gospodarczych, jak i ekologicznych, i przyrodniczych. Można pogodzić i ochronę przyrody również z gospodarką. A co istotne, to musimy przebudowywać, odmładzać nasze lasy, ponieważ zmiany klimatyczne, które następują bardzo gwałtownie ostatnio, powodują obniżenie zdrowotności lasów, wzrost temperatury, spadek poziomu wód gruntowych wpływa na to, że lasy zamierają, i to zarówno lasy świerkowe, które już w zasadzie w większości, z dużej części są w bardzo złym stanie, ale również lasy sosnowe, które przeważają w Polsce. Jest wiele przykładów, choćby pod Warszawą nadleśnictwo Chojnów. To widać na przykład z samolotu, jak się do Warszawy dolatuje. Większość drzew jest rudych, te sosny po prostu nie przeżyją. A wynika to z tego, że one rosły w dobrych warunkach, miały dostępność wody, a teraz ta poziom wody się gwałtownie obniżył. Żaden stary organizm, i to dotyczy również drzew, nie jest w stanie się dostosować do zmieniających się warunków. Natomiast młode, w wieku tam do około 30 lat, drzewa są w stanie zmienić swój system korzeniowy i sięgnąć po wodę głębiej. Także średni wiek w Polsce drzew nieustannie rośnie, to obecnie to jest około 65 lat, to jest naprawdę wysoki wiek i grozi nam naprawdę, można powiedzieć, katastrofa i utrata trwałości lasów na bardzo dużych powierzchniach.
1: To jeżeli chodzi o ten aspekt związany z lasami państwowymi, ja rzeczywiście spojrzałam i tak jak pan mówił, rok 2022 to było ponad 42 milionów metrów sześciennych, w roku 2025 jest niewiele ponad 39, więc to są ponad 3 miliony metrów sześciennych mniej, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na ten surowiec się zwiększa, prawda, bo i państwa branża, i tak jak wspomniałam, odbiorcy, którzy opalają swoje domy peletem, więc jest rywalizacja na rynku o ten surowiec. To jest pierwsza sprawa, zaraz pan wytłumaczy. Ale co pisze samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Na sytuację branży wpływają również inne czynniki, między innymi konkurencja ze strony producentów z Chin. Proszę nam o tym nieco opowiedzieć, o co chodzi z Chinami.
2: Chiny są dużym producentem jakby wszelkiego rodzaju produktów i dotyczy to również mebli na przykład. I import z mebli do Polski wzrósł wielokrotnie. To z roku na rok to jest po kilkadziesiąt procent wzrostu, podobnie z Wietnamu. I te meble, które są tanie, wypierają nasze meble. One wypierają nie tylko z Polski, ale również z innych krajów. Polska jest drugim na świecie eksporterem mebli i to jest jakby jedna z kluczowych branż polskiego przemysłu. Na równi z przemysłem spożywczym czy przemysłem motoryzacyjnym. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale przemysł meblarski jest jednym z flagowych, jest to jedna z flagowych branż w Polsce. I teraz nie jesteśmy w stanie konkurować z importem tanich, bardzo tanich, niekoniecznie dobrej jakości mebli z Chin. I to jest bardzo duży problem, bo to pociąga za sobą utratę miejsc pracy w przemyśle meblowym. Kilkadziesiąt tysięcy osób w ostatnich dwóch latach czy trzech zostało zwolnionych. Zamykają się firmy. Myślę, że to nie jest pozytywne dla polskiego budżetu, który nigdy na nadmiar pieniędzy nie cierpiał.
1: To jak pan ocenia działania pani minister Henik-Kloski i resortu właśnie klimatu i środowiska?
2: Jako zupełnie oderwane od gospodarki i od rzeczywistości. To jest realizacja, taka ślepa realizacja obietnic wyborczych, która bardzo będzie szkodliwa dla polskiej gospodarki. Myślę, że nikt tego nie przemyślał. Co gorsze, ja myślę, że też do końca pozostałe resorty i cały rząd nie jest świadom konsekwencji, jakie przyniosą te działania.
1: No ale pan Miłosz Motyka, pan minister energii, mówi tak. Rząd nie zamierza bezpośrednio ingerować w rynek pelletu, ale rozmawiamy z rynkiem w zakresie importu. Czyli nie szukamy surowca na miejscu, nie szukamy surowca w Polsce, tylko będziemy go importować. To jest dobry kierunek? Bo mi się wydaje, że nie do końca.
2: Nie wiem, znaczy cały program Czyste Powietrze został też wypaczony, bo system dopłat do kotłów na pelet według mnie jest szkodliwy, ponieważ oczywiście pelet jest dobrym paliwem, ale na pewno nie jest lepszym paliwem niż wykorzystanie prądu i pomp ciepła, więc czemu on miałby być jakoś specjalnie preferowany? A z kolei przez produkcję pelletu znikają z rynku trociny, które są pełnowartościowym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, ale również w innych branżach są przydatne, choćby do produkcji palet drewnianych. Także to pociągnęło za sobą pogłębienie niedoboru surowca dla przemysłu, jakby to dofinansowanie wymiany kotłów. Z pewnością też pelet dobrej jakości nie powinien trafiać do energetyki zawodowej. To wszystko jest jakby no zrobione bez koordynacji, a też trudno sobie wyobrazić, żeby rząd importował pelet skądś, bo to przecież nie żyjemy w komunistycznym państwie. To jakiś prywatny przedsiębiorca musi to zrobić, bo żadna państwowa agenda przecież nie będzie importowała peletu. Także to wszystko jest chyba no, podstawowym problemem jest ograniczenie pozyskania. Jeżeli było większe pozyskanie, tartaki by przecierały więcej drewna, a powstawałoby więcej trocin. I wtedy być może udałoby się pogodzić wszystkie interesy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a mówił pan Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy. Jest godzina 12:46. Wojciech Balcerzak, analityk, który zajmuje się danymi ogólnie dostępnymi, tak zwanymi OSINT. Witam serdecznie pana.
3: Dzień dobry.
1: No więc na początek analizował pan sytuację, która jest związana z pelletem. Mówi się o tym, że ceny będą rosły. Z drugiej strony mamy zapewnienia Ministerstwa Energii, że jednak postawimy na import. Skąd w ogóle wziął się ten problem i jak pan na niego patrzy?
3: Powiem tak, generalnie problem wziął się z tego, że Polska chciała po prostu dostosować się do normy europejskiej, dokładnie odejść od węgla, które zostało dokładnie wpisane w taksonomię Unii Europejskiej. I trzeba na to spojrzeć na to, że polityka odejścia od węgla jest wpisane, żeby zrezygnować z węgla w imię drugiego kosztu sztucznego, kosztu ETS. Więc pelet tak naprawdę się bardziej opłaca, czy raczej granie, wykorzystanie biomasy. I tutaj jest po prostu konkurencja zarówno z energetyką zawodową, jak i ogrzewanie mieszkań. A dodatkowo to jeszcze jest problem, jak było wcześniej w ogóle, też akurat miałem okazję słuchać, konkurencja z branżą meblową, która po prostu teraz aktualnie przez aktualne warunki ekonomiczne przeżywa duże problemy, więc tak naprawdę ściąga surowiec, jak tylko może.
1: Tak, tak się dzieje, że jest ta konkurencja, ale powiedział pan o certyfikacji. Co się zmieniło i tak naprawdę jaki to mogło mieć wpływ na dostępność, a także rynek związany właśnie z pelletem?
3: Powiem tak, jeżeli chodzi o certyfikację, to trzeba zwrócić na to, że Polska do tej pory była bardzo dużym producentem pelletu, które mogły wykorzystać na rynek wewnętrzny, ale od całkiem niedawna, dokładnie od 2025, zostały wprowadzone normy, czy raczej zaostrzenie według norm niemieckich, które zawierają dokładnie mniejszy siarkowodór, jak i bardziej wyregulowane dokładnie czynniki, które trzeba po prostu spełnić, żeby móc oferować sprzedaż peletu.
1: No ale na przykład, branża związana z peletem mówi o tym, że jest taki certyfikat jak dobry pelet i on nam wystarcza, bo jesteśmy na miejscu i de facto nie eksportujemy, bo mamy go za mało, tego peletu, i że to jest ten kierunek, który jest dobrym kierunkiem, potrzebnym kierunkiem.
3: No, tylko że niestety nie został pokazany, że ten certyfikat może być wiążący i po prostu było bezpośrednie powiązanie, że tak naprawdę my regulujemy wobec certyfikatu dokładnie niemieckiego.
1: Tak, tylko że nam na wewnętrzny rynek wystarcza ponoć ten dobry pelet, ten nasz właśnie lokalny.
3: No to w takim razie jest problem, ponieważ branża meblowa, a zarazem energetyka zawodowa, czy raczej cieplna, poszukuje po prostu też biomasy, bo trzeba też pamiętać, że biomasa generalnie bardzo mocno się rozszerzyła w Polsce, w związku z tym, że ciepłownie bardzo chciały po prostu oszczędzić na ten gigantyczny koszt ETS-u.
1: Mhm. I?
3: I przez to po prostu przeszły właśnie z energetyki dokładnie węglowej na biomasę i po prostu ściągają jak tylko mogą. I to samo właśnie ma konkurencję dla środowiska domowego.
1: Ale powiedział pan o tych niemieckich certyfikatach, bo to jest ta klasa A1 dla peletu i one mają jakby największe zastosowanie i największą wiarygodność. To w tym pan też upatruje jeden z kierunków, no bo mówi się też wyraźnie o tym, zresztą pana przedmówca mówił o tym, że po prostu jest bardzo mało pozyskiwanego drewna w Polsce i my de facto będziemy skazani na import tego surowca do Polski.
3: Tak, oczywiście, będziemy skazani, a zarazem trzeba też powiedzieć, że to, co jest największym bolączką, jeżeli chodzi o Polskę, pelet nie będzie tani, w związku z tym, że mamy bardzo wysokie koszty wytwarzania energii przez ETS, więc tak naprawdę pelet nie ma szans być tani, niestety.
1: Wiemy, że 23 maja w ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie, które też właśnie w istotny sposób zmieniło te zasady sprzedaży i produkcji peletu. Co się zmieniło poprzez to rozporządzenie? Rozporządzenie, które de facto narzucone było przez Unię Europejską i wdrażało przepisy unijne.
3: Generalnie, jeżeli chodzi o to, to zmieniło dokładnie, że mniejsza ilość dokładnie ma posiadać siarko wodoru w sobie i generalnie mniejsza ilość zanieczyszczeń, a zarazem bardziej ma być suchy i dostosowany do wykorzystania domowego.
1: Ale to jak zareagować na wdrożenie tych przepisów, które właśnie dotyczą tego peletu i brykietu drzewnego? Jak tutaj się zachowywać, jak działać?
3: Tak naprawdę nie ma na to rozwiązania, bo akurat jesteśmy w takiej sytuacji kryzysowej, zarówno, że energetyka i praktycznie wszystko dożyje i trzeba zachować zimną krew, a zarazem też szukać, że na przykład z tego, co ja widziałem, to na LinkedInie już nawet ludzie się organizują, żeby po prostu działać lokalnie, żeby pomóc.
1: A jak te działania wyglądają? Na czym one polegają?
3: Że na przykład mają możliwość sprzedaży peletu, czy dajmy na to surowca.
1: Czyli jest taka oddolna inicjatywa.
3: Tak, oddolna, oddolna inicjatywa, nie wspierana przez państwo.
1: A jak pan ocenia w takim kontekście i działania Ministerstwa Energii, i działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Bo oni uspokajają, mówią, że właśnie pozyskanie surowca, czyli drewna z lasów, jest na podobnym poziomie, co się okazało, że nie, bo jest to 3 miliony metrów sześciennych mniej niż przed 3 laty. Minister Motyka uspokaja i mówi o tym, że import załatwi sprawę. Jak pan ocenia działania rządu i to, że jednak te ceny jakoś w ostatnim czasie drożeją?
3: Niestety działanie rządu, jak i ministra Motyki, dla mnie to jest po prostu kpina, tym bardziej człowiek, który po prostu nie wie, z czego nawet prąd pochodzi. Czy nawet ostatnie słowo jego odnośnie, że energetyki, że problem energetyki i drogiego prądu to nie jest OZE, tylko energetyka oparta o surowce energetyczne, to po prostu dla mnie kpina jest totalna.
1: Tak, a Ministerstwo Środowiska, które de facto pisze właśnie o tym, że pozyskanie surowca, czyli drewna, jest na podobnym poziomie, a z drugiej strony to, co wczoraj mnie uderzyło, bo ja próbowałam uzyskać komentarz i od Ministerstwa Klimatu, i od Ministerstwa Energii, i Ministerstwo Klimatu twierdziło, że oni się tym nie zajmują, że pelet nie jest w zakresie ich obowiązków, a z kolei Ministerstwo Energii mówiło, że to nie jest w zakresie ich obowiązków i jest to w zakresie obowiązków Ministerstwa Środowiska. I wczoraj miałam takie przerzucanie, taki ping-pong pomiędzy tymi dwoma ministerstwami.
3: Powiem to, według mnie niestety, ale te ministerstwa zostały przejęte przez NGOsy, które tak naprawdę po prostu ani nie wiedzą, za co odpowiadają, działają względem narracji, więc tak naprawdę nie mają faktycznie wiedzy, za co odpowiadają.
1: Tak, to są dosyć mocne słowa, ale jak pan patrzy tak szeroko na to, co się dzieje właśnie w zakresie pelletu, też w kontekście czystego powietrza i całego programu, który został uruchomiony.
3: Powiem tak, jeżeli chodzi o cały program, jak i generalnie czyste powietrze zostało według mnie wypaczone, w związku z tym, że tak naprawdę my teraz podążamy w kierunku finansjalizacji gospodarki, i żeby to, co było na przykład zachowane w Stanach Zjednoczonych, to właśnie my idziemy tą ścieżką, tak samo ścieżką niemiecką, że my jesteśmy w kierunku finansjalizacji, czyli tak naprawdę energetyka stała zawodowa, czy raczej energetyka, jak i ciepłownictwo, zostało przejęte przez sektor finansowy.
1: To przypomnijmy, w 2025 roku w programie Czyste Powietrze około 77% wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło właśnie kotłów na pelet i drewno. Z tego rodzaju kotłów korzysta obecnie 450 tysięcy gospodarstw domowych i ta liczba zwiększyła się o ponad 90 tysięcy w porównaniu z rokiem 2023. No więc skala była znana, jakie tak, będzie zapotrzebowanie.
3: Ale też oczywiście, ale też na to świadczy, że aspekty finansowe i regulacyjne wpływały na to, że tak naprawdę ta polityka była korzystna dla posiadaczy dokładnie tych pieców, ponieważ państwo polskie po prostu finansowało im możliwość rozwoju pieców, centrum ogrzewania w określonym kierunku.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Wojciech Balcerzak, analityk badający źródła ogólnie dostępne OSINT, bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: I godzina 12:58, a teraz będziemy rozmawiać z panem Maciejem Chmielowskim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: UOKiK niecały miesiąc temu zbadał przyczyny podwyżek cen pelletu. Proszę powiedzieć, dlaczego państwo w ogóle zajęli się tą sprawą?
4: Tak, dochodziły, rzeczywiście sprawdziliśmy ten rynek. Zresztą ten rynek szeroko rozumiany, szeroko pojęty rynek energii jest pod baczną obserwacją prezesa UOKiK. Docierały do nas sygnały sugerujące, że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję, czyli zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej. Dlatego wnikliwie przyjrzeliśmy się temu rynkowi. Z tej naszej analizy wyszło, że nie ma tutaj mowy o praktykach, które mogłyby ograniczać konkurencję. Mamy tutaj, ten rynek jest dość mocno rozproszony, jest wielu przedsiębiorców, co po pierwsze oznacza, że żaden z nich nie ma pozycji dominującej, po drugie, że ta zmowa pomiędzy nimi byłaby zawarcie takiej zmowy pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami byłoby bardzo, bardzo, bardzo trudne. A to, co zobaczyliśmy, to pewne problemy systemowe, które są na tym rynku. Mówiąc bardzo krótko, rozjechanie się popytu i podaży. Mamy bardzo duży popyt na piece, na pelet. Proszę sobie tylko wyobrazić, że na przykład w 2025 roku w programie Czyste Powietrze aż prawie 80% wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło kotłów na pelet. Inne dane, które możemy podać, to że z tego rodzaju kotłów korzysta obecnie w Polsce około 450 tysięcy gospodarstw domowych. Ta liczba będzie się coraz bardziej zwiększała, a więc mamy bardzo duży popyt, za który nie nadąża podaż.
1: Ale tak, rozumiem. Państwo piszą wprost. Narzędziami, które mogą złagodzić negatywne skutki wysokich cen, dysponuje rząd, w tym Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jakie narzędzia mają te oba ministerstwa, żeby wpłynąć na ceny pelletu?
4: Tak, rzeczywiście w tym roku aż trzykrotnie informowaliśmy, prezes Łokik wysyłał pisma, informował ministra energii w lutym, kwietniu i lipcu o przyczynach tej sytuacji, czyli to, o czym przed chwilą mówiłem, i o możliwościach zmiany tej sytuacji, czyli o możliwościach interwencji. Jedną z takich możliwości to jest na przykład, to może być... Tak, to mogą być takie działania, jak na przykład zwiększenie sprzedaży drewna, którą prowadzi Lasy Państwowe, ponieważ wysokiej jakości pelet klasy tak zwanej A1 produkuje się przede wszystkim z trocin oraz pozostałości z obróbki drewna w tartakach. Tymczasem zmniejszyła się sprzedaż drewna prowadzona przez Lasy Państwowe. Czyli to byłaby jedna z możliwości, którą dostrzegliśmy, o której poinformowaliśmy.
1: Ale Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie widzi tego problemu, bo mówią wprost, że wycinka jest na podobnym poziomie, mimo że jest mniejsza o 3 miliony i że to jest stabilne.
4: Tak, no tutaj w naszych analizach, w naszych pismach zwróciliśmy uwagę, że wzrost sprzedaży mógłby drewno przez Lasy Państwowe mógłby pozytywnie wpłynąć na rynku właśnie pelletu i też wpłynąć na obniżenie cen tego paliwa, tego pelletu i zwiększenie jego dostępności. Ponieważ też musimy pamiętać jeszcze, że problemem, który może nastąpić, to jest jeszcze większy wzrost cen pelletu z powodu wejścia w życie unijnego rozporządzenia EUDR dotyczącego...
1: Co to znaczy? Co to za rozporządzenie?
4: To jest rozporządzenie dotyczące walki z dotyczące zalesiania, tak? Czyli walki z wylesianiem terenów, które nakłada na przedsiębiorców obowiązki sprawozdawcze, które mogą po pierwsze doprowadzić do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności, czyli sprzedaży, tutaj w tym przypadku sprzedaży pelletu, czyli co się bezpośrednio może przełożyć na ceny pelletu, lub w niektórych przypadkach nawet na obniżenie czy zmniejszenie opłacalności prowadzenia tego typu działalności.
1: Proszę powiedzieć, bo powiedział pan o tym, że prezes Łokik trzykrotnie wysyłał pisma do ministra energii i pewnie też do Ministerstwa Środowiska. I jaka była odpowiedź? Co odpowiadali przedstawiciele?
4: Nie mieliśmy odpowiedzi w tej sprawie, dlatego też były to trzy pisma i to, co jeszcze zwróciliśmy uwagę na ten problem, który mógłby rozwiązać obecną sytuację, dotyczyło to ograniczenia spalania biomasy, czyli pelletu przez przedsiębiorstwa, które zajmują się przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze. Zużycie pelletu przez te przedsiębiorstwa chroniłyby też indywidualnych odbiorców przed podwyżkami, na przykład dzięki temu, że więcej tego pelletu byłoby dostępnych dla gospodarstw indywidualnych.
1: Nie wiem, ile z tych państwa rad i także analiz wezmą sobie do serca przedstawiciele ministerstwa, ale mam nadzieję, że sprawa będzie jakoś rozwiązana. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
4: Dziękuję bardzo.
1: Mówił pan Maciej Chmielowski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I my, drodzy państwo, kontynuujemy temat. Dzisiaj już ostatnia rozmowa, właśnie związana i z rynkiem energii, ale z rynkiem pelletu. Przede wszystkim z nami pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes zarządu Polska Rada Pelletu. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa. Witam państwa serdecznie.
1: No więc na początek powiedzmy, jak wygląda ta sytuacja, bo i zabiera głos minister energii, i zabierają głos przedstawiciele rządu. Co się dzieje z pelletem i z cenami?
5: Tak, nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że zacznę od takiego spokojnego, uspokajającego zdania, że rynek na chwilę obecną złapał oddech. I to nie jest jeszcze oczywiście spadkowy trend, ale tym bardziej nie jest to galop cenowy, o którym bardzo mocno teraz w internecie dać nagłówki wszędzie, w każdym artykule, że 4-5 tysięcy złotych kosztuje pelet, to jest nieprawda. Aktualne oferty tego w tym momencie nie pokazują i można już kupić pelet z jedynką z przodu, a więc poniżej 2000 zł za tonę tego paliwa.
1: We wcześniejszych wypowiedziach wybrzmiewały przede wszystkim te słowa, zresztą niejednokrotnie na naszej antenie, że receptą byłoby po prostu zwiększenie wydobycia surowca w Polsce. Mówię oczywiście o zwiększeniu drewna, które wydobywamy w Polsce. Czy pani też uważa, że to jest jedna z tych recept i dróg, które powinien polski rząd zastosować?
5: To znaczy, ja przede wszystkim bym zaczęła od tego, że to jest rzeczywiście może nawet nie recepta, to jest tak naprawdę w tym momencie już efekt tego, co się stało, czyli jakby nakładający się efekt pewnych decyzji, które zostały podjęte przez resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska. A zaczynając tak naprawdę od początku, pelet można powiedzieć, że stał się de facto ofiarą swojego sukcesu. Co to oznacza? Przez ostatnie lata bardzo szybko zwiększaliśmy liczbę kotłów peletowych. To wiemy, że w programie rządowym Czyste Powietrze takim pierwszym wyborem obywatela był właśnie kocioł dedykowany do spalania peletu drzewnego. Natomiast rynek jednocześnie nie rozwijał się, jeżeli chodzi o podaż tego paliwa, nie rozwijał się w tym samym tempie. I dzisiaj mamy tego konsekwencje, że de facto nałożyły się to, co powiedział pełnomocnik UOKiK-u, czyli rosnący popyt i de facto nienadążająca podaż, no i bardzo szybki wzrost właśnie liczby gospodarstw wykorzystujących ten rodzaj paliwa. No i teraz musimy cofnąć się do tego, czym jest pelet. Pelet drzewny to jest de facto biopaliwo sprasowane z surowca drzewnego w postaci właśnie trociny, co też padło tutaj we wcześniejszej rozmowie. Tą trocinę pozyskujemy przede wszystkim z tartaków jako produkt uboczny. Zatem im tartak przeciera mniej tego surowca okrągłego, do którego zaraz dojdziemy, tym mniej mamy trociny dostępnej na rynku. No i tym samym mamy problem z podażą tego surowca do produkcji między innymi peletu. Tu trzeba zaznaczyć, że tymi, że tak powiem, beneficjentami również do tego rodzaju surowca nie jest tylko branża peletu, są również inni przedsiębiorcy, czyli przedstawiciele branży płyt drewnopochodnych, również przedstawiciele branży papierniczo-celulozowej, czy też producenci opakowań drewnianych, więc jakby tutaj chętnych po ten surowiec jest więcej.
1: Jest wielu. W związku z tym, tak. Rząd miał tego świadomość, bo ten program nie zaczął się dziś, nie zaczął się pół roku temu, czy nawet rok temu, tylko on trwa od kilku lat, no to jaka recepta? Czy jedyny to jest właśnie, jedyna recepta to jest pozyskanie drewna w większej ilości? No bo już minister Motyka mówi wprost o tym, że po prostu będziemy importować, że nie jesteśmy samowystarczalni na tym etapie.
5: Tak, nie jesteśmy samowystarczalni. Tutaj przede wszystkim dobrze pani redaktor wspomniała o tym, że minister energii, ja wspomniałam o Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

0: sektorze bytowo-komunalnym. I tutaj potrzeba synergii między tymi resortami, żeby można było znaleźć i wypracować wspólne rozwiązanie. Ministerstwo Energii, minister Montyka wskazuje tutaj bardzo słusznie, że można by było de facto troszeczkę odciążyć ten rynek detaliczny właśnie tym peletem importowanym, który mógłby być przeznaczony dla tego sektora ciepłowniczego, czyli tego ciepła systemowego i energetyki zawodowej.
1: No ale po co importować? Ale po co importować, jeżeli można zwiększyć pozyskanie surowca w Polsce?
0: O właśnie, właśnie. I to jest bardzo dobry punkt zaznaczenia, dlatego że trzeba też powiedzieć sobie, że Polska w tym momencie produkuje łącznie około ponad 2 miliony ton peletu rocznie. Natomiast moce produkcyjne szacuje się na poziomie powyżej 3 milionów ton, czyli mamy moce produkcyjne, a brakuje nam
1: surowca. A jakie jest zapotrzebowanie rynku? Jak mielibyśmy rozdzielić na przykład gospodarstwa domowe, ile potrzebują?
0: Tak, gospodarstwa domowe tutaj też wpadła dosyć właściwa liczba, aczkolwiek my się cały czas kręcimy wokół tej liczby 450 tysięcy gospodarstw. Jeżeli przeliczymy sobie takie średnie wykorzystanie przez gospodarstwo około 4-5 ton peletu rocznie, no to już wskakujemy w poziom 2 miliony ton. Czyli na ten moment polscy producenci produkują de facto ten maksymalny poziom, który potrzebuje, ale tylko indywidualny gospodarz, który posiada swój kocioł na pelet, a mamy jeszcze właśnie ciepłownictwo systemowe, energetykę
1: czyli
0: zawodową.
1: Czyli jakbyśmy tak mieli tak globalnie spojrzeć, to ile my jako Polska potrzebujemy tego peletu?
0: Szacuje się, że liczby są niedoszacowane, dlatego że poszczególne grupy energetyczne podają różne wolumeny, natomiast na ten moment szacujemy, że gdzieś około 2 milionów ton to jest zapotrzebowanie dla tych indywidualnych, a prawie 1 milion ton to jest zapotrzebowanie.
1: Czy my jesteśmy w stanie jako Polska to wyprodukować?
0: Bylibyśmy w stanie to wyprodukować, natomiast pewne działania się wydarzyły, pewne decyzje zapadły, chociażby ta decyzja, która spowodowała w 2024 roku, decyzja de facto wynikająca z wprowadzenia tak zwanego moratorium.
1: Decyzja
0: właśnie,
1: polityczna, tak?
0: Polityczna. Zgadza się. I to było de facto, rząd tłumaczy to w ten sposób, że wprowadzając moratorium dokładnie tam 8 stycznia, o ile się nie mylę, 24 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska samo wskazało, że jednym właśnie z powodów zwiększenia ochrony lasów są zobowiązania Polski wynikające z regulacji Unii Europejskiej, a tutaj się powołuje dokładnie strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. I rząd mówi o objęciu szczególną ochroną właśnie 20% najcenniejszych przyrodniczo i społecznie lasów, ale też oczywiście trzeba powiedzieć, że nie oznacza to automatycznie wyłączenia 20% polskich lasów. Natomiast od tamtego czasu, 2024, zmieniono również pewne zasady zakupu surowca okrągłego z lasów państwowych. No i te liczby się niestety pokazują wprost.
1: To jaka recepta, rynek, proszę nam powiedzieć, pani prezes, jaka recepta dzisiaj w takim razie na to, co się dzieje?
0: Na to, co się dzieje. My przede wszystkim apelujemy w trzech kierunkach do rządu, zarówno do resortu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i do Ministerstwa Energii. Przede wszystkim zwiększenie podaży surowca. Zwiększenie podaży surowca zaczynając od drewna okrągłego, dlatego że my jesteśmy de facto beneficjentem, tym ostatnim punktem w łańcuchu pokarmowym, czyli wykorzystujemy produkt uboczny w ramach też gospodarki w obiegu zamkniętym, więc jesteśmy bardzo potrzebnym elementem tego całego systemu, bo produkujemy paliwo, które staje się de facto takim strategicznym paliwem dla gospodarstw domowych w tym momencie. To jest pierwsza rzecz, czyli zwiększenie podaży surowca.
1: Druga czyli apel sprawa, do Ministerstwa Klimatu i do Lasów Państwowych w tym zakresie.
0: Zgadza się. No już tu wielokrotnie też w różnych formach apelowaliśmy i apelujemy nadal. Druga sprawa to jest wypełnienie tej luki albo pokazanie jakiejś alternatywy dla peletu drzewnego, która w postaci właśnie paliwa też sprasowanego mogłaby być wykorzystywana również przez gospodarstwa domowe, oczywiście w dedykowanych instalacjach. I tutaj mówię o agropelecie, bo agropelet wcale nie jest gorszym paliwem, jest po prostu innym paliwem. No i tutaj oczywiście rekomendujemy, aby gospodarstwa domowe nie eksperymentowały na ten moment z paliwami, których producent nie przewidział dla tego rodzaju instalacji. Natomiast już z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z odpowiednim resortem, rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić również wymagania jakościowe dla agropelety.
1: Ale te piece, które głównie są na rynku i przede wszystkim z programu Czyste Powietrze, są tylko na pelet.

0: nie ten agropelet.
1: W tym momencie są to instalacje dedykowane na pelet, do spalania peletu drzewnego, natomiast już mamy zapewnienia ze strony producentów kotłów, że instalacje są już tak naprawdę technologicznie gotowe, żeby można było wprowadzić właśnie drugi rodzaj paliwa. Oczywiście to nie jest rozwiązanie na już, to jest rozwiązanie na przyszłe sezony grzewcze, natomiast no jakby jest to jeden z elementów
0: apelu. I trzecie rozwiązanie,
1: Trzecim rozwiązaniem jest przede wszystkim znalezienie luki dla i zabezpieczenie tego wolumenu biomasy dla ciepłownictwa zawodowego, systemowego i energetyki zawodowej. I tutaj mówię o innych rodzajach biomasy, którą te instalacje większe, które nie wymagają takich wrażliwości, mogą spalać i mogłyby zastosować w swoich instalacjach, nie wykorzystując peletu drzewnego, który jest potrzebny nam na rynku detalicznym.
0: To jeszcze na koniec, bo zostały nam 2 minutki, pani prezes. Pytanie o te certyfikaty, bo pojawia się w przestrzeni publicznej również to, że miały one wpływ, ten nowy system certyfikowania, bardziej wyśrubowane normy. Jak to wpłynęło na to, co się dzieje na rynku?
1: Już mówię. Generalnie w maju 2025 wprowadzono w Polsce przepisy, które określają wymagania jakościowe dla peletów drzewnych i brykietów drzewnych. Oczywiście dla instalacji, które mają moc poniżej 1 MW, czyli to są te wrażliwe małe instalacje w gospodarstwach domowych stosowane. I jednocześnie pojawił się element związany z tym, w jaki sposób to będziemy weryfikować. Więc patrząc z perspektywy rozwiązań. Certyfikacja jest przede wszystkim bardzo dobrym i takim skutecznym narzędziem potwierdzenia jakości i nie chodzi o to, żeby w tym momencie jakby nakazywać tą certyfikację jako obligatoryjną. To jest jedno z narzędzi, które można zastosować i tak jak dotychczas byliśmy rynkiem eksportowym i nasi producenci w większości posiadają obecnie certyfikaty jakości EN+, czy DIN+, czy Dobry Pelet, tak teraz właśnie ten certyfikat krajowy, który jest
0: ten Dobry Pelet, to jest ten dokładnie certyfikat krajowy, a dwa pozostałe to są certyfikat niemiecki i jaki jeszcze?
1: To jest certyfikat RODEM z organizacji niemieckiej DIN-CERTCO i EN+, to jest European Pellet Council, czyli Bruksela. To są certyfikaty zachodnie, które de facto spełniały wymagania, czy były de facto odpowiedzią na wymagania odbiorców zachodnich, natomiast teraz jesteśmy w Polsce, mamy wymagania polskie i mamy certyfikat polski.
0: A ile musimy zapłacić jako taki podmiot, który chciałby uzyskać polski certyfikat albo ten zagraniczny? Jakie są różnice w cenie?
1: Znaczy, różnica cenowa jest dosyć spora, dlatego że tutaj w certyfikacji Dobry Pelet, to jest certyfikacja, która opiera się przede wszystkim na wymaganiach związanych z tym, że pelet jest z odpowiednią częstotliwością pobierany przez niezależną stronę trzecią, czyli przez inspektora i badany w laboratorium akredytowanym. Więc koszt utrzymania tego certyfikatu opiera się de facto o koszt wykonania badań w laboratorium akredytowanym.
0: I ile to jest pieniędzy? 1000, 2, 5?
1: To jest kilka tysięcy złotych rocznie, natomiast proszę mi uwierzyć, że taki producent, który wysyła osobiście próbkę do laboratorium, również takie koszty ponosi.
0: A ten certyfikat zagraniczny organizacji z Niemiec lub z Brukseli, to ile pieniędzy
1: rocznie?
0: Tutaj wchodzimy już w
1: poziomy ponad kilkanaście tysięcy złotych. Także
0: różnica jest znaczna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Mówiła pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes zarządu Polska Rada Peletu. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Nocne powtórki w net.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.

Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, minęła siódma w tym wydaniu wiadomości. Służba Ochrony Państwa bez dowódcy, porozumienie w sprawie bezpieczeństwa AI oraz protesty uczniów we Francji. Są ranni. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na komendanta Służby Ochrony Państwa. Negatywne stanowisko zostało przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jackowicz był kandydatem wskazanym przez MSWiA. Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych, ale wcześniej musi uzgodnić kandydaturę z prezydentem. Oznacza to, że po sprzeciwie głowy państwa premier nie może samodzielnie obsadzić stanowiska wskazanym kandydatem. Zatem rzecznik prezydenta podkreślił, że kandydatura pułkownika Jackowiaka nie uzyskała wymaganego uzgodnienia. Polska przestaje być liderem NATO pod względem wydatków na obronność liczonych jako część PKB. Jak pisze Rzeczpospolita, w tym roku wyprzedzą nas Litwa, Łotwa i Estonia. Polska ma przeznaczyć na obronę około 4,5% PKB, podczas gdy państwa bałtyckie planują w przyszłym roku wydawać co najmniej 5%. Projekt polskiego budżetu obronnego na przyszły rok zakłada 198 miliardów złotych, nominalnie o niemal 2 miliardy mniej niż plan na ten rok. Przy wzroście gospodarki oznaczałoby to również spadek udziału wydatków w PKB. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje jednak, że faktyczne wydatki będą wyższe. Jak wyjaśnia, zakupy finansowane z unijnego programu SAFE mają być zwolnione z VAT-u. Donald Trump poinformował o porozumieniu z największymi firmami technologicznymi w sprawie dobrowolnych standardów bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Amerykański prezydent spotkał się z przedstawicielami branży w Białym Domu i jednocześnie opowiedział się za dalszą rozbudową infrastruktury potrzebnej do rozwoju AI. Zgodnie z przedstawionymi założeniami firmy mają współpracować z niezależnymi audytorami, którzy będą kontrolować działanie systemów sztucznej inteligencji. Koncerny zobowiązały się również pracować nad zabezpieczeniami uniemożliwiającymi narzędziom AI niezamierzone włamywanie się do systemów technicznych lub uzyskiwanie do nich dostępu. Porozumienie nie ma charakteru prawnie wiążącego. Anthropic ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. W prospekcie emisyjnym spółki, do którego dotarł Reuters, znalazło się stwierdzenie, że przyszłe modele AI mogą stwarzać katastrofalne lub egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości i być zdolne do opierania się próbom wyłączenia. Twórca modelu Claude przygotowuje się do wejścia na giełdę w ciągu najbliższego roku. W dokumencie opisano również przypadki zachowań modeli związanych z samozachowaniem, ukrywaniem informacji czy próbami manipulacji. Niektóre działania miały przypominać szantaż. Anthropic zaznacza jednak, że są to elementy badań nad bezpieczeństwem AI. Firma nie twierdzi, że jej modele stanowią obecnie bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Ponad 400 osób, w większości niepełnoletnich, zatrzymano we Francji podczas wczorajszych protestów uczniowskich. Trwające od kilku dni demonstracje rozpoczęły się w Paryżu, a następnie objęły szkoły w całym kraju. Uczniowie protestują m.in. przeciwko przepełnionym klasom i niedoborom nauczycieli. Według władz podczas wtorkowych demonstracji rannych zostało co najmniej 10 nauczycieli i kilku uczniów oraz 48 funkcjonariuszy służb porządkowych. Ministerstwo Edukacji poinformowało, że protesty dotknęły co najmniej 400 szkół. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia pokazujące podpalane kosze na śmieci oraz uszkodzone przystanki autobusowe.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, miejscami pełne słońce. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni na północy, w centrum i na wschodzie. Od 22 do 24 na zachodzie i na południu.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
2: To był
6: była autopromocja.
8: Duchowa blokada. Aktor Alan Alda, najlepiej chyba znany z roli Pierce'a Sokole Oko w komediowym serialu MASH, opowiedział w jednym z wywiadów o swojej podróży do Ameryki Południowej. W trakcie tego wyjazdu dopadły go poważne kłopoty zdrowotne. Poczuł bardzo silny ból brzucha. Gospodarze czym prędzej zabrali go do lekarza, który stwierdził niedrożność jelit i uznał, że jedynym ratunkiem jest natychmiastowa operacja. Niedrożność naszych organów jest zawsze groźna. Niedrożność dróg oddechowych, niedrożność jelit, niedrożność żył, tętnic. Ale duchowa niedrożność również jest groźna. Śmiertelnie groźna. Wiem, że grzech to nie jest modne słowo, ale to on jest przyczyną niedrożności w naszym duchowym życiu z Bogiem. On powoduje blokadę. Bóg zatroszczył się jednak o lekarstwo na tę blokadę. Dlatego posłał na świat swojego Syna, Jezusa.
9: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

poranek środowy, 30 września, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Ostatni dzień września. To zaczniemy od odrobiny humoru. Zajrzymy do gazet. Wczoraj czytałem Państwu na początek audycji gazety i tam nie było wielu ciekawych, czy może ciekawe były, ale niespecjalnie sympatycznych informacji, a dzisiaj udało się wyszperać nawet coś, co może powodować, że się uśmiechniemy z samego rana. Na stronie czwartej, dziennik Rzeczpospolita, Ryszard Petru chce odebrać tlen Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej. Tak nieoceniony dziennikarz tej gazety Jacek Nizienkiewicz kreśli szanse, plany i marzenia Ryszarda Petru, który zakłada czwartą lub piątą swoją partię. Ja już nie do końca pamiętam. Była Nowoczesna, była partia TAR, teraz był plan Petru, teraz był Szymon Hołownia, a teraz ma być jeszcze coś nowego, to chyba czwarta, ale mogłem o czymś zapomnieć w tej pełnej błyskotliwych sukcesów w karierze politycznej Ryszarda Petru. To osoba wypromowana i wprowadzona do polityki przez samego Leszka Balcerowicza, co chyba wiele mówi o możliwościach intelektualnych i nie tylko tegoż ostatniego, że to jednak specyficzny był, jest rodzaj ludzi, którzy wyszli z kręgu kadrowego, ideowego Leszka Balcerowicza, że tam takie jednak myślenie nie zawsze najwyżej, najbardziej skomplikowane, ale za to pełne dobrego samopoczucia królowało i tego samopoczucia Państwu na początek audycji, na początek środy życzę, żebyście mieli tak dobre samopoczucie o swoich własnych możliwościach, jakie ma Ryszard Petru. To wszystko będzie łatwiejsze w życiu, ale są też mniej sympatyczne informacje. Gazeta Polska codziennie, mobilizacja policji w stolicy, coraz więcej ludzi gromadzi się przed Trybunałem i wydaje się, że to starcie o to, czy można mianować sędziów Trybunału bez zgody prezydenta, bez zaprzysiężenia, bez ślubowania sędziów, czy można ślubować wbrew zapisom ustawy w sali kolumnowej, czy marszałek Sejmu może być i marszałkiem, i prezydentem jednocześnie, to się rozstrzygnie przed Trybunałem w najbliższych dniach, może nawet dzisiaj, więc jeżeli ktoś jest w Warszawie albo ma wolny czas, to warto, żeby do Warszawy przyjechał i na Aleję Szucha się udał, albo jeżeli jest warszawiakiem, albo mieszka pod Warszawą, to żeby na spacer się tam przeszedł i się pojawił. Oczywiście nieprzypadkowo warto być przed Trybunałem. No a skoro już o marszałku wspomniałem, to Włodzimierz Czarzasty też właśnie dla Rzeczpospolitej udzielił wywiadu, gdzie twierdzi, że prezydent chce być królem, a marszałek Sejmu chce strzec praworządności. Były towarzysz Czarzasty pełną gębą demokrata. No cóż, nie jest to pierwszy taki przypadek w historii III Rzeczypospolitej, chociaż ma też swoje zmartwienia pan marszałek, bo partia Razem nie chce z nim współpracować, a więc wizja samodzielnego startu się oddala, a przybliża się żelazny uścisk polityczny Donalda Tuska w ramach jednej listy. Więc zobaczymy, cóż to będzie z tą lewicą. No i właśnie lewica, prawica, centrum od polityki. Nasz poranek zaczynamy na naszych łączach telefonicznych. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, przewodniczący Sejmiku Lubelskiego.

0: Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Ale nie od historii i nie od polityki. Zacznę od informacji z wczorajszego rządu, bo rząd wczoraj przygotował budżet na rok 2027 i jak zaręczył pan minister Domański, Polska w przyszłym roku nie wpadnie w kolejny próg ostrożnościowy, próg zadłużenia 55% zapisany w ustawach, ale Rada Fiskalna, którą sam pan minister Domański powołał, mówi, że to jednak będzie już w przyszłym roku, a jeśli będzie, no to rok następny i lata przyszłe to będzie tak. I waloryzacja emerytur tylko wskaźnik inflacji, brak podwyżek w budżetówce i wiele innych oszczędności to na początek, a jak dojdziemy, a to jest w tym tempie bardzo możliwe do tego progu, który jest w konstytucji 60% zadłużenia, no to wtedy już hamulec wchodzi na całego. Czy ekonomia, panie profesorze, gospodarka, finanse i budżet zatrzyma plany polityczne Donalda Tuska?
1: No on zrobi wszystko, żeby to nie stało się w przyszłym roku. To znaczy zrobi wszystko, żeby przynajmniej do wyborów te pieniądze wydawać i te zapożyczenia realizować na maksa. To taki plan był chyba od początku kadencji. Nazywam to, że to jest taka używka, która ma znieczulić ból, bo pamiętajmy, że gdybyśmy nie mieli takiego deficytu, wyobraźmy sobie, no to jakby wyglądały te wszystkie rzeczy związane ze z wydatkami socjalnymi, z kwestiami służby zdrowia, zresztą i tak jak w jakiś sposób źle zarządzanej, no ale z wieloma usługami publicznymi, więc to jest przejadane, tylko my to robimy na koszt przyszłych lat, nawet już nie pokoleń, ale przyszłych lat, ale cel jest taki, żeby za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. No, żeby to było jakkolwiek możliwe, trzeba Polaków znieczulać na tę rzeczywistość, no, która nie jest różowa, gdy bierzemy pod uwagę przyszłość naszego kraju, czy też w ogóle sposób rządzenia i tak dalej. No, taki pomysł ma premier, nic więcej. Tutaj jakichś reform specjalnych nie widać. No, miała być reforma służby zdrowia, pamiętamy, jeszcze kilka miesięcy temu była zapowiadana i gdzie ona jest. No i tak dalej, i tak dalej.
0: I tak dalej, i tak dalej, ale Donald Tusk dużo mówi o budżecie, dużo mówi też o finansach. Najwięcej mówi o rynku paliw. Budżet sobie, zagrożenia sobie, ale jak rozumiem, wszystko się stanie, żeby te zagrożenia nie wpłynęły na kieszenie Polaków, jeżeli chodzi o rok wyborczy, rok przyszły. Aczkolwiek wczoraj z pewną ciekawością, muszę powiedzieć, wysłuchałem, chociaż to była taka ciekawość swoistego rodzaju wywiadu w telewizji polskiej w pozornej likwidacji pana byłego polityka lewicy Grzegorza Kołodko, który z jednej strony bardzo krytykował rząd, a z drugiej strony mówił, oj, trzeba oszczędzać, trzeba zabierać, trzeba ciąć, trzeba tutaj, potrzebujemy partii, która powie odpowiedzialnie, że koniec tego rozpasania, koniec tego rozdawnictwa, czas zabierać, był czas dawania, to teraz jest czas zabierania i trzeba takich mądrych i roztropnych ludzi, żeby mówić językiem gesty wyborczej z lat 90. i 2000, którzy to mądrzy i roztropni ludzie roztropnie pozabierają. I to wszystko w prestiżowym programie TVP Info w prime time, jak to się mówi w mediach. Władza nas przygotowuje do tego, że będzie zabierać.
1: No cóż, chętnie, znaczy już zabiera, bo pamiętajmy, te całe takie jakieś hamletyzowanie związane z obniżką cen paliw, że trzeba wprowadzić nowy podatek, zamiast obniżyć podatek. No, wprowadźmy podatek od tych koncernów paliwowych, czyli na przykład od Orlenu, żeby później poprzez ten podatek obniżyć ceny paliw. Jak można obniżyć ceny paliw już na samym starcie poprzez obniżkę podatków i będziemy mieć to samo bez karkołomnych jakichkolwiek tutaj ruchów. Więc w tym sensie już jest zawierane, no, w jakimś stopniu. Natomiast no, przynajmniej tyle z tego wywiadu się dowiadujemy, że i to jest wpuszczane tam do tego bardzo twardego tej bańki, że katastrofalne są finanse naszego państwa. No, zresztą to widać już poprzez chociażby te ratingi. Agencja Moody's obniża nasz rating, więc o czymś to świadczy. No. Nasz rząd wprowadził nas w stan takiej, prawda, tuż przed katastrofą finansów publicznych, a wtedy rzeczywiście trzeba ciąć na różnych polach.
0: I to cięcie, jak rozumiem, byłoby już pytanie do politologa, panie profesorze, zabójcze dla władzy. Czy może jest taki klimat po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy, gdzie rzeczywiście okazywało się, że można zwiększać transfery rodzinne, transfery społeczne i jednocześnie ściągać zadłużenie, jeżeli chodzi o budżet państwa w relacji do PKB i te realizować budżety państwa jednak z mniejszym niż założony ustawowo deficytem, że to się kończy i teraz będzie, no właśnie inaczej, teraz deficyt będzie rósł i jednocześnie będzie się te transfery ograniczać, trochę się wróci do polityki, którą znamy z lat 90., z lat 2000., do polityki, której twarzą był Leszek Balcerowicz, przeze mnie dzisiaj już wspomniany raz.
1: Pamiętajmy, że te transfery, które PiS robił, one były przy innym jednak deficycie budżetowym, to raz, a dwa, były związane też z bardzo, z punktu widzenia rządu, ryzykowną grą, to znaczy z walką z tymi mafiami paliwowymi czy mafiami VAT-owskimi, a więc też budżet państwa był przez to większy. Dzisiaj wiemy, że to w ogóle nie ma miejsca, w związku z czym tylko poprzez proste zadłużanie się to realizuje. No tą drogą nie dojdzie się donikąd. No, to każdy, kto prowadzi swoje własne gospodarstwo, wie, że to jest tylko na krótką metę, ale jest to zabójcze, bo zadłużać się na jakieś poważne inwestycje jest zupełnie czym innym niż na przejadanie. Bo robimy to kosztem przyszłych lat, naszych dzieci i tak dalej, więc sytuacja jest z punktu widzenia też tego, co Koalicja Obywatelska, sam Donald Tusk przed wyborami mówili, a mianowicie, że to PiS ukrywa deficyty różne poprzez te fundusze, prawda, takie zadaniowe i tak dalej, że to jest katastrofa i w ogóle niedopuszczalne, no to co dzisiaj jest po stokroć bardziej niedopuszczalne. To nas powinno martwić. Pytanie jest, no bo tak, jeśli tą drogą rząd by nie szedł, na przykład już w przyszłym roku poszedł drogą oszczędności, to czym innym w roku wyborczym może się pochwalić? Co takiego przez te lata, oprócz tego, że się nęka tego czy owego pisowca, co takiego
0: no właśnie, może udało to, się zrobić? Może to, że się rozlicza polityków Prawa i Sprawiedliwości, że się za chwilę wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego. No i do tego jeszcze ma się wojnę za rogiem. To teraz prowadzimy drugi temat naszej rozmowy. Pan profesor, jak powiedziałem, przewodniczącym jest Sejmiku Lubelskiego. Lubelskie regularnie dostaje, mieszkańcy tego województwa dostają SMS-y, pewnie pan profesor również. Są też alarmy. No i może to jest ten sposób, finanse w ruinie, ale o tym nie mówmy o tym, co będzie zabierane, co będzie zwijane, gdzie nie będzie podwyżek, nie mówmy o tym, co mówią agencje ratingowe, nie mówmy o tym, jak to się stało, że w 3 lata, no przecież niezwiększonym wydatnie jakoś w wydatkach na programy rodzinne, społeczne, bo tutaj wielkiej rewolucji znowuż nie było, to chodzi o finanse, to nagle w 3 lata budżet jest w trudnej sytuacji, nawet katastrofalnej, mówmy o wojnie i mówmy o tym, że co i rusz są alarmy. Jak to jest w województwie lubelskim odczytywane? Jak reagują mieszkańcy Lublina i innych miast Lubelszczyzny na te alarmy rakietowe?
1: Aby pan redaktor dostawał co kilka minut, lecą rakiety nad Ukrainą, później nie ma zagrożenia, później znowu lecą i to tak co jakiś czas. To nawet nie w przeciągu dni, tylko tam godzin albo krócej, no to oprócz irytacji to trudno cokolwiek innego tutaj, jakiejkolwiek innej reakcji, jeszcze syreny zawyją, no to ja nie sądzę, żeby to było skuteczne. To może być skuteczne w sensie takim wyborczym przez chwilę, a później to jest tylko i wyłącznie pokaz jakiejś bezsilności czy bardzo niemądrych zachowań, no bo pamiętajmy, co my mamy robić tym Lublinie biegać w koło, tam nie wiem, rondach, czy wysiadać z samochodów. Jaki jest plan? Po co to jest? Nie za bardzo ktokolwiek wie. Natomiast...
0: Znaczy, jeżeli nie chodzi o bezpieczeństwo, to zanim jeszcze wejdziemy do polityki, to trochę opisu, panie profesorze. Jak na to reagują mieszkańcy? To wywołuje irytację, zobojętnienie, czy jednak lęk? Jak to rezonuje w takich nastrojach codziennych mieszkańców, czy Lubelszczyzny, czy też pewnie Podkarpacia, no ale na województwie lubelskim się skupmy w tej chwili.
1: Nie, także wszystko po kolei. Znaczy, pierwszy raz to było to niektóre panie i tak dalej z lękiem. No ale jak to się powtarza, to oczywiście część z obojętnością, a część z irytacją i to się wszystko przesuwa. Czyli im częściej takie rzeczy się dzieją, to coraz mniej lęku, coraz więcej obojętności, coraz więcej irytacji. I tak się to przesuwa coraz bardziej. Rzecz jest o tyle groźna, że w sytuacji, załóżmy, realnego, naprawdę realnego zagrożenia, będziemy wtedy wszyscy tylko poirytowani lub zobojętniali. Bo przecież nie po to jest ustanowione, ażeby nas zobojętniać i irytować, ale żeby nam pomagać zachować się bezpiecznie. No ale no, takie się pojawia wrażenie, jakby tej władzy rzeczywiście zależało, żeby jakiś ten stan wojny był, no to wtedy Donald Tusk ogłosi się tym, który jest liderem nas chroniącym, ubierze się w moro, przejdzie się tam, prawda, po polu i pokaże tę troskę. No tak niestety to może wyglądać i to jest żałosne.
0: A skuteczne politycznie? To jest tak, że, no bo były spekulacje, stan wyjątkowy, może nawet stan wojenny, no ale tutaj potrzebne byłoby współdziałanie prezydenta. No właśnie, chyba, że się prezydenta w jakiś sposób ominie albo posunie. Są takie obawy, że przed wyborami albo zamiast wyborów będziemy mieli w województwie podkarpackim, lubelskim, konserwatywnych regionach Polski w jakimś sensie odroczone wybory albo tak zmęczoną ludność, że te bastiony partii konserwatywnych mniej chętnie pójdą do wyborów w przyszłym roku.
1: Skoro wobec marszałka Sejmu czy wobec kolumny sejmowej można składać ślubowanie sędziowskie, no to może i marszałek Sejmu zamiast prezydenta, czy w imieniu prezydenta bez jego wiedzy i woli ogłosić stan wyjątkowy. No to różne cuda mogą być, a Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Berka powie, że to jest legalne, ponieważ prezydent stracił tutaj w jakąś władzę, czy też władzę umysłową, żeby to czynić. No to przecież wszystko jest możliwe w takiej sytuacji, jak to się w tej chwili proponuje, jakie rzeczy my widzimy. No kuriozum wręcz niewyobrażalne. Jeśli marszałek Sejmu mówi, że odbiera tę przysięgę dlatego, bo mu konstytucja nie zabrania. No to zabrania mu konstytucja ogłoszenia stanu wyjątkowego?
0: No nie zabrania. Co prawda mówi, że trzeba być, że to musi zgodzić prezydent, ale nic nie mówi, że nie może się zgodzić marszałek.
1: No dokładnie, no. Wiele rzeczy mu konstytucja niby nie zabrania, tylko problem jest odwrotny. Powtórzmy to raz jeszcze. Władze działają na podstawie prawa i w granicach prawa, a więc on może robić nie to, co mu konstytucja nie zabrania, tylko to, na co mu pozwala. Zupełnie odwrotnie. Każda z nas z władz może robić tylko to, na co ma ustawową podstawę prawną, a nie co nie jest tam zapisane, czyli co trzeba by zapisać w konstytucji i w ustawach, że marszałek Sejmu nie może. Prawda? I jedziemy po kolei. Nie może uczyć w szkole na przykład, bo nie ma uprawnień. Nie może, prawda, wykładać na uniwersytecie, bo nie ma uprawnień. Nie może być trenerem piłkarskim, bo nie ma uprawnień. Tak? Będziemy teraz wypisywać miliony rzeczy, do których nie ma kompetencji i w związku z czym nie może ich robić? Przecież to jest absurd. Kto to mówi? Człowiek, który staje na czele głównej, znaczy izby, gdzie się stanowi prawo, nie wie takich podstawowych rzeczy, że się nie opisuje tego, czego on nie może i czego nie może i każdy inny urzędnik w różnych miejscach, tylko co może. i tylko to może robić, co ma zapisane. No to przecież to są rzeczy oczywiste.
0: A mimo to są inaczej interpretowane, to zapytam, jeszcze wracając do tych alarmów rakietowych, bombowych, obrony powietrznej. Jak to w tej chwili już się rozkłada i czy to ma jakiś efekt polityczny, czy te, bo już mamy ile, trzy tygodnie tych niemalże ciągłych alarmów, syren, SMS-ów, w tym bardziej w województwie lubelskim, podkarpackim, i jak to wpływa na tą polityczną dynamikę w tych wschodnich regionach Polski?
1: Znaczy, ja mówiłem, że to się przesuwa w kierunku obojętności i irytacji. Oprócz tej bańki takiej poparcia, no to mówią, że ludzie, ci, którzy popierają Koalicję Obywatelską, ze zrozumieniem, no co zrobić, taki stan i tak dalej. Ale no nie poszerza to moim zdaniem elektoratu i nie pokazuje nie tyle sprawczości, bo tu nie o to chodzi, tylko sprawności państwa. Nie. Czy tego rządu. Czyli nie buduje poczucia takiego bezpieczeństwa, że ktoś panuje nad sytuacją, że ktoś wie, jak nam pomóc, kiedy to zagrożenie będzie naprawdę realne. Wręcz przeciwnie, chaos.
0: Pokazuje to chaos. W tym chaosie jest metoda na koniec? To może być skuteczne dla podtrzymania władzy obecnego rządu?
1: Nie przypuszczam, chociaż w ogóle jest plan na chaos, moim zdaniem, czyli stworzenia gigantycznego chaosu w środku państwa, na zewnątrz państwa, tej mętnej i oczywiście po stronie opozycji tak samo, w tej mętnej wodzie, prawda, utrzymać takie twarde poparcie swojego elektoratu, pójście tym jednym blokiem, utrzymanie i utrzymanie się przy władzy, czyli generowaniem takiego młynu wokół siebie maksymalnie dużego. Skoro taka jest metoda, no to tak będzie się działo.
0: O czym mówił profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk, przewodniczący lubelskiego sejmiku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my za chwilę mniej o polityce, a trochę o historii, ale tej najnowszej i mającej też wpływ na politykę powiemy, ale zanim kolejny gość, zanim gościem naszym będzie Piotr Wojciechowski, to teraz zespół The Beatles.

0: I wracamy do studia Poranka Wnet. Razem z nami Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw służb specjalnych, wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej i członek Komisji Weryfikacyjnej WSI. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
0: 30 września.
1: Okrągła rocznica 20. Tak jest. 20... Likwidacja Wojskowej Służb Informacyjnych. Tak.
0: 30 września roku 2006 przestały
1: istnieć, piękni młodzi.
0: Przestały istnieć wojskowe służby informacyjne. Jakie to miało znaczenie dla historii III Rzeczypospolitej?
1: No, że tak powiem, likwidację formalną pewnego złogu postkomunistycznego, bardzo zależnego od Sowietów, a potem od Federacji Rosyjskiej w dużym stopniu. I dla bezpieczeństwa państwa bardzo duży krok naprzód, dlatego że w przeciwieństwie historycznie rzecz biorąc do Urzędu Ochrony Państwa, którego sukcesorkami są Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, próbowano, że tak powiem, pudrować tego trupa w postaci likwidacji Służby Bezpieczeństwa i wprowadzić pozorowaną weryfikację. Natomiast bezpieka wojskowa komunistyczna przeszła do rzeczywistości III Rzeczypospolitej nienaruszona i pod względem kadrowym, organizacyjnym, mentalnym, linków na wschód, pracy operacyjnej, metod, etc.
0: A kiedy pan likwidował WSI, to likwidował pan de facto siatkę rosyjską, pozostałość siatki rosyjskiej w Polsce? Jak to wyglądało od środka? Znaczy,
1: pogląd wielokrotnie formułowałem nasz, można powiedzieć, no tego ugrupowania, czy też środowiska patriotyczno-niepodległościowo-politycznego, który uważał wojskowe służby informacyjne jako strukturalne wbicie się wpływów rosyjskich, ze względu na zachowanie ciągłości tej, o której przed chwilą powiedziałem. I co bardzo ważne, przez 13 lat, pierwszych 13 lat Rzeczpospolitej, III Rzeczpospolitej, one działały bezprawnie, bez podstawy prawnej. W pełni, że tak powiem, swobodnie korzystając ze swoich zasobów operacyjnych, finansowych i wpływów, także też pozaformalnych, czyli w środowiskach tych postkomunistycznych, ze względu na przejęcie agentury tam znajdującej się. Natomiast to jest taka kwestia tam formalna, prawda? Zlikwidowanie tego, tej formacji. Natomiast no, pytanie, czy udało się w pełni przynajmniej ograniczyć wpływy tego środowiska. No i na to pytanie nie mam dobrej odpowiedzi. Moim zdaniem nie udało się w pełni zlikwidować tych wpływów.
0: A jaki jest bilans tego wydarzenia sprzed 20 lat? 30 września, koniec, to jest sukces, no bo jak się rozmawia, zwłaszcza z polską prawicą, z ekspertami, oni mówią, mówimy 30 parę lat, zaraz będzie 40 od upadku komunizmu w Polsce i cały czas mówi się to wpływy, polskie wpływy, nic się nie zrobiło.
1: To są pewne kroki spóźnione, ale jednak zostały one wykonane.
0: Sukces czy nie?
1: To jest sukces, to absolutnie. Proszę przypomnieć sobie, że dla likwidacji wojskowych służb informacyjnych zebrano bardzo szeroką koalicję w ówczesnym parlamencie.
0: Platforma Obywatelska, Platforma, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Oprócz Bronisława Komorowskiego wszyscy głosowali za likwidacją, Samoobrona. Poseł Roman Giertych głosował za likwidacją wojskowych służb informacyjnych. Jedynymi ugrupowaniami, które się temu przeciwstawiły, był SLD, które jakby to powiedzieć...
0: I Bronisław Komorowski
1: jako poseł ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Taka koalicja, taki konsensus rzadko był spotykany w ogóle. To trzeba przyznać. Ale to jest wynik no, takiej organicznej pracy szeregu środowisk ekspertów, którzy przekonywali i ukształtowali świadomość elit politycznych do tego, no, żeby ten złóg postkomunistyczny zlikwidować.
0: Wpływy WSI na służby, wojskowe służby specjalne, czy służby wywiadu się zakończyły wtedy, czy nie?
1: No nie mogły się zakończyć, dlatego że przyjęto wtedy takie rozwiązania ustawowe, które przypomnijmy, inicjatorem i tą lokomotywą polityczną był ówczesny prezydent Lech Kaczyński, chwała mu za to, dlatego że w Ministerstwie Obrony Narodowej, którym wówczas kierował Radosław Sikorski. Niestety te prace były opornie szły, ale przede wszystkim były sabotowane. Dlatego on to wziął do siebie, do kancelarii, złożył inicjatywę ustawodawczą. Ta ustawodawcza inicjatywa zakładała budowanie nowych służb w miejsce zlikwidowanych wojskowych służb informacyjnych, też służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego, no też w oparciu o byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych. Po przeprowadzeniu, przepraszam, tak zwanego postępowania weryfikacyjnego przed komisją weryfikacyjną do spraw wojskowych służb informacji, nie mylić z komisją likwidacyjną, która miała za zadanie po prostu zinwentaryzować zasoby operacyjne, logistyczne i finansowe oraz zaproponować podział majątku po WSI dla tych nowych służb. W tej, że tak powiem, komisji ja działałem, dopiero w drugim rzucie, tak zwanym drugim składzie pracowałem w komisji weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych. No i jakby to powiedzieć, ta weryfikacja no jakby też była zaburzona. Po pierwsze została zaburzona przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi w listopadzie 2007 roku i potem obstrukcją nowego rządu Donalda Tuska, jeżeli chodzi o to. Przecież nam nie pozwalano tak naprawdę wykonywać swoich obowiązków. Wtedy mieliśmy siedzibę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. I druga sprawa, no to jest ta prowokacja, tak zwana afery marszałkowej, tak? Z głównymi aktorami niezrzeszającymi, pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem oraz pułkownikiem Aleksandrem Lichockim, no który w swoich skutkach procesowo-propagandowych wywołał bardzo daleko idące szkody dla tego procesu i dla członków komisji weryfikacyjnej.
0: Afera marszałkowska, czyli
1: marszałkowa
0: związana z kompromitowaniem, ale też, jak rozumiem, gdzieś w tle był aneks. A nawet nie w tle, tylko w istotnej części tej afery.
1: Tak, no jednym z, jakby to powiedzieć, elementów tej akcji dezinformacyjnej, tej operacji prowokacji przeciwko komisji weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych, było oprócz, że tak powiem, kupowaniem tak zwanych stanowisk tych pozytywnych dla oficerów, którzy postępowali do postępowania, którzy składali aplikacje do nowych służb, handlowania tym, była też element tak zwanego handlowania aneksem do raportu przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI, który był opublikowany w lutym 2007 roku. I w toku, że tak powiem, procesu, znaczy można powiedzieć postępowania przygotowawczego prokuratorskiego, jak i potem sądowego, który się, o ile dobrze pamiętam, zakończył w 2016 bądź 2017 roku, kompletną kompromitacją tej całej operacji i skazaniem na karę więzienia chyba, o ile dobrze pamiętam, 4 lat pułkownika Aleksandra Lichockiego, no to okazało się, że to jest jeden wielki humbug, tak? To jest wielka prowokacja. Pamiętam jak dziś uzasadnienie sędziego z Duna, który prowadził ten proces, że całokształt tego materiału dowodowego, który sąd zgromadził podczas tego wieloletniego postępowania, świadczy, dowodzi, w pełni, że tak powiem, pokazuje, że mieliśmy do czynienia z prowokacją ludzi służb, byłych wojskowych służb informacyjnych, przeciwko właśnie Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. I to już ja dopowiadam po analizie tych materiałów, bo one były jawne, one zostały ujawnione, te akta postępowania sądowego, że mamy kierunek niewyjaśniony wschodni. Ze względu na osobę pułkownika Leszka Tobiasza, który już nie żyje.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, ile po tych 20 latach zostało się ducha, że tak to nazwę, WSI w tych służbach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, które powstały już po likwidacji.
1: No trudno mi...
0: Poprzecinano te linki, czy nie?
1: No, byłem tak, no, jakby powiedzieć, no nie. Kierownictwo obecne, urzędujące kierownictwo SKW jest tego dowodem, tak? Przecież generał Stróżyk wywodzi się z Wojskowych Służb Informacyjnych, kiedy objął stanowisko szefa SKW, dokonał gigantycznego zaciągu takich ludzi, którzy tego typu korzenie mają. No więc, że tak powiem, w jakiś kadłubowy sposób odbudowano te wpływy poprzez chociażby ruchy kadrowe. Czy to będzie, czy powinno to mieć konsekwencje w przyszłości dla tych służb? Moim zdaniem tak. I można powiedzieć, że w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP toczą się prace związane z przedstawieniem całościowej reformy służb specjalnych. Dla SKW nie mam dobrych wiadomości. Nie widzimy miejsca dla tej służby w tym w tych nowych rozwiązaniach, między innymi właśnie ze względu na te kompromitacje i zaangażowanie polityczne SKW.
0: No ale jakiś kontrwywiad musi chyba funkcjonować w wojsku.
1: To będzie, no to wszystko to zostanie przedstawione i jakby to powiedzieć, będzie to miało jakiś kształt dla opinii publicznej. Jeżeli pan prezydent o tym zadecyduje w przyszłości, zaprezentowane, to nie ma o czym mówić. Natomiast tutaj, jakby to powiedzieć, no mamy, o czym rozmawialiśmy zresztą w tym studio i między sobą, no ten problem zaangażowania służb specjalnych w bieżącą politykę, wykorzystywania ich wiedzy, ich zasobów do tego, żeby dyskredytować czy kompromitować legalnie działającą opozycję polityczną. Też kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak miało to miejsce w zeszłym roku. No, że tak powiem, zabawę wokół Sławomira Cenckiewicza czy innych osób, którym spektakularnie odbierano poświadczenia bezpieczeństwa, a potem nie respektowano prawomocnych wyroków sądu, jest to tego najlepszym dowodem. Także mamy niestety bajzel z tym związany. To trzeba i powinno być uporządkowane, nie tylko ze względu na dobro wspólne i bezpieczeństwo państwa, ale także wyzwania, które stoją po prostu przed Polską w związku z tym, co się dzieje na wschodzie.
0: No dobrze, to puentujmy tą siłą rzeczy bardzo krótko, jak na zawiłość tematyki polskich służb specjalnych, rozmowę kwestią, no też związaną z prezydentem, aneks.
1: Tak.
0: Aneks, 20 tak, lat czekamy na aneks i tak, doczekać się tak nie możemy. Wydawało się, że jednak wejście do pałacu prezydenckiego nie tylko pana prezydenta, ale całej ekipy, zwłaszcza z byłym już szefem BBN-u, profesorem Sławomirem Cenckiewiczem, no to jest gwarancja, że tego, czego no nie zdążył zrobić Lech Kaczyński, nie chciał zrobić Bolesław Komorowski, nie wypełnił Andrzej Duda, mimo deklaracji z kampanii wyborczej, to jednak dopełni i sam prezydent, ale też ekipa prezydenta, otoczenie prezydenta i to się nie dzieje.
1: Nie, no jest grzyt. No, nie,
0: pan o co chodzi?
1: Pan prezydent nie dowiózł obietnicy swojej wyborczej. Ta data rzeczywiście byłaby ukoronowaniem tego, prawda? 20 lat likwidacji wojskowej służb informacyjnych. Od 19 lat czekamy na ten aneks. W kwietniu...
0: Ale może po prostu aneks jest feralny. Może po prostu ten dokument tam jest... Były zaszczyty, że jest za dużo publicystyki, za mało analityki. Może jest po prostu tekst publicystyczny, który się nie nadaje, żeby być dokumentem
1: państwowym. Ale ja przypomnę słowa Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta z kwietnia. Jego wpisy na platformie X, że już prawie witaliśmy się z gąską i tego typu argumentów, nie posłużono się tego typu argumentami.
0: O co chodzi? Czy możemy powiedzieć wprost, uczciwie, o co właściwie chodzi?
1: Znaczy, ja mogę skomentować
0: to, skoro te
1: to,
0: zarzuty są
1: sposób...
0: nietrafione o tą publicystykę nadmierną w tym aneksie.
1: Od kwietnia dokonano zwrotu o 180 stopni. Tak?
0: Dlaczego?
1: Nie wiem dlaczego. Jeszcze raz często to powtarzam, nie znam treści aneksu, nie brałem udziału w pracach nad sformułowaniem tego dokumentu. No niemniej, jako osoba...
0: Ale tyle wiemy, że tam jest, oczywiście jest część opisowa, ale przede wszystkim gro objętości aneksu to są dokumenty.
1: No to tym bardziej jakby to jest argument nad tym, żeby ten aneks wreszcie ujawnić. Tak jak mówię, w kwietniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, mówił wyraźnie o już końcowych pracach, znaczy pracach, właściwie zakończonych pracach związanych z tak zwaną anonimizacją z względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego tego dokumentu, przesłania do zaopiniowania marszałkowi Senatu i marszałkowi Sejmu. Wiem, jak to się skończyło, niemniej dopełniono tych obowiązków, natomiast nie pojawiła się jakby to być argument na rzecz alibi nie ujawniają tego aneksu, który się niedawno pojawił w przestrzeni publicznej z ust urzędników wysokich Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii Prezydenta, że antycypując przyszłość, skoro wiemy, nie wiem na jakiej zasadzie, że pan premier Donald Tusk nie podpisze kontrasygnaty pod postanowieniem o ujawnieniu tego aneksu, to my tego postanowienia wydawać nie będziemy. No to jest jakiś absurd po prostu, moim zdaniem, i logiczny, i sprzeczny wewnętrzny, bo jeżeli byłaby wola pana prezydenta rzeczywista do tego, żeby ten aneks ujawnić, to wydałby to postanowienie, przesłał do kancelarii premiera. Dobrze, to wtedy byłaby piłeczka po stronie kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów i wtedy cała odpowiedzialność za zabetonowanie tej sprawy spoczywałaby po drugiej stronie. A tak spoczywa niestety po stronie kancelarii prezydenta.
0: To ja wrócę do pytania, o co chodzi? Tam jest jakaś taka wiedza, która jest tak newralgiczna, że że kolejni prezydenci albo nie chcą Mieczysław Komorowski, albo nie mogą, albo się boją jej ujawnienia, albo nie
1: chcą. To, że sprawa aneksu może tego samego dokumentu treści w nim zawarte.
0: 20 lat, to już trochę
1: 19.
0: czasu.
1: Wywołuje tak nieprawdopodobną nerwowość po stronie marszałka Czarzastego. Przecież tutaj komentowaliśmy to, panie redaktorze, że to jakieś absurdalne, bzdurne, jakieś nieracjonalne słowa padały pod adresem aneksu i skutków w ogóle likwidacji wojskowej informacji, jakichś trupach, studentach arabskich, którzy ginęli. Jakieś ta nerwowość dowodzi rzeczywiście, że po tamtej stronie ten aneks, że tak powiem, jest ważny i treść tego aneksu może rzeczywiście z ich perspektywy być bardzo upublicznienie niekorzystna.
0: To dlaczego ich perspektywa ma wpływać na decyzję prezydenta?
1: Nie wiem, właśnie uważam, że no niestety przykro mi to powiedzieć, a tej obietnicy pan prezydent nie dowiózł na chwilę obecną. Uważam, że te argumenty są po prostu wzajemnie sprzeczne, mówiące o tym, o antycypowanie przyszłości, że premier Donald Tusk, jak nie, wiemy, że nie podpisze, znaczy kontrasygnaty, to my nie będziemy w takim razie nic takiego ujawniać. Wiele, przepraszam bardzo, jest postanowień prezydenta, którego nie podpisał kontrasygnaty pan premier, a jednak pan prezydent te postanowienie wydał. Chociażby o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, tak? Pan prezydent podpisał te postanowienie o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Pan premier Donald Tusk tego postanowienia pod kontrasygnatą nie złożył swojego podpisu. Więc na takiej zasadzie to właściwie mógłby nastąpić wewnętrzny paraliż pewnych decyzji pana prezydenta, który na mocy konstytucji wydaje w formie postanowienia. Nie rozumiem tego. Jestem, szczerze mówiąc, tym rozczarowany. Uważam, że należy się opinii publicznej ten aneks i udostępnienie, chociażby ze względów historycznych, analitycznych, ale przede wszystkim przerwanie jakiejś tajemnicy, jakiejś klątwy nad tym, że kolejny prezydent jakby wchodzi w buty adwokata wojskowych służb informacyjnych, staje się strażnikiem tajemnic wsiarzy. No dla mnie to jest po prostu niepojęte.
0: Wsiarzy, czyli funkcjonariuszy i sympatyków wojskowych służb informacyjnych, tak to nazwijmy. O broni porozmawiamy następnym razem.
1: Tu stawiamy...
0: Dostępie.
1: Tak jest. Bardzo chętnie.
0: Piotr Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
0: W 20. rocznicę likwidacji wojskowych służb informacyjnych rozmawialiśmy. Na teraz płynnie, bo czasu nie ma za dużo, przechodzimy do połączenia. Gdzieś tam w innej części świata niż studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu jest Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Miłego dnia,
0: to jest złe. A ja nie słyszę pana Grzegorza Górnego. Może się usłyszymy, a może nie. Tam chyba jest za włączone wyciszenie, jeżeli chodzi o mikrofon. I dlatego głos pana... O, właśnie. To jest zawsze przy połączeniach zdalnych ten jeden element, który wszystko niweczy, czyli ten... Nawet się widzimy. To dla naszych widzów na kanale YouTube jeszcze sympatyczniejsza informacja. Grzegorz Górny. Zacznijmy po Bożemu od pielgrzymki papieża Leona do Francji. My na antenie Radia Wnet bardzo skrupulatnie staraliśmy się tą pielgrzymkę opisać, a skonkluduje, nie wiem, czy fenomen tej pielgrzymki, czy duszpasterskie osiągnięcie, pan redaktor, rzeczywiście coś, co powinno nas skłaniać do tezy, że istotnie zmienia się klimat, jeżeli chodzi o kontekst religijny, o kontekst Kościoła katolickiego w Europie Zachodniej?
2: No, komentatorzy mówią, że Francja pokazała swoją inną twarz. I jak się czyta z kolei głosy samych katolików, to one przypominają trochę głosy, jakie się rozlegały w Polsce po wizycie Jana Pawła II w 1979 roku, że po raz pierwszy mogliśmy się policzyć, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć swoją siłę, po raz pierwszy przestaliśmy czuć się marginalizowani. I to wynika z tego, że katolicy we Francji rzeczywiście są marginalizowani, ich głos w przestrzeni publicznej się nie liczy. można powiedzieć, że nawet nie mają takiej swojej reprezentacji politycznej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze niedawno Zgromadzenie Narodowe we Francji uczyniło aborcję prawem konstytucyjnym i okazuje się, że głosowało za tym ponad 80% deputowanych i senatorów, w tym także tych reprezentujących partie prawicowe. Nawet sama Marine Le Pen i większość jej partii także poparła to rozwiązanie. Więc można powiedzieć, że katolicy we Francji czują się partyjnie bezdomni. Nie mają swojej reprezentacji w parlamencie. I ta pielgrzymka stanowiła taką manifestację siły katolików, z tym, że trzeba powiedzieć, że z jednej strony to robiło wrażenie, ale z drugiej strony to nadal jest jakaś kropla w morzu, że te procesy sekularyzacyjne bardzo daleko zaszły i dzisiaj media się ekscytują, że mamy rekordową liczbę chrztów osób dorosłych, no ale ta rekordowa liczba to jest ponad 20 tysięcy. Więc to nie jest dużo, ale to świadczy o tym, że jak daleko ten kryzys sekularyzacyjny zaszedł i że powoli zaczyna się odbijanie od dna.
0: Kiedyś społeczeństwo francuskie, no może nie tak jak polskie, ale było dość powszechnie katolickie. Teraz ten katolicyzm w Europie Zachodniej, we Francji staje się czymś bardziej elitarnym, czymś, co nie jest elitarne na dwójnasób. Raz, że jest to mniejszość w społeczeństwie, ci, którzy chrzczą, ci, którzy chodzą do kościoła, a dwa, że ta mniejszość ma ten aspekt elitarności, raczej osoby bogatsze, lepiej wykształcone. To jest taki ten właśnie nowy kościół grupujący aktywną, bardzo zaangażowaną w religijność, ale jednak mniejszość.
2: Rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest taka aktywna mniejszość, która stanowi coś w rodzaju drożdży w cieście. I co też ciekawe, większość młodych konwertytów to są mężczyźni. Że do tej pory struktura socjologiczna francuskiego kościoła była taka, że wśród praktykujących przeważały starsze kobiety. Teraz zaczyna być coraz więcej młodych mężczyzn. I to rzeczywiście jest bardzo widoczna zmiana, zwłaszcza jak jest się w ciągu tygodnia na mszy we francuskim kościele, to nagle wokół siebie nie widzimy tak jak kiedyś babć, tylko coraz częściej widzimy młodych mężczyzn. Właśnie nie kobiety, ale mężczyzn. I ten proces dotyczy większych miast. Że tradycyjnie się zwykło uważa, że to ta wieś jest tradycyjna, przywiązana do wiary, a okazuje się, że to odrodzenie katolicyzmu dokonuje się przede wszystkim w większych miastach, a nie w małych ośrodkach.
0: To jeszcze jedno narzućmy do tego, co przyszło z Francji, tym razem informacje zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Ktoś, kto bacznie obserwuje sferę medialną, mógł zauważyć, że w tym roku, w miesiącu czerwcu, nie bombardowano nas tak usilnie różnymi tęczowymi logami, że wielkie big techy przestały być tak bardzo LGBTQ. Patrzę na najnowszych danych sondażowych i cóż się okazuje, w latach 2025-2026 po raz pierwszy odnotowano wyraźny spadek nastolatków i młodych dorosłych w USA, którzy się identyfikują jako osoby społeczności LGBTQ+. Co socjologowie analizują jako wyhamowanie czy odwracanie się trwającego trendu od dekad, trendu wzrostowego. Mamy Francję, mamy te dane ze Stanów, mamy odchodzenie pewnej fali rewolucyjnej, w tym wypadku już pod sztandarem tęczowym, czy to za wcześnie, żeby takie wnioski wysnuwać, panie redaktorze?
2: Tak gwałtowne załamanie się tego trendu w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że to nie jest zjawisko biologiczne, ale że to był pewien fenomen kulturowy. Pewna moda zaszczepiona wśród młodzieży, czyli taka autodiagnoza dysforii płciowej. Natomiast to się zmienia w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, na skutek tego, że się rozpowszechnia wiedza o szkodliwych skutkach tak zwanej tranzycji, tak zwanej zmiany płci, bo mówimy tutaj o trwałym i nieodwracalnym okaleczeniu ciał dzieci. W związku z tym już jest w Stanach Zjednoczonych pierwsza fala pozwów sądowych, procesów. W tle są olbrzymie odszkodowania. Część stanów w USA wprowadziła prawo, które zabrania tranzycji. W związku z tym zmienia się pewien klimat społeczny wokół tego zjawiska. No i na dodatek ta administracja Donalda Trumpa, ona przestała finansować organizacje, które promują ideologię tęczową, a zaczęła się z kolei, zaczął się odwrotny proces, czyli szerszego informowania o tych ubocznych skutkach tranzycji. No i widzimy tego efekty.
0: Efekty, które będą społeczne, polityczne, bo to rzeczywiście LGBTQ, cała ta otoczka finansowa, medialna, polityczna, no, zawładnęła debatą publiczną w świecie zachodnim przez ostatnią dekadę. Co będzie po niej?
2: Co będzie potem, trudno powiedzieć, ale rzeczywiście jesteśmy świadkami w tej chwili odwrotu, tym bardziej, że od 2 lat widzimy sojusz Doliny Krzemowej z Donaldem Trumpem. I tam mamy wyraźny odwrót, i to nie tylko Elon Musk czy Peter Thiel, ale generalnie ci wielcy potentaci z Doliny Krzemowej, oni przeszli na stronę republikanów i w związku z tym widzimy też, że te media społecznościowe, ta sfera internetu, która była do tej pory tym głównym wehikułem tej ideologii, że ona zmienia swój kierunek. I jest to, na co pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, no, że już nie ma tej takiej nachalnej propagandy na każdym kroku w internecie, jaka jeszcze była kilka lat temu.
0: To jest też kwestia biznesowa, że jak rozumiem, skoro... A pewnie co było pierwsze, jak pan redaktor uważa, bo się nie mamy danych, czy najpierw był odwrót Big Techu, więc nagle okazało, że młodzi, skoro nie są bombardowani, to są mniej LGBTQ+, czy jednak najpierw był zwrot, że jednak gdzieś uznano to, że społeczeństwo samo z siebie, z jakichś innych pobudek, młodzi uznali, że to jednak jest głupie, niemodne, i dopiero za tym poszedł Big Tech. Co było pierwsze, kura czy jajo, panie redaktorze?
2: Na początku był plan administracji Joe Bidena, żeby przejąć Dolinę Krzemową. I był projekt restrykcyjnego prawa, właściwie dającego państwu pełną kontrolę nad tymi największymi gigantami Big Techu i wtedy oni, i to było podczas kampanii wyborczej, to oni sami to opisywali na łamach New York Timesa, jak to się stało, że Dolina Krzemowa przeszła na stronę republikanów. Oni się wtedy przestraszyli, że tak naprawdę stracą swoje interesy, stracą niezależność, kontrolę nad tym, nad czym, co stworzyli. Natomiast Trump im złożył kontrofertę i zauważmy, że większość z tych największych firm weszła teraz także do sektora zbrojeniowego. Więc oni dostali taką ofertę wejścia w ten sektor dual use, tak? Czyli tego podwójnego użytkowania na potrzeby zarówno cywilne, jak i wojskowe. I w tej chwili te firmy dostały dodatkowego wiatru w żagle na skutek nowych zamówień od kompleksu zbrojeniowego.
0: A może jest tak, że po prostu Zachód na poważnie szykuje się do konfrontacji ze Wschodem i uznano, że jednak społeczeństwo LGBTQ+, to nie jest społeczeństwo, które będzie w stanie taką rywalizację, czy może nawet więcej niż rywalizację, wygrać.
2: No to mówi wprost Hegseth, czyli sekretarz obrony, a właściwie wojny. O, to też jest ciekawe, że zmieniono nazwę departamentu, że to już nie jest Departament Obrony, tylko wojny. Hekset mówi to wprost i właściwie z armii ta ideologia tęczowa została kompletnie wyrugowana teraz za jego kadencji, dlatego że Stany Zjednoczone szykują się do tej konfrontacji głównie z Chinami. Ale Rosja też tam w tle jest oczywiście.
0: No i to wszystko się składa na to, że możemy dzisiaj w poranku wnet o godzinie 8:02 odtrąbić koniec marszu ideologii woke, czyli ideologii LGBT przez zachodni świat, czy jeszcze nie odtrąbić?
2: No nie, bo widzimy, że z jednej strony Stany Zjednoczone zlikwidowały to finansowanie poprzez te swoje agencje rządowe, przede wszystkim USAID, ale z drugiej strony Unia Europejska stwierdziła, że musi zasypać tą dziurę i ona z kolei zwiększyła swoje dofinansowanie dla tego typu przedsięwzięć. I też mamy Kanadę, która pod lewicowym rządem nowym podąża tą samą stroną, w tą samą stronę co gabinet Trudeau, więc to nie jest tak, że możemy odtrąbić już odwrót tej ideologii w skali globalnej, czy też w łonie Zachodu, że mamy pewną zmianę w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest też powiedziane, co się stanie za 2 lata, kiedy będą kolejne wybory prezydenckie, bo z drugiej strony tej lewicowej widzimy też pewną radykalizację, że Partia Demokratyczna skręca coraz bardziej w lewo, znikają kandydaci środka i co ciekawe, wielu przedsiębiorców, bogaczy, biznesmenów przechodzi do partii Donalda Trumpa, dlatego że oni mówili, że my zawsze byliśmy tym konserwatywnym skrzydłem partii demokratycznej, ale sytuacja się tak zmieniła, że jesteśmy teraz liberalnym skrzydłem partii republikańskiej, mimo że myśmy nie zmieniali swoich poglądów.
0: Tylko to partie się pozmieniały, czyli co? Walka trwa. Grzegorz Górny był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za uczestnictwo w poranku wnet.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. A tak trochę przerwałem, no może nie w pół zdania, ale w połowie myśli, bo jest godzina 8:04, musimy iść do serwisu informacyjnego, bo radio to jest czas tego, co się mówi, więc warto, żeby Państwo wiedzieli, jaka jest godzina i żeby w miarę punktualnie się wiadomości pojawiały.
3: Wiadomości wnet. Polska przestaje być liderem NATO pod względem wydatków na obronność liczonych jako część PKB. Jak pisze Rzeczpospolita, w tym roku wyprzedzą nas Litwa, Łotwa i Estonia. Polska ma przeznaczyć na obronę około 4,5% PKB, podczas gdy państwa bałtyckie planują w przyszłym roku wydawać co najmniej 5%. Projekt polskiego budżetu obronnego na przyszły rok zakłada 198 miliardów złotych, nominalnie o niemal 2 miliardy mniej niż plan na ten rok. Przy wzroście gospodarki oznaczałoby to również spadek udziału wydatków w PKB. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje jednak, że faktyczne wydatki będą wyższe. Jak wyjaśnia, zakupy finansowane z unijnego programu SAFE mają być zwolnione z VAT. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się po południu wnioskiem o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS odrzuca oskarżenia. Działania prokuratury uznaje za polityczny atak i od niemal 2 lat przebywa poza Polską. Początkowo uzyskał azyl na Węgrzech, jednak status uchodźcy został cofnięty po zmianie władzy przez nowego premiera Węgier Petera Madziara. Rząd i część mediów informowali, że Romanowski jest obecnie w Naddniestrzu. Informacje nie zostały potwierdzone przez byłego wiceministra i jego pełnomocnika. List żelazny pozwoliłby politykowi PiS odpowiadać z wolnej stopy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Porozumienie zaczęło być tymczasowo stosowane na początku maja, mimo braku ratyfikacji przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Europosłowie zaskarżyli do TSUE procedurę wprowadzenia porozumienia w życie. Polski rząd chciał, aby do czasu rozstrzygnięcia sprawy stosowanie przepisów zostało zawieszone. W ocenie Europejskiego Trybunału Warszawa nie wykazała w wystarczającym stopniu, że tymczasowe stosowanie umowy umowy z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Polscy rolnicy obawiają się, że rodzimy rynek zaleje tania i niskiej jakości żywność. Ich zdaniem może to doprowadzić do likwidacji części polskich gospodarstw, a konsumentów narazić na dostęp do produktów rolno-spożywczych gorszej jakości sprowadzanych zza oceanu. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na komendanta Służby Ochrony Państwa. Negatywne stanowisko zostało przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jackowicz był kandydatem

0: opowiedział się za dalszą rozbudową infrastruktury potrzebnej do rozwoju AI. Zgodnie z przedstawionymi założeniami firmy mają współpracować z niezależnymi audytorami, którzy będą kontrolować działanie systemów sztucznej inteligencji. Koncerny zobowiązały się również pracować nad zabezpieczeniami uniemożliwiającymi narzędziom AI niezamierzone włamywanie się do systemów technicznych lub uzyskiwanie do nich dostępu. Porozumienie nie ma charakteru prawnie wiążącego.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami pełne słońce. Temperatura od 19 do 21 stopni na północy, w centrum i na wschodzie i od 22 do 24 na zachodzie i na południu.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Trwa mecz Katarzyny Kawy podczas pierwszej rundy turnieju WTA w Pekinie. Pierwszy set Polka wygrała z Darią Snigur 6-3. Trwa bardzo zacięty drugi set. Ukrainka teraz wygrywa 5-4, ale naprawdę Katarzyna Kawa gra bardzo, bardzo dzielnie. Ona przebijała się przez kwalifikacje. No i to byłaby wspaniała sprawa, gdyby rzeczywiście awansowała do drugiej rundy. Kijowianka to zwycięzczyni juniorskiego Wimbledonu z 2019 roku. Obecnie jest na 42. miejscu w rankingu WTA. Zaszła do trzeciej rundy ostatniego Australian Open. Tymczasem o godzinie 13 Magdalena Fręch zmierzy się z Elzą Jacquemot. Hubert Hurkacz długo czeka na zwycięstwo w turnieju ATP. Było bardzo blisko, bo Polak zagrał w finale turnieju w Chengdu, ale przegrał z Alejandro Fokinem. Hiszpan zwyciężył w dwóch setach 6-4, 7-6 po tiebreaku. Piłkarze Hiszpanii wciąż są w trybie mundialu, a więc mistrzów świata. Pokonali oni w meczu Ligi Narodów Chorwację 4-1. Dwa gole strzelił Lamin Yamal, po jednym Pubio i Williams. Dla Chorwatów gola zdobył Dion Belio. Zwycięstwo Mistrzów Świata przypadło w dniu jubileuszu 113. rocznicy powstania Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, a więc uczcili to święto bardzo efektownym zwycięstwem. Tymczasem Anglicy pokonali w Pradze Czechów 2-0, także w Lidze Narodów. Mecz ustawiła czerwona kartka, którą już w 25. minucie dostał za faul Paweł Schulz. Anglicy skorzystali z gry w przewadze i strzelili gole w 37. minucie Anthony Gordon, a w 69. Harry Kane. Wyspiarze wykreowali sobie jeszcze kilka dobrych okazji, ale wynik już nie uległ zmianie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Winny 114 zarzutów ze 115 naruszeń finansowych zgłoszonych przez Premier League. To według ustaleń niezależnej komisji, która bada nieprawidłowości, których dopuścili się The Citizens. Zarzuty te to m.in. nieudostępnianie informacji finansowych, brak podania informacji dotyczących płatności dla graczy i menadżerów, naruszenie zasad UEFA, brak współpracy ze śledczymi Premier League. Władze Ligi Angielskiej opublikowały długi komunikat. Potwierdzono, że uznano klub winnym. Dopiero okaże się, jakie dokładnie, jakie kary spotkają klub z Etihad. Postępowanie wciąż trwa. The Citizens oczywiście się z wieloma tymi punktami nie zgadza, ba, praktycznie ze wszystkimi. Postępowanie wciąż trwa. Istotne elementy sprawy po prostu są badane i nie została jeszcze ona zakończona. Pewnie będą kary finansowe i to dotkliwe, jeśli oczywiście te nieprawidłowości zostaną potwierdzone. W nowej erze The Citizens zdobyło 8 tytułów z 10 swoich w całej historii. No i kto wie, czy po prostu nie zostaną one anulowane, choć no, to by była już taka rzeczywiście ostateczna ostateczność. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Będziemy o tym Państwa informować. Tymczasem dziś o godzinie 18:00 polska młodzieżówka dowodzona przez Jerzego Brzęczka, więc Under 21, zmierzy się w Katowicach ze Szwecją. i może przypieczętować sobie udział w Mistrzostwach Europy. Byłaby to też okazja do rewanżu na Trzech Koronach za ostatnią porażkę seniorów.

0: w Sztokholmie 1-3. Tymczasem między innymi nazwisko Jerzego Brzęczka pojawia się w różnych doniesieniach, jakoby on miałby zastąpić Jana Urbana, gdyby rzeczywiście takie decyzje podjął Cezary Kulesza w związku z niezadowalającymi wynikami kadry seniorów, a przecież czekają nas Mistrzostwa Europy. To są oczywiście na razie dywagacje, tak zwane dywagacje prasowe, ale w każdej plotce jest odrobina prawdy. O tym między innymi w sporcie po godzinie 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych, zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Wracamy do Poranka Wnet, godzina 8:19 już się zrobiła na naszych zegarach, nie tylko pewnie naszych, ale w całej Polsce na zegarach zrobiła się taka godzina. A propos godziny, to teraz przynajmniej godzina krakowska, może nawet więcej, w ogóle jest czas krakowski za dwa tygodnie, za 9 dni, druga tura wyborów, więc Kraków będzie często naszej audycji gościł, naszej antenie, a potem też, bo Kraków to jedna z naszych stolic Radia Wnet, a teraz czas na gościa Poranka Wnet.
4: Kto tam?
5: Byliśmy umówieni na rozmowę.
4: Zapraszam na Wywiad Wnet.
2: Wywiad Wnet.
3: A gościem Poranka Wnet Ireneusz Rasiek-Krakus przyjechał do nas do Warszawy, wiceminister sportu i turystyki, Centrum dla Polski, klub parlamentarny PSL. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. No trudno, żeby o Krakowie się nie rozmawiało na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
3: To prawda. Stąd no, patrzymy.
6: Jest jeszcze ulica Wawelska, z tego co pamiętam. Ona jest troszeczkę dalej.
3: Dalej.
6: Jest od centrum. Nie wiem dlaczego.
3: Więcej by się jeszcze takich nazw ulic znalazło, ale krakowskie przedmieście najważniejsze. To popatrzmy na ten Kraków. Środa, to już trochę czasu minęło. Czy koalicja rządząca już się otrząsnęła po wynikach pierwszej tury wyborczej, czy jeszcze przeżywacie?
6: Ja nie wiem, czy musiała się otrząsnąć. Myślę, że wynik pierwszej tury...
3: Jak patrzę na marszałka Czarzastego, to on cały czas przeżywa.
6: A, no to tak, ale patrzę na wyniki pani Piątkowskiej, to ten wynik ostateczny pierwszej tury jest lepszy niż wielu ekspertów i sondaży przewidywało, więc myślę, że to nie był jakiś szok, tylko taki wynik, który no, powoduje, że kandydatka no, musi przeanalizować, mam nadzieję, że przeanalizowała szybko swoje szanse w drugiej turze, no i podjąć pewne działania, żeby nawiązać rywalizację z panem Gibałą o fotel prezydenta.
3: Jest Krakowa. Trochę dystansu do nadrobienia. Patrzę jeszcze na te sondaże Exit Poll OGB, które wskazują, że raptem 25% wyborców PSL-u, którzy się identyfikują jako tacy wyborcy, oddali głos na kandydatkę PSL-u, panią Piątkowską. Jak to jest, że tylko 1/4? Pan poseł chyba też jest wyborcą listy PSL-u. Zalicza się do której grupy? Do tej,
6: nie wiem.
3: Głosowała na panią Piątkowską, czy nie głosowała?
6: Nie no, my popieraliśmy panią Piątkowską, więc myślę, że to wszystko tłumaczy, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast jeżeli chodzi o elektoraty, no to często one jednak wybierają. Ten paleta tych w pierwszej turze kandydatów była dość spora. Wiadomo, że wybory samorządowe trochę rządzą się innymi prawami.
3: Tam PSL zawsze był mocny.
6: Tak, bo
3: chociaż nie w miastach.
6: No, szuka się człowieka bardziej niż polityki. Chociaż w dużych miastach ta polityka odgrywa rolę i tutaj te wybory w Krakowie w sposób taki nadzwyczajne stały się polityczne ze względu na no, już takie przedwiośnie kampanii wyborczej w przyszłym
3: Czyli
6: roku
3: jest
6: parlamentarnej.
3: Jest to dla was laboratorium? Patrzycie na to?
6: Nie, to się stało laboratorium, bo i media wszystkie, jak pan wie, wszystkie media... Nie, przepraszam bardzo. No, wszystkie media zrobiły z tego jakby dużą próbę, tezy, ostatnie tygodnie, pytania, jaki to będzie miało wpływ na wyniki wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Te wszystkie rzeczy, ja tutaj upraszczam jakby w tym komentarzu, powodowały, że stawały się te wybory coraz bardziej polityczne. ale część wyborców według mnie poszło w starym rytmie, bardziej szukając jakby swojego kandydata, no z tej palety, która była.
3: No, nie było przedstawiciela Konfederacji. Pana zdaniem pani senator Piątkowska w ogóle ma szansę, żeby dogonić Łukasza Gibałę? No bo jak się patrzy na ten rozrzut głosów, nie najgorszy wynik miał Michał Drewnicki z PiS-u. Jest też Michał Klimek, niezły wynik miała pani Aleksandra Owca. Ma skąd czerpać pani Piątkowska? Do kogo się odwołać? Teraz będziecie szukać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak poszli i poparli panią Piątkowską przeciwko panu Gibale?
6: Wie pan co, nie takie cuda widziałem wyborcze, więc pewnie szansę ma. To jest 2 tygodnie. Pan Gibała też może popełnić jakieś błędy. No tu jest kwestia poznania tych kandydatów. No, paradoksalnie to są dwie rzeczy, które muszą się zadziać według mnie, które dałyby Monice Piątkowskiej szansę na zwycięstwo. Po pierwsze, podnieść zainteresowanie w tej drugiej turze wyborem, pójściem do wyborów.
3: Czyli jeszcze wyższa frekwencja, ona nie była taka niska, 43,5%.
6: No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że dwa lata te... No tak,
3: przedterminowe, no to
6: tak,
3: dużo.
6: No tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że dwa lata wcześniej pierwsza tura to było 52%, a potem w drugiej turze 45%. Tutaj mamy pierwszą turę na poziomie 43,5% i to pokazuje, że no jakaś szansa jest na to, żeby zainteresować Krakowian. Gdyby 10%, 7-10% tych Krakowian, którzy nie poszli w pierwszej turze, zameldowało się przy urnach w drugiej turze 11 października, na pewno Monika Poniatkowska tym by sobie ten wynik mogła poprawić. Z drugiej strony, musi zrobić jedną rzecz. Zwrócić się do elektoratu konserwatywnego, tak jak tutaj pan wyliczał, i powiedzieć: słuchajcie, tak naprawdę to ja jestem bardziej konserwatywna niż Łukasz Gibała. To jest prawda. Ja mogę to powiedzieć jako człowiek, który może rozsądzić to w sposób, bo zna jedną i drugą osobę. Natomiast wiadomo, że jesteśmy w tak zwanych bańkach politycznych i to, co pan mówił, że zainteresowanie partii politycznych i teraz jest ta druga tura, na pewno też będzie w ten sposób rozgrywana, że tu już nie chodzi o to, kto ma jakie poglądy, tylko chodzi o to, kto po 11 października tych wyborach w Krakowie powie, że osiągnęliśmy sukces, czy jakąś przewagę taktyczną przed wyborami w 2027 roku.
3: Ale Łukasz Gibała, który wczoraj na pana miejscu siedział w tym studio, mówi tak: flaga tęczowa nie wywieszczę, bo moje osobiste poglądy to nie muszą być poglądy miasta. Kwestia parady równości. Pan Miszalski dawał patronat jak najbardziej z Platformy. Pan Gibała powiedział: no to jest impreza bardziej partyjna. Ja nie dam, mimo że mam i takie poglądy, ale jako urzędnik nie będę... I to są deklaracje.
6: Okay.
3: No, pan Miszalski, związany z Tygodnikiem Powszechnym, jego rodzice, wywodzący się z rodziny w jakiś sposób, w jakiś sposób wierzącej, chociaż może bardziej liberalniści, bardziej tradycyjni katolicy, ale jednak ten placet i ten patronat miasta na parad równości dawał, więc dlaczego nagle wyborcy konserwatywni mieliby po raz kolejny uwierzyć politykowi Koalicji Obywatelskiej?
6: Przepraszam bardzo. No. Ja mówię jak jest. Jak jest i są poglądy danych osób. Oczywiście.
3: Można je oddzielić.
6: Oczywiście, że można oddzielić i tutaj pan może to udowadniać. Natomiast,
3: nie, no to są słowa i deklaracje pana Łukasza Gibały.
6: No tak, to są deklaracje. Wiadomo, w jakiej sytuacji jest. On jest logikiem z wykształcenia. Pod tym względem umie liczyć i wie, co jest za jego plecami. No, najprawdopodobniej środowiska konserwatywne, te ugrupowania, które pan powiedział, i ugrupowanie przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Jego celem strategicznym jest, żeby kandydat Donalda Tuska nie wygrał tych wyborów, tak? Odsunąć kandydata Donalda Tuska.
3: I to też mówił Łukasz Gibała. Mnie nie popiera żaden polityk, ja robię kampanię krakowską, okay. A pani Piątkowska jest przywieziona przez Donalda Tuska, popierana.
6: I nawet
3: mu co jest prawdą, bo podziękowała najpierw Tuskowi, panu premierowi, a dopiero potem mieszkańcom Krakowa, co może nie było najbardziej fortunne.
6: Nie będę tego komentował, na komentarze przyjdzie czas przyjdzie po 11 października. Natomiast oczywiście pan Gibała realizuje swoją agendę w kampanii przed drugą turą. No i wie, gdzie jest. Wie, kto jest na numer 3 i jak to ma duże znaczenie. Jak to wielkie znaczenie ma dla jego wyboru. Proszę zwrócić uwagę, że 2 lata temu z Aleksandrem Miszalskim, który de facto wywodzi się z tego samego środowiska towarzyskiego, politycznego, bo startował jako taki adiutant, można powiedzieć, nawet Łukasza Gibały, żeby pan wiedział całą historię krakowskiej polityki sprzed kilkunastu lat. Tutaj jakby stara się w tym odnaleźć i pójść bezpiecznie. On nie musi dzisiaj, wydaje się, atakować, nie może popełnić błędu. Natomiast Monika Piątkowska musi podjąć takie stanowcze decyzje i myślę, że musi się zwrócić do tego elektoratu konserwatywnego z komunikatem.
3: W czwartek przed pierwszą turą był duży wiec pani senator Piątkowskiej z panem premierem Tuskiem. To się powtórzy, Donald Tusk, w tej sytuacji?
6: Nie sądzę.
3: Jest atutem czy obciążeniem dla pani senator Piątkowskiej?
6: On był atutem, żeby Monika Piątkowska, która nie jest kojarzona tak mocno z polityką Koalicji Obywatelskiej, jednak była dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej rozpoznana jako ta, która jest wystawiona przez Donalda Tuska. I przed pierwszą turą miało to znaczenie, bo sondaże rzeczywiście pokazywały jej wyniki poniżej tych poparcia Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. W związku z tym to było takie dopełnienie, żeby kandydat z przyzwoitym wynikiem wszedł do drugiej tury. I to się udało.
3: Czyli Donald Tusk uchronił panią senator przed kompromitacją w pierwszej turze?
6: Nie wiem, czy uchronił. Na pewno dodał animuszu i dodał tych punktów procentowych tyle, że w poniedziałek po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że to jest 29% i to jest najwyższy wynik, jaki od samego początku Monika Piątkowska notowała w sondażach i łącznie z wyborami. Natomiast teraz to już jest gra o nie wyborców Donalda Tuska, tylko szerzej.
3: I trzeba schować do szafy?
6: Nie.
3: Premier do szafy?
6: Nie, to się nie da.
3: Nie znam człowieka.
6: Nie da się schować. Teraz to już jest... Każdy kandydat musi pójść z komunikatem i już on, będąc w tym finale, musi dać gwarancję elektoratowi, który w pierwszej turze nie głosował na nią, albo nie poszedł do głosowania, że warto na nią głosować. I to jest jej praca, jej sztabu. Ja tutaj doradziłem 2 kierunki. Myślę, że to jest logiczne i jedyne, co może przynieść to, co niektórzy uważaliby za cud, że ona wygra z Łukaszem Gibałą. Ja uważam, że jako osoba wierząca uważam, że cuda się nie zdarzają, to po pierwsze. Po drugie, jest to trudne, ale nie niemożliwe.
3: Chociaż nie wiadomo, czy w polityce...
6: Ale muszą być odważne z jej strony działania, nie dryf.
3: Już na koniec w tym wątku, to może jest tak, że pan minister, pan poseł nie kibicuje Łukaszowi Gibale z osobistych powodów, bo on chce opodatkować i ograniczyć najem krótkoterminowy w lokalach.
6: Ale opodatkować? Co to znaczy opodatkować?
3: Ograniczyć, żeby to wspólnoty działały.
6: Wie pan co? Po pierwsze...
3: I że to jest koszula bliższa ciału, że to chodzi
6: o... Po pierwsze, właśnie tworzy się z tego nie działanie uporządkowane, tak jak Unia Europejska w rozporządzeniu nam nakazała i wszystkim krajom europejskim, tylko jakaś polityka. Tutaj
3: Polityka miejska.
6: Tak, to. I polityka miejska będzie mogła sobie to regulować tymi strefami. I zachęcam ewentualnie pana Gibały, żeby zorientował się, jak najem krótkoterminowy oddziaływuje na całość funkcjonowania miasta. Bo to jest tak, przy wprowadzeniu tej ustawy to są podatki na innym poziomie, czyli wpływy do kasy miasta, a mówi się tak wiele w Krakowie o tym, że miasto jest zadłużone, potrzebuje nowych wpływów.
3: Bo jest.
6: To jest jedna rzecz. Druga, proszę, żeby sprawdził, ile jest tych niepokojących zdarzeń z zakłóceniami ciszy nocnej w Krakowie. Nie jest tego absolutnie wiele, to jest marginalna sprawa i to wystarczy tego burmistrza nocnego zapytać, bo to jest dostępne w jego opiniach od wielu, wielu miesięcy, że sytuacja jest coraz lepsza i się zmienia. I warto pójść do policji, na policji i zobaczyć, ile jest tych zakłóceń i interwencji policji. Powiem, incydentalne. 3. Rzeczywiście będzie musiał jako prezydent zaproponować Radzie Miasta pewne strefy wyłączenia albo ograniczenia i to będzie wielka naprawdę debata społeczna, bo tych interesariuszy wokół tej rejestracji najmu krótkoterminowego jest bardzo wielu. A z drugiej strony będzie musiał wziąć pod uwagę, że Kraków żyje z turystyki. A dziś to, co uważam, czego Łukasz Gibała chyba nie akcentuje, albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć, albo jest w tej takiej bańce aktywistów krakowskich, którzy mówią, my sobie bez turystyki damy radę. Ale z czego sobie damy radę? Prognozy strategiczne w dokumentach nawet rządowych i okołorządowych i akademickich mówią jedną rzecz, panie redaktorze, że przypływ miejsc pracy w perspektywie nawet 10 lat do 2035 roku będzie właśnie w sektorze turystyki. Kraków żyje z turystyki, żyje, daje miejsca pracy, świat akademicki i świat turystyki. To są dwie gałęzi biznesu, którym się rzeczywiście trzeba to uporządkować, ale trzeba na to stawiać w Krakowie.
3: W końcu
6: nie ma innej drogi.
3: Studio minister sportu i turystyki. Tak. Jak rozumiem, to jest taka trzeba bronić, dobrze, ale to wychodząc...
6: Turystyka, wspaniała część polskiej gałęzi gospodarczej. Wie pan, że turystyka chociaż na rekord też... idzie?
3: Jeśli chodzi o PKB, tak, słyszałem.
6: Nie, ale idzie na rekord w tym roku. Rok do roku. W tej chwili muszę panu powiedzieć, że wyniki z pierwszego półrocza pokazały GUS, obserwatorium turystyczne, które założyliśmy z panem prezesem GUS-u, gdzie możemy to śledzić. Zachęcam wszystkich państwa i pana redaktora do śledzenia. Wyprzedziliśmy w rankingu popularności czy odwiedzin w pierwszym półroczu Portugalię.
3: Bardzo dobrze.
6: Jesteśmy na 8 miejscu, jesteśmy w G8, jeśli chodzi o turystykę w Europie.
3: Nie jestem pewien, czy to zasługą różnych filmów, które zamawiają rządowe instytucje reklamowych, ale to zostawmy.
6: Wie pan co, ten film, żeby pan wiedział, przyniesie bardzo wiele pożytku. Muszę pamiętać, też rekordowe odsłony.
3: Panu.
6: Rekordowe odsłony. Oczywiście, że mi się podobał. Wie pan dlaczego? Bo zgromadziliśmy bardzo dużo rozpoznawalnych osób, które na rynkach zewnętrznych, czyli tych, gdzie celowaliśmy, jeśli chodzi o reklamę Polski.
3: I co, przyjadą, bo Robert Lewandowski zje gofra w Gdańsku, albo Ania Rubik chodzi na tle Pałacu Kultury? To jest, że reklamujemy twarzami, że naszą marką sukcesu tak, jest to, że mamy osoby, to, które zrobiły karierę za granicą i zjedzą
6: nie,
3: nas.
6: Nie, są rozpoznawalne i są kojarzone z Polską. Muszę panu
3: to
6: powiedzieć...
3: A to może bardziej pomyśleć Polskę, krajobraz, kulturę lokalną, kulinarną.
6: Ale to robimy na co dzień. To robimy na co dzień, tylko ta reklama, która pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu, jest dedykowana na reklamę dla turystyki, ale przez wizerunek polskich sportowców. W związku z tym my tam poszerzyliśmy, dołożyliśmy parę osób do Roberta Lewandowskiego, który ma rozpoznawalność największą. Cokolwiek byśmy nie mówili, jest rozpoznawalny.
3: Nie wiem, czy Ania Rubik jest sportowcem i nie wiem, czy...
6: Ale Ania Rubik była zaproszona przez... tą agencję Roberta Lewandowskiego do współpracy. I to on złożył taką ofertę i ona była bardzo korzystna dla nas, również finansowo i przyniesie bardzo wymierne korzyści dla promocji i rozpoznawalności Polski, nad którą jeszcze wciąż musimy pracować. A muszę panu...
3: Czyli zdaniem pana ministra te filmy, te spoty trzy, które...
6: Przyniosą efekt pozytywny. Absolutnie.
3: I to była trafiona kampania.
6: Uważam, że najlepsza z tych, które do tej pory były prowadzone i najtańsza z tych, które były prowadzone. I to wszystko zostanie pokazane na koniec roku. Zasięgi są olbrzymie. Ona była dedykowana na rynek amerykański, brytyjski, włoski, hiszpański, francuski, niemiecki. To są bardzo ważne dla nas rynki wznoszące, które przynoszą
3: konkretne wymiany. W Polsce też byłaby bardzo oglądana, chociaż oceny były
6: Ale wie pan, w Polsce wszyscy się na wszystkim znają i wszyscy wszystko mogą komentować. I bardzo dobrze, mamy demokrację. Natomiast po owocach je poznamy.
3: No dobrze, to zobaczymy, jakie będą owoce, to...
6: Wyśmienite.
3: Panie ministrze, w turystykę jeszcze wróćmy do polskiej polityki. Poproszę o krótką wycieczkę, niech pan nie oprowadzi. Po tych wynikach w Krakowie będzie jedna lista? To jest efekt?
6: Czy będzie jedna
3: pan
6: lista?
3: Pan marszałek Czarzasty się martwi, że Lewica straciła 5 punktów procentowych i razem, i Lewica łącznie licząc w porównaniu do wyborów prezydenckich. No i mówi...
6: pan, co, nie ma co patrzeć na te wyniki wyborów krakowskich w pełni tak, jakby chcieli wszyscy analitycy. Uważam, że trzeba do nich podejść z pewną pokorą, dlatego że to są wybory wciąż samorządowe i jakiś aspekt tej lokalności widać było też w sympatiach, nawet w tym, że część wyborców głosowała na Łukasza Gibałę, który reklamując się od wielu, wielu kampanii prezydenckich, no ostatecznie jakby widać, że wielu przekonał do tego, żeby mu dać szansę.
3: Przekonał, no dobrze, ale to nie jest tak, że w tej chwili Donald Tusk będzie naciskał także na was, na PSL. Spójrzcie, tu jest tak, Lewica się sypie, pójdzie z nami, chodźmy wszyscy razem na jedną listę. Jest taki temat? Są takie rozmowy w rządzie, czy ich nie ma?
6: W rządzie nie ma, ale między partiami politycznymi pewnie rozmowy są rozmaite, więc na tą chwilę my zakładamy start z bloku, który utworzymy sami, no i takie rozmowy prowadzi Władysław Kosiniak-Kamysz. A czy wariantujemy te kwestie i bierzemy pod uwagę rozmaite scenariusze? Wie pan, w polityce wykluczyć się nie da.
3: Także jednej listy, że Ireneusz Raś wystartuje z Włodzimierzem Czarzastym z jednej listy.
6: Ale ja jeszcze nie wiem, czy ja wystartuję w tych wyborach.
3: Panie pośle, to już nie znamy te numery, panie ministrze. Wiemy, że pan wystartuje, tylko pytanie jest jakie.
6: A skąd pan wie, no?
3: Załóżmy się o przekonanie i o to, że na pewno znajdzie się pan na jakiejś liście wyborczej.
6: Ale ja nie mówię, że nie wystartuje, ale nie mówię, że też wystartuje. To tak samo jest jak...
3: A ja mówię, że pan wystartuje.
6: Rozważamy różne scenariusze. Decyzja, mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie gdzieś blisko stycznia podejmowana przez nasze środowisko
3: polityczne. I wariant jednej listy tego rządu jest możliwy.
6: I tak jesteśmy umówieni, że w styczniu siadamy i decydujemy kierunkowo, w jakim otoczeniu idziemy do wyborów
3: parlamentarnych. I jest możliwy start samodzielny PSL-u, ale także Centrum dla Polski.
6: Wszystko jest możliwe, panie redaktorze.
3: Są rzeczy niemożliwe. Niemożliwy jest start PiS-u i Lewicy z jednej listy. To wiemy, jest niemożliwy. Niemożliwy jest start PiS-u i Konfederacji z jednej listy. Jest niemożliwy, to wiemy.
6: I bloku... wie pan co?
3: Ale jest możliwy start Lewicy, PSL-u i Platformy czy Koalicji z jednej listy. Jest możliwy, czy nie?
6: Ale teraz powiem panu, że jest też możliwe, są też możliwe sytuacje nadzwyczajne, gdzie może być jeden wielki blok dla ratowania naszej ojczyzny, jeżeli sytuacja geopolityczna by się nagle załamała. A wie pan, o czym mówię?
3: O wojnie.
6: Bo sobie trochę tak bagatelizujemy tą sytuację, jeżeli kraj agresywny, Rosja, będzie chciała eskalować w ogóle tą wojnę dalej, a to będziemy mieć sytuację nadzwyczajną i myślę, że to wtedy sprowadzi nas wszystkich do zupełnie innych decyzji.
3: A będą wybory wtedy?
6: Jak będzie wojna? No to jak może być? To chyba z konstytucji wynika, że jeżeli jest sytuacja wojenna, no to nie ma wyborów, tak? No, tak mówi chyba konstytucja.
3: I w takiej sytuacji jesteśmy?
6: Ja nie powiem, że w takiej sytuacji jesteśmy. Natomiast jak pan dywagował, ja panu mówiłem o różnych wariantach politycznych, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wariant, którego nikt nie bierze pod uwagę, bo dzisiaj wszyscy się chcą jeszcze za głowy szarpać. A Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, słuchajcie, sfolgujmy trochę, rozmawiajmy. To też była ta rozmowa niedawna ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem, żeby zwrócić uwagę, że to szarpanie też ma swoje granice polsko-polskie w sytuacji nadzwyczajnej.
3: O czym mówił Ireneusz Rasi, na koniec zrobiła się poważnie w naszej rozmowie, w naszym studiu. Poseł, klub parlamentarny PSL, formacja Centrum dla Polski, a w rządzie jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: I to była wizyta Krakowa w naszym studiu, a teraz nasze studio wędruje do Krakowa, bo tam jest i patrzy na sytuację polityczną Ryszard Terlecki, klub parlamentarny bezpartyjny, a w parlamencie, w klubie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Witam panie redaktorze, witam państwa.
3: Za nami rozmowa, którą pan pewnie słuchał na ostatniej prostej.
7: Słuchałem końcówkę niestety tylko, ale ciekawa.
3: Ciekawa, a to zacznijmy od końca naszej rozmowy z panem ministrem. Wojna i taka wizja, że te wybory mogą zupełnie inaczej się potoczyć. Taki scenariusz też trochę polityczny.
7: No rzeczywiście to jest sytuacja ona taka najbardziej dramatyczna, to znaczy, że dojdzie do eskalacji, wojna na Ukrainie rozszerzy się na inne kraje, na kraje NATO. No i wtedy pytanie, co się stanie, prawda? Czy znajdziemy się w stanie otwartej wojny pełnoskalowej, czy to będzie jakaś taka wojna wspierająca innych? No, wszystko to oczywiście, każda z tych sytuacji zagrozi normalnym procedurom demokratycznym, czyli wyborom. No ale bądźmy optymistami. 3 lata do takiej wojny nie doszło i miejmy nadzieję, że nadal nie dojdzie, a jednak poziom naszego przygotowania do wojny, jeżeli chodzi o uzbrojenie, no troszkę się poprawia, więc może nie będzie w interesie Rosji wszczynać awantury z Polską.
3: A to zacznijmy teraz jeszcze o wojnie w polityce, tej wojnie, Bogu dzięki, nie krwawej, niezbrojnej, ale dynamicznej. Wojna na prawicy, trwa wojna między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością.
7: No właśnie, niedobrze, że nazywamy to wojną, a czasem niestety takie określenie jest najbardziej adekwatne, bo no prawica tak czy inaczej będzie musiała ze sobą współpracować po wyborach, a może i przed wyborami. Więc takie palenie mostów i rzucanie słów, które się potem wypomina, no nie bardzo ma sens.
3: Ale współpracować w sensie tworząc wspólny rząd, czy współpracować przed wyborami, konstruując wspólną listę, jakiej współpracy między Rozwojem Plus a PiS-em pan profesor myśli?
7: No myślę przede wszystkim oczywiście o koalicji po wyborach, ale co będzie za rok, to bardzo trudno powiedzieć, PiS będzie dalej dominował na wśród partii politycznych, czy może formacja Mateusza Morawieckiego wyprzedzi PiS, czy może Konfederacja nagle osiągnie jakiś znaczący sukces w sondażach i w poparciu społecznym. No tego nie wiemy, bo jak pan redaktor słusznie powiedział na samym początku, sytuacja polityczna jest bardzo dynamiczna.
3: Jest dynamiczna, ale spodziewa pan się, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś jeszcze bardziej straci w sondażach, że jeszcze bardziej utraci tą rolę największej partii prawicowej w Polsce?
7: No obawiam się, że tak się może stanie, choć PiS-owi tego nie życzę.
3: No, a dlaczego niby? Gdzie są te czynniki, które miałyby ściągać Prawo i Sprawiedliwość w dół?
7: No to jest to, co stało się przyczyną naszego rozejścia się, rozstania. Mianowicie, że PiS uznał, że najlepszym dla niego miejscem w polityce będzie taka funkcja trzeciej konfederacji. No i stanowczo w tym kierunku zmierzał. Nie wiem, czy teraz troszkę już zmienia zdanie, ale wydaje mi się, że niewiele. W każdym razie nie widać tego na zewnątrz.
3: A z drugiej strony w Krakowie wynik Michała Drewnickiego dobry, chwalą się nim politycy Prawa i Sprawiedliwości, do tego jeszcze podkreślając, a gdyby był z nami w całości Rozwój Plus, to może wynik byłby jeszcze lepszy. Tu się wskazuje, że pan profesor popierał kandydata Michała Drewnickiego, ale nie był to głos całego Rozwoju Plus.
7: No nie był rzeczywiście, ale ja myślę, że niewiele by tu wnosił do tej sytuacji. No, powodzenie Michała Drewnickiego on zawdzięcza przede wszystkim ogromnej pracowitości i bardzo takiej kampanii rzeczywiście, w której nie oszczędzano sił i bardzo pracowicie ją spędzono, więc wynik jest dobry. No oczywiście też na rzecz tego wyniku działał fakt, że Konfederacja nie była w stanie do tych wyborów stanąć, prawda? Że tu blamaż Konfederacji był wyraźny. Więc wprawdzie większość wyborców Konfederacji podobno głosowała na Gibałę, na pana Łukasza Gibałę, ale z pewnością jakaś część, pewnie dość znacząca, głosowała też na Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dużo sobie obiecują politycy Prawa i Sprawiedliwości nie tyle po wyborach, ile po sondażu Exit Poll, który został przy okazji zrealizowany. No i tam wychodzi poparcie w Krakowie 22%. Zdaniem polityków PiS-u to jest dużo. To dawałoby ponad 30% w skali ogólnopolskiej, jakby ekstrapolować różnicę między sympatiami na polskiej prowincji, a w drugim największym mieście w Polsce. A Rozwój Plus poniżej 4%. To te sondaże nie są niepokojące. Że być może ten start inicjatywy Mateusza Morawieckiego nie jest tak spektakularny, jak się spodziewaliście?
7: No przede wszystkim te przeliczenia, prawda, głosów w Krakowie na wynik ogólnopolski są trochę naciągane. Znaczy rzeczywiście można tak kalkulować, ale poziom 22% Prawa i Sprawiedliwości też jest słabiutki, prawda? Natomiast początki są zawsze trudne. Ja mówię, że nie ma co patrzeć na sondaże teraz. Mówię to moim kolegom, koleżankom z Rozwoju Plus. Popatrzymy na te sondaże, ja wiem, w grudniu, w styczniu, kiedy już będzie wiadomo, że takie środowisko polityczne w ogóle funkcjonuje, bo przecież to wyrzucenie nas z PiS-u nastąpiło latem, w środku sezonu wakacyjnego. I do dziś spotykam rozmaitych znajomych, którzy w ogóle nie wiedzą, że coś takiego się wydarzyło, albo wiedzą bardzo mgliście i nie wiedzą, o co chodzi. Więc trzeba troszkę poczekać, trochę cierpliwości i dużo pracy, bo to ta praca jednak przynosi efekty, co widać po tych klubach radnych, które powstają.
3: Powstają ostatnio nie tylko w miastach, ale też na szczeblu wojewódzkim. Ostatnio w województwie mazowieckim to wczoraj, ale jak się patrzy na ten parlamentarny, to jednego posła straciliście, mówiąc kolokwialnie, czyli pan poseł Skwarek wrócił do Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Przemysław Czarnek mówił, że są rozmowy z 4 kolejnymi parlamentarzystami o powrocie.
7: No tak, można tak mówić. Być może są jakieś rozmowy. Ja też mógłbym mówić, że są rozmowy jeszcze z paroma osobami z Prawa i Sprawiedliwości, paroma posłami, którzy mogliby przejść do nas. Oczywiście, że są, bo przecież spotykamy się w kuluarach, spotykamy się w stołówkach, rozmawiamy. Nie jest tak, że zerwaliśmy wszystkie kontakty takie między sobą. Więc oczywiście ja słyszę, prawda, Rysiek, wracaj, a ja z kolei mówię, to wy wróćcie do rozsądku i przyłączajcie się do nas.
3: No dobrze, to jest tak, że możemy mieć jakieś krzyżowe przejścia z jednej do drugiej strony, a kwestia wyboru wicemarszałka, to był dobry ruch, żeby postawić na Marcina Horałę i żeby dać wybrać Marcina Horałę głosami koalicji rządzącej, to był ruch, który buduje, czy nie buduje?
7: No ja uważam, że to był dobry. Od początku namawiałem kolegów do tego, bo funkcja wicemarszałka jest pożyteczna w funkcjonowaniu w Sejmie, w funkcjonowaniu klubu. No, udział w prezydium Sejmu wicemarszałka ma swoje znaczenie, bo ma wpływ na decyzje, które zapadają w Sejmie. Więc z różnych powodów to było pożyteczne. No, PiS się upierał przez 3 lata prawie, że nie wystawi nikogo innego jak Elżbietę Witek. Co moim zdaniem było błędem, bo traciliśmy i w Sejmie, i w Senacie właśnie pewne możliwości, które dają te funkcje wicemarszałków.
3: I warto było, bo z drugiej strony potem konferencja Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, patrzcie na głosowania, poparło ich Donald Tusk, są w tamtym obozie.
7: No ale gdyby kandydat PiS-u miał zostać wicemarszałkiem, to też tylko głosami, tylko dzięki głosom przecież Platformy, więc to można tak mówić, ale oczywiście co my byśmy mówili, gdyby PiS wygrał to głosowanie i poseł z PiS-u by został wicemarszałkiem, że został dzięki głosom Platformy Obywatelskiej, więc to jest oczywiście troszkę taka demagogia. PiS bardzo boleśnie odczuł tą porażkę, bo to porażka, co tu dużo mówić. I funkcja wicemarszałka, także w terenie, w czasie spotkań w rozmaitych okolicznościach uroczystości, także w kampanii, ma swoje znaczenie, prawda? Naprzód się przedstawia wicemarszałka, naprzód głos ma wicemarszałek. To jest pewien punkt przewagi, prawda, w rozmaitych sytuacjach. No i PiS o tym doskonale wie. No i teraz jest teoria, jest taki sposób prezentowania tej sytuacji, że my jesteśmy, Rozwój Plus jest jakoś dogadany z Tuskiem, czy z koalicją, czy Bóg wie z kim. Żeby ten biedny PiS jakoś zniszczyć. No nic takiego nie ma i to jest oczywisty nonsens. Ale niedawno słyszałem, że ja rzadko oglądam te nawalanki, ale słyszałem posła Bochańskiego, który z wielką powagą klepał te formułki właśnie, że PiS się dogadał z Tuskiem. Że Morawiecki się dogadał
3: z Donaldem Tuskiem. No dobrze, ale jeżeli nie będzie na przykład paktu senackiego, to można tak powiedzieć, jeżeli koalicja pójdzie rozdzielona, to może, tak jak mówił pan minister Ireneusz Rajs, że będzie taka sytuacja, że ktoś przekona Rozwój Plus, że jednak trzeba robić rząd ponad podziałami.
7: Nie wiadomo, co się stanie. Nie wyprzedzajmy wydarzeń w tej skali. Mówię tutaj o sytuacji wojennej. Natomiast w innych okolicznościach nie widzę takiej możliwości ani takiej potrzeby. Pójdziemy do wyborów. Prawica te wybory wygra i wtedy zobaczymy.
3: A jaka jest szansa, że wrócicie do Prawa i Sprawiedliwości, że będzie wspólna lista Rozwoju Plus, PiS-u i może kogoś jeszcze, bo i taki wariant jest rozpatrywany. Czy rozmawiacie, snujecie też takie analizy?
7: No, snujemy różne analizy, ale taka wersja, że cała prawica pójdzie razem, to znaczy, że prawda, Konfederacja... Albo część Konfederacji, tak, że będzie wspólna lista. No oczywiście takie sytuacje teoretycznie są możliwe, ale praktycznie mało realne. Więc zobaczymy. No, ja mówię, to wszystko będzie zależało od skali poparcia, jaka będzie na początku przyszłego roku, kiedy zacznie się już taka prawdziwa kampania. No bo dziś to jeszcze trudno oceniać, jeszcze się dużo wydarzy tej jesieni, jeżeli chodzi o polityczne sytuację także po stronie naszych przeciwników, po stronie koalicji. No,
3: a co się wydarzy?
7: Powstanie tam kolejna partia trzecia, prawda? Tak jak powstała Petru Palikota i Hołowni, to prawdopodobnie powstanie też taka kolejna, która będzie początkowo udawała niezależność, a potem będzie koalicjantem Donalda Tuska.
3: To zajmie trochę wasze miejsce, no bo Rozwój Plus miał być taką partią trochę środka.
7: No środka po prawicy, znaczy to ma być środek, ale tych, którzy myślą jednak rozsądnie o świecie, no przynajmniej my tak uważamy, że rozsądnie. Natomiast no, jest też ten element takiego cwaniactwa politycznego, kiedy się właśnie pozoruje pewne sytuacje i taką właśnie zapewne będzie kolejna partyjka, która powstanie po to, żeby zamącić w tym tyglu politycznym przed wyborami.
3: To już na koniec zapytam, panie profesorze, pakt senacki jest na stole? Nie ma go? Jakie są możliwości?
7: Trudno powiedzieć, jak to jest z tym paktem senackim.
3: Albo rozmawiacie, albo nie rozmawiacie.
7: Nie, no jasne, no ale pakt senacki bez Konfederacji jest niemożliwy, no nie ma sensu. Pakt senacki, Konfederacja jest za tym, żeby w pakcie brał udział Grzegorz Braun. Jarosław Kaczyński deklaruje, że z Braunem nie pójdziemy. Więc pakt senacki, w którym my się dogadamy z Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacje pójdą razem, no, to nie jest pakt senacki. No, to jest normalna gra o parlament bez jakiegoś porozumienia. Natomiast niestety będzie to polityczna katastrofa, jeżeli powstanie po drugiej stronie pakt senacki. Znaczy
3: on powstanie.
7: Znowu to, co się stało, że cała ta lewica, centrolewica i centrolew i Bóg wie co jeszcze się tam i skrajna lewica, wszystko się tam dogada i wystawią kandydatów, którzy no, zdobędą wtedy jeszcze większą większość w Senacie.
3: I to będzie oddanie Izby Wyższej, ale może da się rządzić, jak pokazało profesor, że bez Senatu też da
7: się rządzić.
3: Ale trudno. Lepiej Senat mieć niż go nie mieć. Profesor Ryszard Terlecki był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
3: Godzina 9:00. Z krótkim ogłoszeniem Sławomir Suchowski.
8: Mamy wspaniały koncert TZN Ksenny poświęcony powstaniu warszawskiemu, powstańcom Warszawy, ponieważ 2 października zakończyło się powstanie i o godzinie 18:00 jest na wygaszenie powstańczego płomienia na Kopie Powstańczej, a o 19:30 w Hybrydach wystąpi zespół Ksenna i bardzo zapraszamy jeszcze do pobierania wejściówek na stronach palladiumart.pl oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście, które wsparło nasz projekt. I Hybrydy 19:30, 2 gorąco zapraszamy.
3: A teraz czas na serwis informacyjny, to był Poranek Wnet. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny dzień protestów pod Trybunałem Konstytucyjnym. Polska przestaje być liderem NATO oraz żelazny list dla Romanowskiego. Dziś rozprawa. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa kolejny dzień protestu. Uczestnicy obawiają się siłowego przejęcia organu przez obóz władzy. Nie chcą dopuścić do usunięcia z urzędu prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Tymczasem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, nadał bieg zawiadomieniu sędziego Trybunału Sławomira Patyry. Pod adresem Święczkowskiego pada zarzut ręcznego wyznaczania składów orzekających z pominięciem ustawy, tak aby wpływać na treść wyroków. To kolejna odsłona sporu o OTK. Zgody na orzekanie nadal oczekuje czworo wybranych przez Sejm prawników, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Karol Nawrocki czeka także na wyjaśnienia od Macieja Berka do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybranego do Trybunału. Są wątpliwości, czy Berek ma wymagane przez ustawę 10-letnie doświadczenie radcy prawnego. Pekin ostrzega Europę przed wprowadzeniem ograniczeń wobec chińskich firm. To reakcja na przygotowany przez Francję i Niemcy dokument. Berlin i Paryż mają zwrócić się do Komisji Europejskiej o przygotowanie mechanizmu zwalczającego nieuczciwe praktyki rynkowe. Według chińskiego resortu handlu zmiany podważą wzajemne zaufanie, wpłyną na współpracę i spotkają się ze stanowczą reakcją w obronie chińskich przedsiębiorców. Państwowy dziennik Global Times pisze, że Pekin ma szeroki wachlarz środków odwetowych. Wśród potencjalnych działań wymienia dochodzenie antydyskryminacyjne oraz kontrolę bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Polska przestaje być liderem NATO pod względem wydatków na obronność liczonych jako część PKB. Jak pisze Rzeczpospolita, w tym roku wyprzedzą nas Litwa, Łotwa i Estonia. Polska ma przeznaczyć na obronę około 4,5% PKB, podczas gdy państwa bałtyckie planują w przyszłym roku wydawać co najmniej 5%. Projekt polskiego budżetu obronnego na 2027 rok zakłada 198 miliardów złotych, nominalnie o niemal 2 miliardy mniej niż plan na rok obecny. Przy wzroście gospodarki oznaczałoby to również spadek udziału wydatków w PKB. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że faktyczne wydatki będą wyższe. Jak wyjaśnia, zakupy finansowane z unijnego programu SAFE mają być zwolnione z VAT. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się po południu wnioskiem o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS odrzuca oskarżenia. Działania prokuratury uznaje za polityczny atak i od niemal 2 lat przebywa poza Polską. Początkowo uzyskał azyl na Węgrzech, jednak status uchodźcy został cofnięty po zmianie władzy przez nowego premiera Węgier Petera Madziara. Rząd i część mediów informowali, że Romanowski jest obecnie w Naddniestrzu, terytorium przy granicy Mołdawii i Ukrainy kontrolowanym przez Rosjan. Informacje nie zostały potwierdzone przez byłego wiceministra i jego pełnomocnika. List żelazny pozwoliłby politykowi PiS odpowiadać z wolnej stopy. Antropik ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. W prospekcie emisyjnym spółki, do którego dotarł Reuters, znalazło się stwierdzenie, że przyszłe modele AI mogą stwarzać katastrofalne lub egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości i być zdolne do opierania się próbą wyłączenia. Twórca modelu Claude przygotowuje się do wejścia na giełdę w ciągu najbliższego roku. W dokumencie opisano również przypadki zachowań modeli związanych z samozachowaniem, ukrywaniem informacji czy próbami manipulacji. Niektóre działania miały przypominać szantaż. Antropik zaznacza jednak, że są to elementy badań nad bezpieczeństwem AI. Firma nie twierdzi, że jej modele stanowią obecnie bezpośrednie zagrożenie dla ludzi.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami pełne słońce. Na termometrach od 19 do 21 stopni na północy, w centrum i na wschodzie od 22 do 24 na zachodzie i na południu.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wciąż trwa niesamowity mecz Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka gra z Darią Snigur z Ukrainy. Wygrała pierwszego seta 6-3. W drugim lepsza zawodniczka z Kijowa 6-4. I teraz trwa ten trzeci decydujący set. Prowadzi Snigur 6-5. Ale piłka za piłkę, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji w tym, że pojedynku, a przypomnijmy, że w turnieju w Pekinie zobaczymy także nasze najlepsze tenisistki, a więc Iga Świątek, Maję Chwelińską i Magdalenę Fręch. Magdalena Fręch dziś o godzinie 13 zmierzy się z Elzą Jacquemot. Tymczasem Hubert Hurkacz cały czas musi długo czekać na zwycięstwo w kolejnym turnieju ATP w swojej pięknej karierze, a było już tym razem bardzo blisko, bo Polak zagrał w finale turnieju w Chengdu. Tyle, że przegrał z Alejandro Fokinem. Hiszpan zwyciężył w dwóch setach 6-4 i 7-6 w tiebreaku. Piłkarze Hiszpanii wciąż są w trybie mundial. Pokonali oni w Lidze Narodów Chorwację 4-1. Mistrzowie świata wygrali po dwóch bramkach Jamala i po jednym Pubio i Williamsa. Natomiast dla Chorwatów strzelił Dion Belio. Zwycięstwo Mistrzów Świata przypadło akurat w dniu jubileuszu 113. rocznicy powstania Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Z kolei Anglicy pokonali w Pradze Czechów 2-0. Mecz ułożyła czerwona kartka, którą bardzo szybko dostał jeden z czeskich piłkarzy. To Paweł Schulz, który bezmyślnie faulował rywala, a było to w 25 minucie. Anglicy grali w przewadze, no i skrzętnie z tego skorzystali. W 47 minucie Anthony Gordon strzelił bramkę, w 69 Harry Kane. Wyspiarze wykreowali sobie jeszcze kilka doskonałych okazji, ale wynik już się nie zmienił. Tymczasem światowa prasa donosi o czarnych chmurach, które zbierają się nad Manchesterem City. Według tego, jak toczy się obecnie postępowanie, 114 ze 115 zarzutów

0: twierdzisz, wciąż trwa śledztwo. Oczywiście się odwołuje od kolejnych, przepraszam, od kolejnych punktów tegoż śledztwa. No i tak naprawdę na tę chwilę jeszcze nie wiadomo, jaka może być kara dla The Citizens. Wiemy na pewno, że mogą być drakońskie kary finansowe. Natomiast 8 z 10 tytułów, które ma w całej swojej historii Manchester City, przypada już na nowe czasy, a więc finansowanie z Arabii Saudyjskiej. No i właśnie między innymi być może 8 z tych tytułów zniknie z gablot Manchesteru City, choć to by było już rzeczywiście takie ewentualność, gdyby rzeczywiście aż do tego doszło. Niemniej jednak śledztwo wciąż trwa, bardzo długie, bardzo zawiłe, no i na pewno o nim będziemy Państwa informować, bo dotyczy to w końcu jednego z największych klubów na świecie. Tymczasem dziś o godzinie 18:00 mecz drużyn do lat 21, tych oczywiście piłkarskich, Polska-Szwecja w Katowicach. Tym samym Polacy mogą awansować na Mistrzostwo Europy. Byłby to bardzo duży sukces Jerzego Brzęczka i jego młodych piłkarzy Under 21, a swoją drogą pojawiają się głosy, że jeśli do końca tego rozdania Ligi Narodów Polska zagra ponownie słabo, tak jak w meczu ze Szwecją i zresztą długimi fragmentami w meczu z Bośnią. I na przykład przegramy z Rumunią w piątek, a później jeszcze na dodatek z Bośnią i Hercegowiną w poniedziałek, to być może losy Jana Urbana będą przesądzone i będzie potrzeba nowego selekcjonera w kontekście eliminacji do Mistrzostw Europy. Nikt w PZPN nie wyobraża sobie, żeby reprezentacji Polski zabrakło na kolejnym wielkim turnieju po Mistrzostwach Świata. Teraz miałoby to by paść na Mistrzostwa Europy. No i padają nazwiska, między innymi właśnie Jerzego Brzęczka, który znakomicie pracuje z młodymi piłkarzami właśnie w polskiej młodzieżówce, ale jest także Maciej Skorża, który wrócił do Polski po kontrakcie w Japonii i pozostaje bez pracy. Ale jeszcze na razie oczywiście nie zabierajmy jeżemu Janowi Urbanowi to, co ma na stole, bowiem jeśli wygra w przekonujący sposób, to pewnie nikt o tym nie będzie mówił. Chociaż, jak twierdzą eksperci, nie ma litości dla Jana Urbana i na to, jak po prostu gra reprezentacja, głównie jeśli chodzi o to, jak traci bramki i generalnie cała organizacja gry do rzeczywiście bardzo dużej poprawki. O tym też będziemy Państwa informować i te wszystkie dywagacje między innymi do piątkowego meczu właśnie w Stadion Narodowy 20:45 Polska-Rumunia, Liga Narodów, trzeci mecz Dywizji B. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
7: Żebyś wiedział.
8: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus, godzina 9:13, dziś 30 września. Dziś premierę ma druga adaptacja czy ekranizacja, teraz już nie wiem, co mam powiedzieć, ale w każdym razie powieści Bolesława Prusa. Dziś do kin wchodzi ta wersja filmowa, już nie serialowa, więc być może dziś warto do kina się wybrać albo w nadchodzących dniach może powrócić jeszcze do tej dyskusji o lalce, ale zaczniemy muzycznie w dzisiejszej audycji. Zaczniemy od Basi Trzetrzelewskiej. Jest taka artystka, która już w latach bardziej 80. gdzieś tę karierę swoją prowadziła.

0: Basia Trzelewska, to dlatego, że dziś świętuje swoje urodziny, znana po prostu w trakcie swojej kariery gdzieś tam w tych jednak anglojęzycznych państwach jako Basia, bo Trzelewska to już chyba byłoby wyzwanie. Jest godzina 9:18, my wracamy do Warszawy, bo będziemy mówić o wystawie, która nosi tytuł, teraz zaraz go przytoczę, Poverello, święty Franciszek z Asyżu. Z nami w studio kurator tej wystawy, pani Roxana Gawrońska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa.
0: To my wiemy, że zbliża się 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Wiemy też, że to dlatego ta wystawa 2 października się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otworzy. I co na tej wystawie zobaczymy?
1: No, na naszej wystawie same perły, dzieła takich artystów jak Jan Matejko, Józef Chełmoński, Jan Stanisławski, ale też artystów współczesnych, Antoni Rząsa, Wiesław Szamborski, Tadeusz Boruta, także tutaj każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Czyli jest przegląd tego przedstawiania świętego Franciszka na przestrzeni ilu lat? Jaki jest najstarszy obraz, który się znajdzie na wystawie? Jaki jest ten najnowszy?
1: Najstarsze dzieło, które się znajdzie na wystawie, pochodzi z wieku XII-XIII. To są rzeźby romańskie, mamy też dukaty z tego czasu. Natomiast ta wystawa będzie o tyle ciekawa, że nie wszystkie dzieła pokazują samego Franciszka, że jest też szerszy kontekst. I część dzieł, które są prezentowane, prawdopodobnie artyści, gdy je tworzyli, w ogóle nie myśleli o Franciszku. Natomiast przypasowały nam tutaj do scenariusza wystawy, do kontekstu, więc myślę, że to będzie czasami zaskakujące widzieć na przykład obraz Chełmońskiego, który był niedawno na dużej retrospektywie, zupełnie w innej przestrzeni, a teraz w kontekście franciszkowym. Także nie będzie to tylko i wyłącznie prezentacja różnych portretów Franciszka, chociaż oczywiście takie też się pojawią, ale będą też dzieła, które będą tworzyły szerszy kontekst.
0: To jaki jest ten szerszy kontekst wystawy?
1: Wystawa ma na celu zaprezentować zarówno życie Franciszka, jak i jego przesłanie. Więc znajdujemy na przykład w pierwszej sali, znajdziemy tak dosyć scenograficznie ukazany dom w Asyżu, bogaty dom bogatego kupca. I tutaj będziemy pokazywać państwu właśnie tę atmosferę, która kształtowała tę tożsamość młodego Giovanniego di Pietro di Bernardone. Później będziemy pokazywali państwu wątek związany z obieraniem życiowej drogi, ponieważ Franciszek nie od początku marzył o życiu żebraczym. Najpierw zastanawiał się nad przejęciem schedy po ojcu, czyli kupiectwem. Później też rozważał stan rycerski, bardzo go pociągała ta chwała rycerska. No i dopiero później wybrał to życie żebracze, to całkowite okołocenie siebie, więc to będziemy pokazywać, ten życiowy wybór. Pokażemy też pieśń słoneczną, czyli taki najważniejszy utwór spisany przez następców, ten tekst, który ułożył Franciszek. W tym utworze zawiera się właśnie to przesłanie o uwielbieniu Boga we wszelkim stworzeniu. Będą oczywiście wątki takie poważniejsze, jak jego cierpienie, choroba, stygmatyzacja, aż do śmierci.
0: I jak święty Franciszek w sztuce jest przedstawiany? Czy my możemy powiedzieć o jakichś atrybutach, z którymi zazwyczaj jest on malowany? Jak to wygląda? Czy to nie jest tak, ten święty Franciszek na tych obrazach, w zależności w której epoce był przedstawiany, inaczej jest przedstawiany?
1: Tak, tutaj jak pomyślę o dziełach, które są na naszej wystawie, to myślę, że przede wszystkim zwraca uwagę to, że Franciszek był przedstawiany też właśnie w różnych scenach, w różnych kontekstach, czyli mamy zarówno Franciszka ze zwierzętami, znamy te wszystkie historie hagiograficzne o kazaniu do ptaków, o poskromieniu wilka z Gubbio i wtedy właśnie na przykład z takim wilkiem, czy z ptakami. Oczywiście tematyka stygmatyzacji też bardzo szeroko była podejmowana przez artystów i też takie przykłady mamy na wystawie. Wspaniała stygmatyzacja świętego Franciszka autorstwa Antoniego Michalaka na przykład. Ale mamy też taki obraz XVII-wieczny, który ukazuje samego Franciszka ukazującego stygmaty. Czyli nie tyle moment stygmatyzacji, gdzie Chrystus Seraficki mu tych stygmatów udziela, co właśnie sam Franciszek, który prezentuje te dłonie. Więc tutaj w zależności od tej wrażliwości artystów różne oczywiście były podejścia. Pamiętamy też słynny witraż Stanisława Wyspiańskiego, w którym właśnie też Franciszek, tam jest motyw i stygmatyzacji, ale też wątek krzewu róż, w który Franciszek miał się rzucić, wodzony pokusami, rzucił się w, jak twierdzą przekazy hagiograficzne, w taki krzew różany, a ten zamiast go poranić schował kolce. Więc taki wątek na przykład też na naszej wystawie się pojawia, chociaż tutaj akurat pokazuje go obraz współczesny Wiesława Szamborskiego, na którym Franciszka nie ma, ale jest wielka, piękna róża. I ona mi posłużyła właśnie do tego, żeby pokazać też ten cud róż.
0: Rozumiem, że taka wystawa to jest nie tylko dla historyków sztuki czy osób, które historią sztuki są zainteresowane. Jest to też jakaś forma przypomnienia czy może przybliżenia postaci świętego Franciszka. Rozumiem, że są organizowane różne wykłady, oprowadzania kuratorskie. Czy możemy na jakieś zaprosić?
1: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich, zarówno miłośników dobrej sztuki, jak i tych, którzy są zainteresowani tematyką. Jeśli chodzi o oprowadzania, to pierwsze będzie już w sobotę, 3 października o 13:00, także serdecznie zapraszam, będę na Państwa czekała. Będzie też cykl wykładów towarzyszących wystawie. Na naszej stronie internetowej jest dokładna rozpiska, jakie będą tematy poszczególnych wykładów, ale mogę tak zapowiedzieć, że tematyka będzie różnorodna, zarówno o zakonach franciszkańskich, jak i właśnie w kontekście sztuki, na przykład o obrazie Jacka Malczewskiego, który również jest na naszej wystawie, czy o wczesnych włoskich mistrzach, którzy też przedstawiali Franciszka, a też przed świętami o Szopce w Greccio. Także wybór będzie naprawdę bardzo duży i już teraz Państwa serdecznie na wszystkie wykłady zapraszam.
0: Czy Pani przygotowując tę wystawę coś nowego o świętym Franciszku, a może właśnie o jakimś jego przedstawieniu się dowiedziała, coś Panią szczególnie zachwyciło, zainteresowało?
1: Znaczy w ogóle sama postać Franciszka no na pewno stała mi się bliższa. Gdzieś tam we wcześniejszym okresie swojego życia gdzieś tam poznawałam inną duchowość, na przykład ignacjańską. A teraz tutaj nagle właśnie ten Franciszek się w moim życiu pojawił i mogę powiedzieć, że przy tworzeniu tej wystawy rzeczywiście trochę tak się z nim zaprzyjaźniłam. Na pewno będę pogłębiać jeszcze wątki związane z Franciszkiem, zarówno przygotowując się do oprowadzeń czy do swojego wykładu, ale też myślę, że tak życiowo na pewno część z jego przesłania, z jego myśli zostanie gdzieś tam u mnie. Trzeba powiedzieć, że literatura w ogóle na temat Franciszka jest bardzo bogata i pewnie nie starczy nam życia, żeby całą przeczytać, więc no, myślę, że półka z książkami niebawem się wzbogaci właśnie o kilka pozycji i będę po prostu później jeszcze po zakończeniu wystawy również te wątki zgłębiać.
0: Najmniej oczywisty obiekt, który na wystawie będzie pokazywany?
1: No to teraz ciężkie pytanie, bo tutaj tych nieoczywistych obiektów, które może od razu się nie kojarzą z Franciszkiem, trochę jest. No ale może powiem taki przykład. Będzie skrzynia z XV wieku, która do nas przyjechała z Zamku Królewskiego na Wawelu. No i właśnie panowie, którzy te skrzynie do nas przywozili, w pewnym momencie zapytali mnie: Pani Roxano, ale po co pani ta skrzynia do takiego tematu? No i ja mówię, jak pan zobaczy wystawę, wszystko będzie jasne. Chodzi o to, że no, mamy ten dom bogatego kupca, więc wymarzyłam sobie, żeby właśnie taka dawna skrzynia, która mogła służyć przechowywaniu tkanin, również na wystawie się znalazła i rzeczywiście dzięki uprzejmości kolegów z Wawelu to się udało. Jestem bardzo za to wdzięczna. Ale takich właśnie ciekawostek będzie dużo, także nie będę zdradzała zbyt wielu szczegółów, bo chcę, żebyście państwo sami się o wszystkim przekonali.
0: O czym mówiłam, kurator wystawy Poverello, czyli Biedaczyna, święty Franciszek z Asyżu, która otwiera się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2 października. Pani Roxana Gawrońska państwa zapraszała i zaprasza 3 października na kuratorskie oprowadzanie o godzinie?
1: O godzinie 13.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa zachęcam, żeby w związku z taką rocznicą okrągłą, 800. rocznicą śmierci świętego Franciszka z Asyżu, może bliżej się z jego postacią zapoznać. Jest godzina 9:28. Ja państwu wspominałam, że premierę kinową dziś ma adaptacja bądź ekranizacja. To chyba musimy zobaczyć, żeby powiedzieć, które słowo tutaj będzie bardziej odpowiednie, ale chyba jest to jednak ekranizacja powieści Bolesława Prusa Lalka, która dziś wchodzi do kin, prawie 3 godziny filmu, a zwiastun tegoż filmu brzmi tak i teraz go wspólnie posłuchamy.
2: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
3: Bo moja miłość równie jest głęboka jak morze. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej tu jej w sercu.
4: To pięknie, ale wiesz, że miłość trzeba przeżywać. No nie tylko o niej czytać.
2: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
5: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
6: Piękne, daj się, brawo!
7: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
8: Bieda jest jak trąd. Ludzie się tego boją.
9: To tym teraz jesteśmy? Trędowatymi?
10: O, mój Stachu.
11: Tobie romantyk się bije z pozytywistą. Albo zmienisz świat, albo sobie łeb rozbijesz. Ale póki co, żyj.
12: Żyj, Stachu!
13: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to może być twoja ostatnia szansa?
14: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: I tak brzmi zwiastun do filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego, która dziś już w kinach ma swoją premierę. Może będzie możliwość, żeby ją zobaczyć i na jej temat też na antenie Radia Wnet porozmawiać, a w rolach głównych jako Stanisław Wokulski, Marcin Dorociński, jako Izabela Łęcka, Kamila Urzędowska, Ignacy Rzecki to Marek Kondrat, a Tomasza Łęckiego zagrał Andrzej Seweryn. No i w obsadzie jeszcze tacy aktorzy jak Maja Komorowska, Krystyna Janda, Maria Dębska czy Agata Kulesza. To na pewno, przynajmniej tak wynika z tych recenzji, będzie bardziej wierne przedstawienie powieści Prusa na ekranach, no ale zobaczymy, jak to będzie. To jeszcze pozostając w tematyce Lalki, my się cofniemy do roku 77 i posłuchamy motywu z serialu Lalka właśnie z tego roku, a muzykę całą tworzył do tej ekranizacji Andrzej Kurylewicz.

0: Jest godzina 9:33. My na chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie toczy się jedna z najgłośniejszych spraw sądowych ostatnich lat. Chodzi o sprawę Lindsey Clancy. Już Państwo możliwe, że słyszeli o tym procesie, który zakończył się tak zwanym mistrial, czyli no, nie udał się ten proces, nie została ona ani uniewinniona, ani skazana. A sprawa dotyczy zbrodni, która miała miejsce w 2023 roku. Lindsey Clancy była pielęgniarka położnicza, mieszkała razem ze swoim mężem i trojgiem dzieci w Duxbury w Massachusetts, z 5-letnią córką, 3-letnim synem i 8-miesięcznym jeszcze jednym synem. I ponoć po urodzeniu zaczęła mieć ostatniego z tych dzieci poważne problemy psychiczne. W każdym razie zakończyła się ta sprawa tak, że Lindsey poprosiła swojego męża, żeby ten pojechał załatwić różne sprawy, a gdy ten wrócił do domu, to troje ich dzieci nie żyło, zostało uduszonych taśmą do ćwiczeń, a jego żona skoczyła z piętra, no, co spowodowało, że jest ona sparaliżowana i porusza się na wózku inwalidzkim. I zaczął się proces, głośny proces, który właśnie tak gdzieś przed miesiącem toczył się w Stanach i co z niego wyniknęło, a może co się działo w trakcie tego procesu. Bardzo dużo kobiet zaczęło protestować przed sądem, mówiąc, wspierając Lindsey Clancy, mówiąc o tak zwanej depresji poporodowej, wspierając ją, jakby postulując, że za mało się mówi o problemach właśnie i w ogóle występowaniu depresji poporodowej. Bardzo ją te protestujące wspierały, ubierały się w różowe koszule. Bardzo też wspierały adwokata. Taki ruch się stworzył, adwokata właśnie Lindsey Clancy. Jak to brzmiało, jak wyglądało to, co działo się przed sądem, to posłuchamy takiego dźwięku, gdzie Lindsey Clancy jest witana przez tłum kobiet przed sądem.
1: An astounding show of support today for Lindsey Clancy. Hundreds of women, all dressed in pink, cheered the accused mom as she arrived in a police caravan for her murder trial. Supporters ran across the field to greet Lindsey. Some came with their babies. They held up heart hands during a silent rally for the mom who strangled her three young children, then jumped from the second floor window, leaving her paralyzed for life.
2: It's a buzz around here, guys.
1: Fox News legal analyst Chanley Painter, a former prosecutor, actually wore pink in her live report as she spoke to Lindsey's defense attorney, who was greeted with cheers.
3: Hey, guys. What do you think of the support for Lindsey Clancy out here?
4: I have no words.
3: No words?
4: It's amazing.
0: I to tak brzmiało to, co się działo przed sądem w trakcie tego procesu. Kobiety, które się tam zebrały, jak donosiły amerykańskie media, nawet z dziećmi, żeby wesprzeć właśnie Lindsey Clancy, żeby nagłośnić kwestię depresji poporodowej czy psychozy poporodowej. Tutaj był fragment rozmowy z adwokatem. Zapytała się dziennikarka, jak to wszystko ocenia. On powiedział, że nie ma słów. No, ale sprawa, proces zakończył się tak zwanym, to już Państwu powiedziałam, mistrial, a to dlatego, że na 12 ławników jeden z nich nie chciał zgodnie z pozostałym 11 powiedzieć, że tak, jest niewinna Lindsey Clancy. On był za skazaniem matki, która według prokuratury troje tych dzieci swoich własnych udusiłam i dopiero teraz pierwsze takie nagranie zostało upublicznione właśnie tego ławnika. Michael Desronville, tak się ten pan nazywa. Był też to, nie wiem czy ciekawe, ale media podają, że jest to informacja ciekawa, jedynym czarnoskórym ławnikiem, jeśli chodzi o cały zespół właśnie ławników. I tak, co może powiedział Desronville właśnie na tym krótkim wideo, które zostało opublikowane, jako że tutaj był ruch duży wspierający Lindsey Clancy. McKenzie po Mistrial zgromadził się duży ruch wspierający właśnie tego ławnika. Pieniądze były zbierane na wsparcie jego. Mówiło się, czy mówi się o nim jako o jedynym sprawiedliwym, który sprzeciwił się uniewinnieniu Lindsey Clancy. No ale co powiedział właśnie ten ławnik, to teraz posłuchamy.
5: Hi, my name is Michael Peggy Desranville, also known as the Lone Juror. I know the whole focus has been on me, but we want to reel everything back and put the focus on the three angels that's at hand. The ones that can't speak for themselves, the ones that can't defend themselves, and the one that can't fight the battles. And those are Cora, Dawson, and Callan. A little bit about me. I want to thank God for my Catholic faith. I want to thank God for blessing me with the ability to love my daughter. And I'm foremost, I would like to thank everyone, every individual that have supported me throughout this difficult situation. Your prayers, your emotional support, your psychological support is a tremendous to my heart. That I feel, that I sense, that I know. I do want to thank you from the bottom of my heart. Thank you.
0: Więc ławnik ten powiedział, nazywam się Michael Peggy Desranville, znany również jako samotny ławnik. Wiem, że cała uwaga skupiła się teraz na mnie, ale chcemy teraz cofnąć się o krok i ponownie skierować ją na troje aniołów, o których tak naprawdę chodzi, na tych, którzy nie mogą mówić we własnym imieniu, nie mogą się bronić i nie mogą sami walczyć o swoje prawa. To Cora, Dawson i Callan, czyli te troje dzieci Lindsey Clancy. Kilka słów o mnie. Chcę podziękować Bogu za moją katolicką wiarę. Chcę też podziękować Bogu za to, że obdarzył mnie zdolnością kochania mojej córki. Przede wszystkim chciałbym jednak podziękować wszystkim, każdej osobie, która wspierała mnie w tej trudnej sytuacji. Wasze modlitwy, wsparcie emocjonalne i psychiczne mają dla mnie ogromne znaczenie i głęboko poruszają moje serce. Czuję to, dostrzegam i wiem, że jesteście ze mną. Z całego serca chcę wam podziękować. Dziękuję. No i teraz mówi się o tym, że presja na tego ławnika była bardzo duża, że też pierwsze głosowania ławników wcale nie były 11-1. Ci ławnicy zmieniali zdanie z kolejnymi głosowaniami. No, a teraz po tym, jak została ujawniona tożsamość tego ławnika, ten musiał zatrudnić ponoć ochronę adwokatów i w tej chwili jego boi się o swoje bezpieczeństwo. Zgromadzono właśnie ten ruch wspierający tego ławnika, zgromadził około 400 tysięcy dolarów właśnie na pomoc dla niego, taką właśnie też między innymi, o czym mówił, psychologiczną, bo dostaje różne pogróżki ze strony zwolenników może Lindsey Clancy albo osób, które uważają, że jego postawa nie jest prawidłowa. No i co się teraz stało z tym procesem? Teraz obrona Lindsey Clancy zaczęła atakować właśnie tego ławnika. Kevin Reddington, bo tak nazywa się adwokat Lindsey Clancy, coś zupełnie nowego zrobił, to znaczy stwierdził, że po pierwsze Desranville, a więc ten ławnik, czy na pewno prawidłowo odpowiedział na pytania podczas selekcji ławników, zaczyna się badać przeszłość tego ławnika. Mówi się też o korzystaniu przez niego z telefonu podczas narad. Ponoć też szukał informacji dotyczących sprawy poza materiałem dowodowym, czego według amerykańskiego prawa nie wolno ławnikom robić. No i czy mówił prawdę podczas przesłuchania ławników przez sędziego. Ponoć właśnie obrona Lindsey Clancy chce nawet uzyskać dane dotyczące jego połączeń i wiadomości z godzin, w których trwały te narady. I teraz jest sprawa taka, że adwokat właśnie Lindsey Clancy twierdzi, że tak naprawdę prokuratura nawet nie udowodniła jej tego, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć swoich dzieci, więc ta sprawa najprawdopodobniej, kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na listopad, więc nie wiadomo, jak ta sprawa dalej się potoczy. Możemy nawet teraz posłuchamy fragmentu właśnie wystąpienia adwokata Kevina Reddingtona po tym, jak proces ten pierwszy zakończył się tak zwanym mistrial, czyli niepowodzeniem. Zapomnijmy na chwilę o prawie, o emocjach, o wszystkim. Porozmawiajmy po prostu jak ludzie. Dlaczego ta kobieta, o której dowody jasno i jednoznacznie pokazują, że była pielęgniarką, matką, przyjaciółką, osobą, która w swoim życiu nie zrobiła nic złego, miałaby zabić troje swoich dzieci? Wszyscy lekarze, 5 czy 6, wskazywali, że cierpiała na chorobę lub zaburzenie psychiczne. I nie chodziło o jakiekolwiek zaburzenie psychiczne. Cierpiała na poważną chorobę lub poważne zaburzenie psychiczne. Być może istnieją pewne różnice w klasyfikacji w zależności od tego, jak podręcznik określa dane rozpoznanie. Jeden powie, cierpiała na to, inny na coś innego, ale w istocie mówimy o ciężkiej chorobie i poważnym zaburzeniu psychicznym. Dowody jasno i jednoznacznie pokazują, że znajdowała się w stanie psychozy. Prokuratura nie przedstawiła wystarczających dowodów w rozumieniu standardów wynikających ze spraw Jackson przeciwko Virginia oraz Latimore. Jeśli odejdziemy od typowego argumentu, dowodów wystarczy, bo wykazaliśmy wszystkie znamiona przestępstwa. Nie, to nie jest właściwy standard. Pytanie brzmi, czy te dowody są wiarygodne? Czy są to dowody, na podstawie których racjonalna ława przysięgłych albo inny organ ustalający fakty może odnieść je do ustalonego stanu faktycznego i stwierdzić, że oskarżenie udowodniło swoją sprawę ponad wszelką rozsądną wątpliwość? A dziś, gdy ta kobieta siedzi przed sądem, twierdzę, że oskarżenie nie wykazało nawet wystarczającej podstawy do przyjęcia, że popełniła zarzucane czyny w sposób przypisywalny jej prawnie, a już z całą pewnością nie udowodniło, że w chwili tych zdarzeń nie działała w stanie psychozy. Dlatego powinna zostać uznana za niewinną. Jest to zupełnie zmiana tego całego procesu, bo do tej pory adwokaci bronili jej jako osoby, która owszem popełniła to przestępstwo, natomiast była w stanie psychozy, czy była niepoczytelna, a teraz zmieniono w ogóle narrację, że prokuratura czy oskarżyciele nie udowodnili nawet, że to ona jest odpowiedzialna za te zbrodnie. To jest proces, którym jest jednym z najgłośniejszych procesów ostatnio w Stanach Zjednoczonych, a zresztą jest komentowany na całym świecie i na pewno do niego jeszcze będziemy wracać. A ja Państwa odsyłam, żeby może poczytać coś na ten temat, bo jest to historia co najmniej tragiczna i bardzo robi się zawiła i skomplikowana i też to, jak społeczeństwo na nią reaguje i co mówi. Mowa tutaj o tych dwóch stronnictwach, jednym wspierającym Lindsay Clancy i drugim wspierającym właśnie tego jednego samotnego ławnika. Jest godzina 9:46, to my przez chwilę posłuchamy zespołu The Fifth Dimension i wrócimy tutaj do Warszawy, do lokalnych spraw.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: I my się teraz przeniesiemy na Żoliborz. Z nami na łączach pan Rafał Pykało z ruchu społecznego Ratujmy Zielony Żoliborz. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry.
5: To o co chodzi? O jaki Zielony Żoliborz? W czym jest rzecz? Państwo protestowali w ostatnich dniach, ale sprawa chyba jest dużo dłuższa. O co konkretnie chodzi? O jaki Zielony Żoliborz państwo walczą?
6: Tak, sprawa rzeczywiście nie dotyczy ostatniego czasu, a w zasadzie ostatnich lat. W ostatnim czasie rzeczywiście przybrało to na sile ze względu na to, że Urząd Granicy Żoliborz jakby podjął kolejne kroki, czyli podpisał umowę z wykonawcą. Jeżeli chodzi o sam teren, jeżeli mam to przybliżyć, to jest teren ostatniej białka na Żoliborzu, na skraju, na granicy z Wolą. Jest to taki dziki teren nieuporządkowany, około 7000 metrów kwadratowych, teren zielony. Można powiedzieć praktycznie zalesiony. Występuje tam ponad 400 drzew, z czego zgód wydanych, jeśli chodzi o możliwość wycinki drzew, jest wydanych chyba 182, a drzewa są objęte pozwoleniem na wycinkę. Na terenie tym zielonym występuje także około 50 gatunków ptaków. A mówię, protest można powiedzieć nabrał na sile ze względu na to, że mimo tego oporu, mimo tego, że ten teren po prostu jest cenny dla mieszkańców Żoliborza Południowego, gdyż nie mamy tu żadnego terenu zielonego w okolicy, mimo tych protestów, no, urząd podjął kolejne kroki, czyli podpisał umowę z wykonawcą na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego na tym terenie.
5: To jest duży kompleks żłobkowo-przedszkolny, tak przynajmniej wyglądają te projekty, które gdzieś w internecie można znaleźć. Czy jaki to jest teren, albo na ile dzieci jest planowana ta inwestycja?
6: Tak, pozwolenie na budowę to jest na obiekt żłobkowo-przedszkolny na 350 dzieci. To jest największa placówka w Warszawie. W ostatnim czasie wystąpiliśmy z zapytaniem do Urzędu Dzielnicy, ile jest wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych na Żoliborzu i to odpowiedź z Urzędu Dzielnicy Żoliborz. To było 290 wolnych miejsc w placówkach publicznych. No wiemy, że z demografią w Polsce jest taki problem, że nie tylko oczywiście na Żoliborzu, jak i w całej Polsce. W samej Warszawie wiemy, że miejsc w przedszkolach jest 4000, a w żłobkach 2000 po rekrutacji teraz we wrześniu, więc jakby no tutaj wiemy, że żadnego uzasadnienia demograficznego dla takiej inwestycji nie ma, bo tych miejsc, te miejsca w przedszkolach są. Ta inwestycja była jak najbardziej potrzebna, kiedy te osiedla powstawały, także te bezpośrednio blisko inwestycji, czyli w latach można powiedzieć 2019-2020, kiedy te osiedle się budowały i kiedy ludzie się tutaj wprowadzili. Dzisiaj dzieci tych osób, które tutaj się wprowadzały, no, są w wieku szkolnym, to jest między 8, 10, 12 lat. I takie dzieci obserwujemy głównie tutaj na osiedlach i dla takich dzieci brakuje tutaj miejsca. Natomiast dla dzieci w przedszkolach miejsc na Żoliborzu nie jest problemem znalezienie miejsca w placówce publicznej na Żoliborzu obecnie, tak.
5: Czyli nie ma protestujących mieszkańców, którzy żalą się, że nie mają gdzie dzieci do przedszkola posłać? Czy może są mieszkańcy, którzy są za budową takiej inwestycji?
6: No czy tak wiadomo, że te kilka, można powiedzieć, osób takich się znalazło, no bo jakby jest też oczywiście część mieszkań, które jest tutaj wynajmowana, natomiast jakby to jest tak znikomy procent, że według analiz, które my przedstawiliśmy do Urzędu Dzielnicy, które publikujemy u nas na stronie, no to ten przyrost na osiedlu ze względu na średnią wieku, która tutaj wynosi według naszych analiz około 43 lata, no będzie coraz mniejszy. To według tych szacunków i danych GUS-u, którymi się posługujemy, no ten przyrost będzie na poziomie około 20 dzieci rocznie, więc jakby no ciężko znaleźć wytłumaczenie, dla kogo ta placówka będzie, tak? No jeżeli ktoś chciałby mieć rzeczywiście placówkę dla oddaloną o kilka kroków, no to zawsze się znajdzie jedna czy dwie osoby, które tu się wprowadziły, które będą taką placówkę chciały. Natomiast to jest tak znikomy procent, jak oceniamy osoby, które, to o tym może jeszcze oczywiście wspomnę, podjęliśmy się takiej inicjatywy obywatelskiej, czyli uchwały obywatelskiej o zaniechaniu tej inwestycji, to oczywiście większość ludzi, którzy tutaj przychodzi, to cenią ten teren zielony i na tym nam zależy. Oczywiście, jeżeli placówka publiczna, jeżeli urząd ma potrzebę budować placówkę publiczną albo zwiększyć zakres dostępu do takich placówek, to te możliwości na Żoliborzu nadal są, ale nie kosztem wycinki prawie 400, w sumie 400 drzew i tego terenu, tak.
5: Państwo zrobili, czy nie wiem, czy ta petycja trwa, czy to jest działanie, które miało miejsce, ale inicjatywę uchwałodawczą, złożyli ten projekt takiej uchwały, żeby te inwestycje zahamować. Jak wygląda teraz sytuacja 30 września? Czy tam to przedszkole jest budowane, czy Rada Dzielnicy coś odpowiedziała, odesłała Państwa gdzieś, jakie są teraz podejmowane kroki, albo jaki jest stan faktyczny?
6: Znaczy jeszcze tylko chciałbym rozróżnić. Oczywiście pierwszym krokiem, którym podjęliśmy, to była petycja, to kilka lat temu i pod tą petycją też się tam podpisało ponad 1800 osób. Jakby uznaliśmy, że petycja no, nie ma żadnej mocy prawnej i to składane zarówno do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, jak i na ręce prezydenta Rafała Trzaskowskiego także było. Ta petycja nie była rozpatrzona nigdy przez lata, więc jakby podjęliśmy krok, na który jakby najbardziej formalny i realny to podjęcie tej uchwały, czyli przygotowaliśmy projekt uchwały o zaniechaniu tej inwestycji. Zapytaliśmy nasz urząd dzielnicy o to, ile jest czynnych wyborców na Żoliborzu, gdyż żeby taka uchwała mogła być wniesiona, musi oczywiście ona mieć moc w postaci 1,5% czynnych wyborców Żoliborza. Odpowiedź oczywiście otrzymaliśmy, tych głosów powinniśmy zebrać no, dokładnie 599 na podstawie danych, które otrzymaliśmy z urzędu. Zebraliśmy ich 1857. Założyliśmy komitet, o czym poinformowaliśmy Urząd Dzielnicy Żoliborz i na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy złożyliśmy projekt uchwały wraz z tą listą podpisów. Urząd Dzielnicy no, powinien oczywiście te podpisy przeliczyć, sprawdzić oczywiście projekt uchwały i jeżeli jakiekolwiek błędy formalne w tej uchwale występują, zgłosić je do komitetu. No i przewodniczący powinien wówczas nadać bieg tej uchwale i skierować ją na sesję Rady Dzielnicy. No i tutaj to jest ten moment, kiedy rzeczywiście spotkaliśmy się z działaniem niezgodnym z prawem, czyli przewodniczący samodzielnie podjął decyzję, iż odmawia, tak uzyskaliśmy odpowiedź, odmawia realizacji tego zadania. Nie poddał tego pod jakąkolwiek opinię prawną, nie zgłosił żadnych błędów formalnych komitetowi nie nadał biegu tej uchwale, natomiast przeliczył głosy. Urząd potwierdził to, że wymagana liczba głosów ważnych jest ponad 1400, więc jakby wymagania formalne zostały spełnione. Natomiast Urząd Dzielnicy Żoliborz nie chce się podjąć procedowania tej uchwały, uważając, że nie są właściwym organem do realizacji tego projektu uchwały inicjatywy mieszkańców. Uważając, że jakby organem właściwym jest Rada Miasta. Oczywiście umowa z wykonawcą jest podpisana przez burmistrza Żoliborza. Inwestycja jest na terenie Żoliborza. No i jakby no z naszego punktu widzenia, jak i prawnego, bo mamy także opinie prawne do tej inicjatywy, jak i do tych działań, które podjął obecnie urząd, no powinna być poddana pod głosowanie sesji Rady Dzielnicy Żoliborz. Ale no, w ostatnim czasie taka sesja kolejna została w tej sprawie zwołana. Ten punkt w postaci projektu uchwały został dodany do porządku obrad. Przez ponad 3,5 godziny dyskutowano o tym porządku obrad, jak i o tej inicjatywie. Natomiast w momencie, kiedy poddano pod głosowanie ten porządek obrad, nie został on przyjęty, a więc jakby nie doszło formalnie do głosowania nad samą uchwałą. I notorycznie, że tak powiem, na każdej sesji, czy w tym temacie, czy nie w tym temacie, gdzie mieszkańcy występują i domagamy się podjęcia tej uchwały, jakby jest ten temat pomijany, tak.
5: O co w takim razie chodzi? No pewnie rozumiem, że ta inwestycja już częściowo, jakieś pieniądze zostały zapłacone, przelane. Czy to jest kwestia taka, że cała Rada Dzielnicy jest Państwu nieprzychylna? Czy to są kwestie jakichś powiązań politycznych z Państwa obserwacji? Jak to wygląda? I pytanie zasadnicze, co dalej mają Państwo zamiar z tym zrobić? Do kogo się skierować? Jak dalej procedować?
6: Znaczy tak, budowa formalnie rozpoczęła się, założono dziennik budowy po podpisaniu umowy z wykonawcą w marcu. Natomiast to jest jedna istotna kwestia, którą też urząd pomija. Umowę podpisano 26 marca tego roku z wykonawcą. Na początku marca, około 11 marca, mieszkańcy zgłosili do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, jak i do RDOŚ-u, iż na terenie inwestycji gniazdo założył krogulec. Są to okoliczności, które jakby znane było burmistrzowi przed podpisaniem tej umowy. Czyli w momencie, kiedy taka informacja trafiła, mówię, to była informacja publiczna przekazana na ręce, znaczy do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, jak i do RDOŚ-u, o występowaniu takiego gatunku. Tak więc urząd, podpisując już tą umowę, miał taką informację, co też potwierdził na sesji. Wykonawca także miał taką informację, a mimo tego do podpisania tej umowy doszło. To był czas, kiedy urząd powinien ten przetarg unieważnić. I to jest pierwsza rzecz, której urząd nie zrobił. I tym podpisaniem tej umowy naraził na koszty, które obecnie, można powiedzieć, są generowane poprzez wstrzymanie tej inwestycji. Ta inwestycja jest nadal wstrzymana decyzją RDOŚ-u ze względu na występowanie tego gatunku chronionego w obrębie inwestycji, więc na ten moment teren jest ogrodzony, to ogrodzenie powstało. Budowa jest podpisana na okres 18 miesięcy od daty tego 26 marca z zakończeniem tej inwestycji we wrześniu 2027 roku. Żadne prace nie są prowadzone poza tym ogrodzeniem, które powstało. Dzisiaj ta umowa, już wiemy, że stała się umową o świadczenie niemożliwe. Wykonawca nie jest w stanie wykonać tej inwestycji w okresie do września 2027 roku. I to jest kolejna rzecz, której nie dopełni urząd i tak naprawdę naraża się na roszczenia ze strony wykonawcy, na ponoszenie jakichkolwiek kosztów wstrzymania tej inwestycji. A wiemy, że tej inwestycji nie wykona w tym terminie, a nie ma przesłanek, aby tą inwestycję formalnie, nie ma na podstawie ani umowy, ani ustawy o zamówieniach publicznych, aby ten termin wydłużyć. Więc jakby to jest kolejne działanie urzędu, które naraża na koszty nas wszystkich, można powiedzieć, podatników. Nie przystąpił do rozmów z wykonawcą, bo w drodze porozumienia tak naprawdę powinien urząd dzisiaj tą umowę rozwiązać, bo wiemy, że tej umowy nie jest w stanie wykonać w terminie do września 2027 roku.
5: I my jeszcze na Żoliborz będziemy wracać i z Państwem rozmawiać. Może się daleko nie mamy, wybierzemy, żeby Państwu przybliżyć, w czym jest rzecz, bo to nie jest jak zawsze, jak wszystko, rzecz łatwa. Rzecz jest zawiła i skomplikowana. No a mieszkańcy, jedno jest na pewno chyba to, co Pan może potwierdzić, z taką nieprzychylnością, to chyba najdelikatniej można ująć, ze strony Rady Dzielnicy się spotykają.
6: Tak, niestety tak, wiemy, że tutaj żadnej dobrej woli do rozmów z nami nie ma i jest to w każdy sposób pokazywane nam, jakby, że ten głos mieszkańców, dużej części mieszkańców, Żoliborz jest najmniejszą dzielnicą, a te blisko 2000 głosów, które były w krótkim czasie zebrane, jest cały czas pomijane.
5: O czym powiedział pan Rafał Pykało z ruchu Ratujmy Zielony Żoliborz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Jest godzina 10:04. Ja Państwa bardzo serdecznie przepraszam, no ale tak czasami bywa. Życzę Państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Szymon Chrystianus, Jakub Duszek już jest i Państwu informacje najnowsze podaje.
0: Wiadomości wnet. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków na Kijów i okolice ostatniej nocy. Wśród ofiar jest dziecko, rannych zostało 7 osób. Kreml zaatakował rakietami i przy użyciu prawie 200 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 160 obiektów, w tym 5 rakiet balistycznych oraz ponad 150 dronów różnego typu. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało rano o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów województwa lubelskim i podkarpackim. Działania zakończono chwilę przed godziną 8. Samolot linii Fly Dubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu nadał 2 sygnały alarmowe. Najpierw kod 7700 oznaczający sytuację awaryjną, a następnie kod 7500 używany w przypadku porwania lub bezprawnej ingerencji. Według izraelskich służb bezpieczeństwa przyczyną alarmu była najprawdopodobniej kłótnia między pilotami. W związku z incydentem w kierunku maszyny wysłano izraelskie myśliwce. Premier Benjamin Netanyahu miał również przeprowadzić nadzwyczajne konsultacje z ministrem obrony Izraelem Katzem. Samolot nie kontynuował lotu do Izraela i wylądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie służby nie potwierdziły, by doszło do próby przejęcia maszyny. Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa kolejny dzień protestu. Uczestnicy obawiają się siłowego przejęcia organu przez obóz władzy. Nie chcą dopuścić do usunięcia z urzędu prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nadał bieg zawiadomieniu sędziego Trybunału Sławomira Patyry. Pod adresem Święczkowskiego pada zarzut z ręcznego wyznaczania składów orzekających z pominięciem ustawy tak, aby wpływać na treść wyroków. To kolejna odsłona sporu OTK. Zgody na orzekanie nadal oczekuje sporo wybranych przez Sejm prawników, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Karol Nawrocki czeka także na wyjaśnienie od Macieja Berka, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybranego do Trybunału. Są wątpliwości, czy Berek ma wymagane przez ustawę 10-letnie doświadczenie radcy prawnego. Pekin ostrzega Europę przed wprowadzeniem ograniczeń wobec chińskich firm. To reakcja na przygotowany przez Francję i Niemcy dokument. Berlin i Paryż mają zwrócić się do Komisji Europejskiej o przygotowanie mechanizmu zwalczającego nieuczciwe praktyki rynkowe. Według chińskiego resortu handlu zmiany podważą wzajemne zaufanie, wpłyną na współpracę i spotkają się ze stanowczą reakcją w obronie chińskich przedsiębiorstw. Państwowy dziennik Global Times pisze, że Pekin ma szeroki wachlarz środków odwetowych. Wśród potencjalnych działań wymienia dochodzenia antydyskryminacyjne oraz kontrolę bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. Dzisiaj o energetyce, o wojnie na Ukrainie, o Francji, takie postscriptum Mikołaja Murkocińskiego i o pewnych zdarzeniach w Warszawie. O tym wszystkim opowiemy w Odysei, a teraz przenosimy się do Kijowa.
1: Wojna na Ukrainie.
0: Dmytro Antoniuk, dzień dobry Dmytro.
2: Dzień dobry Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
0: Rosjanie zbombardowali Ukraińską Akademię Nauk. Jakie są uszkodzenia, jakie to są straty dla nauki ukraińskiej?
2: Niestety tak jest. Wczoraj w biały dzień po prostu rakieta rosyjska rozwaliła, tak powiem, prezydię Ukraińskiej Akademii Nauk w samym centrum Kijowa na ulicy Włodzimierskiej, ulica Włodzimierska po ukraińsku, niedaleko od, naprzeciwko, tak można powiedzieć, od Starego Uniwersytetu imienia Szewczenki, gdzie znajduje się między innymi Biblioteka Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mam nadzieję, że już po pierwszych ostrzałach rosyjskich została wywieziona. Na razie nie mam takiej informacji, ale spodziewam się. No i wczoraj doszło do kolejnego ostrzału, w wyniku którego jedna, co najmniej jedna osoba straciła życie w prezydium Ukraińskiej Akademii Nauk. Dramatyczne zdjęcia, myślę, że Państwo też wiedzieliście, jak ludzie stali za oknami, żeby nie zadusić się tym dymem, nie spłonąć na żywo w tym ogniu, który był w tym budynku. Budynek w połowie zrujnowany całkowicie. Jest między innymi ten budynek jest zabytkowym budynkiem, którego można zobaczyć na banknotach ukraińskich 1000 hrywien. Jest po prostu ten budynek tam namalowany. Jest tam jego zdjęcie. Budynek z 1852 roku. Także co najmniej jedna osoba, to młoda kobieta, 36 lat, straciła życie i kilka osób zostało poszkodowanych. Także oczywiście to jest poważny, potężny cios dla nauki ukraińskiej w ogóle. Ten budynek jest jednym z symboli niepodległej Ukrainy. I to, że Rosja w niego uderzyła, znów nam pokazuje, że celem Rosji jest w ogóle nie zajęcie Donbasu, w Chersonszczyzny, Zaporoża, a likwidacja niepodległości Ukrainy.
0: Bo to nie był przypadek, to nie była zabłąkana rakieta.
2: Nie, to nie był oczywiście przypadek i powtórzę, że Rosja już celowała w to miejsce w co najmniej kilka razy i jedno z też tragicznych ostrzałów rosyjskich zdarzył się w październiku 2022 roku. Też to było rano, w poniedziałek, kiedy ludzie jechali do pracy i tam spadła rosyjska rakieta, zabijając ludzi.

0: w ich samochodach. Było to dosłownie za 30 metrów od tego budynku.
1: Bo to jest druga, którą pamiętam, druga rakieta, bo pierwsza w Charkowie zniszczyła taki wielki skład i wielki magazyn książek na Ukrainie, tak?
0: No, wielkie składy książek, magazyny książek były wielokrotnie już niszczone w ciągu nawet kilku miesięcy. W sierpniu i w lipcu doszło do co najmniej trzech takich zdarzeń, trzy razy co najmniej. Rosja niszczyła wielkie, potężne magazyny książek różnych ukraińskich wydawnictw.
1: To skoro rakieta uderza w ciągu dnia w centrum Kijowa, w stary, ważny budynek Akademii Ukraińskiej, czy to jest tak, że to wpływa na psychikę mieszkańców Kijowa?
0: Ciężko powiedzieć ci to. Oczywiście, my jesteśmy po prostu wściekli z tego wszystkiego. Celem Rosji teraz jest to, żeby po prostu, skoro oni nie mogą nic zrobić z naszym wojskiem na linii frontu, to oni próbują skłonić cywilów ukraińskich do tego swym terroryzmem, w tym uderzeniem w Akademię Nauk Ukraińską, żebyśmy po prostu błagali Zelenskiego, Urząd Ukrainy, żeby przystać na kapitulację, którą nam narzuca Rosja. No, ale jak pokazują sondaże, determinacja Ukraińców i Kijowian przede wszystkim jest bardzo na wysokim poziomie. My jesteśmy gotowi walczyć dalej i nie poddać się na terroryzm rosyjski. Także tak, my jesteśmy bardzo smutni, tak, przez to uderzenie. To naprawdę jest ważny dla nas symbol i zabytek. Naprawdę nam jest bardzo bolesne to, że nasi rodacy, nasi bliscy tracą swoje życie, ale my jesteśmy gotowi nadal bronić swojej niepodległości, swojego Kijowa i innych miast ukraińskich.
1: I przygotowujecie się do zimy, bo o tej zimie dużo wczoraj rozmawialiśmy w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich. Nie wiem, Dmytro, czy masz chwilę jeszcze na rozmowę, czy już musisz pędzić. Rozmawialiśmy o tym, że to może być bardzo, bardzo ciężka zima dla całej Ukrainy, że to może w konsekwencji być kolejnym momentem takiego dużego eksodusu Ukraińców z Ukrainy, bo może to być nie do wytrzymania.
0: Nie mam wątpliwości, że ta zima będzie bardzo ciężka dla nas wszystkich i dowodem na to było dzisiejsze bombardowanie w nocy balistyką rosyjską w Kijów i w infrastrukturę w stolicy Ukrainy. 14 balistycznych rakiet uderzyło w Kijów w różnych miejscach. Są też zabici ludzie w ciągu tego ataku nocnego rosyjskiego. Rosja celuje przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną w stolicy Ukrainy i nie tylko. Więc oni już, nawet nasz premier Korecki powiedział o tym, że jest informacja o tym, że Rosja ma cały plan szczegółowy o tym, jak i jakimi środkami niszczyć infrastrukturę energetyczną. No i to oni próbują ten plan zrealizować już być może od początku września lub nawet wcześniej. Wiedząc o tym, że my mamy też wielki problem z interceptorami, przede wszystkim z rakietami typu PAK-3, które jedyne są zdolne do zestrzeliwania rosyjskiej balistyki.
1: Bo wygląda na to, że ten system obrony jest ukraiński, jest na wyczerpaniu.
0: No nie powiedziałbym tak, bo ja jestem świadkiem tych ataków rosyjskich i poprzedni atak, nie wiem jak tej nocy, bo jeszcze nie mam informacji oficjalnej, ale poprzedni atak, kiedy Rosja też zaatakowała Kijów balistyką, to 60% tej balistyki zostało zestrzelone. Także jednak z wielkim trudem, z problemami, ale no, otrzymujemy środki, które pozwalają nam bronić się i bronić się skutecznie. Także nie powiedziałbym, że my jesteśmy już na końcu możliwości obrony naszego kraju.
1: No tak jak na pewno nie jesteście na końcu możliwości atakowania celów na terenie Rosji, ale zanim odpowiesz na pytanie o te cele, które osiąga wojsko ukraińskie, to powiedz naiwne pytanie, ale czy leci 14 rakiet, uderza w jakieś cele, czy to słychać? Czy ty siedząc, będąc w domu, słyszysz przelot i uderzenia takiej rakiety?
0: Tak, siedząc w korytarzu, bo kiedy leci balistyka od początku alarmu, my mamy dosłownie 2 minuty do tego, jak przylatuje ta balistyka w Kijów. Także my potrafimy tylko przenieść się nadal od okien gdzieś do korytarzu, do windy na przykład i tam siedzimy. I oczywiście to te uderzenia, te eksplozje są bardzo słychać i to jest horrendalne przeżycie, mogę tak powiedzieć.
1: Czyli to po prostu, to nie jest abstrakcyjna bomba, która w coś uderza, tylko to jest coś takiego, co w każdym tym kijowskim bloku, w każdym domu to się odczuwa i każdy musi się gdzieś przenieść z daleka od okien, bo nie wie dokładnie w jaki cel ta rakieta trafi.
0: Tak jest, my możemy tylko siedzieć i modlić się. Tak to jest. I spodziewać się, że nasza obrona przeciwrakietowa też potrafi nas obronić.
1: A powiedz, bo mówisz, macie 2 minuty, ale to jest aplikacja, na której jest zaznaczone, co i w jakim kierunku leci.
0: Jak najbardziej. Każdy Ukrainiec, tym bardziej mieszkaniec Kijowa ma coś takiego. Różne są aplikacje i ja mam co najmniej 3.
1: I z tych 3 źródeł korzystasz wtedy, kiedy się rozlega alarm, a to jest alarm, który włączone syreny są, czy to są powiadomienia na komórkę?
0: I to. Słychać najpierw potężne syreny i słychać, że komórka podaje też sygnał o tym, że jest alarm. Oczywiście ja od razu patrzę w te aplikacje, co leci i gdzie leci i co robić.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec o tych celach, które wojska ukraińskie w Rosji osiągnęły w ostatnim czasie.
0: No w ostatnim czasie co najmniej my w ciągu poprzedniego tydnia uderzyliśmy w 6 rafinerii rosyjskich. Przez 7 dni uderzyliśmy w 6 rafinerii, 5 z nich zaprzestali działać po tych uderzeniach. I to jest najbardziej ważne. Oprócz tego też potrafiliśmy urazić kilka fabryk produkujących części akurat dla różnych rakiet rosyjskich. To jest też bardzo istotne. No i nadal my niszczymy infrastrukturę logistyczną rosyjską. To jest też bardzo, bardzo ważne, bo ta infrastruktura, to zaopatrzenie przede wszystkim rosyjskiego wojska. To jest niesamowicie ważne, że my potrafimy niszczyć te i pociągi, i tiry, które dojeżdżają z benzynem, z paliwem i tak dalej, i to pozwoliło nam mieć sukces w operacji Vivaldi na północny wschód od miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim.
1: Tak, kto nazwał operację Vivaldi?
0: Być może wywiad ukraiński. Myślę, że tak.
1: Cztery pory roku.
0: Tak, i wygląda na to, że ta operacja nie doszła jeszcze do swojego końca, że ona trwa.
1: Powiedział Dmytro Antoniuk. Dmytro, miłego, spokojnego dnia, jeśli można. Za każdym razem, kiedy kończymy rozmowę, mówię to samo, spokojnego dnia, chociaż wiemy o tym, że od tylu i tylu lat tych spokojnych dni w Kijowie nie ma.
0: Niestety tak. I modlę się, że będą jeszcze lata, kiedy te spokojne dni jednak będą.
1: Dmytro Antoniuk, serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: No i tak, proszę Państwa. Taka jest sytuacja w Kijowie, taka sytuacja jest na Ukrainie. Za chwilę będziemy rozmawiać o energetyce. Widzę pierwszą stronę dzisiejszego dziennika Gazetę Prawną i bardzo się cieszę z tytułu na pierwszej stronie. Kaucje uderzają w gminne budżety. Jutro mija rok od uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego i między innymi o tym systemie kaucyjnym z Tadeuszem Bąkiem porozmawiamy, ale zanim to się stanie, posłuchamy piosenki, którą zaśpiewa mieszkaniec Krakowa, wychowanek piwnicy pod Baranami, Grzegorz Turnał, a tytuł tej piosenki to Cichosza.

0: Odyseja wyborcza. Właściwie już od wielu lat rozmawiamy z Tadeuszem Bąkiem na temat systemu energetycznego w Polsce, na temat tego, co powinno się zdarzyć i w jaki sposób ta polska energetyka powinna funkcjonować. Tych diagnoz jest bardzo wiele, natomiast bardzo mam wrażenie, że bardzo niewiele jest czynów, które idą za tymi diagnozami. Właściwie są dziesiątki opracowań, eksperci, wszyscy mają pełne głowy pomysłów, ale na tych pomysłach i na tym gadaniu często się kończy. I za chwilę porozmawiamy o wczorajszej konferencji, ale zaczniemy od tej pierwszej strony dziennika Gazeta Prawna. Kaucje uderzają w gminne budżety. O co chodzi?
1: System kaucyjny, witam Państwa. System kaucyjny jest tak skonstruowany, że zostały przekierowane o bardzo atrakcyjnej wartości surowce. Mówimy to o aluminium, mówimy to o stali, mówimy to o wartościowym plastiku. Praktycznie system kaucyjny wyłączył je z obszaru dotychczas funkcjonujących instalacji przerobu tworzyw, odpadów generalnie, na rzecz strumienia do kilku operatorów.
0: Bo powiedzmy tak, że gminy, nie tylko gminy, prawda, przygotowały infrastrukturę do tego, żeby jakoś odpadami gospodarować, tak?
1: Tak.
0: Tak, tak było. Zainwestowały pieniądze.
1: Tak jest, dokładnie. I w tym momencie teraz ta część strumienia odpadów, dzięki którym firmy, które się zajmowały gospodarką odpadami, mogły je sprzedawać i miały przychody z tego powodu, one tych przychodów już nie mają, bo ludzie dzięki opłacie kaucyjnej temu 50 groszy, to jest zabieg czysto symboliczny, ale sprowadzający ludzi do tego, że zanoszą do określonych odbiorców te atrakcyjne odpady, czyli gminy w swoim strumieniu, tym firmom, które uczestniczą w przetargach, nie są w stanie dać tyle atrakcyjnego odpadu, dzięki czemu te firmy odpadowe, one kalkulowały swoje stawki dla gmin. Skoro wyeliminowany jest surowiec bardzo atrakcyjny, to automatycznie koszt obsługi gminy jest wyższy. Dochodzi do tego teraz zwyżka paliw, cen paliw, ale to jest marginalne, załóżmy, to jest wtórna sprawa. Najważniejsze jest to z punktu widzenia całego systemu gospodarki odpadami i systemu kaucyjnego, to jest to, że strumienie najbardziej atrakcyjne zostały wyłączone, czy w tej chwili sukcesywnie są wyłączane z gospodarki samorządowej.
0: Dobrze, ale w takim razie czy znamy imiona tych firm, które mają zyski dzięki temu, że jest ta nowa ustawa i nowy system wszedł w życie? Kto?
1: No to wynika z ustawy. Są powołani przez operatorzy, którzy są znani.
0: A to operatorzy należą do Skarbu Państwa?
1: Czy nie, to są firmy, które dostały licencję na to, że będą się zajmowały tymi strumieniami surowców bardzo atrakcyjnych.
0: No dobrze, czyli budżety gmin tracą. Kto jeszcze traci?
1: Generalnie gospodarka.
0: Bo? I w jaki sposób?
1: No, w tej chwili głośno słyszymy głośne samorządów, społeczeństwa, że ceny od gospodarki odpadowej koszty są coraz wyższe i automatycznie to się przekłada na stawki opłat za odpady na społeczeństwo.
0: No dobrze, a czy wiemy, bo taka była mowa, że ponieważ jest system kaucyjny, to wiele małych polskich przedsiębiorstw musi upaść? Tak jest?
1: W tej chwili w mediach słyszy się o bardzo dużym przyroście firm, które się likwidują, małych firm, które się zajmowały gospodarką odpadami. Z reguły to firmy były małe, rodzinne. To jest głośny, dosyć wysoki głos w mediach i nie tylko, po parę osób, i one między innymi żyły z tego, że miały część strumienia bardzo atrakcyjnego i ten strumień im gwarantował utrzymanie się, zbieranie, funkcjonowanie na rynku, płacenie podatków, zatrudnianie ludzi. W którymś to teraz było szereg informacji medialnych, że bardzo duży jest przyrost firm tego typu, które się zamykają, no i idą na garnuszek do starostwa.
0: Ale czy można? Ktoś kiedyś policzył, ale nie wiem, czy policzył to dobrze, że to jest, że polski budżet, polska gospodarka traci od 12 do 18 miliardów złotych na tym systemie kaucyjnym. To jest ktoś, zna pan taką matematykę i takie obliczenia?
1: Tak, te obliczenia są w mediach i one, to jest cały łańcuch strat dla gospodarki, tak, wynikających. Nawet ponad 20 miliardów są opinie w różnych na różnych portalach i jeśli chodzi o cały łańcuch wartości gospodarki odpadami, mówimy surowiec, no cały łańcuch wartości, tak? To tak może być. Oczywiście to wymaga rzetelnego przygotowania, przeanalizowania, bo argumenty, które są podawane w mediach, są z jednej strony prawdziwe, ale z drugiej strony trzeba byłoby niezależnie nałożyć na to strumienie finansowe i wtedy z tego wyjdzie, czy to jest 18, czy to jest 20, czy więcej miliardów. Wartość strumienia związanego z systemem kaucyjnym, tak? Natomiast straty są podawane na poziomie, no to co tutaj pan redaktor powiedział, to już w wielu miejscach około 8 miliardów w cash flow.
0: A te urządzenia, które tak zgrabnie czytają, to kto je? To za firma?
1: To operatorzy. To są operatorzy, którzy są...
0: Ale ktoś stworzył to urządzenie.
1: Tak, to są urządzenia, które są importowane z różnych firm. Prym wiodą firmy norweskie, skandynawskie i niemieckie i one świetnie działają, bo one przyjmują każdy rodzaj opakowania, czyta wielkość, daje pokwitowanie. To są naprawdę sprawdzone rozwiązania i szapoba, że ludzie coś, taki postęp jest, że pozwala na sprawną obsługę klienta, który przynosi cały worek opakowań i w ciągu paru sekund dostaje kwit za te opakowania. To jest bardzo dobre rozwiązanie, naprawdę.
0: Są w związku z powyższym kolejki, a Szczepan Ruman, którego pan wczoraj poznał, uważa, że też no, przychodzą ludzie z brudnymi butelkami do sklepu spożywczego i stoją w tych kolejkach, a tymczasem sanepid w ogóle nie reaguje, a może powinien zareagować nawet na to sanepid. Ale to już zupełnie na historii.
1: Ale to jest początek procesu i tutaj przedstawiciele ministerstwa też artykułują, że ten proces musi się dotrzeć i to jest też kwestia edukacji ludzi i coraz w tym zakresie zbierania, on coraz lepiej działa. To fakt.
0: To fakt. Geneza, oczywiście Unia Europejska, rozporządzenie Unii Europejskiej, ale ono dotyczyło tego, co zrobiły gminy, całego systemu, który został w Polsce wprowadzony, a ten system, w którym teraz kaucyjny, zasadniczą ustawę uchwalono w 2023 roku za rządów Mateusza Morawieckiego, określając start na rok 2025. Nowe kierownictwo, czyli już Donalda Tuska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, znowelizowało przepisy, zmieniając między innymi zasadę obiegu kaucji i doprowadzając do faktycznego uruchomienia systemu 1 października 2025 roku.
1: On się niewiele zmienił. Został z uwagi na przepisy i na terminy został dosyć szybko wprowadzony w tym kształcie, zasadniczym kształcie, który został przygotowany przez pana ministra Ozdobę i on po prostu przez obecny rząd został wprowadzony.
0: To Tadeusz Bąk, ekspert do spraw energetyki, jest gościem Odysei Wyborczej, ale przerwiemy, bo musimy mieć taki przerywnik muzyczny, chociaż to nie jest przerywnik, bo to poeta i pieśniarz dużego kalibru Grzegorz Turnał nam zaśpiewa piosenkę, a potem porozmawiamy na temat odporności i energetyki.
1: Ale z chęcią zapoznam się z tym artykułem z Gazety Dziennik, Gazeta Prawna.

0: Reklama.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: I tak od odpadów przechodzimy do energetyki. Tadeusz Bąk, ekspert w sprawach energetyki, gościem Odysei jest. To jeszcze raz powiem dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: No dobrze, raz. Mamy raport otwarcia Energia i Odporność. Instytut Sobieskiego, Polska z Natury przygotowała ten raport. Wczoraj była konferencja. I co z tej konferencji, z tego raportu wynika?
4: Po pierwsze, uważam, że w świetle szeregu różnych koncepcji, raportów i diagnoz jest to pierwszy raport czy kierunek nakreślony, co by ponad podziałami wypracować nową strategię dla gospodarki w sumie, bo sercem jest energetyka, tak, dla całej gospodarki. I to wszystko są narzędzia powiązane. Jest szereg raportów, które są w małej skali, typu gazetowego, są diagnozowane problemy poszczególnych aspektów energetyki, czy to OZE, paneli fotowoltaicznych, wpływu na sieci energetyczne. Niemniej jednak to są wszystko, czy raporty, które są bardzo płytkie. Natomiast tu autorzy Instytut Sobieskiego i Polska z Natury podeszli bardzo głęboko, mianowicie pokazali bardzo szerokie spektrum, gdzie Polska się znajduje, jakie są uwarunkowania zewnętrzne, czyli regulacja prawna Unii Europejskiej i w mniejszym stopniu tendencje światowe, jak również regulacje, uwarunkowania wewnętrzne, czyli nasza specyfika naszego systemu elektroenergetycznego i naszej gospodarki. I to jest, uważam, no, wspaniały program, który inicjuje dopiero rozmowy.
3: To jest, tak? Wspaniały raport, bo to jeszcze
4: wspaniały
3: nie jest program.
4: Raport, to jest, nie jest program, to jest wspaniały raport inicjujący dopiero kierunki rozmów na poszczególne aspekty naszej gospodarki, tak, gdzie bazą jest energetyka. Przepraszam. I oczywiście na wstępie bardzo celnie pani Wanda Buk, która sformułowała cel, co jest stawką, tak? I stawką stwierdziła, że jest przebudowa całego systemu zależności, tak? Od paliw, od surowców krytycznych, od wielkich źródeł centralnych, od zasobów rozproszonych, od infrastruktury traktowanej jako element gospodarki do infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Tak, to jest bardzo ważne. I jednocześnie to przesłanie, jak również to, że transformacja trwa, to jest istota, ona cały czas trwa. Tak jak trwa przez poprzednich 100-kilkadziesiąt lat, tak i tak będzie trwała przez kolejne dekady. Tak, i w najszerszych opisach, jak powinna transformować się Polska, to ten element, to ostatnie zdanie, co powiedziałem z przekazu Pani Bóg, będzie trwała przez kolejne dekady. To jest klucz. I teraz można powiedzieć, że cały raport mówi nam, dobrze, zainicjujmy pytania, każdy, kto może, niech się dołoży, jak powinna ta transformacja wyglądać, tak?
3: Ale ja na chwilę, no dobrze, nie przerwę.
4: I to jest właściwie Cała konferencja, która w dniu wczorajszym była, bardzo uważam owocna. Dlaczego? Również dlatego, że Instytut Sobieskiego i z Polską z Natury wyszli z założenia, żeby w tej debacie, bo tak to trzeba powiedzieć, debacie uczestniczyły wszystkie strony polityczne również.
3: Dobrze, to przerwę w takim razie, bo to są wszystkie strony politycznego sporu, które od 30 lat odpowiadają za to, co się dzieje w systemie energetycznym w Polsce, za wszystkie koncepcje, za wszystkie wiatraki, za to, że energia elektryczna jest bardzo droga, za to, żeśmy się zgodzili na cały system ETS-u, europejskiej transformacji. To wszystko są ci sami ludzie, którzy teraz mają się zebrać przy okrągłym stole i ustalić, jaka jest strategia Polski, podczas gdy odpowiadają za strategię i rządzą w Polsce. I pan mówi, że to jest takie bardzo ciekawe i takie twórcze i takie odkrywcze. Trzeba by na pewno?
4: W tej sytuacji, jakiej jesteśmy, doszliśmy do momentu, gdzie bardzo, bardzo ładnie się wypowiedział pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu, ale również co do kierunków strategii gospodarczej, transformacji generalnie, ale również w tym samym duchu potwierdził pan Wojnarowski, który był przedstawicielem ministra energii. Ale również bardzo ładnie się wypowiedział pan poseł Bosak, który również uczestniczył. Czyli strony zgromadzone nie miały wątpliwości, że dzisiaj, bez względu na to, i to dzięki właśnie Instytutowi Sobieskiego, wszystkie strony, które uczestniczyły, są zgodne co do tego, żeby się wznieść ponad aspekty polityczne, które dzielą niejednokrotnie. Natomiast energetyka jest sercem gospodarki i od niej zależne są wszystkie sektory gospodarki.
3: Ale to jest tak, zgodziliśmy się na to, że powinniśmy się zgodzić, tylko nie wiemy, na co mamy się zgodzić, bo nie ma tego czegoś i to trzeba by wydyskutować, a to właśnie w wyniku tej dyskusji jest niezgoda na to, co należy zrobić. To jest taka rozmowa.
4: Nie, wręcz przeciwnie. Ja bym tutaj akurat na tej konferencji wsłuchałem się w głosy wszystkich stron, zważywszy, że uczestniczę od kilkunastu lat w dużym zespole, gdzie już powstały zręby strategii transformacji gospodarki polskiej, bardzo konkretne, do bólu konkretne. Niemniej jednak dzisiejsza czy wczorajsza konferencja pokazuje, że my jesteśmy na początkowej drodze. I teraz sztuka jest, że jeżeli mamy konsensus co do tego, że się zgadzamy, to
3: ale
4: żeby
3: co do czego się zgadzamy? Że to jest początek, drogi, a ten początek to jest w momencie, kiedy mamy najdroższą energię elektryczną w Europie i właściwie prawie na świecie. No i co to za początek?
4: Tak.
3: To koniec gospodarki, a nie początek drogi.
4: No, ale to jest wyzwanie w tej chwili, już stoimy pod murem i teraz musimy coś podjąć decyzję. Ja bym powiedział tak, że elektryfikacja gospodarki to jest jeden kierunek właściwie centralny. My musimy teraz okleić tą ścieżkę rozwiązaniami, które będą dostosowane do naszych potrzeb, wykorzystywały nasz potencjał wiedzy, nasze technologie i niekoniecznie, jak to było wielokrotnie na konferencji mówione, żebyśmy nie byli zakładnikami technologii z firm zagranicznych, typu chińskich, z Indii, z Niemiec, z Europy. Po prostu, żebyśmy budowali swoją strategię, uwzględniając nasze potrzeby. Żebyśmy nie byli zakładnikami czyjejś koncepcji. I tu jesteśmy w stanie to zrobić, zważywszy, że punktem takim końcowym, czy ma powstać biała księga z tego, co było powiedziane na konferencji, która zbierze wszystkie możliwe rozwiązania. I oczywiście w tym raporcie otwarcia i w tej konferencji, ja bym powiedział, poza tym szerokim spojrzeniem na uwarunkowania, w jakim znajduje się Polska, jest konieczność transformowania naszej gospodarki, żebyśmy jednak mamy ambicje być liderem rozwojowym, to w tym momencie musimy sobie powiedzieć jedno. W tej Białej Księdze zabrakło ramy. Ramy już elementów, które mogą przynieść bardzo szybkie efekty dla gospodarki, które już są znane. My to wiemy. I tej ramy, takiej nawet do dyskusji, jej zabrakło. Tu jest tylko diagnoza rynku. Są pytania, ale na te mamy w Polsce szereg ludzi, instytutów i opracowań, które już mówią, co trzeba zrobić. Już mówiły 10 lat temu. Dzisiaj dopiero my, stojąc pod ścianą, się zgadzamy do tego, że musimy się wznieść ponad podziałami i zacząć iść tą drogą.
3: A czy nie jest tak, że nie tylko stoimy pod ścianą, ale idziemy w kierunku tego, żeby jeszcze im mocniej uderzymy w ten mur, tym gorzej dla gospodarki, ale w tym kierunku idziemy.
4: Czyli ale możemy się jeszcze w tej chwili możemy podjąć takie działania.
3: Ale my wydajemy pieniądze na to, na co nie powinniśmy wydawać pieniądze.
4: Tak, ja bym powiedział tak, to się zgadza. Wydajemy na co, to znaczy chodzi o bardziej w transformacji kierować się wykorzystaniem, maksymalnym wykorzystaniem energii na różnych porach, w różnych sektorach. I na przykład premier Morawiecki wspomniał o elektryfikacji, o tym kierunku. Tak.
3: To jest, nie wiem, to Lenin mówił o elektryfikacji, ale co tak. Elektryfikacja? Co to za pojęcie znowu?
4: No znowu to już powiem. Tu jest kilka aspektów, tak, których na przykład w tym raporcie brakuje, ale to będzie on rozwijany. Ja to rozumiem, że pozytywne podejście i całego zespołu, który to przygotowuje. Mówię, że dzisiaj w wielu sektorach tracimy energię. Tracimy, po prostu zakupujemy i ją puszczamy w powietrze. Ona nie pracuje na rzecz gospodarki. Mało tego, podwójnie tracimy, bo nie dość, że straciliśmy, to jeszcze musimy inną energię elektryczną na inne procesy wykorzystać, kiedy moglibyśmy wykorzystać tą energię, którą tracimy. To jest podwójne straty. Czyli transformacja to jest, można powiedzieć, tak w raporcie też dosyć ładnie jest to określone, ale ja bym powiedział z innego raportu, gdzie może wtrącę wspomnienie autorzy, że będzie stworzona Biała Księga. Nie odnieśli się z kolei na marginesie do Białej Księgi transformacji energetyki, która już powstała i ona bardzo szczegółowo odpowiada na wiele pytań, które w tym raporcie zostały postawione. I to jest, odnoszę wrażenie, że...
3: Każdy sobie.
4: Że każdy robi sobie.
3: To jest raport PPG.
4: Tak, ale raport PTG to ja bym pominął, dlatego że to jest diagnoza systemu, zebrane materiały z różnych... On jest bardzo... Ktoś się napracował. To się ludzie napracowali bardzo mocno i zebrali w danym momencie problemy różnych obszarów, czy energetyki węglowej, gazowej, OZE i tak dalej, ale tam nie ma żadnych wytycznych kierunkowych, co powinniśmy zrobić, żeby było dobrze. No, diagnozuje każda gazeta. Natomiast chciałem powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, co powiedział, właśnie chcę zwrócić do premiera Morawieckiego o tej elektryfikacji, to jest bardzo szersze ujęcie, ja bym powiedział, dlatego że dzisiaj my musimy posiadać czy budować łańcuchy wartości, efektywnie wykorzystywać energię użyteczną, bo to transformacja powinna polegać, może w skrócie, to są pewne wytyczne Białej Księgi, która była opracowana przez wiele lat, no, w szerokim zespole, gdzie też uczestniczyłem. I tam chodziło o to, żeby konsolidować łańcuchy wartości, tak? Które obejmują 6 strukturalnie nieefektywnych sektorów gospodarki, czyli cała energetyka, budownictwo, czyli tutaj zaopatrzenie w ciepło, transport, w paliwa, rolnictwo, budowa drugiej nogi, mianowicie rolnictwa energetycznego. Dzisiaj na przykład, czy wczoraj w ogóle o tym się nie mówiło, a dzisiaj mamy wielkie problemy w rolnictwie i stworzenie ścieżki w kierunku rolnictwa energetycznego, które już są rozwijane w Polsce między innymi, ale nie tylko, zaraz powiem, to jest szansa dla Polski i dla wsi, dla samorządów między innymi. Dalej, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami. Dzisiaj każdy zarządza silosowo, tak? Będziemy kupowali gaz, kiedy koszty wytworzenia nawozów są bardzo wysokie, natomiast nie patrzymy na to, że już największe instalacje w świecie, która produkuje 1 200 000 ton paliwa syntetycznego z odpadów, z biomasy, nie tona dwie, tylko 1 200 000, a w tej chwili jest druga robiona obok na odpady komunalne, również na 1 200 000. W Portugalii na 5 milionów ton z odpadów komunalnych. U nas tego aspektu w ogóle nie dotykamy. Mamy ludzi, mamy technologie. Niejednokrotnie technologie polskie są wykorzystywane właśnie tam, na zachodzie. I w związku z czym... bym powiedział tak, że w swoim sednie to ten program transformacji energetycznej sprowadza się do łączenia bezpieczeństwa energetycznego i do rozwoju. Bo w tym momencie można oczywiście produkować nawozy bez udziału gazu ziemnego i w oparciu o lokalne surowce. To jest kierunek, który jest już w tej chwili wchodzi na zachodzie. My tego nie śledzimy i w raporcie nie ma takiego aspektu, jak świat co robi, jakie kierunki, przynajmniej żeby to był zestaw pytań, tak, bazując na tym, co już się dzieje. Po diagnozie. I na przykład w tej chwili, tak jak powiedziałem, w kierunku paliw syntetycznych są to już duże zakłady. Nawet budują statki, żeby paliwo syntetyczne przywozić do Europy. A my śpimy. W związku z czym w procesie transformacji energetycznej to jest bardzo ważne. No, na przykład firma w Stanach, Oberon Fuel, produkuje 1,5 miliona tam akurat galonów, tak, rocznie. Japońska Iwatani firma. No są to rozwiązania w Hiszpanii i tak dalej. Są technologie, które są znane. Przecież paliwa syntetyczne były robione już w czasie II wojny światowej. Największa produkcja, prawie 5 milionów, to jest największy zakład był w Polsce na północy i zaopatrywał z armię niemiecką samochody, maszyny. Oczywiście technologie, postęp poszedł do przodu. Dzisiaj firmy zagraniczne, zagraniczne to, co wspomniałem, robią w oparciu o biomasy, o odpady, wykorzystują, czyli obiegi zamknięte. I dlatego uważam, że co jest dosyć istotne, to, co wspomniała pani Bóg, Wanda, transformacja trwa. I chodzi o to, żeby konsolidować te łańcuchy wartości. Tak? Natomiast nie ma... Tu swego czasu profesor Popczyk, właśnie Biała Księga powstała, która jest w tej chwili na tapecie w Sejmie. To prowadzi pan poseł Lamczyk. Ona jest, tam są kierunki, jak powinno się transformować w sumie łączenie tych sektorów. I to jest właśnie element synergii procesów. Bo przykładowo jeszcze, co swego czasu, panie redaktorze, rozmawialiśmy. Dzisiaj mamy taką sytuację, może w skrócie. Kupujemy LNG, mamy w tej chwili terminal w Świnoujściu, mamy terminal FSRU w Gdańsku. W tej chwili jest open season na drugi terminal, czyli na trzeci. potencjał zakupu gazu i schładzania, czyli żeby można było ten gaz przewieźć, to my wkładamy ponad około 12 miliardów złotych. Mówię o potencjale, nie mówię o poszczególnym terminalu. Będziemy wkładali około 12 miliardów, ale w chłód. I my ten chłód cały tracimy. To jest minus 162 stopnie. Teraz grupa Azoty z kolei kupuje właśnie chłód z energii elektrycznej, który kosztuje po 1000 zł. W związku z czym my podwójnie tracimy, kiedy można produkować azot, rozfrakcjonować powietrze. Jest azot do amoniaku, czyli jest czysta produkcja mocznika. Czyli takie mechanizmy wykorzystania tej energii użytecznej, czyli łączenia sektorów, to powinien być jeden z elementów transformacji energetycznej. I chciałem jeszcze jedno dodać. Bardzo ładnie w tej chwili, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w tym duchu minister energii obecnie złożył program, który ma zbudować strategię produkcji wielkoskalowej produkcji paliw syntetycznych w oparciu o lokalne zasoby energetyczne. To jest program, który, czyli wypracowanie, i tym celem tego programu jest wypracowanie podstaw decyzyjnych, na bazie których opracowana zostanie rządowa strategia wielkoskalowej produkcji niskoemisyjnych i odnawialnych paliw syntetycznych w oparciu o zasoby krajowe. To jest dokładnie to, co jest w tej też Białej Księdze, która już była od kilkunastu lat zbudowana i opublikowana. Czyli bo to jest ten kierunek właśnie wykorzystania lokalnych zasobów, bo dzisiaj paliwa drożeją, geopolityka jest taka, a nie inna, co wczoraj było na konferencji powiedziane. I my musimy patrzeć na swój interes. I teraz...
3: A ten interes ma barwę, jest koloru, nie wiem, czy taki kolor istnieje, koloru czarnego, bo czarne to jest brak koloru,
4: ale
3: czyli
4: mnie się,
3: ten interes jest pod ziemią i nazywa się węgiel.
4: Ja bym powiedział, że koloru, już ładnego koloru, dlatego że trzy strony, które się wczoraj spotkały, były jednomyślne co do tego, żeby ponad podziałami politycznymi stworzyć fundamenty do transformowania gospodarki. Aczkolwiek z mojego, ponieważ się tym bardzo dobrze orientuję i no po prostu przy tej strategii pierwszej pracowałem, to tu można wykorzystać już rozwiązania istniejące i przyspieszyć procesy. Co nie ukrywam, ale w ramach tego programu, tej strategii skalowej produkcji paliw syntetycznych, to już się dzieje.
3: O czym powiedział Tadeusz Bąk, ekspert w energetyce, tak się mówi.
4: Tak.
3: Tak to jest. Szymon, wszystko wiesz na temat energetyki. Kiwasz głową, że tak, że to było, że jesteś, że cieszysz się, że jest strategia, że jest wypracowana strategia, że wszyscy będziemy mieli tanią energię już niedługo, wnet. Cieszysz się? Tak. A cieszysz się, że posłuchamy teraz Grzegorza Turnała? Tak. No to słuchamy.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze.

0: się teraz zajmować, chociaż bardzo takimi budzącymi i znaki zapytania i wielkie emocje. Kuba Węgrzyn w studio, Krzysztof Lewandowski przy telefonie. Dzień dobry Kubo, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw Kuba. O co chodzi, dlaczego do pana Krzysztofa zadzwoniliśmy?
2: Zadzwoniliśmy do pana Krzysztofa, dlatego że to jest właściciel Złotego Osła. To jest bardzo ciekawe miejsce. To taka kuźnia kultury awangardowej Warszawy. Tam są spotkania literackie, spotkania muzyczne, teatralne, filmowe. Generalnie miejsce spotkań, miejsce, które emanuje na całą stolicę. Mało jest takich miejsc w mieście. Był kiedyś taki pogłos, to też działało trochę jak taki niszowy dom kultury, ale z podobnych powodów został rozwiązany. Był też sen pszczoły, była fabryka trzciny. No i co jakiś czas się pojawiają takie miejsca, które skupiają awangardowych artystów, którzy poszukują nowych rozwiązań literackich czy muzycznych. No i potem znikają właśnie z powodów takich deweloperskich najczęściej.
0: To co się dzieje i od kiedy Złoty Osioł jest w Warszawie, panie Krzysztofie?
1: No jest od 6 lat już, działa. No my jako organizacja społeczna włożyliśmy sporo wysiłku i około 6 miliona pieniędzy, żeby piwnicę, którą nam wynajęto bez żadnych, można powiedzieć, możliwości funkcjonowania, bez prądu, zapleśniałą, bez cynków. Także myśmy włożyli kupę pieniędzy, żeby to wyremontować, żeby po prostu można było tam funkcjonować. No i zrobiliśmy scenę, ponieważ działa tam również kooperatywa spożywcza od 6 lat. No i generalnie zajmujemy się również imigrantami. W znacznym stopniu teatrem migranta, który ma kilka razy w tygodniu próby. No generalnie służymy środowisku artystycznemu.
0: No i co się dzieje?
1: No i nagle, mimo że mamy, no dzięki temu w ogóle podejmowaliśmy się tych syzyfowych prac, ponieważ mieliśmy perspektywę wynajmu przynajmniej do 33 roku, tak mamy w umowie. I nagle w czerwcu dostaliśmy niespodziewane, bez żadnych konsultacji społecznych, wypowiedzenie umowy najmu. Zresztą nieprawidłowe, za krótki termin nam dali, także uznajemy je za niebyłe. No pod fałszywymi w ogóle pretekstami. Tym fałszywym pretekstem było rzekome zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale żaden rzeczoznawca, można powiedzieć, który się podpisywał pod ekspertyzą u nas, nie był w lokalu, także w ogóle nawet nie widział tych inwestycji, które myśmy zrobili kilka lat temu. No i wydał ekspertyzę po prostu, że jest zagrożenie dla życia i zdrowia. A władze po prostu na podstawie tej ekspertyzy, zresztą wykonanej przez prywatnego, można powiedzieć, rzeczoznawcę, nie wiadomo dlaczego, nie przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. No i na podstawie tej ekspertyzy dano nam wypowiedzenie. No, nie godzimy się oczywiście z tym. Zamówiliśmy ekspertyzę w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, którzy przysłali rzeczoznawcę, który był na miejscu 2 razy, oglądał od stóp do głów ten budynek. No i po prostu stwierdził, że żadnego zagrożenia nie ma, że budynek jest w stanie dość dobrym. No a w ogóle budynek jest chętnie odwiedzany przez grupy, które zwiedzają tutaj Pragę z przewodnikiem. No i mówię, mnóstwo emigrantów korzysta z tego miejsca, nie tylko z Europy, ale również z Afryki, z Ameryki Południowej, z całej Europy przyjeżdżają po prostu ludzie, wszyscy zachwyceni wnętrzem i nastrojem, jaki tu panuje. I tutaj nagle pstryk, władze Warszawy coś sobie wymyśliły. Nie wiem, czy jest to deweloper jakiś, czy jakieś pieniądze po prostu w tle są, ale w każdym razie no, na podstawie fikcyjnych przesłanek podjęto absurdalną decyzję, żeby miejsce, które tworzy klimat artystyczny Pragi, zlikwidować.
0: A w którym miejscu?
1: To są Szmulki.
2: Radzymińska 53.
1: Szmulki, czyli Stara Praga, w zasadzie pustynia kulturalna poza naszą placówką, to tam praktycznie żadnej kultury nie ma. A ta placówka jest już widoczna nie tylko w Google'ach, ale, ale w ogóle w sercach i umysłach

0: ludzi. Jak szacujemy, w ciągu tego okresu około 25 tysięcy ludzi odwiedziło ten lokal. Także no to już świadczy o tym, o jego, że tak powiem, randze i popularności.
1: Powiedział pan organizacja społeczna, czyli to nie jest pana prywatne miejsce, tylko to jest...
0: Ale oczywiście, że nie. To prowadzi to spółdzielnia socjalna, która ma jeszcze status w dodatku przedsiębiorstwa społecznego. No ale to się dla władz kompletnie nie liczy. Tak jak w ogóle sztuka się nie liczy i w ogóle życie artystyczne to w ogóle liczą się tylko pieniądze chyba i deweloperzy i po prostu jakieś nie wiem, mętne interesy, tak mi się wydaje, bo po prostu jeśli na podstawie fikcyjnych, że tak powiem, przesłanek podejmuje się decyzję, a my bardzo intensywnie informujemy zarówno dzielnicę, jak i zarząd gospodarki nieruchomości, wszystkie możliwe instytucje, że ekspertyza jest fałszywa i nikt nawet nie pofatyguje się, żeby to sprawdzić, no to coś chyba w tym jest, nie tak.
1: Była okazja, już jej nie ma. Była taka grupa, która chciała referendum w Warszawie na temat odwołania prezydenta Trzaskowskiego. Nie udało się zebrać podpisów.
0: No, ale ja mówię, no to tutaj dzielnica jest, prawda? Do prezydenta to jest jeszcze daleka droga, a tutaj dzielnica i po prostu jest arogancja totalna w stosunku do społeczeństwa. Nie było żadnych konsultacji społecznych, niczego. Po prostu apodyktyczna decyzja urzędnika.
1: Była ekspertyza.
0: No była ekspertyza zamówiona prywatnie, można powiedzieć, nie w państwowej instytucji, to budzi wielkie tego, w dodatku rzeczoznawcy, który nie oglądał lokalu. No to po prostu to wszystko jest fikcją.
2: Co tam może?
0: No ale myśmy zwracali uwagę, myśmy, że tak powiem, zamówili ekspertyzę i przesłaliśmy tę naszą ekspertyzę do wiadomości władz tutaj dzielnicy, ale bez żadnych skutków. To jest walenie głową w beton.
2: A co tam może powstać? Bo to jest takie atrakcyjne w sumie miejsce na tyłach kamienic. Jakieś parkingi.
0: No to jest właśnie atrakcyjne ze względu na działalność kulturalną, ponieważ my nie przeszkadzamy, możemy grać nawet po godzinie 10 wieczorem. Sąsiadom to nie przeszkadza, bo mury mają 75 cm grubości. Także no, nie mamy żadnych sąsiadów, bo w budynku nie ma mieszkań. Także po prostu no, to jest takich miejsc, takich, gdzie kultura może, że tak powiem, pełną parą, zwłaszcza ta kultura alternatywna, może się rozwijać. To naprawdę jest niewiele.
1: Ale czy alternatywą dla kultury jest brak kultury?
0: No więc prawdopodobnie tak to sobie władze w swoich umysłach tak to traktują, że alternatywą dla Pragi artystycznej, jak wszyscy mówią, że Praga jeszcze jako jedyna dzielnica w Warszawie ma ten artystyczny klimat, gdzie można przyjść nie tylko do szklanych, można powiedzieć, korporacyjnych lokali, bardzo drogich i po prostu, które w ogóle nie mają atmosfery tego rodzaju, a tutaj jednak no, jest po prostu zupełnie inny klimat tej Pragi i po prostu no, władze poprzez ten proces absurdalny, po prostu niekontrolowany, gentryfikacyjny. No ale przecież jeśli nowe, że tak powiem, społeczności się tutaj osiedlają w tych plombach, w tych luksusowych już mieszkaniach, no to one też potrzebują kultury. Także po prostu no, gdzieś ta kultura musi być. No, też zresztą wiele osób ściąga na Pragę właśnie ze względu na specyficzny klimat tej dzielnicy. A tutaj tak bezmyślnie się po prostu ruguje to.
1: Ale rozumiem, że sprawa jest w toku, jeszcze nie zakończona. Jeszcze się
0: no,
1: pan
0: sprawa
1: nie...
0: jest w toku, raz z powodu tego, że władze nam nieprawidłowo wypowiedzenie zrobiły z błędem, także uznajemy je za niebyłe, ale no, jeśli władze chcą po prostu iść w zaparte i po prostu nie przyznać się do błędu, no tym błędem to było zawierzenie fałszywej ekspertyzie. No więc jeśli władze nie chcą się przyznać, czyli iść zaparte w swoje jakieś pomysły, żeby najchętniej zburzyć budynek, który jest zabytkowy i tam nie wiem co zrobić, plac zabaw dla dzieci, jak sugerowała pani tutaj dyrektorka ZGN-u. No coś absurdalnego, po prostu ludziom, którzy odwiedzają to miejsce, po prostu się to w głowie nie mieści. A jak mówię, no 25 tysięcy osób odwiedziło to miejsce i po prostu wszyscy są no, zachwyceni właśnie jego stylem, charakterem.
1: A kiedy Kuba Węgrzyn będzie miał kolejny występ w Złotym
0: No na pewno Kuba się pojawia na slamach poetyckich ostatnio nawet z dość dobrymi rezultatami. No myślę, że
1: czy należy, te... czyli należy do tego nurtu alternatywnej kultury?
0: No slamy poetyckie rozwijają się teraz dynamicznie w całej Polsce dzięki aktywności Magdaleny Walusiak. No i po prostu, no, a myśmy byli taką jedną z pierwszych takich no, inkubatorów tego procesu artystycznego, który teraz rozlał się na całą Polskę. Także no Kuba jest uczestnikiem tego alternatywnego, ale już nie tak alternatywnego ruchu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo, bardzo proszę.
1: Krzysztof Lewandowski. Pozdrawiam. Gość Kuby Węgrzyna.
2: Szkoda byłoby takiego miejsca, naprawdę.
1: No, ale jest taka piwnica, która przetrwała. To była...
2: Czytał pan...
1: Nie. Jest taka piwnica, która...
2: Tylko, że pan teatr magiczny z Wilka Stepowego, no. Hermana Hesse, no to jest trochę takie miejsce.
1: A jest taka piwnica, która przetrwała, to jest piwnica pod baranami. Tam śpiewał Grzegorz Turdał.

0: Grzegorz Turnał dzisiaj towarzyszył Odysei Wyborczej, a w studiu Mikołaj Murkociński przyleciał z Paryża i obserwuje, jak Francja sobie radzi z pielgrzymką Leona XIV.
1: Tak, dzień dobry Państwu. Francja już, można powiedzieć, troszkę zapomina o tej pielgrzymce, bo pielgrzymka była takim czasem pokoju, czasem zjednoczenia, ale wystarczyło, że papież wyjechał, aby Francja powróciła do swoich tradycyjnych form, nie powiem rozrywki, ale aktywności politycznej, czyli do strajków, również tych przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, ale także
0: wczoraj
1: strajków.
0: Wczoraj był jakiś duży strajk we Francji.
1: Wczoraj, ale także strajk licealistów, którzy blokują ponad 400 liceów. Wszystko zaczęło się w okolicach Paryża, znaczy w Saint-Denis, z tego co pamiętam, czyli zresztą tam, gdzie papież miał spotkanie z młodymi na Stade de France, i od tamtej pory te protesty licealistów, które są taką też tradycją francuską, można powiedzieć, rozprzestrzeniły się na cały kraj, a licealiści protestują przeciwko nieobecności nauczycieli, przeciwko przeładowaniu grafików oraz także przeciwko zakazowi telefonów komórkowych, który niedawno wszedł w życie. Ale to tylko jeden aspekt, ponieważ rzeczywiście w tym wszystkim jest polityka. No i skrajna lewica, La France Insoumise, Francja Niepokorna, której politycy są bardzo aktywni. Do tego stopnia na przykład, że właśnie w Saint-Denis, o którym mówiłem, pojawił się na tym proteście sam mer tego miasta, Bali Bagayoko, który jest merem właśnie z nadania Francji Niepokornej i który... No właśnie nie wiadomo, co on robił dokładnie. Czy on wzniecał ogień, czy też gasił ten ogień przed jednym z tych liceów. W każdym razie można zobaczyć, jak próbuje oddalić interweniujących policjantów. No i polemika oczywiście. Czy w taki sposób przypadkiem Francja Niepokorna nie chce zdobyć punktów przed wyborami prezydenckimi?
0: Które, do których jeszcze jest ho-ho. Kilka ładnych miesięcy, bo wybory we Francji są w maju.
1: Wybory we Francji są w kwietniu. Druga tura chyba jest w maju, z tego co pamiętam, ale kandydatów jest bardzo dużo. Bardzo dużo, ponad 30 chyba, z tego co pamiętam.
0: Ale żeby być kandydatem, trzeba mieć podpisy.
1: Tak, mówię o tych, co się zadeklarowali, gotowość startu w tych wyborach, ale tak, trzeba mieć podpisy, trzeba mieć tak zwany parrainage, a to jest całkiem trudne zadanie, aby takie podpisy zebrać. W każdym razie kampania trwa i ona już trwa od dawna.
0: Ale w cieniu tej wizyty pielgrzymki Leona XIV były jakieś wybory do francuskiego senatu.
1: Były
0: wybory. A to do całego senatu, czy do części? To takie...
1: Do 27 rzeczywiście, 27 września w niedzielę odbyły się wybory, ale to nie były wybory bezpośrednie, to były wybory pośrednie, ponieważ senat jest wybierany połówkowo przede wszystkim, czyli 178 senatorów było wybieranych i są oni wybierani przez kolegium wyborców. Kolegium, które składa się ze 160 tysięcy wyborców, to są...
0: A czyli nie wszyscy głosują?
1: Nie wszyscy głosują obywatele francuscy, tylko głosują samorządowcy, to są przede wszystkim samorządowcy, którzy biorą udział w tych wyborach i którzy no właśnie wybierają, i ponieważ w ostatnich wyborach samorządowych w maju Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zdobyło sporo gmin, sporo samorządów, no to nie przypadkiem teraz również 27 września w tych ostatnich wyborach również jest sporo nowych senatorów Rassemblement National, którzy są w stanie stworzyć klub w Senacie.
0: Po raz pierwszy.
1: Tak jest, po raz pierwszy. Ale nie, to tylko symboliczne, ponieważ tak czy owak Senat od wielu lat, od 2014 roku, zdominowany jest przez Les Républicains, czyli ten.
0: A jeszcze takie detale na temat dyskusji francuskiej, bo na pewno po wizycie Leona XIV ktoś coś zauważył z lewej strony, że coś go zaniepokoiło, że naruszona została ta równowaga, ta laickość Francji.
1: Tak, to prawda, że to są głosy, które pojawiły się już po wyjeździe papieża Leona, głównie oczywiście ze strony lewej. Tutaj były na przykład reakcje, jeżeli chodzi o te obrazy, które widzieliśmy z Pulelizy Elizejskich, tam gdzie została odprawiona Wielka Msza Święta. Można było zobaczyć tych księży, którzy spowiadali na ulicy. No i pytanie, co mogą sobie w takim razie pomyśleć obywatele francuscy wyznania muzułmańskiego, którym się mówi, że nie wolno się modlić na ulicach. No a dlaczego katolikom wolno?
0: Można było się raz zająć ulicę, chociaż dużą w Paryżu.
1: Tak. No, dużo, no oczywiście to jest wielka debata teraz polityczna. Z kolei politycy prawicowi odpowiadają, że oni wolą takie obrazki niż obrazki pól elizejskich, które regularnie są dewastowane po różnych meczach reprezentacji Francji czy innych reprezentacji, niekoniecznie francuskich.
0: No dobrze, to o tym wszystkim, co dzieje się we Francji, nie będzie opowiadał Mikołaj Murkociński w serwisie międzynarodowym, a o czym?
1: Dzisiaj, proszę Państwa, jest środa, czyli dzisiaj czas na globalne południe, w szczególności Afrykę, ale wcześniej będzie także kilka słów o wyborach prezydenckich w Brazylii.
2: www.wnet.fm Reklama.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Po reklamie.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: I witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński. Witam w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Tak jak już wspomniałem, dzisiaj środa, w związku z czym będzie Zoom na Afrykę, ale będzie także Zoom na Amerykę Łacińską, a to za sprawą Zbyszka Dąbrowskiego, który jak zawsze będzie tutaj opowiadał o Ameryce Południowej. Ale zaczniemy program od Stanów Zjednoczonych i wielkiej dyskusji na temat bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji, czy jak powtarza Donald Trump, superinteligencji, ponieważ wczoraj właśnie już oficjalnie w Stanach Zjednoczonych mówi się o superinteligencji, a nie o AI. Przypomnijmy, że ta dyskusja dotycząca wprowadzenia regulacji w tym sektorze rozgorzała po tym, gdy jeden z pracowników firmy Anthropic, czy jednej tej z firm, które rozwijają sztuczną inteligencję, Jacob Coxon, złożył dymisję w proteście przeciwko niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu według niego rozwoju systemów AI, coś co na dłuższą metę może według Coxona doprowadzić do zagłady ludzkości. W kolejnych dniach do Coxona dołączyli inni przedstawiciele Big Techów, a temat stał się wybitnie polityczny. Prezydent Donald Trump w wypowiedziach dla mediów początkowo konsekwentnie bagatelizował tę sprawę, przekonując, że wprowadzenie wszelkich ograniczeń byłoby kapitulacją wobec Chińczyków. Jednak w ciągu 2 tygodni Trump zdanie trochę zmienił i wczoraj spotkał się w Białym Domu z przedstawicielami amerykańskich firm technologicznych.
6: Mogę w pewnym sensie podsumować to, co dzisiaj podpisaliśmy, a mianowicie porozumienie Białego Domu w sprawie bezpiecznego rozwoju tej technologii. Główna idea. Panuje przekonanie, że powinna powstać wielka samoregulacja. Oczywiście mamy już regulacje ze strony Departamentu Sprawiedliwości czy FBI, jednak samoregulacja jest bardzo ważna. Poruszono jeszcze jedną kwestię, a mianowicie społeczności lokalne. Będą współpracować ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w zakresie centrów danych i będą dążyć do tego, by społeczność była zadowolona.
1: Wśród zaproszonych do Białego Domu gości był Mark Zuckerberg, Elon Musk, Dario Amodei, czyli właśnie szef Anthropic, jak również szef NVIDII, Jens Huang. Zgromadzeni przedstawiciele sektora technologicznego podpisali w Białym Domu w obecności Donalda Trumpa porozumienie, które prezydent określił mianem czegoś w rodzaju konstytucji. Dokument, w którym zobowiązali się do przestrzegania pewnych reguł przy rozwijaniu nowych technologii w zakresie SI, czyli tej superinteligencji. O tym dokumencie mówił zresztą prezes Mety Mark Zuckerberg.
6: Mogę w pewnym sensie podsumować to, co dzisiaj podpisaliśmy, a mianowicie porozumienie Białego Domu w sprawie bezpiecznego rozwoju tej technologii. Główna idea polega na tym, że chcemy dać obywatelom amerykańskim i naszym klientom pewność, że technologia ta działa zgodnie z naszymi zamierzeniami. Każda firma tworzy bowiem coś nieco innego. Chodzi o to, by mieć jeden zestaw standardów określających to, do czego wszyscy powinni dążyć. Ludzie chcą tworzyć różne rzeczy. Dlatego opracowaliśmy zestaw zasad i zobowiązań dotyczących wdrażania solidnych wewnętrznych mechanizmów kontroli oraz wykrywania ewentualnych problemów z technologią w połączeniu z wielopoziomowymi audytami i kontrolami, począwszy od wewnętrznej oceny ryzyka poprzez audytorów zewnętrznych i ekspertów, aż po uzgodnienie, że wszystkie nasze rady nadzorcze będą niezależnie weryfikować raporty sporządzane przez audytorów. Uważam, że to dobre kroki naprzód.
1: I ta konstytucja została podpisana przez przedstawicieli 6 koncernów: Google, XAI, Nvidia, Meta, OpenAI i Anthropic. Tak jak powiedział Mark Zuckerberg, podpisany dokument przewiduje wprowadzenie kilku form kontroli, zarówno na tym poziomie wewnętrznym, jak również przy udziale aktorów zewnętrznych, ale trzeba podkreślić, że nie jest to żaden zestaw formalnych ograniczeń, bo wydaje się, że Biały Dom woli jednak przenieść odpowiedzialność za tworzenie tych regulacji na właśnie te firmy, które za rozwój sztucznej inteligencji, czy też superinteligencji, jak to mówi Donald Trump, odpowiadają. Przenosimy się teraz do Ameryki Południowej. Październik ogólnie rzecz biorąc będzie miesiącem wyborów. Będą wybory w Izraelu do Knesetu. Będą także wybory parlamentarne w Serbii, ale na początku października odbędzie się w Brazylii pierwsza tura wyborów prezydenckich. 4 października dokładnie rzecz ujmując, i o tym, jak wygląda ta ostatnia prosta kampanii wyborczej. O tym wszystkim opowie nam Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Transport, Trest Republika Latina. Dzień dobry, Zbyszku.
7: Dzień dobry, buenos dias.
1: No to jak wygląda ten wyścig, który chyba jest takim wyścigiem łeb w łeb między Lulą da Silvą a Flavią Bolsonaro?
7: Tak, to prawda. No łeb w łeb... Prawie, bo jednak tutaj Luiz Inácio Lula da Silva, czyli obecny prezydent Brazylii, ma lekką, delikatną, taką bym powiedział, o pół kroku przewagę na razie w pierwszej turze, oczywiście, proszę państwa, bowiem nie wiadomo będzie, co będzie w drugiej turze, a de facto obecnie sondaże wskazują na to, że ta druga tura, do tej drugiej tury wyborów dojdzie. Ostatnie sondaże z początku tego tygodnia, z poniedziałku dokładnie, mówią o tym, że jeden z nich mówi o tym, to jest sondaż przeprowadzony przez brazylijską firmę badawczą Quest, który mówi, że Lula mógłby liczyć obecnie na 39% poparcia w porównaniu do Flavio Bolsonaro, który mógłby liczyć na 34% poparcia. Z tym, że o czym trzeba też powiedzieć tutaj, jak wspomniałeś o tym wyścigu, no Lula te pół kroku w zasadzie od całkiem niedawna ma te pół kroku do przodu, bo rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że na tej ostatniej prostej prezydent Brazylii lekko zyskuje. To są dosłownie, proszę państwa, no tak mniej więcej około 1 punktu poparcia zyski. W związku z tym no de facto mieszczące się w granicach błędu statystycznego, no ale jednak to poparcie jest. Natomiast tutaj o czym też trzeba powiedzieć. To jest poparcie w pierwszej turze, czy tam powiedzmy, nazwijmy to badania, jakim poparciem mogą cieszyć się obydwaj kandydaci, bo teraz trzeba powiedzieć, proszę państwa, że de facto w tym wyścigu liczy się tylko dwóch kandydatów, właśnie Luiz Inácio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro. Cała reszta w zasadzie niekoniecznie. Natomiast tutaj ta sama pracownia badawcza mówi, że w przypadku drugiej tury wyborczej obydwaj kandydaci, czyli Lula i Bolsonaro junior, nazwijmy to tak, mogliby liczyć na około 42% poparcia, czyli jednym słowem, proszę Państwa, no w zasadzie nie ma tutaj żadnego takiego faworyta. I to jest, proszę Państwa, też bardzo, bym powiedział, jasny sygnał ostrzegawczy dla prezydenta Luli przede wszystkim, no bo to on stara się o to, żeby, no, żeby być wybranym ponownie, żeby już rozpocząć swoją czwarty okres urzędowania jako prezydent Brazylii. Natomiast o czym też trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, to jest oprócz tych danych warto przytoczyć również informację taką, która mówi, że obecnie, jeżeli chodzi o Brazylijczyków, 49% respondentów ocenia negatywnie pracę rządu Luli, podczas gdy 46% oceniają pozytywnie. I to jest sondaż, który został zlecony przez gazetę U Globu, czyli znaczy gazetę U Globu i telewizję telewizyjną Globu, czyli w zasadzie dwie taki olbrzymi, powiedzmy, koncern medialny brazylijski. I no w zasadzie, proszę Państwa, tutaj trudno powiedzieć, dlaczego akurat sam Lula cieszy się większym poparciem niż sam rząd. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć. W zasadzie można powiedzieć tak, że Lula ma problem, dlatego że nawet gdyby te wyniki były nieco inne, gdyby dawały mu, powiedzmy, pewną przewagę w drugiej turze wyborów, to też weźcie Państwo pod uwagę, to jest to, o czym zresztą zawsze wspominałem i myślę, że też tym razem może mieć to miejsce, a na pewno miało to miejsce podczas wyborów prezydenckich w 2022 roku, kiedy to okazało się, że wyniki Bolsonaro seniora, ówczesnego prezydenta Jaira Bolsonaro, który starał się o reelekcję, one były, można powiedzieć, te sondaże były niedoszacowane. Bardzo wiele osób po prostu wstydziło się do tego, żeby się przyznać właśnie, że będzie głosowało na Jaira Bolsonaro. Oczywiście, proszę Państwa, Flavio Bolsonaro to nie jest Jair Bolsonaro, to jest osoba dużo bardziej, bym powiedział, spokojniejsza, mniej ekscentryczna, nazwijmy to, i ciesząca się, myślę, że dużo większym poparciem takich, no właśnie, bardziej umiarkowanych wyborców, co na pewno też jest dla niego plusem, jeżeli chodzi, powiedzmy, o sylwetkę kandydata. I o czym trzeba jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że te wybory w zasadzie, no, pokażą, w którą stronę pójdzie dalej Brazylia. Czy Brazylia przyłączy się do tej stawki państw amerykańskich, latynoamerykańskich, które, no, być może tu się mówi troszkę, że pod wpływem Donalda Trumpa skręciły w prawo. No, przypomnę Państwu, że w zasadzie ostatnie wybory prezydenckie we wszystkich krajach, no poza Meksykiem, ale to już też miało miejsce kilka lat temu, we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej, to jest zwycięstwo kandydatów prawicy. Czy tak będziemy czy będzie tak tym razem w Brazylii? No trudno powiedzieć, no bo no, mimo wszystko, proszę Państwa, Lula jest jednak bardzo wytrawnym graczem i mimo wszystko te jego rządy, patrząc na, powiedzmy, na tle innych rządów lewicowych, one nie są jakieś złe, one są wyważone, z tym, że oczywiście no, pewna część tych, nazwijmy to, pomysłów wyborczych, projektów, powiedzmy, rządu, bywa mocno kontrowersyjne, tak jak chociażby ostatnio wprowadzona uchwała, która zakazuje obstawiania wyników sportowych. Natomiast, proszę Państwa, no to też jest, też na pewno te wyniki są ważne dla Brazylii, dlatego że po prostu pokazują, jaką będzie przyszłość miał ten kraj, nie tylko na arenie, powiedzmy, międzynarodowej, gdzie z pewnością no, pojawi się pytanie, czy będzie dalej, nazwijmy to, taka bardzo gorzka przyjaźń pomiędzy Donaldem Trumpem a Lulą, no bo weźcie Państwo pod uwagę, że pomimo wszystko, że pomimo tego, że obydwaj prezydenci się, że tak powiem, zdaniem bardzo mocno podgryzają, to mimo wszystko umieją znaleźć wspólne rozwiązanie i myślę, że jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. To też pokazuje ten, nazwijmy to, talent dyplomatyczny Luli, czy powiedzmy jego doradców. Czy też ewentualnie Brazylią będzie rządził przyjaciel Donalda Trumpa, czyli Flavio Bolsonaro. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj mamy też pytania o politykę wewnętrzną, ale i politykę międzynarodową, no bo weźcie Państwo pod uwagę, że w tej chwili najważniejszym partnerem gospodarczym Brazylii wcale nie są Stany Zjednoczone, ale Chiny. Stany Zjednoczone są dopiero na drugim miejscu. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o politykę wewnętrzną, no tutaj pojawia się pytanie o to, No, jaki będzie kraj, czy będzie to nadal ta, nazwijmy to, polityka centrolewicowa, czy polityka, która skręci dużo bardziej w prawo. To jest też pytanie o dalsze losy Jaira Bolsonaro, czyli byłego prezydenta Brazylii, ale to jest też pytanie, proszę Państwa, chociażby o walkę ze zmianami klimatycznymi, walkę o ochronę przyrody, walkę o prawa człowieka i tak dalej. Walkę z przestępczością oczywiście. No, tak czy inaczej tych pytań jest bardzo dużo. Jak zagłosują Brazylijczycy w pierwszej turze wyborów, dowiemy się tego już w najbliższą niedzielę.
1: I dowiedzą się tego Państwo oczywiście słuchając Radia Wnet, serwisów międzynarodowych, ale oczywiście także audycji Zbigniewa Dąbrowskiego. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz.
7: Dziękuję bardzo i życzę Państwu udanego dnia.
1: Teraz zoom na Afrykę.
8: Zoom na Afrykę.
1: A na początek tego zoomu przeniesiemy się do Maroka, ponieważ tam po raz pierwszy na czele rządu i po raz drugi ogólnie w świecie arabskim na czele rządu stanie kobieta. Król Mohammad VI powierzył misję utworzenia nowego gabinetu Fatimie Ezzahrze el-Mansouri. Decyzja monarchy zapadła po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 23 września i które wygrała Partia Autentyczności i Nowoczesności, PAM, zdobywając 97 mandatów na 395 w Izbie Reprezentantów i zgodnie z marokańską konstytucją król powołał szefa rządu właśnie spośród przedstawicieli tej partii, która zajęła pierwsze miejsce w wyborach. Posłuchajmy może komentarza Fatimy Ezzahre el-Mansouri po jej spotkaniu z królem.
6: Zaproponujemy rząd, który spełni oczekiwania jego królewskiej mości oraz obywateli Maroka. Jesteśmy w pełni świadomi, że to będzie bardzo ważny okres, w którym obywatele, a zwłaszcza młodzież, będą mieli wysokie oczekiwania. Mamy zatem nadzieję przedstawić program, który zaoferuje obywatelom realne i realistyczne rozwiązania zgodnie z apelem jego królewskiej mości. Chciałabym również podkreślić, że jest to prawdziwie historyczna chwila. Po raz pierwszy w historii naszego kraju kobieta przejmuje odpowiedzialność za kierowanie rządem. Jest to powód do dumy nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich marokańskich kobiet.
1: Fatima Ezzahre el-Mansouri ma 50 lat, jest prawniczką z wykształcenia i jest na pewno taką jedną z głównych postaci w marokańskiej polityce. Była także ministrem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne, za mieszkalnictwo i była także pierwszą kobietą, która objęła stanowisko burmistrza Marrakeszu. Teraz stanie się pierwszą kobietą stojącą na czele rządu Maroka, ale no, tak jak już wspomniałem, jej partia nie ma większości, w związku z czym nowa pani premier będzie musiała zbudować koalicję prawdopodobnie w oparciu o głosy Narodowego Zgromadzenia Niezależnych, czy też Konserwatywnej Partii Niepodległości Istiklal, a wyzwania są potężne, jak mogliśmy usłyszeć, bo nowy rząd będzie musiał się zmierzyć przede wszystkim z problemami gospodarczymi. W Maroku od jakiegoś czasu rośnie niezadowolenie wśród młodych ludzi. Były w zeszłym roku protesty w Maroko właśnie młodych, a jednym z najpoważniejszych wyzwań pozostaje właśnie bezrobocie pośród młodych. Społeczne napięcia, no także potwierdza frekwencja wyborcza w czasie tych wyborów parlamentarnych, która wyniosła zaledwie 38%. Ale ta zmiana na stanowisku premiera ma w dużej mierze znaczenie symboliczne i nie oznacza jakiejś rewolucji w marokańskim systemie politycznym, bo kluczową postacią państwa pozostaje król Mohammad VI, który ma bardzo szerokie kompetencje, między innymi jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, czy też bezpieczeństwo, czy też sprawy strategiczne, nie mówiąc już o tym, że cieszy się on wielkim uznaniem ze strony wszystkich Marokańczyków. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się na drugą stronę kontynentu afrykańskiego, do Etiopii, gdzie od 23 września wzrosły napięcia napięcia w północnej części kraju, gdzie ponownie dochodzi do eskalacji konfliktu zbrojnego między władzami federalnymi a Tigrajem. To jest konflikt, który był w cudzysłowie zamrożony od roku 2023. W każdym razie ta najnowsza eskalacja doprowadziła już do przesiedlenia wielu tysięcy osób, także wiele osób zostało rannych. Jest z nami na łączach pan doktor Jędrzej Czerep. Pan doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, koordynator programu Bliski Wschód i Afryka. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
1: No to w takim razie, co dzieje się w Etiopii i dlaczego ponownie słyszymy o Tigraju, a może też o co chodzi w ogóle? Co to jest Tigraj?
8: Tigraj to jest tak naprawdę serce historycznej Etiopii, czy też państwa Aksum, z którego Etiopia się wywodzi, więc trudno jest mówić o Etiopii bez Tigraju. To tam zmieszczą się najbardziej znane zabytki, najbardziej historyczne miejsca. Na przykład w Aksum znajduje się kościół, w którym według tradycji przechowywana jest Arka Przymierza, opowieścią, o której wiąże się początek dynastii królewskiej etiopskiej. Prowincja Tigraj przez ostatnie 30 lat odgrywała dużą rolę w Etiopii, bo ruch partyzancki, który wywodzący się z tej prowincji, obalił dyktaturę komunistyczną Dergu w Etiopii w 1991 roku, przejmując władzę w kraju, i od tamtej pory przez 30 lat dominował w polityce i w gospodarce. Tigrajczycy jako niewielka mniejszość w sumie w skali Etiopii, to jest mniej niż 10%, no, mieli dominującą pozycję. To się zmieniło, kiedy do władzy doszedł premier Abiy Ahmed w 2018 roku. No i łatwo się domyśleć, resentyment przeciwko dotychczas dominującej mniejszości miał ten potencjał wybuchowy. To się zakończyło, to doprowadziło do wojny między 20 a 22 rokiem, która była wtedy najbardziej krwawym i najbardziej ciężkim konfliktem zbrojnym na świecie, z którym zginęło około 600 tysięcy osób. Dzisiaj mamy właściwie powrót tej sytuacji, to znaczy znowu naprzeciwko sobie są rząd centralny Etiopii i zbuntowane przeciwko niemu władze prowincji Tigraj, bo to dominujące ugrupowanie, Tigrajski Front Ludowy, który dominował Etiopii, jak mówiłem, od lat 90. do 2018 roku, wycofał się do swojej rodzimej prowincji i tam dalej dominuje, wbrew ignorując właściwie państwo etiopskie. Ostatnio były w Etiopii wybory, w Tigraju te wybory się nie odbyły. Właściwie nawzajem się jedna i druga strona nie uznają. Porozumienie pokojowe, nawet nie pokojowe, tylko właściwie zawieszenie broni w Pretorii, które zakończyło tamtą falę walk, było już w koszu od długiego czasu. No i tak naprawdę do tej wojny wszyscy się jej spodziewali. Od wielu miesięcy etiopskie władze centralne przesuwały wojska na północ, czyli tam, gdzie jest właściwie otaczając prowincję Tigraj, z kolei w ramach samego Tigraju do władzy doszła najbardziej twardogłowa frakcja, nie taka, która chciałaby się ułożyć z władzami w Addis Abebie i wypracować jakiś kompromis, ale taka nastawiona najbardziej konfrontacyjnie. No i mamy od kilku dni otwarty właściwie ponownie konflikt. Tutaj się po stronie antyrządowej, czy po stronie tigrajskiej, zawiązała taka szersza koalicja partyzancka siedmiu różnych ugrupowań, nie tylko z Tigraju, ale też z innych prowincji kraju, a także sąsiednia Erytrea, państwo, które wtedy, kilka lat temu, stało po stronie władz centralnych, dzisiaj wspiera tenże sojusz regionalnych czy etnicznych ruchów partyzanckich. No i zaczęła się wojna na nowo. Chyba tak to po prostu trzeba nazwać.
1: Ale czy jest coś, co wywołało tę najnowszą eskalację, czy to po prostu jakby naturalnie, powiedzmy, już wszyscy się do tego wznowienia działań wojennych przygotowywali i to po prostu nadszedł ten moment?
8: To jest trudne pytanie, dlatego że ten region, w którym toczą się walki, jest obłożony blokadą informacyjną. Tam nie ma niezależnych dziennikarzy, którzy by relacjonowali i zbierali informacje na miejscu. W związku z tym wiele z tego, co do nas dociera, jest albo propagandą jednej, albo drugiej strony. To, co wiemy na pewno, to to, że 23 września, czyli tydzień temu, siły tigrajskie zajęły lotniska w prowincji, uniemożliwiając siłom etiopskim kontakt czy dotarcie do prowincji. Czy to był ruch inicjujący, czy to było już w odpowiedzi na wcześniej toczące się jakieś działania, to zależy od tego, kogo spytamy. Prawdą, faktem jest, że od kilku tygodni siły rządowe prowadziły punktowe ataki dronami na różne cele w prowincji Tigraj. W związku z tym Tigrajczycy mówią, że my tak naprawdę, że nie ma mowy, że ta wojna się nie zaczęła teraz, bo ona i tak już trwała. Z kolei siły etiopskie powiedzą, że Tigrajczycy sprowokowali, zaatakowali jako pierwsi, co no, pewnie prawda jest po środku. Można uznać, że ten pokój już dawno był w czasie przeszłym, natomiast siły tigrajskie i ich sojusznicy nie czekali, aż będą skonfrontowani z pełną siłą etiopską, tylko woleli uprzedzająco wykonać pierwszy ruch. Tak czy inaczej, ta wojna była wypisana na ścianie już od bardzo dawna.
1: Addis Abeba oskarża inne kraje regionu o wspieranie tych rebeliantów tigrajskich, Erytrea, o której pan już mówił, ale także Chartum, czyli Sudan, i również tutaj Egipt podobno ma wspierać, ma tutaj jakoś przynajmniej być dobrze nastawiony. Czy rzeczywiście takie oskarżenia się pojawiają i dlaczego, skąd one się biorą?
8: Tak, w odróżnieniu od tej poprzedniej wojny sprzed 4 lat, która była praktycznie wyłącznie wewnętrznym konfliktem etiopskim, teraz mamy po pierwsze i większe powiązania w regionie, które grożą rozlaniem się tego konfliktu i połączeniem się jego z innymi toczącymi się w regionie wojnami, taką wielką regionalną wojnę w rogu Afryki. Po drugie, mamy o wiele słabszą gotowość społeczności międzynarodowej do tego, żeby interweniować choćby dyplomatycznie. Więc więcej czynników wybuchowych w szerszej skali, mniej takich, które mogłyby tutaj pomóc tę sytuację opanować. Erytrea rzeczywiście jest krajem, który zmienił front. Wtedy, 4 lata temu, był po stronie władz centralnych etiopskich. Natomiast wydaje się, że tym, co skłoniło Erytrejczyków do zmiany optyki, zmiany frontu, było to, że władze etiopskie bardzo otwarcie mówią o tym, że niepodległość Erytrei była błędem, przyznanie niepodległości czy zgoda na tą niepodległość, a konkretniej odcięcie się przez Etiopię od morza było błędem, i obiecują, że odzyskają dostęp do morza, czyli do erytrejskich portów, zwłaszcza portu Asab.
1: Który jest położony
8: terytorialny, w związku z tym Erytrejczycy nastawili się bardzo wyraźnie przeciwko siłom etiopskim i wspierają, co zresztą jest ich tradycją, różne antyrządowe lokalne ugrupowania, które są przeciwne władzom etiopskim. Jeśli chodzi o Sudan, to podobnie strony konfliktu w Etiopii już wcześniej były powiązane ze stronami wojny w Sudanie. Władze etiopskie wspierały tak zwane siły szybkiego wsparcia, udzielając im kanału dostaw poprzez okolice tej wielkiej tamy, która jest na granicy z Sudanem. Tam są bazy bojowników, najemników, którzy przekraczają granicę z Sudanem, a także stamtąd wypuszczane są drony, które atakują cele w Sudanie. Z drugiej strony siły tigrajskie uczestniczyły po stronie rządowej w Sudanie w walkach przeciwko RSF. Więc te dwa sojusze z sobą nawzajem się na siebie nachodzą i dosyć łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której po prostu strony walczące uznają, że nie ma czegoś takiego jak granica między Etiopią a Sudanem, tylko ta wojna toczy się i tu, i tu.
1: A jeżeli chodzi o Kair, czy tutaj...
8: No to jest już stary, zadawniony spór dotyczący kontroli nad wodami Nilu, czyli wielki etiopski sukces, budowa, ukończenie budowy tamy na Nilu, która, na Nilu Błękitnym, która no, jest takim cierniem w bucie Egipcjan, którzy nigdy się nie pogodzili z tym, że ktoś gdzieś tam wysoko na wyżynach decyduje o tym, ile wody przepływa przez Nil. Wielokrotnie grozili nalotami na tą tamę, wielokrotnie grozili interwencją, wielokrotnie próbowali lokować się w rogu Afryki po stronie przeciwników Etiopii. No i ten konflikt wydaje się być takim bardzo niestety dającym dobrą okazję do tego, żeby pewne zadawnione kwestie odżyły, więc Egipcjanie będą pewnie chętnie spoglądać w stronę sił antyrządowych etiopskich, czy to erytrejskich, czy w ramach tego sojuszu partyzanckiego w Etiopii, wspierając go środkami, jakie są im dostępne. No, na razie jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to się rzeczywiście sprawdzi, czy to będzie. Wiadomo, że też wojny się inaczej toczą dzisiaj niż toczyły się jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj ważniejsze od czołgów są drony. Wiadomo, że siły etiopskie mają duży zapas dronów i używają go już teraz, co wydaje się, że zmienia sytuację na froncie. Pytanie, czy siły rebelianckie uzyskają dostęp do dronów lub uzyskają jakiś kanał, którymi taki sprzęt albo systemy antydronowe będą dostarczane. No i tutaj będą się one uśmiechały do właśnie Egiptu, do Sudanu czy do innych możliwych sojuszników w regionie.
1: To powiedział pan doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję również.
1: I to, proszę państwa, był Zoom na Afrykę, to był serwis międzynarodowy, a teraz czas na serwis informacyjny. Kłaniam się nisko, Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 12.02, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się po południu wnioskiem o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS odrzuca oskarżenia. Działania prokuratury uznaje za polityczny atak i od niemal 2 lat przebywa poza Polską. Początkowo uzyskał azyl na Węgrzech, jednak status uchodźcy został cofnięty po zmianie władzy przez nowego premiera Węgier Petera Madziara. Rząd i część mediów informowali, że Romanowski jest obecnie w Naddniestrzu, terytorium przy granicy Mołdawii i Ukrainy kontrolowanego przez Rosjan. Informacje nie zostały potwierdzone przez byłego wiceministra i jego pełnomocnika. List żelazny pozwoliłby politykowi odpowiadać z wolnej stopy. Samolot linii Fly Dubai lecący z Dubaju do Izraela wylądował w Arabii Saudyjskiej po tym, jak między drugim pilotem a pilotem miało dojść do bójki. Jeden z izraelskich pasażerów powiedział dziennikarzom, że załoga poprosiła podróżnych o pomoc. Pasażerowie mieli obezwładnić jednego z pilotów i przywiązać go. Samolot wystartował dziś rano, około 2 godzin po rozpoczęciu lotu, nadał kod alarmowy. Kilka minut później sygnał został zmieniony na kod oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Następnie ponownie pojawił się ogólny sygnał alarmowy. Maszyna ostatecznie została skierowana do Arabii Saudyjskiej i tam wylądowała. Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej może być jednym z wariantów analizowanych przez rząd w ramach zmiany długoterminowych relacji z Europą, zasugerował Andy Burnham. Premier powiedział BBC, że obecny model relacji po Brexicie przyniósł więcej szkody niż pożytku. Dodał, że rząd chce sprawdzić, jakie rozwiązania są możliwe, aby poprawić stosunki z Unią. Burnham zapowiedział podczas wczorajszego zjazdu Partii Pracy, że Londyn będzie szukał sposobów na zacieśnienie współpracy z Brukselą. Temat ma być poruszony podczas przełożonego szczytu jeszcze w tym roku. Konserwatyści krytykują te plany, zarzucają Burnhamowi próbę ponownego otwarcia sporów związanych z Brexitem i powrotu do podziałów, które towarzyszyły Wielkiej Brytanii podczas tamtej kampanii. Polska przestaje być liderem NATO pod względem wydatków na obronność liczonych jako część PKB. Jak pisze Rzeczpospolita, w tym roku wyprzedzą nas Litwa, Łotwa i Estonia. Polska ma przeznaczyć na obronę około 4,5% PKB, podczas gdy państwa bałtyckie planują w przyszłym roku wydawać co najmniej 5%. Projekt polskiego budżetu obronnego na przyszły rok zakłada 198 miliardów złotych, nominalnie o niemal 2 miliardy mniej niż plan w tym roku. Przy wzroście gospodarki oznaczałoby to również spadek udziału wydatków w PKB. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje jednak, że faktyczne wydatki będą wyższe. Jak wyjaśnia, zakupy finansowane z unijnego programu SAFE mają być zwolnione z VAT. USA zakończyły swoją misję wojskową w Iraku. Amerykańskie wojska były obecne w tym kraju przez ponad 2 dekady. Ostatni żołnierze opuścili głównie bazę lotniczą w Irbilu w autonomicznym regionie Kurdystanu. Jak pisze Reuters, wycofanie jest przedstawiane przez Iran i jego sojuszników jako zwycięstwo. Część Irakijczyków obawia się jednak powstania próżni bezpieczeństwa, którą mogłyby wykorzystać wspierane przez Teheran szyickie milicje oraz bojownicy Państwa Islamskiego. Decyzję o wycofaniu uzgodniono w 2024 roku za prezydentury Joe Bidena. Zrealizowała ją administracja Donalda Trumpa, mimo że USA prowadzą obecnie wojnę z sąsiednim Iranem. Amerykanie obalili Saddama Husajna w 2003 roku. Początkowo wycofali się z Iraku w 2011, ale wrócili 3 lata później, gdy państwo islamskie przejęło kontrolę nad znaczną częścią kraju. Według Pentagonu USA nadal będą zapewniać Irakowi ograniczone szkolenia i wsparcie wywiadowcze.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, miejscami pełne słońce, na termometrach od 19 do 21 stopni na północy, w centrum i na wschodzie, od 22 do 24 na zachodzie i na południu.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: O reklamie.
2: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.
7: Studio Białoruskie Radia Wnet.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 7 minut po godzinie 12. Studio Białoruskie Radia Wnet z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bubułowicz. Naszą audycję w Warszawie realizuje Szymon Chrystianus, a w Wilnie jest Olga Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Chwalimy się pogodą, u mnie jest słońce.
2: A u nas pogoda nie jest zła. 18 stopni, bez deszczu i wiatru.
1: No to u mnie też gdzieś koło 18 stopni, ale słoneczko sprawia wrażenie, że jest o wiele cieplej. Słyszeliśmy wiadomości ze świata, w serwisie międzynarodowym słyszeliśmy, co się dzieje też w Polsce. To posłuchajmy, co się dzieje na Białorusi. Wiadomości.

0: Беларуска студия Радио ВНЕТ.
1: www.vnet.fm. Реклама.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Po reklamie.
3: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną Szymon Chrystianus, który realizuje dzisiejszy program, i ze mną w studio znany Państwu, myślę, z naszej anteny, niejednokrotnie występował na naszej antenie, Antoni Wojnar, który jest kompozytorem, absolwentem też Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Kawka smakuje?
5: Bardzo, kawka z rana jak śmietana, chociaż już 12.
4: Ale na pewno jest bardzo smaczna, a my dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać poniekąd o festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, który właśnie w miniony weekend się zakończył. Antoni, byłeś na tym festiwalu i powiedz, jak wrażenia z tegorocznej edycji.
5: Tak, byłem na festiwalu już, myślę, 8, może 9 raz, bo od wielu lat jeżdżę na ten festiwal. No i jest to świetne miejsce, w którym spotyka się cała branża filmowa. I poza tym, że możemy obejrzeć piękne filmy przedpremierowo, to jest jeszcze różno fantastycznych, ciekawych spotkań, paneli, warsztatów, spotkań networkingowych. Także to też jest świetna okazja do spotkania starych znajomych, do poznania nowych znajomych, do wymienienia się różnymi opiniami na temat kina i spędzania fajnego czasu razem.
4: Przed wejściem na antenę powiedziałeś, że miałeś okazję być czy słuchać, przysłuchiwać się panelom podczas tegorocznej edycji. Czego one dotyczyły i o czym przede wszystkim się mówi w kontekście zmian w kinie, czy zmian w ogóle szeroko rozumianej filmografii?
5: Ja byłem między innymi na panelu, był taki cykl spotkań Happy Hour. Ja byłem na panelu między innymi Fundacji Filmowej What's Your Story, i to jest fundacja założona przez Olka Zalewskiego, reżysera, z którym pracuję już od wielu lat, i Agnieszki Rostropowicz. Oni razem założyli tę fundację i ten panel po prostu był poświęcony właśnie wymianie pewnych opinii na temat kina, na temat przyszłości kina. No teraz się dużo mówi o tym, że...
4: O sztucznej inteligencji się dużo mówi, czy nie? Czy o czym się
5: też się mówi
4: powiedzieć?
5: O sztucznej inteligencji, ale też o finansowaniu, bo z tym też są duże kłopoty, zwłaszcza dla debiutantów. Także no to były bardzo fajne wydarzenia.
4: Ta bolączka pewnie, myślę, że się nie skończy.
5: No nie,
4: Że zawsze się słyszy o tym deficycie pieniędzy na kulturę, to jest primo, ale chciałam się zapytać w kontekście też tego, co ty robisz, i sztucznej inteligencji, a także komponowania i muzyki. Na ile gdzieś w swojej pracy się nią posiłkujesz, czy też wcale, czy kompozytorzy w ogóle boicie się o to, że to będzie powoli się bardzo zmieniało na niekorzyść takiego autorskiego tworzenia muzyki?
5: No, myślę, że skutki sztucznej inteligencji już poniekąd czuć, bo w programach paradokumentalnych na przykład, czy reklamach już kompozytorzy, czy nawet producenci, bo to już nie trzeba być kompozytorem, wykorzystują tę technologię, więc już siłą rzeczy część rynku nam to zabrało. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o kino autorskie, czy sztukę po prostu, to na razie nie ma się czego obawiać, bo ludzie są głodni po prostu ludzkich emocji, a nie maszyn.
4: A nie maszyn, dokładnie tak. A my będziemy zaraz rozmawiać o filmie, z którym de facto przyjechał na festiwal i wyjechał z nagrodą Antoni Wojnar, ale na początek, żeby Państwo może trochę w ten klimat tego filmu się zanurzyli, film, tytuł filmu Sprawa Numer, a ta pierwsza muzyka, ten utwór, jaki usłyszymy, to co to będzie, Antoni?
5: To może być utwór z filmu Sprawa Numer. Utwór, który kończy film, czyli Sprawa Numer 1.
4: Jeden. Słuchamy.
5: Jeden.

0: na początek utwór kończący film Sprawa numer w reżyserii Patrycji Polkowskiej. Zdobył najważniejszy ten laur w swojej kategorii podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli nagroda za najlepszy film krótkometrażowy, nagroda imienia Lucjana Bokińca. To jest pierwsza nagroda, ale na tym nie koniec, bo na Młodej Gali również była nagroda Interi na fali, przyznawana przez dziennikarzy tej redakcji, a także mocne wejście, nagroda przez miesięcznik Zwierciadło. Antoni, powiedz pokrótce oczywiście, o czym jest ten film i krótki metraż, jaką jest formą też dla ciebie wyrazu?
1: Film jest o młodej dziewczynie, która wkracza dopiero w dorosłe życie, jest świeżo po studiach i zeznaje przed komisją pracy, ponieważ w firmie, dużej firmie, w której pracuje, dochodzi...
0: Korporacja
1: dochodzi do tragicznego incydentu, który w efekcie kończy się śmiercią. I ten film jest o sumieniu, przynajmniej ja to tak odbieram, że ten film jest o sumieniu, ponieważ przez procedury, ale światło się zaświeciło, przepraszam, rozproszyłem się.
0: Proszę się nie rozpraszać. Przez procedury, które są
1: panują
0: w tej korporacji,
1: po prostu ginie człowiek i ta dziewczyna ma wyrzuty sumienia, bo zachowała się w gruncie rzeczy zgodnie z procedurami, a więc można powiedzieć, że dobrze, ale wbrew własnemu sumieniu. I powstaje pytanie, czy gdyby postąpiła zgodnie z własnym sumieniem, to jednak uratowałaby czyjeś życie.
0: No czyli i myślę, taki dylemat moralny?
1: Tak, i myślę, że wiele osób może się z tym problemem utożsamić, czy procedury i różne zasady w korporacjach i nie tylko są zgodne z naszym sumieniem.
0: Czy ten film Patrycji Polkowskiej długo powstawał? Jaki to był okres, wiesz?
1: Patrycja, nie chcę skłamać, wydaje mi się,
0: bo to jest z programu debiutów 30 minut,
1: tak,
0: Studia Munka. Tak.
1: Myślę, że Patrycja pracowała nad nim około 2 lat, natomiast my muzykę robiliśmy 2-3 miesiące, no więc jest to nieporównywalnie krócej niż cały proces powstawania filmu. Ale też Patrycja miała bardzo jasną wizję tej muzyki od początku do końca. Miała referencje muzyczne, wiedziała, co chce osiągnąć. Ta muzyka napędzała z każdą sceną emocje głównej bohaterki i jej rozterki wewnętrzne. Także no, bardzo dobrze się pracuje ze świadomymi reżyserami.
0: Tak, na pewno. No i też świadczą o tym te nagrody, które pojawiły się podczas tegorocznej edycji. Nagroda Mocne Wejście, tak jak powiedziałam, miesięcznik Zwierciadło na fali i najlepszy film krótkometrażowy. A jaka dla ciebie to jest forma właśnie wyrazu, ekspresji w filmach krótkometrażowych? Lepiej, łatwiej ci się pracuje niż z krótkim metrażem, niż z długim metrażem, niż z serialami? Masz takie spięcie, dużo więcej wysiłku, czy jak?
1: Powiedziałbym, że proces jest podobny i w zasadzie technicznie rzecz biorąc nie ma wielkiej różnicy, czy się pracuje nad krótkim metrażem, czy nad długim, czy nad serialami. Może wręcz jest nieco trudniej, ponieważ w krótszym czasie trzeba zawrzeć więcej informacji, więcej emocji. Więc w ogóle krótkie formy są moim zdaniem najtrudniejsze realizacyjnie, na przykład piosenki. No, bardzo ciężko jest stworzyć 3-minutowy utwór, który zaciekawi słuchaczy. Więc podobnie jest z filmami, tak myślę.
0: Posłuchajmy którego teraz fragmentu. 2 czy 3 z filmu Sprawa numer?
1: Może 3, bo jest w zasadzie tym samym co 2.

0: Antoni Wojnar z nami w studio, kompozytor muzyki do nagrodzonego filmu, trzykrotnie nagrodzonego Sprawa Numer. Muzyka dynamiczna. Powiedziałeś, że reżyserka miała już jakąś taką wizję, czyli dostałeś film, dostałeś ten krótki metraż i do niego stricte komponowałeś muzykę, czy bardzo dużo też przebywała, czy była z tobą Patrycja Polkowska? Jak to wyglądała wasza współpraca?
1: Tak, Patrycja dużo czasu i energii poświęciła też w tę muzykę. No bardzo jej zależało, żeby po prostu efekt końcowy był jak najlepszy, więc no dla mnie to było super, że też miałem poczucie, że pracuję z zaangażowaną osobą. Także no bardzo dużo czasu spędziliśmy razem. No Patrycja na początku dała mi jakieś referencje muzyczne. Podłożyła po prostu pod pierwszą układkę muzykę. Już nie pamiętam, jaka to była muzyka. W każdym razie chciała, żeby moja muzyka oddawała podobny klimat. No i co ciekawe, w ogóle w tych miejscach, w których była muzyka referencyjna podłożona, ostatecznie nie zmieniła się również z moją muzyką, czyli Patrycja już tak miała jasno określoną wizję, że nie było mowy, żeby coś zmienić. Także tak, dużo czasu spędziliśmy razem i ja jestem zadowolony z efektu.
0: Który raz, bo widziałam zdjęcia, który raz byłeś na czerwonym dywanie w Gdyni?
1: Byłem drugi raz. Pierwszy raz byłem kilka lat temu z filmem Jacka Raginisa Czas na pogodę. To był film pełnometrażowy. A mogłem być trzy razy, bo w zeszłym roku również mój krótki metraż wygrał konkurs krótkich metraży. Film pod tytułem Slap Mikołaja Piszczana. No ale musiałem wcześniej uciekać, więc się nie udało, więc praktycznie dwa razy.
0: Nie powiedz, jakie to jest uczucie, jak idziesz tym czerwonym dywanem, bo to jest ciekawe.
1: No, bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe, no takie dla kompozytora niecodzienne, myślę, więc no dużo emocji było, ale same pozytywne.
0: A powiedz jeszcze proszę, nad czym teraz pracujesz? No bo to jest krótki metraż, masz już sporo tych krótkich metraży za sobą, a teraz praca nad czym?
1: Tak, właśnie skończyłem muzykę do dwóch filmów fabularnych. Pierwszy to film Andrzeja Kinowskiego pod tytułem Przejście, ale ponieważ w internecie jeszcze nic nie ma o tym filmie, więc nie mogę za wiele zdradzić.
0: Ale powiedz, czy to jest rozumiem fabuła, ale związana z historią, współcześnie, czy...
1: Współcześnie, akcja dzieje się współcześnie. No, jest to dość smutny dramat, jest dużo muzyki. A drugi film to Egzamin 84 Mateusza Olszewskiego. W kinach będzie od 5 lutego przyszłego roku i w dużym skrócie jest to historia oparta na faktach, która dzieje się w 84 roku we Włoszczowie. Wtedy licealiści właśnie z Włoszczowej walczyli o to, żeby krzyże, które wisiały w ich szkole, nie zostały zrywane przez komunę.
0: Mam wrażenie, że te filmy historyczne i w ogóle to, co działo się w naszej historii, jest takie potrzebne do opisania. Ta duża potrzeba jest, nawet tegoroczne Złote Lwy, prawda? I film Przez ścianę, który też opowiada historię ze stalinowskiego więzienia, że my mamy jednak dużo nieopowiedzianej jeszcze swojej historii, prawda? Że jest, gigantyczne pokłady są do opowiadania.
1: Tak, no a w ogóle historie oparte na faktach, myślę, że no jakoś, nie wiem, do mnie bardziej trafiają, jak sobie wyobrażam, że to działo się naprawdę. Emocje bardziej rezonują.
0: Niż typowo fabularne rzeczy, które są jakimiś autorskimi scenariuszami. Ale jeszcze o coś miałam zapytać ciebie, o Gdynię, o filmy. A, czy widziałeś Lalkę Netflixową? Bo o niej dużo się ostatnio mówi w przestrzeni publicznej. O tej fabularnej, która od wczoraj jest, od dzisiaj de facto w kinach, no i od tej Netflixowej. Widziałeś którąś z nich?
1: No, rozczaruję się, ale niestety nie widziałem. Ale chcę bardzo obejrzeć, no bo opinie są od skrajnie negatywnych po skrajnie pozytywne, więc chętnie obejrzę i żeby wyrobić swoje zdanie. Aczkolwiek Pawła Maślonę bardzo cenię jako reżysera, więc no jestem ciekawy, co tam
0: się zadziało. Ja oczywiście też zachęcam Państwa, żeby Państwo sami obejrzeli i wyrobili sobie również zdanie. Antoni Wojnar był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. I mam nadzieję, że się spotkamy niebawem w studio.
1: Niebawem. Będą newsy duże.
0: Tak, bardzo się cieszymy, bo mamy wspólnego znajomego, któremu bardzo kibicujemy i znamy i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy we trójkę. Antoni Wojnar, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. A zakończymy naszą rozmowę muzyką z serialu The Vitis, którą też robiłeś i na pewno dobrze wspominasz.
1: Tak, świetnie.
0: Dziękuję bardzo. A za kilka minut będziemy rozmawiać już z Łukaszem Adamskim, który obejrzał nieco więcej filmów podczas festiwalu niż Antoni Wojnar, ale jest krytykiem filmowym i po to przede wszystkim tam jeździ.

0: Dawna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zapstrzyk.
1: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
2: i Majtek Mędrula.
1: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
2: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
1: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
2: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
1: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
2: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
1: Mayday, mayday!
3: Od ucha do ucha. Jest godzina, drodzy Państwo, 12:51. My za kilka chwil będziemy już rozmawiać z Łukaszem Adamskim, krytykiem filmowym, który był podczas 51. edycji Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych, tak? Ale zanim to nastąpi, to przysłuchajmy się takiemu fragmentowi, który nagrał Silesia Film, który odwiedził podczas kręcenia filmu nagrodzonego Złotymi Lwami przez ścianę. Między innymi zdjęcia były kręcone w areszcie śledczym w Zabrzu i przenieśmy się tam na kilka chwil.
4: Duma, radość. Śląsk filmem stoi. No jest sierpień, słuchajcie, początek. Tymczasem mamy tutaj ekipę filmową, tylu dziennikarzy. No, bardzo się cieszę, szczególnie, że wierzę w ten film. Scenariusz bardzo mi się podobał, uwiódł mnie i wierzę, że to będzie po prostu piękny film.
5: Oczywiście to tak się mówi, że to jest taki gotowy scenariusz na film. Nigdy tak nie jest. Albo rzadko. Ja ten scenariusz pisałem 7 lat.
6: I to, że to jest prawdziwa historia, bo to jest właściwie... To jest niewiarygodne, że to jest prawdziwa historia.
7: Dla bohaterki, jak i dla bohatera są w sobie niezbędni, żeby przejść to, co mają do przejścia w tym naszym scenariuszu.
8: Pan, który tutaj uczy nas alfabetu Morsa, 3 razy zapytał, co się naprawdę wydarzyło, bo to jest niemożliwe właściwie.
9: Śląski Fundusz Filmowy to nie tylko pieniądze, ale również aktywne poszukiwanie lokacji filmowych.
6: Wspaniałe obiekty, które właśnie tu widzicie, których nie można znaleźć w innych miejscach w Polsce.
10: W pomieszczeniach znajdują się zawsze jakieś takie, nie wiem, fluidy, coś, co jest prawdą i łatwiej się od tego odbijać. To powiedzmy nawet kreatywnie, scenograficznie, ale też na pewno aktorom jest łatwiej niż czymś, co można sztuką zbudować.
3: I to był fragment takiego krótkiego reportażu Silesia Film, który miał możliwość być podczas kręcenia filmu Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, który zdobył tegoroczne Złote Lwy. Ale zanim o tych Złotych Lwach i głównych nagrodach, to porozmawiamy trochę z innej perspektywy. Z nami jest już na łączach Łukasz Adamski, krytyk filmowy, który niedawno wrócił z Gdyni. Dzień dobry, Łukaszu, witam cię serdecznie.
11: Dzięki za zaproszenie. Witam, witam.
3: Jak emocje, jak nastrój po tegorocznej 51. edycji?
11: To emocje dosyć spokojne. No tak, kino polskie jest w niezłej kondycji, bo było sporo filmów gatunkowych, było sporo też filmów jednak historycznych i pewnie zaraz o tym porozmawiamy. No ale też młode polskie kino mówi swoim zupełnie językiem. Nie było żadnych arcydzieł wielkich. Chociaż, wiesz, to jest też trochę tak na festiwalu filmowym, że jeżeli pokazują tam filmy, które mieliśmy szansę obejrzeć kilka miesięcy wcześniej, mam na myśli na przykład Ojczyznę Pawlikowskiego, czy Dobrego Chłopca Komasy, to ja tak nie do końca traktuję te filmy, wiesz, jako filmy festiwalowe, nie?
3: Zawsze jest ten debiut, tak? Ten efekt debiutu jest ważny.
11: Jest to trochę tak, trochę musi to być efekt debiutu, ale no jest też kwestia właśnie tego, że te filmy już są opatrzone, już są dostępne na VOD, więc w takim moim zestawieniu oczywiście zarówno Pawlikowski, jak i Komasa to są zrobili filmy, które są jednymi z moich ulubionych tego festiwalu, ale jednak tak starałem się patrzeć na te kino, które tam miało premierę. I z werdyktem się zgadzam, słuchaj, no uważam, że Przez ścianę to jest naprawdę solidne kino, ja mam tam pewne zastrzeżenia do tego filmu. Ale wiesz, coś, co się rzuca w oczy bardzo mocno.
3: Zaraz o to ciebie zapytam, o Złote Lwy, ale na początek najwięksi przegrani. Mówi się, że to Jan Holoubek i film Dziki Wschód, który przed festiwalem jednak był wymieniany jako ten jeden z głównych pretendentów, a także Violetta Villas, która wiem, że niezbyt się tobie spodobała, kino biograficzne. Ja miałam duże oczekiwania co do tego filmu. Jeszcze go nie widziałam, ale trochę entuzjazm, powiem szczerze, mi opadł.
11: Tak. Jan Holoubek, który wrócił przecież dopiero co z Toronto, gdzie miał nawet niezłe recenzje w prasie tej takiej branżowej, też no, w Hollywood Reporter miał przecież dosyć dobre recenzje. Między innymi, to żadna nagroda, no bo ten film nie dostał ani jednej nagrody, to jednak jest zaskoczenie na pewno, tak? Znaczy zaskoczenie pewnie dla samych twórców. Ja napisałem pozytywną recenzję tego filmu, choć też mam pewne zastrzeżenia, ale ja akurat kupuję to zderzenie dwóch przeciwstawnych sobie gatunków, jakim jest western i to klasyczny, tam nawet jest strzelanina na cmentarzu z kinem holokaustowym, ale też zauważ, że żadnej nagrody poza aktorską dla Jacka Komana, zresztą słuszna nagroda, nie dostał film Nasza rewolucja, o taki film
3: tak,
11: biograficzny.
3: Tak, właśnie miałam się o to zapytać. Piotr Domalewski w zeszłym roku z triumfami bardziej, a w tym roku... Nie bardzo.
11: Wiesz, bo to nie jest do końca film Piotra Domalewskiego. To znaczy, to jest film, który...
3: Tak,
11: znaczy, wiesz, Piotr Domalewski jest najlepszy, kiedy robi takie swoje bardzo, jak ja to nazywam, lołczowskie, społeczne kino, wrażliwe bardzo społecznie, takie jak właśnie Cicha Noc, Jak najdalej stąd, czy właśnie Ministranci. Natomiast tutaj on zrobił film, który też nie jest na podstawie jego scenariusza. To jest w ogóle, wiesz, kuriozum zupełne, że to jest film bez scenarzysty. Znaczy ten film, bram jakieś awantury było scenariusz. I tam w filmie, wyobraź sobie, nie ma nazwiska reżysera w napisach końcowych, nie ma go w materiałach prasowych. To jest jedyny film w historii kina, jaki ja widziałem, który ma scenarzystę widmo.
3: A czemu tam takie zamieszanie, powiedz, było z tą historią?
11: Nie mam pojęcia.
3: Kuroniów de facto.
11: Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia, co się takiego stało. Reżyser wycofał swoje, scenarzysta wycofał swoje nazwisko i tyle. No tyle wiemy.
3: Tajemnice, owiane tajemnicą.
11: Tak, to jest film, który no nie jest do końca spełniony. Ja chwalę ten film za rolę między innymi Komana, który zresztą wciela się naprawdę świetnie w Marka Edelmana, czy właśnie Arkadiusz Jakubik, czy Magdalena Popławska, oni znakomicie grają Gajkę i Jacka Kuroniów. Natomiast sam film jest niespełniony, jest to taka hagiografia bardzo lukrowana. Bliżej temu filmowi jest do biografii Wałęsy, którą nakręcił Wajda, niż do znakomitego, żeby nie było śladów Janka
3: Matuszyńskiego. A powiedz proszę, Łukaszu, co się stało z Violettą Villas? No bo to przecież ikona polskiej muzyki. Naprawdę każdy zna jakieś wątki z jej biografii. Wiemy, że to była dramatyczna postać, więc film, który powinien porwać.
11: Wiesz co, no tak, i Sandra Drzemalska, o której teraz się mówiło w kontekście Lalki tak bardzo dużo, tworzy dobrą rolę. Tylko, że wiesz, problem tego filmu jest taki, jak wielu bardzo biografii. To znaczy... Wiesz, dobre biografie albo świetne biografie, te, które ja najbardziej lubię, to są takie biografie jak te, które kręci James Mangold, czyli twórca biografii o Johnem Cashu, Spacer po linie, czy o Bobie Dylanie. Czy teraz Tony w kinach, to jest też taki rodzaj idealnej biografii, czyli bierzesz fragment jakiś życia ikonicznej osoby i na bazie tego fragmentu budujesz... całą opowieść o nim. Nie?
3: Oczywiście.
11: Natomiast najgorsze biografie to są te biografie, gdzie kartkujesz. Czyli, wiesz, przelatujesz jak w Wikipedii, kolejne strony wiesz, gdzieś tam przelatujesz. I film o Violetcie Villas w założeniu taki miał nie być, bo on jest z punktu widzenia jej syna pokazany w ogóle.
3: No
11: tak,
3: no bo przecież był bardzo duży spór o scenariusz, tak? Bo ten film nie powstawał, aż w końcu współscenarzystką jest też rodzina, prawda? Syna.
11: Dokładnie tak, więc to jest taki koncesjonowany film, który też ma swoje dobre elementy. Na przykład, wiesz, to jest coś, co bardzo, wiesz, co bardzo koresponduje z innymi filmami. w tym roku na festiwalu filmowym w Gdyni wszystkie filmy, które dotykały tematu PRL-u, pokazywały esbeków jako po prostu najgorszych łajdaków. Nie było żadnego niuansowania i słuchajcie, co jest bardzo ciekawe, każda postać tajnego współpracownika to był też łajdak. Znaczy, nie było teraz, i akurat mi się to podoba, tak? Natomiast nie było takiego niuansowania, tak, że ktoś musiał podpisać do współpracy zobowiązanie. Jest scena w Violetcie Villas, kiedy obrzydliwy ubek, esbek, bo to już późniejsze lata, tak, grany przez Borysa Szyca, po prostu ją bije na przesłuchaniu. I cała teza tego filmu, że ona wpadła w obłęd, to jest, no ona wpadła w obłęd w tym filmie przez esbeków głównie. Oprócz tego była lekomanką, uzależniła się od leków w Las Vegas, ale ona głównie wpadła w obłęd przez komunistów. Przez ścianę. Agnieszka Grochowska w tym filmie wciela się w prokurator komunistyczną, która nawet ma szramę na twarzy, żeby jeszcze bardziej ją zdemonizować. Nie? Pułkownik Lesiak, który się pojawia, ten od szafy Lesiaka.
3: Od szafy Lesiaka, się, tak, tak.
11: Tak, pojawia się w naszej rewolucji. On jest również taką demoniczną postacią, cicho mówiący, jest taki diaboliczny, jest takim diabłem, który też zmusza, znaczy próbuje zmusić Kuronia do podpisania zobowiązania i to wręcz w taki bardzo no, sposób haniebny, no bo Gajka Kuroń jest chora na gruźlicę, może umrzeć, a jemu nie pozwalają jej zobaczyć w szpitalu, mówią, chyba że podpiszesz tutaj zobowiązanie. I wiesz, w kolejnych tych filmach widzimy tych esbeków, no... Aidan Gillen, który wcielił się w wybitny aktor brytyjski, który wcielił się przecież w Zarubina w Pojedynku, no to też jest demoniczna postać, tak? Także wiesz co?
3: Ale myślisz, czemu to się tak zaczęło dziać, że jest taka zmiana trochę w tym?
11: Bardzo możliwe, że jednak strach przed Rosją, to jest w przypadku tych filmów o Sowietach, a z drugiej strony nie wiem, no może jest tak, że po prostu filmowcy zaczęli bardziej wchodzić w jakieś takie gatunkowe kino, gdzie ten jednak łajdak musi być jasno określony.
3: Przypomina mi się film Roberta Glińskiego o Janie Pawle II, już nie pamiętam jaki był tytuł tego filmu, czarno-biały?
11: Szpicel chyba. Czy coś takiego?
3: No to tam były wielopłaszczyznowo pokazane, prawda? Losy tego ubeka i tak dalej. No to był tak, w kontrze do tego, co mówisz, bardzo mi się teraz przypomniał ten film i rezonuje tak.
11: Znaczy wiesz, bo ja nie twierdzę, że nie trzeba ubeków pokazywać jako właśnie ludzi, którzy też są targani różnymi emocjami, bo takie postacie są ciekawsze, tak? I wiesz, ja jestem wychowany na Psach Pasikowskiego i zawsze będę uwielbiał ten film, który zromantyzował jednak esbeków. Ja potrafię wybronić Pasikowskiego za to romantyzowanie. Wiem, o co mu chodziło. Natomiast wiesz, doczekaliśmy się czasów, które są trochę zdumiewające dla mnie pod tym kątem, bo...
3: Figurant, Łukaszu, to
11: figurant,
3: był film.
11: Figurant, tak. Dokładnie tak, figurant. Bo tutaj wiesz, w każdym kolejnym filmie, jakby, o, więcej ci powiem, jest zaraz na Netflixa 7 października wchodzi biografia Lady Punk. Też była pokazywana w Gdyni na festiwalu, no w zasadzie biografia Jana Borysewicza, natomiast no, jest też o powstaniu Lady Punk. Ten film to jest też antykomunistyczny totalnie film. W ogóle film się zaczyna od sceny, kiedy smutni esbecy przychodzą i zabraniają Mniej niż zero śpiewać i Lady Punk nic sobie z tego nie robi i tych komuchów tam wynoszą fani na koncercie. Także wiesz, to jest kolejny film, który pokazuje, że Borysewicz nie podpisał zobowiązania do współpracy, tak? Więc znowuż te treści są. To jest niezła biografia, lepsza niż Villas. Też ma swoje pewne braki. Natomiast to jest taki crowd pleaser. To jest film, który będzie się podobał, będzie się oglądał na Netflixie i myślę, że to będzie duży sukces.
3: To teraz, Łukaszu, proszę ciebie, nie wiem, czy widziałeś Srebrne Lwy, powiedz mi, co czujesz. Zdążyłeś obejrzeć?
11: Tak, zdążyłem, wiesz... Nie mam. Właśnie byłem zaskoczony tymi Srebrnymi Lwami. Ja bardzo cenię Łukasza Rondudę za jego... I Natalię też Grzegorzek jako producentkę bardzo cenię Rondudę za Wszystkie nasze strachy. To był taki film, który nie był jednym z tych, który zrobił na mnie jakieś ogromne wrażenie. Natomiast to jest też film, który mi się podobał, ale gdzieś tam mi się nie zapisał w głowie. No kolejna opowieść o artyście. Ronduda lubi opowiadać o artystach. Tym razem nie jest to tak arthouse'owe. No ale ten film dostał sporo nagród, bo przecież nagroda za debiut aktorski, nagroda też właśnie Srebrne Lwy. To jest też ciekawe, bo ja przewidywałem, że Przez ścianę dostanie te Złote Lwy, natomiast że Srebrne Lwy dostanie Pawlikowski za Ojczyznę, no bo to jest film, który jest naszym kandydatem do Oscara.
3: No i też pewnie rozczarowanie trochę jego ekipy i jego. No dostał nagrodę za reżyserię, ale jednak no to nie lwy. nie tak, główny.
11: Ale Pawlikowski ma już dwa razy zdobył te złote lwy. Myślę, że to nie jest aż tak istotne dla niego, że tych złotych lwów nie było. To jest trochę tak jak z Agnieszką Holland, która kiedy startuje na festiwalu takimi filmami właśnie jak Obywatel Jones. Z kolei skądinąd film, który był bardzo mocnym uderzeniem w amerykańską lewicę za to, że kolaborowała ze stalinistami, znaczy ze stalinizmem. Zresztą w Stanach on miał takie recenzje dosyć niepochlebne właśnie przez to, że mówiono, że Agnieszka Holland przesadziła w tej krytyce lewicy jako prawicowa reżyserka, bo w Stanach Agnieszka Holland jest traktowana jako prawicowa, antykomunistyczna reżyserka, co jest bardzo też ciekawe. Natomiast ona też dostała srebrne lwy. To tak czasami te nagrody takie są tak przyznawane. Ten werdykt jest ciekawy dosyć, wiesz, Krzysztof Zanussi stał na czele.
3: No właśnie, powiedziałeś to nazwisko, no więc posłuchajmy Złote Lwy i Krzysztof Zanussi, który na tej scenie się znalazł.
12: W naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach. A miłość to jest to jedno, co pozwala skonfrontować się z przemijaniem.
3: To był ten fragment wystąpienia Krzysztofa Zanussiego podczas gali wręczenia nagród. Opowiedzmy, niezwykła miłość, niezwykłe spotkanie Wiesława Pajdak, Jerzy Śmiechowski, którzy poznają się w 1947 roku w stalinowskim więzieniu i zaczynają rozmawiać, uwaga drodzy państwo, alfabetem Morsa przez ścianę ze sobą.
11: Tak, znakomita rola Marii Dębskiej. Zresztą ona teraz lśni też w Lalce, która dzisiaj ma premierę w tej kinowej. Naprawdę tam Dębska i Kulesza kradną show. No ale to na oddzielną rozmowę jest.
3: Tak jest.
11: Dębska tworzy bardzo dobrą rolę. Ja byłem nawet zaskoczony, że Dębska nie dostała jednak nagrody aktorskiej. Znaczy, o tyle to moje zaskoczenie nie jest jakimś oburzeniem, bo ja akurat bardzo lubię film Exotic i to był chyba jeden z moich, jeżeli na w ogóle nie ulubiony film tego festiwalu, z tego zestawienia, które obejrzałem w Gdyni, właśnie Exotic, świetny debiut, znakomity, taki energetyczny film z Jaśminą Polak, która dostała tą nagrodę dla najlepszej aktorki. No ale tak obiektywnie oceniając, myślę, że Dębska naprawdę zasłużyła na tą nagrodę. Tak bardzo poruszający film, który ja tam swoje pewne zastrzeżenia miałem, uważam, że on jest troszeczkę za długi. Myślę, że tak z 10 minut można by go było skrócić. Jest minimalnie przeestetyzowany, chociaż zdjęcia Iwanty Dylewskiej bardzo mi się podobają. Ona dostała nagrodę w tym roku za zdjęcia. No ale to jest też film, który pokazuje niezłomność. On pokazuje ludzi niezłomnych. Ludzi, którzy w stalinizmie idą do więzienia. To też warto jednak widzom, szczególnie młodszym, przypomnieć, że stalinizm to nie było takie więzienie jak dzisiaj, albo to nie było takie więzienie, w jakim siedział Jacek Kuroń w latach 80. To był naprawdę inny rodzaj więzienia. I też tam jest taki wątek, kiedy ona właśnie tym alfabetem Morsa porozumiewa się z tym facetem, z tym mężczyzną, którego Jakub Gierszał w niego się wciela. Ona go nie zna, on jej nie zna i później wychodzą z tego więzienia jeszcze kiedy są w więzieniu, zaręczają się, tam chcą wziąć ślub. Jest tam taki wątek, kiedy ona pierwsza wychodzi z tego więzienia, zostaje wypuszczona, bo śledztwo jest umorzone w jej sprawie i do niej podjazdy,
3: mówiąc
11: takim językiem, zaloty, robi kolega z roku, tak? On mówi do niej, słuchaj, no kończymy studia, bo ona później na studia idzie, a tamten jej właśnie, no ukochany, którego ona jeszcze w zasadzie praktycznie nie widziała, jeszcze siedzi w więzieniu, poznała jego ojca, Arkadiusz Jakubik w tej roli. I ten student mówi do niej, no słuchaj, no to ja bym chciał, żebyś ty za mnie wyszła. I ona mówi, no nie, ja jestem zakochana w tym tak człowieku i wymienia jego nazwisko. No i zostaje aresztowana. Dlaczego? Dlatego, że ten student po prostu na nią doniósł, no był zwykłym kapusiem. Więc zobacz, kolejny film, który pokazuje, że tajni współpracownicy po prostu szkodzili. Że to nie było tak, że nie szkodzili, tak jak się mówiło, a ja donosiłem, ale nie szkodziłem. No nie, właśnie wszystko SBC mogli wykorzystać. Więc film o niezłomnych ludziach, o miłości i o tych, którzy nie chcieli podpisać zobowiązań też do współpracy, bo tutaj mamy takie sceny, kiedy to Grochowska mówi, no to podpisz, to wyjdziesz, no podpisz. Nie? A ona jednak nie chce podpisać.
3: Nie spoilerujemy.
11: Tak.
3: Polecamy. I jeszcze na koniec film Agnieszki Smoczyńskiej. Dużo nagród, 4, i Złoty Pazur, i muzyka, i kostiumy, i dźwięk. Jak tobie się ten film podobał? No bo niektórzy mówią o tym, że odważny na pewno, warstwa techniczna, ale że trochę chaotyczny scenariusz, że takie niezdecydowanie gatunkowe gdzieś się tam pojawiało. A jak u ciebie z tym odbiorem?
11: No
13: wiesz, no, jeżeli ktoś miałby dostać złotego pazura imienia, podkreślmy to, Andrzeja Żuławskiego, tak, no to jest to Agnieszka Smoczyńska i ja jestem akurat zwolennikiem tego filmu, znaczy jestem obrońcą tego filmu, pisałem recenzję w Rzeczpospolitej w plusie minusie ostatni właśnie tego filmu. No ja uważam, że to jest bardzo odważne, wizjonerskie kino, w którym to Smoczyńska pokazuje, że ona nie będzie kłaniała się komercji. Ona pokazuje, że jest artystką, która będzie robiła wbrew oczekiwaniom. Wiesz, to jest film o sztucznej inteligencji, to jest film takiej rzeczywistości dystopijnej, zanurzony trochę w grecką tragedię, no bo on się w Grecji jest kręcony, z Andrzejem Konopką w roli zupełnie takiej nietypowej, tak, z dziwaczną fryzurą, taki kampowy, to znaczy to wszystko jest też kampowe bardzo, takie przerysowane, a jednocześnie w obsadzie Naomi Rapace, czyli aktorka znana przecież z hollywoodzkich produkcji, u Ridleya Scotta grała. I no, wiesz, Agnieszka Smoczyńska

0: genialne kino, że zrozumiem każdego, kto wręcz znienawidzi ten film. I zrozumiem każdego, kto go pokocha. To jest radykalne kino i ja to strasznie cenię, że Smoczyńska idzie po prostu własną drogą.
1: I nie? W tym jest odwaga. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, także twórca kanału Się Zobaczy z Piotrem Goćkiem. Dziękuję uprzejmie i wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam, dzięki wielkie za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo, Łukasz Adamski. Może filmu jeszcze nie, ja nie widziałam, myślę, że wielu z Państwa też nie, o Violetcie Villas, ale muzycznie z Violettą Villas dzisiaj będziemy, to może przyjdzie na to czas i czekamy, drodzy Państwo, na Państwa telefony za kilka minut. 5722965455 można do nas dzwonić nie tylko w filmowych sprawach.

0: Zaczęliśmy dzisiejszy program od rozmów o kinie, o filmach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na tegorocznej edycji Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, ale od jutra rozpoczyna się inny też festiwal w Gdyni, NNW. Arkadiusz Gołębieski wczoraj na naszej antenie zapraszał na ten film, na ten festiwal. Przepraszam, będzie tam dużo różnych ciekawych filmów także, więc zapraszamy do Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe przy ulicy Armii Krajowej w Gdyni, to tam. No i czekamy na Państwa telefony 572-296-545. Nie tylko o kinie i nie tylko o filmach możemy oczywiście rozmawiać. Zachęcamy, żeby Państwo do nas po prostu zadzwonili i powiedzieli. Ceny paliw wiem, że wywołują na pewno duże poruszenie. Co zrobi rząd? Wiceminister mówi, że będzie chwila oddechu. Możemy przynajmniej o tym przeczytać i mamy pierwszy telefon. Już podłączam wszystko. I dzień dobry, jesteśmy na antenie. Kto do nas zadzwonił?
1: Dzień dobry. Po dłuższym czasie dzwoni ten 77-letni staruszek, który dopomina się o młodych ludzi, żeby dzwonili do Radia Wnet. Młodzież, żeby dzwoniła. Ale ja nie w tej sprawie.
0: A młodzież, wie pan, często pewnie ma jakieś zajęcia, albo jest w szkole, albo na zajęciach, albo studiują w tym czasie też.
1: No, albo są na wagarach, to mogliby zadzwonić wtedy, prawda? Ja chciałem poprzeć pana prezydenta Trzaskowskiego hasłem jedzcie Prince Polo. Jedzcie Prince Polo, idźcie do sklepu Prince Polo w nowym opakowaniu. I tak się zastanawiałem jako ekonomista z zawodu, dlaczego firma zadała sobie trudu, żeby zmienić opakowanie, nawiasem mówiąc, na gorsze, trzeba maszyny przestawić i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, co mogło być przyczyną? W starym opakowaniu, nadmieniam przy tej samej cenie starej nowe opakowanie, w starym opakowaniu było 15 Prince Polo, a w nowym jest tylko 14. Jednym zamachem 6,7% po prostu z naszej kieszeni ucieka. O, to chciałem powiedzieć. Ponadto powiem, że czekolada, w której jest Prince Polo oblane, a pamiętam jeszcze Prince Polo sprzed 40-50 lat, gdzie była wspaniała taka gorzka czekolada, która odskakiwała czasami od tego Prince Polo, to ta czekolada to tak mi trochę przypomina ten wyrób czekoladopodobny, którym kiedyś nas za komuny karmiono zamiast czekolady. Nie te same Prince Polo i po prostu płacimy 6,7% więcej. To chciałem powiedzieć. Nic nie mówię o filmie.
0: Nie ogląda pan w ogóle? Nie chodzi pan do kina?
1: Ja mieszkam za granicą i mam utrudnione, jakby to powiedzieć, chodzenie do kina. Kiedyś uwielbiałem chodzić do kina. Dzisiaj uwielbiam stare francuskie kryminały czarno-białe, które były krwawe, ale nie tak brutalne jak te dzisiejsze filmy. Te filmy uwielbiam, uwielbiam westerny, oglądam to w telewizorze. Do kina nie chodzę, ale będąc tutaj u mnie na wsi, a mam taki domek na wsi niedaleko Łagowa Lubuskiego, znalazłem w tej tak zwanej budce telefonicznej wydanie Lalki Prusa, jeszcze wydanie jakieś, nie wiem, sprzed 50 lat, rozsypujące się, żółte kartki. I tak sobie pomyślałem, no cóż lepszego na czasie, i przeczytam tą Lalkę Prusa jeszcze.
0: Nie ma przypadków. Dziękujemy bardzo za telefon.
1: Nie ma przypadków. Miłego dnia życzę.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A dzisiaj zostajemy w takiej narracji związanej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I Violetta Villas, według mnie jedna z piękniejszych piosenek tej artystki, Laleczka.

0: I zostawimy Violetę Villas w tle z ciężkim sercem, ale to jest czas dla Państwa i telefony. I słuchamy naszego słuchacza z Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, patron Sławomir.
0: Witamy.
1: Spod Krakowa dokładnie, ale tak. W tym momencie akurat jestem na Bronowicach, także...
0: I co się dzieje?
1: Ja mam takie pytanie, bo nie mam jak się dowiedzieć i od kogo. Jakiś czas temu była tutaj prowadzona u Państwa zbiórka na nową konsolę, żeby jakość połączeń i tak dalej tak, była lepsza. Tak. Chciałem się dowiedzieć, na jakim to jest etapie, bo już wiem, że środki zostały zebrane.
0: Tak jest i lada dzień będzie już konsola jest wybrana. Już wszystko jest wybrane, lada dzień już będzie taki remont tutaj w naszym studio i będzie wszystko instalowane.
1: To bardzo mnie to cieszy, bo...
0: Nas bardziej.
1: Na pewno, bo czasem po prostu było to trochę irytujące, jak jakość połączeń czy jakiejś tam audycji była no... Nie taka, jak powinna być, także no, cieszę się, że od początku października...
0: I będą też nowe kamery, będzie nowa wideorealizacja, więc to będzie obraz lepszy.
1: Pan Łukasz Jankowski mówił, że właśnie chce mieć takie studio właśnie do YouTube'a też, tak?
0: Żeby
1: tutaj to właśnie wszystko było obsługiwane. A tak, jeśli chodzi o tematy kinowe, do kina chodzę rzadko, niestety ostatnio byłem na Chłopach w 2023 roku. Dla mnie to jest arcydzieło, natomiast na tą nową lalkę, wersję kinową, która ma premierę dzisiaj, myślę, że przez weekend wybiorę się, także jest...
0: Namawiamy, tak.
1: Tak, a co do Netflixa, nie polecam, bo oni nawet w takich serialach, powiedzmy jak Barbarzyńcy, chodziło tam o plemiona germańskie i o ich wojny z Rzymem, próbowali też wprowadzać, że tak powiem, lewicową bardzo agendę, co dla mnie to w ogóle była całkowita degrengolada tego wszystkiego, dlatego zrezygnowałem po 3 miesiącach, ale na tą kinową jak najbardziej, bo dobrze się to wszystko zapowiada.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dziękujemy
0: i namawiamy, żeby chodzić do kina, że kino naprawdę ma zupełnie inny wymiar niż filmy oglądane w domu, czy to na komputerze, czy na rzutniku. Ja jestem wielkim orędownikiem chodzenia do kina. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, witam.
0: Witam.
2: Tylko jeden człowiek zauważył wczoraj, że się specjalnie pomyliłem o 1000. Powiedziałem 25 tysięcy, a było 25. Widać, że słuchają mnie, ale tylko jeden człowiek zauważył ten błąd, specjalnie przeze mnie zrobiony. Jeśli chodzi, ja bym jeszcze chciał pociągnąć temat tego rabunku naszych pieniędzy i wyrządzania szkód, jeśli chodzi o zarabianie szkód, zarabianiu na wyrządzaniu szkód Polakom. Te na przykład wiatraki kupują. Safe. To jest wszystko zarabianie na wyrządzaniu nam szkód, bo będziemy tylko wpłacać ten kredyt, a nie dostaniemy żadnych pieniędzy, zwłaszcza na to, na co potrzeba. I to jest zarabianie na wyrządzaniu szkód. To jest 100 tysięcy razy gorsze od złodziejstwa, bo kilkaset miliardów złoty będziemy musieli oddać, a z tego nic nie będziemy mieli. Oczywiście Niemcy przejmą tam te pieniądze przy pomocy sprytnych machinacji finansowych i za pośrednictwem giełdy w Lipsku, tak jak KPO. Także to jest gorsze niż wojna, niż ostrzał rakietowy, bo mniejsze szkody przy ostrzale rakietowym. Jakieś tam drobne jakieś rakiety spadną i to wszystko. Wyburzą kilka bloków o najwyżej wartości miliarda. A tutaj paręset miliardów jest w plecy.
0: Dziękujemy bardzo za ten komentarz i czekamy na kolejne telefony. Tak, sprawa ekonomii i finansów jest bardzo istotna, a jeżeli chodzi o budżet unijny, bo to mnie wczoraj zaskoczyło, że jest kilka państw, które stawiają ultimatum, jeżeli chodzi o budżet. Są to między innymi Niemcy, Austria, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja. Chcą rewizji budżetu na lata 2028-2034. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: O, jakaś studnia głęboko, daleko, albo jaskinia jakaś.
3: Tak, to mniej więcej tak to można określić. Dzwonię spod Lubartowa.
0: To bliżej telefon, proszę, i nie słuchawki.
3: To jest skomplikowane trochę, ale już momencik, staram się to zorganizować.
0: To proszę odkomplikować.
3: Tak, już teraz odkomplikowałem.
0: I słuchamy.
3: Czy teraz jest lepiej?
0: Tak, lepiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry ponownie. Ja chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa, taka może bardziej przyziemna, to jest to, że jak czytałem lalkę, chyba to była druga klasa liceum, ona tak jest teraz cały czas gdzieś ta sprawa poruszana. Po prostu płakałem. To była jedna z najpiękniejszych książek, jakie udało mi się w życiu przeczytać. To tak od siebie tyle powiem. Natomiast druga sprawa, taka bardziej mi intrygująca na obecną chwilę, to jest to, że u Państwa na antenie cały czas jest reklama Seminarium Diabła. Te spektakle są cały czas przesuwane, przynajmniej w naszym przypadku, moich biletów i mojej żony. To dotyczy się teraz obecnie Rzeszowa i na zwrot pieniędzy mamy czekać 4 miesiące bodajże.
0: Ale to nie jest chyba to samo, bo Seminarium Diabła, tam gdzie gra Jacek Pluta, jest w Warszawie.
3: Tak, ale też było w Rzeszowie.
0: I co się stało?
3: I 4 miesiące mamy czekać na zwrot biletów, tak?
0: Ale nie odbył się spektakl, czy jak?
3: Tak, został odwołany. Ten o 17 został odwołany. I to już po raz drugi, tak? Także to też tak trochę, trochę dziwnie to po prostu wygląda.
0: Dobrze, to ja się zwrócę do naszego kolegi Jacka Pluty, co tam się zadziało.
3: Dobrze, byłbym bardzo wdzięczny.
0: I na pewno zapytamy. Nie wiem za bardzo, nie znam sprawy, więc też proszę mi wybaczyć.
3: Ja rozumiem.
0: Ale dobrze, że pan sygnalizuje, oczywiście.
3: Ja to tylko informacyjnie. Wiem, że można dzwonić do pani redaktoru we wszystkich sprawach, także sobie pozwolę.
0: Bardzo serdecznie, tak jest. Można dzwonić do pani do pani Magdy w każdej sprawie. Tak jest. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście zapytamy naszych kolegów, co się wydarzyło, to może z nami teraz przez kilka chwil Edyta Geppert. Nie wiem nawet dlaczego, ale Jacek Cygan to człowiek, który pisze piękne teksty, a Wojciech Korcz równie piękną muzykę, więc przez kilka chwil jaka róża, taki cierń.

0: Nie dziwi, nie.
1: To ja najpierw śpieszę wyjaśnić naszemu słuchaczowi, tak jak myślałam. Jacek Pluta i Fundacja Art Bene nie organizowali ani razu żadnego spektaklu w Rzeszowie, więc to jest firma ukraińska, która pod podobnym tytułem albo nawet pod tym samym tytułem organizuje spektakle i niestety są później tego rodzaju sytuacje i rozczarowania, więc to nie ma nic wspólnego z tym seminarium Diabła, które jest organizowane przez naszych znajomych, między innymi przez Jacka Plutę tutaj na scenie Stygmat, więc proszę bardzo zwrócić uwagę, kto organizuje i zanim Państwo kupią bilety, to jedyne, przed czym mogę przestrzec. Właśnie Jacek Pluta mi napisał, że nie grają w Rzeszowie no właśnie, to na pewno nie był ten spektakl. To tyle w gestii uzupełnienia, a teraz mamy kolejny telefon, Wielka Brytania, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pociągnę temat kulturalno-artystyczny, bo mamy go tutaj w Radiu Paragotni. Był dzisiaj wcześniej wywiad z jakimś, jak sądzę, aktywistą, który wynajął i wyremontował piwnicę gdzieś w Warszawie, zrobił tam jakiś ośrodek kulturalny. Nie jestem do końca pewien, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, ale o ile zrozumiałem, jest tam coś w rodzaju teatru tworzonego przez imigrantów, jak się...
1: Słabo tam... troszeczkę pana słychać. Czy możemy bliżej telefon albo, nie wiem, coś... Niech państwo dobrze, nie używają na pewno słuchawek, bardzo proszę.
2: Nie używam. Czy teraz jest troszeczkę lepiej?
1: Troszkę lepiej, tak.
2: Dobrze. W takim razie w Warszawie została zorganizowana jakaś piwnica artystyczna. Mhm. Odbywają się tam spektakle, które, jak zrozumiałem, są tworzone w dużej mierze przez imigrantów, również przez imigrantów z Afryki. I teraz ten wyremontowany lokal miasto z powrotem chciałoby przejąć, czyli wypowiedzieć umowę najmu znacząco przed czasem. No i tam ten pan właściciel czy organizator mówi, że to jest nie do końca zgodne z prawem, że to jest za szybko, to jest wbrew umowie i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, tylko w tej całej rozmowie zabrakło mi jednego pytania. Kto tę całą imprezę finansuje? Bo tam nie wyglądało na to, żeby to była jakaś działalność prywatna. Bo ja mam takie dziwne wrażenie, że w Polsce zaczyna powstawać coraz więcej jakichś takich dziwacznych fundacyjek, jakichś takich dziwacznych ośrodków kulturalnych, których jedynym celem jest dojenie kasiory z podatków albo z jakichś funduszy unijnych, albo z jakichś innych funduszy, w których właściciele czy udziałowcy, czy pracownicy wypłacają sobie fajne pensyjki, żyją sobie swego fajnie i jak przyjdzie to do czego, to oni się zasłaniają hasłami, że oni próbują komuś pomóc, że oni próbują zrobić coś dla kultury i tak dalej. Ale zastanówmy się, jaki jest faktyczny cel takiej działalności, poza no oczywiście nabijanie prywatnej kieszeń osób w to zaangażowanych. No ja nie widzę, żeby to się przekładało w jakiś sposób na kulturę. No po co nam jakiś teatrzek imigrantów z Afryki? Jeżeli chcą, proszę bardzo, niech sobie zrobią, ale za własne pieniądze. Wtedy może się postarają, żeby to było na tyle dobre i ciekawe, żeby ludzie sami to oglądali. Mamy świetny przykład, o którym przecież teraz cały czas rozmawiamy u nas w Radiu Wnet, czyli spektakl pana Pluty Seminarium Diabła. Chłopaki zrobili to za własne pieniądze, ludzie przychodzą, rozmawiają, jest to świetne. Ja sam niestety nie byłem na tym spektaklu, bardzo chętnie bym się wybrał, ale znam oryginał, znam książkę C.S. Lewisa, Listy starego diabła do młodego. To jest rzecz absolutnie genialna. To się po prostu czytam w sposób niesamowity. Ja to strasznie wszystkim polecam się zapoznać, a polecam tym bardziej, może to jeszcze kogoś zainteresuje, ja jestem osobą niewierzącą i zrobiło na mnie to mega wrażenie. Także naprawdę warto.
1: Ja też oczywiście polecam C.S. Lewis i listy są w biblioteczce pod ręką. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy. A czy to jest książka znana i lubiana i czytana w Wielkiej Brytanii? Skąd pochodził autor?
2: Ja myślę, że teraz C.S. Lewis jest tutaj raczej słabo znany. Może niektórzy znają to niego bardziej twórczość typu opowieści z Narni, a tej takiej religijnej, czy semireligijnej, czy takiej ćwierć publicystycznej bardzo słabo. Niestety.
1: Niestety, dokładnie.
2: Są inni może troszeczkę bardziej znani, ale nie. Raczej myślę, że C.S. Lewis od tej strony jest tutaj praktycznie nieznany.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy. Ja dostałam informację od Jacka Pluty, Diabelskie Studium Człowieka. Jest to spektakl Listy Starego Diabła do Młodego, który właśnie odbywa się, ale nie organizują jego tutaj ludzie z Fundacji Art Bene. Więc proszę bardzo o zwracanie uwagi i apeluję o to, żeby no może z większą uważnością kupować po prostu te bilety. Powiedz mi, co czujesz. To film, który zdobył Srebrne Lwy, a teraz kawałeczek dosłownie zwiastunu tego filmu. Posłuchajmy.
0: Ani złotówki. Chociaż 450.
3: Człowieku, spieprzaj.
4: Mogę cię wziąć za rękę? Pamiętam smak czereśni.
0: Mój pierwszy pocałunek.
4: Chodź.
5: Mam ADHD, które ma teraz każdy.
6: Jak się poczujesz? Trochę zestresowany.
7: Skończy się. Czego szukasz w seksie?
6: Wyrzucenia emocji.
5: A jakich emocji?
4: Jakieś niepozałatwione sprawy z dzieciństwa.
8: Zawsze byłeś dziwny.
9: Normalna córka i dziwny syn.
4: Chłopak ze wsi, brak kasy, świetną wymówką, żeby nie iść na terapię.
1: Tutaj był fragment w tle filmu, który zdobył Srebrne Lwy. Powiedz mi, co czujesz? I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Piotrek ze Słonecznego Białegostoku. Kłaniam się nisko Państwu i radiosłuchaczom.
1: Pozdrawiamy i słuchamy.
10: Ja nie wiem, czy się wyjaśniła sprawa tego spektaklu, bo musiałem akurat odbyć inną rozmowę.
1: No wyjaśniła się właśnie, że to nie jest spektakl Fundacji Art Bene i to nie jest spektakl polecany przez nas.
10: Powiem szczerze, że jak usłyszałem, jak ten pan o tym wspomniał, no to sekundę mi zabrało, żeby się domyśleć, że to jest tak zwany skam. Tak jak po prostu prawdopodobnie pan został oskamowany, czyli wyłudzono od niego pieniądze i tyle. I ten spektakl fałszywy się nigdy nie odbędzie. Tak jest z wieloma rzeczami. Jest w świecie tym młodzieżowym, bo akurat dzieciaki w domu są, to trochę się orientuje. W świecie gier jest to samo. Wystarczy, że zostanie przestawiona jedna literka, jakby czcionka zachowana, na przykład w jakiejś nazwie, w jakimś logo. I dzieciakom ma się wydawać, że to jest to, o co chodzi, natomiast nic tam nie ma. Tam jest tylko, że tak powiem, ssawka, która ześć się pieniądze i to wszystko, tak? Także przyłączam się do apelu. Uważajmy, mogło być napisane seminarium diabla przez L, tak? I to już wystarczy, żeby lampka nam się zapaliła, natomiast jako ludzie widzimy całość, tak? Czytamy, jakby widzimy cały wyraz, który dobrze znamy, no i nie zwrócimy uwagi, że tam jest po prostu literówka. No skam, po prostu skam. Prawdopodobnie nigdy się to nie odbędzie i pieniądze zniknęły. Przykro mi.
1: No niestety tak się stało. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
10: Proszę do zobaczenia.
1: To właśnie z tym skamem między innymi walczy Rafał Przuska, który jest szefem InPostu. Wiemy, że pod adresem jego i jego rodziny wielokrotnie były kierowane właśnie takie treści nieprawdziwe, mówiące o tym, że został on na przykład aresztowany, albo że wyprowadziła go prokuratura służby z domu. No i jak Państwo słyszą, również niestety zadziało się to w sprawie spektaklu Seminarium Diabła na podstawie książki C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. Niepokojące i w sumie przykre. Mam nadzieję, że pan, nasz słuchacz, odzyska w końcu pieniądze, no ale jeżeli już 4 miesiące, to smutne. Ja bym bardzo prosiła o SMS-a od naszego słuchacza na ten numer, że pan, to my byśmy zadzwonili o więcej szczegółów i byśmy pewnie się zajęli tą sprawą bardziej. 13:42 minuty, to może z nami Elvis Presley i utwór związany z tematyką Diabeł w przebraniu.

To samoistnie temat skamu pojawił się na naszej antenie. Zachęcamy, żeby do nas zadzwonić 572-296-545, ale wiemy, że konsorcjum, korporacja Meta odpowiada Rafałowi Brzosce. Powiem zupełnie szczerze, pewnie zawsze będą jakieś skamy. Meta jest pod odstrzałem Rafała Brzoski już od dłuższego czasu, ale także polskiego rządu, bo polski rząd również chce nałożyć kary za oszukańcze reklamy na Facebooku czy Instagramie, czyli platformach należących do Mety. No i te kary mają się w najbliższym czasie pojawić. Nie wiem w jakim zakresie, ale Rafał Brzoska to jest ta osoba, która wytoczyła ostre działa. No i niestety tak się dzieje, bo ten skam na platformach pojawia się naprawdę w bardzo szerokim zakresie i my nie wiemy, co jest prawdą, a co nie, a wielkie korporacje powinny za to odpowiadać. 572-296-545, a najlepsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że zarabiają też na tych reklamach i to są miliony, miliony dolarów, a Szymon Chrystianus, nawiązując do tematyki, Jimmy Rockway również o skamie zaśpiewał.

0: 13.53, drodzy Państwo, i teraz to nie będzie skam. Teraz wydarzenie odbywa się na pewno, proszę się nie martwić i nie bać. Z nami jest Sławomir Sokołowski, już na łączach. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę nam opowiedzieć o zbliżającym się wydarzeniu i zaproszeniu.
1: Tak, w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w naszym klubie Hybrydy będziemy gościli Zygzaka, czyli legendarnego założyciela zespołu Xenna, który wystąpi w programie w hołdzie powstańcom warszawskim. Będzie to... To też jest taka ciekawa rzecz, że to właśnie młodzi Polacy w 1944 roku rzucili się przeciwko totalitaryzmowi i chcemy to upamiętnić, a nawiązuje do tego Zygzak, z którym rozmawiałem, i mówi Krzysztof, że on później też był przeciwko totalitaryzmowi innemu i ten bunt pankowski właśnie nawiązywał do tego typu wydarzeń, do tego wydarzenia, a jeszcze przez przypadek totalny mówi w 1981 roku 1 sierpnia założył zespół Xenna. Także gorąco zapraszamy na pobieranie na strony internetowe palladiumart.pl i pobieranie wejściówek. Jeszcze mamy troszkę. Wstęp bezpłatny. Koncert będzie naprawdę wspaniałym wydarzeniem, ale jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że będziemy wyświetlali również inscenizacje z różnych inscenizacje różnych wydarzeń, które się działy w Powstaniu Warszawskim, także też będzie fajna grafika, także gorąco Państwa namawiamy, szczególnie młode osoby, żeby poznały muzykę ich ojców.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby tak, bo jest bardzo ważne, żeby łączyć pokolenia, i to jest bardzo potrzebne, i rozumiem, że za sprawą tego wydarzenia też macie taki zamiar.
1: Tak, dokładnie, i chcemy też nawiązywać do tych rzeczy właśnie niepodległościowych, no bo wszystkie te działania walczyło o to, żebyśmy byli niezależni, żebyśmy byli wolni. Bo Polacy kochają wolność i to jest ta rzecz, o którą musimy dbać. I teraz już w tych czasach staje się coraz bardziej niestety aktualne te przesłanie, że musimy uważać, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
0: Tak, o tym pamiętamy. Wejściówki rozumiemy na stronie jakiej?
1: www.palladium.art.pl.
0: Oczywiście Państwa zapraszamy, a mówił Sławomir Sokołowski, producent muzyczny, także Fundacja Universitatis Warsawiensis. Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu. Zapraszam gorąco.
0: Zapraszamy gorąco i do zobaczenia, do usłyszenia. 5722965455, czy jeszcze ktoś do nas zadzwoni, a może nie. A jeżeli nie, no to posłuchamy trochę krótko, ale muzyki.

0: I mamy jeszcze jeden telefon o godzinie 13.57. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Mogę już mówić, czy muzyczka jeszcze leci, bo wyłączyłem.
0: Nie, już jest pan na antenie.
1: Ja mam chciałem tylko odnieść się do poprzedniego jeszcze wywiadu, dzwonił Ryszard z Poznania, dotyczącego tych opakowań plastikowych. I chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, że na razie to zrobiono tylko z opakowaniami plastikowymi. No dlaczego? No, że bardzo łatwo je zutylizować, zmiażdżyć. Jakoś nikt nie pomyślał o opakowaniach szklanych. I moja teoria jest taka, że z jakiego względu, że po prostu zagospodarować je to jest bardzo ciężko, bo jeszcze kiedyś za tak zwanego i komuny były używane kleje roślinne i wystarczyło te butelki zapakować, na myjni je po prostu zwilżyć, tam wypłukać i nalepki odpadały. Praktycznie każdy browar mógł brać te, na przykład po piwie, na przykład butelki. A w tej chwili one są przyklejane jakimiś klejami takimi, które no, nie jest nikt w stanie tego zerwać. I teraz pytanie, jak zaczną to skupować, to w jaki sposób będą to sortować, w jaki sposób. I praktycznie te butelki się nadają do powtórnego przetopienia. A to idzie kupę energii na to. I dlatego też no, miałem taką teorię, że nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze. No, w tym momencie nikt nie chciał się za to zabrać albo odpowiedni doli wypłacić za wprowadzenie takiej, można powiedzieć, takiego obowiązku, czy w ogóle kaucji ogólnej na wszystkie butelki.
0: Też mnie bardzo to dziwi, że szkło, które jest najbardziej naturalnym takim, prawda, surowcem, niestety nie zostało objęte. No nic.
1: I przetworzenie po prostu potrzebuje naprawdę dużo energii, bo to trzeba jeszcze raz przetopić, bo tych nalepek pani nie ściągnie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: I apelujemy o to, żeby jednak szkło również było tym surowcem do recyklingu. I dr Witold Repetowicz, wykładowca m.in. Akademii Sztuki Wojennej, popełnił taki wpis. Dzisiaj doszło do poważnego incydentu na pokładzie samolotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Wiadomo, że nie doszło do porwania wbrew wcześniejszym doniesieniom. Pojawia się jednak niepotwierdzone info o próbie rozszerzonego samobójstwa przez jednego z pilotów, co miało wywołać bójkę. Są też doniesienia, że kapitan to Rosjanin, a pilot to Ukrainiec, poinformował pan dr Repetowicz. I ostatni telefon dzisiaj. Dzień dobry i słuchamy.
2: Jeszcze raz Piotrek z Białegostoku. Ad vocem odnośnie opakowań plastikowych. Dlaczego plastik? Krótko. Parę lat temu obejrzałem, już nie pamiętam gdzie, taki dokument na temat właśnie tworzywa sztucznego plastiku, który jest zasysany przez Chiny po to, żeby produkować różne głupoty, które później my od nich kupimy. I Chiny skarżyły się, że po prostu surowiec jest coraz gorszej jakości. Ale żeby był lepszy, no to potrzebne są czyste głównie butelki plastikowe. I stąd jest to całe przedsięwzięcie kaucjowanych butelek plastikowych. To jest temat chiński po prostu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za trop. Ktoś może nim podąży z naszej redakcji. Godzina 14. Drodzy państwo, ja się żegnam. Szymon Chrystianus, bardzo dziękuję. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Jutro o godzinie 8.20 wyjeżdżamy z Małgorzatą Kleszcz do Gdyni. Jutro popołudnie i pojutrze popołudnie z festiwalu NNW. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie pokazy są za darmo, więc tym bardziej Gdyńskie Centrum Filmowe. Do zobaczenia nad morzem.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: To była autopromocja.

0: Szczecin 98,9 FM. Radio Wnet.
1: 14.10, ja nazywam się Adam Czerpak, dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa poinformować, że niestety dzisiaj audycja radioaktywnych nie odbędzie się z powodów osobistych, ale zapraszam Państwa, żeby słuchać audycji za tydzień o tej samej porze, a tymczasem zostawiam Państwa z Andrzejem Zauchą.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Posłuchaj Radia Wnet.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchacze, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba 3-krotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Wypływamy na Łódź.
5: 106.1 FM.
6: Duży pokój. Jak usłyszałem tę panią, to się bardzo wzruszyłem. Moi drodzy, dzisiaj dwóch bohaterów będziemy mieli w tym rodzinnym radio i bardzo rodzinną, powiedzmy sobie, muzykę. Na początek Jordan Rakey i Paradise, a potem James Blake i A Case of You.

James Blake w coverze? Nie, raczej w reinterpretacji utworu Johnny Mitchell, ale cały czas myślałem intensywnie. Johnny Mitchell. I w końcu bym zapomniał, więc teraz powtórzyłem tyle razy, że wy nie zapomnicie. A Case of You. A teraz z najnowszej płyty utwór pod tytułem Death of Love. Później Jordan Rucky w utworze Promise.

Jordan Rakey w utworze Promise. To już w zasadzie nie jest to, co mu się zdarzało, czyli wykwintne aranżacje i coś z pogranicza jazzu. To już jest wytworny albo wytrawny pop, ale przepięknie się tego słucha. Natomiast James Blake to esencja współczesnego popu dla mnie. Świetnie wyprodukowany

To był James Blake z płyty Trying Times Plus More. Utwór Make Something Up. Teraz Jordan Rakey w ostatnim utworze z tej epki Enemy, a później James Blake w przepięknym Obsession. Pominięcie tego utworu do samego końca.

O. Drodzy Państwo, ja jeszcze raz zapowiem utwór Obsession, w którym nie będę przeszkadzał Wam słuchać. Zostańcie z Radiem Wnet, to był Duży Pokój, mówił Jerzy Mazol i Adam Czerpak realizował. I wiem, oczywiście. A jeszcze na koniec, Rest of Your Life i spędźcie go z Radiem Wnet. Żegnam Was, pa!

Obsession, obsession, obsession, obsession.

0: Duży pokój.
1: Autopromocja.
2: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: To była autopromocja.

0: Naprzód!
1: Cała naprzód, mili państwo, i za chwilę będziemy się przenosić do w trawę. Będzie w trawie piszczy, a siedzi tutaj za konsoletą Adam Czerpak. Hurra, hurra. I za chwilę łączymy się z naszym wspaniałym Maciejem Perzyną i będziemy rozmawiać no właśnie o zwierzakach, ale w kontekście świętego Franciszka, bo wszystko jest w kontekście świętego Franciszka w tym tygodniu z powodu 800. rocznicy odejścia do niebios wspaniałego świętego Franciszka, a on ze zwierzaczkami to bardzo był zakolegowany. Ale teraz jeszcze, zanim się połączymy, ogłoszenie parafialne, bardzo ważne, uwaga.
2: Wielkimi krokami zbliża się nasz 16. Festiwal Widzących Duszą, czyli impreza, na której występują niewidomi i niedowidzący artyści z całej Polski. Tegorocznym tematem muzycznych poszukiwań będą piosenki Czerwonych Gitar i Seweryna Krajewskiego. Podczas tego festiwalu odbędzie się ogólnopolska premiera filmu Czarne Słońce reżyserii Michała Wojtasika. Jest to film generalnie o utracie wzroku w oparciu o doświadczenia życiowe szefa bydgoskiej światłowni Grzegorza Dudzińskiego. Ten film jest częścią większej całości. Ma posłużyć jako wstęp do długometrażowego filmu na temat niewidomych. Taki film planuje nakręcić właśnie reżyser Michał Wojtasik. W Bydgoszczy zobaczycie wstęp tego, co chciałby osiągnąć. Wracając do festiwalu, zachęcam wszystkich grających i śpiewających, niewidomych i niedowidzących artystów, aby zgłaszali się na nasz festiwal. Jeszcze do 15 października można się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie festiwalowej. Źródło wciąż bije w zakładce Festiwal Widzących Duszą. Tam zobaczycie, co należy ująć w zgłoszeniu. Przede wszystkim muszą być to dwa nagrania piosenek, parę słów o sobie dla konferansjera i jakiś telefon kontaktowy, jakieś namiary na siebie. Zapraszamy, przyjeżdżajcie. Wysokie nagrody finansowe, ale nie to jest najważniejsze w naszym festiwalu. W Festiwalu Widzących Duszą najważniejsze jest to, że my, niewidomi, niedowidzący, możemy spotkać się we własnym gronie, poczuć się pewniej, pokazać swój talent światu, zmusić osoby widzące do tego, aby odbierały nasz talent właśnie przez pryzmat podziwu, a nie fałszywej litości. Traktujemy naszych artystów w kategoriach właśnie czysto artystycznych i wszyscy występujący mają możliwość porozmawiania z jurorami, czyli jest to rodzaj warsztatów. Możecie tutaj wiele się nauczyć, wiele wynieść, poznać wielu nowych ludzi. Zapraszam serdecznie. Zgłaszajcie się na 16. Festiwal Widzących Duszą. Grzegorz Dudziński.
3: Co w trawie piszczy?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. No właśnie, panie Macieju, Maciej Perzyna z nami, co w trawie piszczy w związku z, no z czym? Z Franciszkiem, no bo Franciszek to przecież musi być bliska panu postać niezwykle, prawda? Bo on no, lubił te zwierzaki, coś mi się wydaje.
4: No, ja bardzo lubię zwierzaki, właśnie skończyłem konsumować krowę, ale, ale Francesco to był niezły gość i on w ogóle, jak zwykle w popkulturze umyka meritum, wszyscy się cieszą z jakiejś takiej landrynkowej fasady, a to był taki nieprzeciętny balankowicz. Nieprzeciętny balankowicz, trochę zabijaka, trochę żołnierz, a później niezwykle oryginał i oryginały do siebie przyciągał. I to wszystko gdzieś tam unika, tam ewentualnie gdzieś słychać o Franciszkanie, no to tak, tutaj gołąbka ma na rączce i on na pewno będzie
1: dziwny zabijanie zwierząt. No takie kazanie dla ptaków, ja pamiętam taki fresk, gdzie no to on tam gadał z tymi ptakami, one zadowolone w ogóle, te ptaki też, no.
4: No to mi się też zdarza pogadać z tymi, z gołębiami i one są zadowolone. Gołąb, jak ktoś spotka gołębia i będzie z nim gadał, to proszę zwrócić uwagę, że on jest przeważnie zadowolony. Ale jak jest niezadowolony gołąb, to się też to nie rzuca w oczy. To się nie jest zawsze zadowolony.
1: On odlatuje wtedy, nie?
4: No, a, odlatuje. A, sprytne.
1: Czy nie?
4: No, miejski gołąb to odchodzi, oddeptuje. Dzisiaj widziałem jednego, który odchodził, ale chyba nie wytrzymał naporu komunikacji miejskiej i znowu ucieszył inne ptaszki, bo wrony taką pizzę z gołębia jadły. Ale właśnie, dobra, wracając do Franciszka, bo to zawsze wszystkim umyka. To, co jest ważne, to to, że on faktycznie był balangowiczem, był wielkim balangowiczem w Asyżu, znanym wśród młodzieży i na każdej bibie był i śpiewał, i tańczył, i prowadził orszaki, wykwintnie się ubierał. Więc taki był średnio święty, a później wymyślił, że on będzie sławnym rycerzem i jakoś tak się tam wojna dobrze nie poszła, spędził rok w plochu. I to go jakby nawróciło gdzieś tam, czy było początkiem jego przemiany, bo dało mu czas, żeby przemyśleć parę spraw. Ale to, co jest ważne, to że to ci boży mężowie to nie są ludzie najczęściej, którzy tam siedzą grzecznie, potakują, jedzą swoją zupę i zamiatają plac. Tylko tych takich świętych, co najpierw poznał życie i pokazał, że jest prawdziwym człowiekiem i przeżył przygodę. Ta przygoda jest ważna, a żeby znaleźć Boga i drogę do świętości, to jest dużo. I tutaj odsyłam wszystkich jakby w kontekście przygody do Abrahama. Abraham sobie siedział, było mu dobrze, a jak się zaczęła przygoda, no to szła cięgiem. To tak jest, to nie można być zbyt spokojnym, nie? Boża droga to droga przygody.
1: Ale jest ten moment takiej przemiany, to też jest ze świętym Franciszkiem, bo on początkowo taki był, no że tak powiem, no zdecydowanie nierestrykcyjny wobec siebie. Podobnie było ze świętym Augustynem, przecież on też tam dosyć mocno, że tak powiem, udzielał się w różnych sferach, że tak powiem, niekoniecznie świętych takich, no.
4: Tak, ale też przez to łebski gość, bo tak jak u psów, uwaga, nie wszyscy o tym wiedzą, ale u ras psich inteligencja idzie z agresją. I to są po prostu testy na inteligencję i testy pobudliwości określone i potwierdzają to, tak? Czyli te rasy i osobniki najbardziej łagodne są najmniej koncepcyjne. Więc to tam gdzieś jedno z drugim może być, bo ludzie i psy mają dużo podobnych cech, dlatego się tak dobrze dogadują. Mówię też o takich cechach behawioralno-stadnych i tak dalej. Także to jest istotne. Ale wszystkim też wielbicielom Franciszka, uwaga, bo to będzie temat na czasie, polecam taką postać jednego z jego pierwszych, takich najbardziej ukochanych współbraci, brata Jałowca. Brat Jałowiec to był taki oryginał, którego można poznać kart książki Kwiatki świętego Franciszka. I za moich czasów to była lektura w którymś momencie w szkole i tak ja to poznałem. Ale co mi utkwiło w pamięci, to, że brat Jałowiec jako dobra dusza, chcąc pocieszyć jakiegoś swojego chorego współbrata, zapytał go, jak go może pocieszyć. Innego niż Franciszka, jeszcze jakiś inny. A tamten mówi, że on to by zjadł sobie świńską nogę. Więc brat Jałowiec pobiegł do lasu, gdzie pasły się świnie i odciął świni nogę. I tam nie ma nigdzie historii, że on tą świnię zabił, po prostu odciął ją nogę, przyniósł i przyrządził. I stąd być może taka kiełbasa z lasu to jałowcowa jest. Nie wiem, tak sobie kojarzę, ale może nie. Natomiast potem się znalazł właściciel od tych świni i zaczął zgłaszać obiekcje. No, długa była historia. Na koniec chyba cała ta jednak trójnoga już wtedy świnia dostała czapę i Franciszek ze swoimi współbraćmi ową świnkę zjadł. Więc pamiętajmy, że Franciszek to postać Boża o uznanej świętości chyba jakoś wkrótce po śmierci, to tam nie wiem, 1228 chyba, tam długo się jakby w grobie nie należał i został uznany za świętego. I Franciszkanie w Ziemi Świętej to jest ten nasza wysunięta placówka katolicka, to Franciszkanie, bo święty Franciszek też w swoim tam momencie z sultanem się spotkał w Egipcie, a to z krzyżowcami tam poszedł, nie, że poszedł.
1: No tak, zbierać. Tak, było o tym w
4: krzyżu. No, mówię, że to taki nieprzeciętny ten, przygodowy chłop. Ale to właśnie nie są wcale jakieś ciepłe kluchy. To nie są ciepłe kluchy.
1: A pan coś wie o tym, o tym jego kolegowaniu się z wilkiem?
4: To jest niebezpieczna historia. Jest niebezpieczna historia, była bestia wilcza. Niebezpieczna historia ona jest teraz, bo właśnie ci, którzy pobieżnie studiują historię, wybierają tylko jakieś takie landrynkowo, cukierkowo, brokatowe fragmenty do tego wilka, wyławiają. I historia jest o strasznym wilku, który wieśniaków tam maltretował, zjadał im zwierzęta, a także dzieci. To wiedzmy, że to XIII wiek, to status, czy wartość dziecka była porównywalna z wartością zwierzęcia, a czasami niższa, no bo dziecko łatwiej urodzić niż konia kupić, nie? Ale w każdym razie to trochę żartuję, ale wróciliśmy niestety do tych czasów, tak. Dzisiaj też jakby w mentalności nowej, wykształconych z dużych ośrodków wartość zwierzęcia jest wyższa niż dziecka. W każdym razie w tamtym czasie różnie to było. Ale święty Franciszek przyszedł z ratunkiem, znalazł tego wilka. Wilk się na niego zwarczał, ale Franciszek zaczął mu kazanie mówić i go wytłumaczył, że nie po Bożemu, tak, że on zabija. Ale to też Franciszek tłumaczył wilkowi, nie, że to nie po Bożemu, dlatego że on zabija ludzi i zwierzęta, tylko on zabija bez nakazu Bożego. To też trzeba wyłowić. Te smaczki tam mają znaczenie. No i więc wilk zgodził się umówić na to, że on nie będzie zabijał, a zamiast tego to go będą wieśniacy lokalni, mieszkańcy wsi, czyli kmieciowie, będą go karmić. I to jest ten niebezpieczny kawałek. Bo w dobrej duszy część osób z Kościoła katolickiego, a nie tylko, ale obeznanych w żywotach świętych, traktuje to jako taki wzorzec do naśladowania. A niestety, uwaga, drodzy Państwo, to jest ważny, obiektywny fakt, stwierdzony, potwierdzony wielokrotnie na przestrzeni teraz już wieków. Karmienie wilka zawsze prowadzi do ataków wilka. Czyli jakby naturalnym zachowaniem wilka jest to, że on eksploruje możliwości, czy sprawdza, jak na dużo może sobie pozwolić i w momencie, kiedy jest stale w sposób dokarmiany, to któregoś razu atakuje osobę, gryzie osobę i mieliśmy to w Polsce przetrenowane w sposób dobrze opisany na dzikich wilkach. Był w 2018 roku jeden z wilków, które w tamtym roku zaatakowały i pogryzły ludzi, dzikich wilków, to był wilk dokarmiany nomen omen pierogami. W miejscowości Trzebicz on pogryzł dwie kobiety i no, to jest pochodna takiego dokarmiania. Ale był też świeższy przypadek, taki sławny trójnogi wilk, wilk Kamyk z Międzyzdrojów. On w którymś momencie, jak to w Polsce mamy, oczywiście był gdzieś ratowany po wypadku samochodowym, noga weszła w martwicę, trzeba było usunąć nogę, został na trzech nogach. Dobra. Trafił do parku krajobrazowego. Wilki to są jedne ze zwierząt niebezpiecznych. Jest specjalne rozporządzenie regulujące, jak ma wyglądać wybieg dla takich zwierząt, bo są niebezpieczne, więc żeby nie uciekły. Więc on był na dobrze przygotowanym wybiegu. Na tych trzech nogach zrobił podkop i uciekł. I nikt nie mógł znaleźć tego wilka. Nikt go nie mógł znaleźć, ale w Facebooku miał swojego fanpage'a, bo to był wilk w Międzyzdrojach. A taki profil Społeczność Międzyzdroje z radością informował, że jest kryzys rozwiązany, bo oni tego wilka dokarmiają. Tam oni, nie wiem kto prowadzi ten profil, ale ktoś tam się w pierwszej osobie wypowiadał, że dokarmia tego wilka i wszystko dobrze, bo ten wilk tylko szukał jedzenia i schronienia i już jest wszystko dobrze.
1: Zjadł i idzie spać i grzeczny jest. Można go pogłaskać.
4: Puścika sobie na trzech nogach. Tak jest. Przychodzi tylko na posiłki. Ale jako poruszony obowiązkiem informowania zszedłem w kontakt i poinformowałem profil nasze Międzyzdroje chyba, to się, czy społeczność Międzyzdroje, że to się źle skończy, że te wilki dokarmiane zawsze kogoś atakują. Nie, ja się nie znam, jestem wilkofobem. No dobra. I za 2 tygodnie Benz News, kamyk pogryzł 2 kobiety na plaży w Międzyzdrojach. Dramat, tragedia, trójnogi wilk zaatakował kobietę. No i wtedy okazało się, że wilka odłowiono w przeciągu kilkunastu godzin. Wtedy już udało się go znaleźć, nie? Także jest pewne niebezpieczeństwo w niektórych historiach. To nie jest historia biblijna nawet, to jest taka historia bardziej tradycji chrześcijańskiej. No i ta jest taka ryzykowna. To dokarmianie wilka to nie jest dobry pomysł. Tak samo jak dokarmianie niedźwiedzia, jak dokarmianie dzika, jak dokarmianie no, wielu zwierząt większych niż gołąb na przykład. Nie? Zostańmy przy gołębiach.
1: No ale teraz, bo a propos to już jak przejdziemy teraz do tego, bo padł dzik, a teraz była wielka, dwie manifestacje i kontrmanifestacja i manifestacja za dzikiem, przeciw dzikowi, no jakaś tam sytuacja była teraz ostro na mieście się działo, tak?
4: No, to było nieźle.
1: Pan uczestniczył w tych...
4: No nie byłem uczestnikiem, ale jakby... Pożegnałem, machając chusteczką i łzę w oku, przecierając kontrmanifestację, która dawała się na miejsce manifestacji. Bo akurat to wszystko się chyba wydarzyło w poniedziałek. Tak, mam środę, to dopiero co się wydarzyło. Pod urzędem miasta w Warszawie odbyła się manifestacja na rzecz ratowania dzików. Ratowania dzików, ponieważ sejmik województwa w końcu stwierdził, że dziki są jednak niebezpieczne, koszty odszkodowań będą horrendalne i tam całe inne, reedukacja dzików.
1: Dzieci będą narażone i tak dalej.
4: Dzieci będą narażone i to będzie wizerunkowo tragedia, bo za rok wybory do Sejmu, więc reedukacja dzików jednak się nie sprawdza. Pokazali im schematy, że to jest człowiek, tego się nie atakuje, tu nie wolno ryć i tak dalej. I te dziki odmówiły reedukacji i jednak dostaną reedukację w formie aplikowanej zdalnie kulki łowiowej. Tak podjął uchwałę taką sejmik. Ale uwaga, to nie jest też tak źle, bo sejmik podjął taką uchwałę, że reedukowane w ten sposób będą tylko te dziki, które są agresywne albo stwarzają zagrożenie. Nie, że każdy dzik, że jakiś sobie tam idzie dzik i nagle dostaje kulkę. Więc to powinno uspokoić obrońców dzików, ale obrońcy dzików widocznie przeczytali resztę uchwały sejmiku, bo tam było dodefiniowane, które to są dziki stwarzające zagrożenie. No i z tej definicji wynika, że to są te dziki, które są. Czyli jednak taki, który sobie idzie, też może dostać
1: kulkę. Każdy jeden, tak?
4: Tak jest. A dodatkowo została określona liczba, ile dzików ma być odstrzelonych. I uwaga, odstrzelonych ma być tyle dzików, ile trzeba.
1: To piękna definicja, taka profesjonalna.
4: Tak, i to jest, wtedy jest wszystko jasne. No więc obrońcy dzików się rozjuszyli. I sprężnie z protestu na rzecz dofinansowania do aborcji przeszli na protest na rzecz zabronienia strzelania do ciężarnych loch, bo przecież giną w środku nienarodzone dzieci dzicze. I się tam udali. Ale akurat w poniedziałek odbywała się też konferencja w Sejmie na temat inwazyjnych gatunków obcych i w tym naszego ulubionego szkodnika.
1: Szopa.
4: To szopy, hej pasterze. Było o szopie. I temu szopu się dobrze dzieje, ale konferencja takie konkluzje wysnuła, że za dobrze mu się dzieje, trzeba, żeby mu się gorzej działo. Natomiast organizatorzy tej konferencji w dużej mierze i częściowo uczestnicy udali się prężnie z owej konferencji właśnie pod Urząd Miasta, żeby stworzyć kontrmanifestację do obrońców dzików i jak widziałem jakieś przebitki w mediach społecznościowych, to okrzyki były radosne. Jedni wołali dziki zostają, a drudzy wołali miasto dla ludzi, nie dla dzików. I chyba była tam dzika impreza, tak mi się wydaje.
1: A co z szopem?
4: To szopy hej pasterze. Szop jest niezawodny. Konferencję.
1: To jest taki dosyć, on inteligentny dosyć jest, można powiedzieć.
4: Tak, szop jest inteligentny i wykorzystuje swój wizerunek.
1: On nawet będzie głosował może, tak? Może
4: myślę, że może. Na wszystkie 4 ręce. Bo wiadomo, szop ma 2 ręce lewe, 2 prawe, 2 przednie, 2 tylne, to na 8 rąk nawet, nie? On może to zrobić, może to zrobić. Poszedłem tam oczywiście pełen dobrych chęci, żeby zwrócić uwagę na to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w Radiu Net. Czyli o tym, że od wschodu idzie do nas zaraza pod nazwą wścieklizna i my mimo najlepszego systemu zwalczania wścieklizny w Polsce, Europie, na świecie, no jakoś tak od paru lat mamy przejściowe problemy ze zwalczeniem tej wścieklizny i ona zamiast się zwijać, to się rozwija. I na tym Mazowszu, to tak się składa, że w środku tego Mazowsza to jest Warszawa, a w tej Warszawie mieszka całkiem prężna populacja szopów. I jednak wypadałoby być trochę przygotowanym na wypadek, jakby ta wścieklizna miała tu przyjść, czyli nauczyć się szczepić te szopy, a jeszcze lepiej usuwać te szopy, bo wściekłe szopy to nie są przelewki, a wirus wścieklizny ma tendencję do zmiany żywiciela czy rezerwuaru. I tak jak w 1939 roku przeskoczył z psów na lisy, bo wcześniej rezerwuarem w Europie były psy, tak? Może się zdarzyć, że w 25 przeskoczy z lisów na szopy. No i wtedy będziemy mieli duży problem.
1: No, zainteresowanie było umiarkowane. Gdzie jest największe skopisko szopów w Warszawie? Jest?
4: Gdzie jest największe?
1: No.
4: Na Wilanowie.
1: O, to tam gdzie są ci obrońcy wszystkich zwierząt.
4: No, oni, jakby poziom ich obronności, on jest wprost odwrotnie proporcjonalny do odległości od bronionego obiektu. O! Nie? Czyli tak długo, jak ten szop jest na przykład na Bielanach, czy na Bemowie, czy przynajmniej w ogródku sąsiada, to będą go bronić jak niepodległości, a przynajmniej jak dostępu do nie wiem, sieciówki z kawą, a jeżeli jest już u nich w ogródku, to wtedy jednak są gotowi zrobić wyjątek i nawet zainwestować w usunięcie onego szopa i niechby to było usunięcie letalne, bo inaczej drań wraca.
1: Ojej, także, to, są no, to konsekwencja tam jest daleka.
4: Mówią, że tylko krowa nie zmienia poglądów.
1: Tak, no ale to szopy na Wilanowie, tak? Ale to one wiedziały, co robią chyba, moim zdaniem, tak mi się wydaje. W takim
4: myślę, że mogły też nie wiedzieć, co robią. Albo może wiedziały, co robią. Bo to tajemnicą Poliszynela jest, że w ogrodach, w Pałacu Wilanowskim, w ogrodach, to tamten szop to mieszka dużo dłużej niż gdziekolwiek indziej, albo inaczej obserwowany jest od wielu lat. Był jeden szop, a może więcej szopów, nikt tych szopów nie odróżnia. I się tak po cichutku pracownicy muzeum to się cieszyli, że jest szopa mamy, my wiemy, że on jest inwazyjny, że on jest groźny, że jest gatunek obcy, ale może udamy, że go nie ma. No i wszystko było fajnie, ale z tego jednego szopa zrobiło się 2, 3, 5, 8, 17, 70. No i na razie skończyły się ptaszki pływające, czyli jakby ubyło łabędzi. Niespecjalnie są jakieś kaczki, łysek nie ma. Jakoś tak przestały gniazdować tu w okolicach. Nie wiadomo dlaczego. Powoli kończą się ptaszki, też te takie większe, a śpiewające jak drozdy, kosy, a nawet szpaki. A szop jest bardzo rezolutny. On tam i dzięcioła z ciupli potrafi wybrać, i zimorodka z nory wykopać. I na konferencji, bardzo ciekawe, Fundacja Stop Ego jest taki twór. Jedna z nielicznych fundacji, z którą jakby nie mam obiekcji, bo tak to słowo fundacja to mnie wysypkę wywołuje, a Fundacja Stopigo jest sensowna, gdzieś tam na ścianie zachodniej prowadzi monitoring i to jest taki monitoring, który obejrzeliśmy i widać było właśnie jak szop demontuje rodzinę zimorodków i przerabia je na posiłek, ale też zobaczyliśmy jak szopy zjadają młode bieliki, jak szopy strącają z gniazda czaple i później młode też je zżerają, i jak szopy zżerają rybołowy. W ogóle szopy są dość, one są zmyślne takie zwierzęta, lubią ostre jedzenie.
1: No ale jakaś konkluzja z tej konferencji antyszopowej?
4: Taka, no właśnie, nie wiem, bo jakby konferencja była pod patronatem marszałka Sejmu, ale nie tego od granicy akurat, tego co tam toalet nie miał, tak. Tylko tego takiego innego marszałka Bosaka. I pan marszałek nawet wszedł w rozmowę z przedstawicielem, chyba to był pan z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, i zauważył, że no, jeżeli oni się cieszą, że robią edukacyjne akcje na temat szopów, to ciekawe, bo politycy nic nie wiedzą o tych akcjach i większość polityków nie ma pojęcia o tym, że szop jest zagrożeniem, ani jakim jest zagrożeniem, że może jak już wydają pieniądze na jakieś akcje, które nic nie wnoszą, to za ułamek tych pieniędzy mogliby przynajmniej zrobić jakieś szkolenie dla parlamentarzystów, żeby parlamentarzyści wiedzieli, no co tak, to są te IGO, no bo ostatnio i z czym kojota, to się je.
1: Kojota pomyślili z wilkiem, to też...
4: To tak, no, tak se, no nie? A mamy to, a to jest tylko szop, a przecież mamy też mnóstwo innych gatunków inwazyjnych i niektóre są naprawdę niebezpieczne dla fauny i flory. I mówię to i zarówno o roślinach, o pasz sosnkowskiego, który jest przecież w Polsce inwazyjnym gatunkiem od dawien dawna, jest niebezpieczny, faktycznie powoduje hospitalizację, zdarzało się powodować zgony przez poparzenia i nadal występuje sobie w różnych miejscach w Polsce. Rzadko kiedy jest zgłaszany, jeszcze rzadziej podejmowane są działania na rzecz zwalczania. I są też gatunki roślin drzewiastych, które są cały czas dostępne w handlu, mimo że są ekspansywne. Są gatunki zwierząt, które uciekają albo są aktywnie wprowadzane, albo są rozprowadzane, a też wypełniają nisze, zajmują nisze bądź szerzą choroby niebezpieczne dla naszych gatunków. Mówię tu o raku pręgowanym, o raku marmurkowym. Rak luizjański to chyba ciekawostka, bo on chyba u nas zimy nie przeżywa, ale rak marmurkowy to już nawet duże kolonie potrafił robić. No, tam temat jest dość szeroki. Regulacje są, jak to u nas, piękne na papierze, a takie sobie w życiu. No, ale świadomość to jest w ogóle znikoma, więc odróżnianie kojota od wilka, szopa od jenota, jenot zresztą też IGO, norki amerykańskiej, wiedza o tym, że to nie jest dobre stworzenie i na rzecz, że nasze przepisy mówią, że jeżeli ktoś ma u siebie szopa, uwaga, to jest, to może też tłumaczyć, dlaczego jakby system zwalczania szopów się nie przyjął, bo w polskim systemie jest przyjęte, że jeżeli ty masz obywatelu szopa w ogródku, to nie dość, że spoczywa na tobie obowiązek zgłoszenia tego szopa, to spoczywa na tobie obowiązek usunięcia tego szopa. A jeżeli nie podejmujesz działań na rzecz usunięcia, to możesz jeszcze dostać mandat. Polska to jest republika bananowa.
1: No, w dużej mierze muszę się zgodzić, a nawet w bardzo dużej. Zrobimy tak, bo już zaraz godzina wybija. Dowiemy się też, jak szop może, bo w ogóle temat mamy ustalony na przyszły tydzień. Kura.
4: Tak.
1: Kura tak. Będzie naszym tematem. Kura nie jedno ma imię też i nie jedno pióro i różnie wygląda też. Tak. Ale też się dowiemy też być może, jak szop z kurą sobie radzi. Też pewnie.
4: Albo jak kura z szopem.
1: Albo jak kura z szopem. Panie Macieju, to bardzo dziękuję za tą rozmowę dzisiejszą. I no nic, już nie będzie chyba czasu na piosenkę, bo mieliśmy zespół kury przygotowane, ale no wolałem jednak z panem porozmawiać dłużej. Także kury będą przygotowane zarówno muzycznie, jak i werbalnie. W przyszłym tygodniu będziemy po prostu kurzyć.
4: Tak jest. Jak to mówią zespół kury, czarna mewa goni białą mewę. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Także pozdrawiam, Daszbur, i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Perzyna był naszym gościem. Hurra!
4: Hurra!
0: Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
3: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
0: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:05 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. Pokrótce dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co dzieje się na naszej scenie politycznej, jak wygląda ten układ sił na prawicy i nie tylko. Porozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa naszego nieba, o ostatnich coraz częstszych alertach RCB, które docierają do często poprzez na przykład właśnie SMS-y na nasze komórki, no ale tak, są odwoływane, te alerty dotyczą często ataków na Ukrainę, a co jeżeli tak naprawdę będzie zaatakowana Polska, a ludzie już gdzieś przyzwyczają się do, często to jest tak, że to jest kilka alertów co chwila. To wszystko są jeszcze pytania otwarte, na które postaramy się Państwu dzisiaj odpowiedzieć. Porozmawiamy też między innymi o umowie z państwami z grupy Mercosur, czyli państwami Ameryki Południowej. Polska przegrała z TSUE. Co to konkretnie oznacza? O tym porozmawiamy z doktorem Jarosławem Sachajko. Za kilka chwil pierwsza rozmowa to będzie pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Później w studio pojawi się także doktor Artur Bartoszewicz i tutaj już tematy związane oczywiście z budżetem i z ogromnym historycznym wręcz deficytem. Co to wszystko dla nas oznacza, jak to realnie przełoży się tak naprawdę na to, co odczują wszyscy Polacy. To, drodzy Państwo, tematy, które przed nami, ale rozpoczniemy muzycznie. Ja ostatnio oglądałam taki ciekawy film biograficzny o Elvisie Presleyu. Niezwykła była jego historia, wielka charyzma, wielki talent, no ale też ogromna cena, jaką za nią zapłacił. No i teraz na moment wrócimy do tej muzyki, która właśnie zrobiła z niego legendę i to dziedzictwo muzyczne towarzyszy nam często Elvis Presley.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Szesnasta 11 na zegarach, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, mamy już połączenie z pierwszym gościem, pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor. You will always on my mind. Jak pięknie ten Presley zaśpiewał, coś niedowego.
1: Pięknie. Pięknie, pełna zgoda, piękny, charyzmatyczny głos i to ogromne dziedzictwo, które nam po nim zostało. Muzycznie, panie ministrze, na takie tematy możemy jeszcze porozmawiać pod koniec
2: prawda?
1: Naszej rozmowy.
2: Piosenka dla Presilli.
1: To prawda. Zacznijmy jednak może od mniej przyjemnego tematu, a mianowicie budżet, ten projekt.

0: bezpieczeństwa. I to jest pierwsza, lwia część tego budżetu, która wymaga finansowania. Natomiast z drugiej strony mamy dość wysokie wydatki społeczne, wydatki socjalne związane z programami wsparcia ludzi znajdujących się w kryzysie ubóstwa albo z programami wsparcia osób, które wychowują dzieci. No i z tych wydatków rząd po prostu nie chce rezygnować, więc żeby to wszystko zrównoważyć, no to trzeba to równoważyć kredytem i stąd pewnie tak wysoki deficyt.
1: Trzeba to równoważyć kredytem, no ale te wydatki na bezpieczeństwo, no oczywiście kosztuje, no ale to nie jest całe 282 miliardy złotych. To pytanie w takim razie, które konkretnie wydatki poza obronnością rząd będzie dzisiaj już gotów ograniczyć, no bo jednak ekonomiści wskazują, że nie jest to normalna ani optymalna sytuacja dla funkcjonowania państwa.
0: No tak, ale też sytuacja międzynarodowa nie jest ani normalna, ani optymalna. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Ta wojna jest coraz bliżej. Nie ma dnia w zasadzie, żeby nie operowało polskie lotnictwo. Nie ma sytuacji, żebyśmy nie byli zmuszeni do jakiejś reakcji. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazuje bardzo konkretne informacje związane z tym, co się dzieje w Ukrainie. Nic nie wskazuje na to, żeby ta wojna się miała szybko zakończyć, więc jedynym sposobem jest podnoszenie poziomu uzbrojenia polskich wojsk, polskiej armii, wzmacnianie naszego bezpieczeństwa. I moim zdaniem to jest przyczyna tak wysokiego deficytu.
1: Prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, ma 7 dni na podpis, ale może skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że tak się stanie?
0: No zależy, czy panu prezydentowi zależy na tym, żeby ułatwić życie Polkom i Polakom, czy zależy mu na tym, żeby każdą niezgodność poglądów pomiędzy nim a rządem wykorzystywać do bieżącej działalności politycznej. To, co się dzieje z brakiem podpisu pana prezydenta pod ustawą o kryptoaktywach albo z brakiem podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, to dla mnie jest kompletnie niewytłumaczalne. To są ustawy, które służą ludziom, a pan prezydent odmawia ich podpisania, chyba w imię doraźnego robienia polityki.
1: Bo pan prezydent mówi o tym, że to jest ogromny, ogromny dług i mówi też o tym i część ekonomistów, że rosną no, nie tylko długi, ale też koszt ich obsługi. Czy tutaj nie wchodzimy w pewną taką, nie chcę powiedzieć, czarcią zapadkę, przepraszam za takie określenie, ale czy nie dochodzimy do sytuacji, w której coraz większą część podatków Polacy no właśnie nie będą przeznaczali na szpitale, na innowacje, na inwestycje, ale będą przeznaczali na odsetki od długu zaciągniętego w poprzednich latach. No bo każdy, kto bierze kredyt, wie, że niestety często najpierw spłaca się te odsetki albo się oddaje trzy razy tyle, ile się wzięło.
0: Nie no, w poprzedniej kadencji rząd również finansował się deficytem budżetowym, rząd również finansował się kredytem, pomimo
1: tego,
0: że... I to
1: też nie było dobre.
0: Oczywiście, że nie było dobre, to nigdy nie jest dobre, natomiast takie czyste podejście ekonomiczne w sytuacji szczególnej, a taką sytuacją szczególną w moim odczuciu jest wojna za polską wschodnią granicą, która nam bezpośrednio zagraża, moim zdaniem takie czyste parametry ekonomiczne się nie do końca sprawdzają. Moim zdaniem stan finansów publicznych w Polsce jest dobry, zdrowy. Polska ma dość wysoką wiarygodność kredytową. Nie mamy problemu z tym, żeby sfinansować ten deficyt. Mam pełne zaufanie zarówno do ministra finansów, jak i do pana premiera w tym zakresie. Mhm.
1: Ale to jeszcze dopytam, to już tak na koniec i zamkniemy klamrą ten temat. No jeżeli mamy taki komunikat i słyszymy, że sytuacja gospodarcza jest ogólnie dobra, prawda, że jesteśmy w tych tam 20 czy 21 najszybciej rozwijających się gospodarkach świata, jeżeli bezrobocie pozostaje niskie, te płace rosną, mamy zapowiedź, że PKB ma też rosnąć o 3%, no to kiedy właściwie państwo ma ograniczać deficyt, jeżeli właśnie nie w takim czasie prosperity?
0: Pani redaktor, wtedy, kiedy będzie funkcjonowało w warunkach pokoju. Wtedy, kiedy będzie miało prezydenta, który rozumie, jak istotną częścią wydatków zbrojeniowych jest program SAFE i nie będzie wetował związanych z nim ustaw. Chociażby wtedy, kiedy będziemy mieli prezydenta, który poprze działania rządu, żeby wielkie koncerny paliwowe podzieliły się swoimi zyskami ze społeczeństwem. Naprawdę jest wiele lepszych momentów, wiele lepszych i lepszych chwil o myśleniu o czystej ekonomii, lepszych

0: niż wojna za wschodnią granicą Polski, która za chwilę może dotknąć nas.
1: Za chwilę może dotknąć nas i tak naprawdę już dotyka część mieszkańców tych województw przygranicznych, bo dostają nawet czasem kilka alertów RCB, SMS-y na komórkę. Jak pan ocenia ten system w tym momencie? No bo skoro zagrożenie może pojawić się w ciągu, jak słyszymy, nawet kilku minut, no to czy ostrzeganie zwykłym SMS-em to jest najlepsze rozwiązanie?
0: Wszyscy się tego uczymy. To nie jest oczywiście najlepsze. SMS-y to jest technologia wynaleziona w latach 70. Wykorzystujemy SMS-y do przekazywania alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Już to zaakceptowaliśmy jako społeczeństwo. Jednocześnie trwają prace nad aplikacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, taką aplikacją, która będzie nas ostrzegała od zagrożenia. Mam nadzieję, że elementem tej aplikacji będzie tak zwane API, czyli taka forma komunikacji z innymi aplikacjami. Dzięki temu będzie można niektóre powiadomienia importować na przykład do mObywatela, który jest chyba najczęściej w Europie używaną aplikacją rządową. Uczymy się tego, pracujemy nad tym.
1: A kiedy, panie ministrze, to właśnie ta chwila to jest, wiemy ile? To są tygodnie, miesiące, czy może mówimy na przykład o 2027? No to też de facto miesiące, ale o przyszłym roku.
0: Ja myślę, że jeszcze w tym roku poznamy efekty. Ja rozmawiam z operatorami na temat przygotowania operatorów komórkowych w Polsce, wykorzystania tak zwanej technologii Cell Broadcast, która jest mniej więcej rówieśnikiem SMS-ów, ale znosi te ograniczenia, które SMS-y mają. Na przykład nie da się takiego komunikatu w prosty sposób zignorować. Wszystkim nam przyświeca jeden cel, żeby stworzyć kompletny, kompleksowy system powiadamiania o niebezpieczeństwach i o zagrożeniach. No i dowieziemy to, tak jak dowieźliśmy wiele innych cyfrowych rozwiązań.
1: Pojawiły się też takie tutaj zarzuty, że jeżeli tak często dostajemy te alerty związane z tym, że rakiety spadają bardzo blisko polskiej granicy, ale jednak wciąż na terytorium Ukrainy, no to że trochę będzie pewna znieczulica i kiedy naprawdę wydarzy się coś poważnego już konkretnie w Polsce, to po prostu ludzie też to zignorują, bo jeżeli tak często dostają te alerty, no to w końcu przestaną je traktować poważnie. Czy państwo widzicie takie ryzyko?
0: Tak, na pewno. To jest zresztą charakterystyczne dla działania tego typu aplikacji. Kiedy byłem z delegacją w Ukrainie, zainstalowałem tamtejszą aplikację do ostrzegania. No i ona też w najróżniejszych momentach uruchamiała różne powiadomienia, czy to wibracyjne, czy to dźwiękowe. Było to dość mocno uciążliwe. Natomiast ta uciążliwość znika w momencie, kiedy uzmysłowimy sobie, że w tej sprawie chodzi o nasze bezpieczeństwo, a czasem o nasze życie i zdrowie. Więc w interesie nas wszystkich jest nie ignorować tych komunikatów.
1: A czy Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi jakieś obecnie testy też odporności sieci komórkowych na sytuację, w której tak naprawdę mogłoby dojść i do przeciążenia sieci, ale też konkretnie do ataków, bo Rosja i nie tylko, nie musimy mówić tutaj konkretnie o Rosji, ale dzisiaj tak wygląda też to pole walki, że jednak próbuje się zdestabilizować państwa i atakuje się infrastrukturę krytyczną i też przerywa tę ciągłość łączności, czy co się stanie na przykład z systemem ostrzegania, jeżeli część takiej infrastruktury telekomunikacyjnej po prostu przestanie działać?
0: Po pierwsze, ten system ostrzegania, on jest rozparcelowany po różnych kanałach. To nie są tylko sieci komórkowe, tam to jest też sygnał cyfrowej telewizji, pod którym takie komunikaty ostrzegawcze są przesyłane. Po drugie, rzeczywiście na początku wojny, chyba w 2021 roku jeszcze, mieliśmy do czynienia na Ukrainie z gigantycznym atakiem na sieć komórkową. To był atak na sieć Kyivstar. Rosyjscy przestępcy sparaliżowali w zasadzie działanie tej sieci na kilka dobrych dni. Tamte wydarzenia nauczyły dość, spowodowały wdrożenie pewnych zasad, tak zwanych zasad kontynuacji biznesu wśród wielkich operatorów komórkowych, z tego co wiem, również w Polsce. Polskie sieci bardzo mocno stawiają na tak zwaną odporność. My im w tym pomagamy. Między innymi zapewniamy na przykład rezerwowe dostawy paliwa do generatorów, które mają zasilić BTS-y, czyli stacje transmisyjne, stacje nadawcze telefonii komórkowej na wypadek, kiedy taka potrzeba się pojawi. Urząd Komunikacji Elektronicznej testuje tak zwane latające BTS-y. To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. One są wykorzystywane tam, gdzie klasyczna infrastruktura mogłaby zostać zniszczona. Testowaliśmy podobne rozwiązania podczas powodzi, zdaje się 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, w województwie dolnośląskim. Tam posługiwaliśmy się komunikacją satelitarną. Dostarczaliśmy do gmin, w których woda zniszczyła żywioł, zniszczył tradycyjną infrastrukturę. Dostarczaliśmy Starlinki, propagowaliśmy sygnał sieci właśnie za pośrednictwem transmisji satelitarnych. Mamy to przećwiczone, mamy dobre doświadczenia w tym zakresie.
1: To jeszcze, panie ministrze, krótki komentarz dotyczący kwestii ceny paliw. Mamy tutaj duży spór, no i tak naprawdę trochę takie może mieć przeciętny obywatel, odbiorca, jakby komentarzy obu stron tego konfliktu, wrażenie, że nie ma tutaj odpowiedzialności. Czy trochę nie jest tak, że na tym konflikcie tracą obie strony, ale przede wszystkim właśnie tracą zwykli Polacy? No i kto w końcu weźmie odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania, a nie takie przerzucanie się wzajemnie winą?
0: No bo w zasadzie od tego zacząłem naszą rozmowę, że za co najmniej złotówkę z tych cen paliw podziękujemy panu prezydentowi Nawrockiemu. Gdyby podpisał ustawę o tak zwanym windfall tax, czyli o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, to pewnie złotówkę z tej ceny już dziś można by było urwać. Za całą resztę odpowiedzialna jest sytuacja międzynarodowa. Ja też czekam na moment, kiedy wszyscy pójdziemy po rozum do głowy, usiądziemy najlepiej przy okrągłym stole i wypracujemy jakieś rozwiązanie, które po prostu ulży ludziom. Rząd już 2 razy z takim rozwiązaniem wychodził. To były programy ceny paliw niżej. Miejmy nadzieję, że starczy pieniędzy w budżecie, żeby w momencie, kiedy sytuacja stanie się naprawdę drastyczna, jeszcze jeden taki program przeprowadzić.
1: A czy rząd mówi tutaj z jednej strony, że słyszymy taki komunikat, że chce ulżyć kierowcom, ale mamy też te komentarze takie związane ze znakiem zapytania, no bo czy rząd może zagwarantować, że ten nowy podatek rzeczywiście obniży cenę na dystrybutorze? A co powstrzyma? Czy mamy jakiś konkret na stole? Co powstrzyma firmy, żeby nie przerzucały po prostu części tych kosztów podatku na klientów?
0: No to jest akurat proste pytanie. Największy dystrybutor paliw w Polsce to jest firma publiczna. To jest spółka Skarbu Państwa. Mamy na myśli Orlen, więc tutaj powstrzyma ich zdrowy rozsądek przed przerzucaniem tych kosztów na klientów. A cała ustawa temu właśnie ma służyć, że rosnące ceny benzyny, rosnące ceny paliw powodują rosnące zyski koncernów paliwowych, którymi dziś oni nie muszą się z nikim dzielić. A przydałoby się, żeby się podzielili. A zdziw, że pan prezydent tego nie rozumie.
1: No dobrze, ale to z drugiej strony. Jednak wydaje mi się, że przeciętny obywatel wie i czuje, że takie konkrety związane z gospodarką, z ekonomią, no jednak tutaj więcej narzędzi posiada rząd. Wszyscy byśmy się zgodzili, nie prezydent, a rząd. No to jeżeli rząd wiedział, że prezydent może tej ustawy nie podpisać, to dlaczego nie przygotował jakiegoś planu awaryjnego? I jeszcze zauważmy, że to paliwo już kosztowało przecież około chyba 9 zł za litr. No to przy takich cenach rząd może sobie pozwolić na taką politykę. Albo nasza ustawa, albo pozamiatane, albo nic.
0: No ale w zasadzie legislacyjnym instrumentem działania rządu są ustawy i rozporządzenia. Ustawy uchwalane w Sejmie, utrzymywane w Senacie. W momencie, kiedy pan prezydent je blokuje w imię, nie wiem czyich interesów, ale na pewno nie interesów Polek i Polaków, no to bardzo trudno cokolwiek innego zaproponować, bo za chwilę narazimy się na zarzut działania poza swoimi kompetencjami, prawda?
1: Albo prawda, albo nieprawda, to już słuchacze muszą sobie sami odpowiedzieć. Panie ministrze, tutaj postawimy kropkę w naszej rozmowie, ale obiecaliśmy też wrócić jeszcze do wątku muzycznego, więc nie wiem, czy do Presleya na przykład. Tak, nie wiem, czy będziemy mieli na naszej liście jakiś utwór, który wybierze pan minister, ale możemy spróbować go poszukać, tak jak miejmy nadzieję, że będzie taka próba poszukania konkretnych rozwiązań i przez rząd, i przez Pałac Prezydencki, tak abyśmy nie musieli mieć takich drożyzn na rynku energetycznym, także przy zbliżającej się zimie. No to może pan wybrać. Może być Elvis Presley, może być Johnny Cash, mogą być szanty. Proszę.
0: Jak już zaczęliśmy od Presleya, to skończmy też Presleyem. Moja ulubiona piosenka Presleya to jest piosenka pod tytułem Are You Lonesome Tonight? A w szczególności ta wersja, gdzie on się zaczyna nagle śmiać podczas wykonywania tej piosenki na żywo. To jest coś absolutnie niesamowitego.
1: I byśmy
0: jedna
1: to coś...
0: z chórzystek
1: tak,
0: go rozbawia, zaczyna śpiewać nieco poza skalą i Presley po prostu nie wytrzymuje i to jest jedno z najcieplejszych wykonań tej piosenki, jakie w życiu słyszałem. Więc może niekoniecznie to, ale gdyby ta piosenka zabrzmiała na falach Radia Wnet, to pewnie byłbym bardzo, bardzo zadowolony.
1: To może... Umówimy się tak, że ta piosenka będzie u nas zagrana jeszcze w dzisiejszym popołudniu w Radio Wnet, bo to jesteśmy w stanie panu zagwarantować, a teraz posłuchamy innego jeszcze utworu i to też może być Elvis Presley. Zagrajmy dzisiaj w takim razie, niech wybierze go Adam Czerpak, a propozycja pana ministra wybrzmi tuż po godzinie 17. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 był gościem popołudnia w Radio Wnet. Dziękuję.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No i drodzy Państwo, tak, półmetek pierwszej godziny popołudnia, a teraz już Elvis Presley.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:31 na zegarach, drodzy Państwo, a my teraz rozmawiamy z naszym kolejnym gościem, dr Jarosław Sachajko, poseł Demokracja Bezpośrednia. Ja mam nadzieję, panie pośle, że nie pomyliłam tutaj
2: bardzo
1: niczego.
2: Dobrze, oczywiście. O, już... Demokracja Bezpośrednia, ale i Kukiz 15 trzeba dołożyć, bo te nasze postulaty o referendach, o sędziach pokoju, o zmianie ordynacji wyborczej na jakąś odmianę jednomandatowych okręgów wyborczych, jak widzimy, wciąż są aktualne.
1: Wciąż są aktualne, a pytanie w takim razie, zacznijmy może jednak od budżetu i tego, co proponuje obecny rząd. Mamy ogromny deficyt, no i znak zapytania, jeżeli chodzi o to, co teraz zrobi prezydent Karol Nawrocki, a co pan poseł o tym myśli?
2: Prezydent akurat w sprawie budżetu niewiele może zrobić, bo to jest jedyna ustawa, której prezydent nie może nie podpisać. Może ją tylko skierować do Trybunału Konstytucyjnego, ale to niewiele zmienia, bo wówczas państwo działa w oparciu o ten budżet, który został skierowany. Na najbliższym Sejmie już rozpoczniemy procedowanie tego budżetu. Tam będą, podejrzewam, drobne poprawki. Między innymi mam nadzieję, że wróci finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli pan prezydent by nie podpisał tego budżetu, a skierował do Trybunału Konstytucyjnego, no to Trybunał Konstytucyjny nie miałby finansowania do czasu rozpatrzenia przez Trybunał tego budżetu. Podejrzewam, że to specjalnie było tak zrobione, żeby zaszantażować i prezydenta, i Trybunał Konstytucyjny, że jeżeli nie będzie podpisane, to Trybunał Konstytucyjny nie będzie miał pieniędzy na swoje funkcjonowanie, na płacenie sędziom w stanie spoczynku, czyli byłym sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Budżet jest tak jak i poprzednie trzy budżety, z ogromnym deficytem. To jest deficyt, który składając się przez te 4 lata, to będzie ponad bilion zadłużenia. To są po prostu kolosalne pieniądze, ale najlepiej to chyba pokazują odsetki. W 2023 roku ten dług, obsługa długu, jaki spłacaliśmy, który się zbierał przez 30 kilka lat, to było niecałe 70 miliardów. W tym roku obsługa długu to będzie około 115 miliardów. To proszę zobaczyć w 3 lata, jak skokowo przybyło pieniędzy na samą obsługę długu. To są pieniądze, które te 30 parę miliardów, właściwie 45 miliardów, to są pieniądze, których brakuje na przykład w ochronie zdrowia, brakuje w nauce, brakuje w inwestycjach. To są pieniądze po prostu roztrwonione przez obecną ekipę rządzącą, które będą spłacały nasze dzieci i wnuki. Jednocześnie w tym budżecie jest mniej pieniędzy przeznaczone na obronność. Notabene w dwóch ostatnich budżetach obecna ekipa rządząca nie wydała około 40 miliardów na zakup uzbrojenia, co zresztą w tej chwili widzimy tutaj szczególnie na wschodzie, bo codziennie przychodzą SMS-y dotyczące właśnie ataku dronowego na Ukrainie, a już dwukrotnie przyszły SMS-y, żeby się ukryć, bo jakiś tam dron miał do Polski dolecieć. Szczęśliwie żaden nie doleciał w ostatnich dniach. Ale to są zaniechania, które widzimy na co dzień i będziemy ich skutki odczuwali przez najbliższe lata.
1: A jakie skutki będziemy odczuwali, jeżeli chodzi o kwestię umowy z tym blokiem państw południowoamerykańskich, czyli właśnie umowy Mercosur? Mamy TSUE, który odrzucił wniosek Polski o to tymczasowe, prawdopodobnie tymczasowe zawieszenie stosowania tej umowy handlowej. I co?
2: No tu trzeba byłoby historycznie powiedzieć, ja tu zresztą u pani w audycji mówiłem, że PSL z Koalicją Obywatelską zrobiły wszystko, co tylko można, aby ta umowa została podpisana. Bo ja proponowałem w jednym z wniosków formalnych, aby taką skargę złożyć przed podpisaniem umowy przez panią Ursulę von der Leyen. Wówczas ona musiałaby z podpisem zaczekać do rozstrzygnięcia jakiegokolwiek przez TSUE. Tego obecna ekipa ekipa rządząca nie zrobiła. Przypomnijmy znowu historycznie, że mniejszość blokująca była, bo Włochy dołączyły się do mniejszości blokującej. Wówczas w grudniu pan premier Donald Tusk zrobił konferencję prasową, że po tych poprawkach, które nastąpiły w Parlamencie Europejskim, już polski konsument i polski rolnik jest zabezpieczony. Wówczas pani premier Włoch wycofała się z mniejszości blokującej, wynegocjowała dla swoich rolników dodatkowe pieniądze. No i umowa weszła w życie. Tak została, ten wniosek do TSUE tak został napisany, że no, TSUE powiedziało, że nie uprawdopodobniono zagrożeń związanych z tą umową. A zagrożenia są gigantyczne, szczególnie dla polskiego rolnictwa, bo Europa jest dużym producentem żywności i teraz dużym producentem dobrej jakości żywności. I teraz, jeżeli do Europy będzie przypływała i przylatywała żywność dużo tańsza, gorszej jakości, no to uderzy najbardziej dużych producentów żywności, a Polska takim producentem żywności jest. I takie opowiadanie przez pana ministra, że on będzie bardzo całą żywność, która tutaj do Polski będzie miała przyjechać, czy ona jest rzeczywiście zdrowa, bez pozostałości chemicznych, no po pierwsze to jest opowiadanie małego do Kazia w piaskownicy, bo wiemy, że inspekcje są niedofinansowane i są finansowane i są wakaty, a po drugie my 40% naszej żywności eksportujemy. Eksportujemy do państw Unii Europejskiej. Jeżeli tam będzie ta żywność, to nasza żywność po prostu nie znajdzie nabywców, więc to uderzy w naszych rolników. Wbrew temu, co zapewniał pan premier i minister rolnictwa. Więc problem mamy, ale ten problem dalej można byłoby próbować rozwiązywać, po prostu restrukturyzując nasze rolnictwo, robiąc go bardziej opłacalnym, a jak widzimy, obecny rząd ogromne koszty paliwa akurat dla rolników zrobił. Proszę zauważyć, że w żniwa koszty paliwa były bardzo wysokie. No, dwa tygodnie jak elita z Warszawy wracała z wakacji, były znowu obniżone ceny paliwa i teraz mamy dalej ceny paliwa wysokie, a rząd bawi się z panem prezydentem, składając jeszcze raz niekonstytucyjny, według pana prezydenta, i ja też tak uważam, projekt ustawy, bo projekt ustawy, który działa wstecz. Na tej zasadzie, jeżeli rząd takie ustawy składa, to całkiem możliwe, że przy kolejnym budżecie, jakby nie daj Boże wygrał pan premier Tusk ze swoimi koalicjantami, to oni mogą każdego z nas opodatkować wstecz, na tak samo na rok czy na dwa wstecz, bo powiedzą, że budżet jest w fatalnym stanie. Notabene przypomnę, że już pan premier Tusk no, okradł nas z OFE, no właśnie, bo był budżet w fatalnym stanie. I teraz budżet jest również w fatalnym stanie, no to, i całkiem możliwe, że to się powtórzy.
1: Całkiem możliwe, że to się powtórzy. No w takim scenariuszu i przy tym, co dzisiaj obserwujemy, bo to jest bardzo duża szansa, czy też ryzyko, nie wiem jak tutaj to powiedzieć, że jednak no, rząd obecny w trochę może innej formule, ale wygra te wybory, no bo Prawo i Sprawiedliwość, także partia premiera Mateusza Morawieckiego, no miały walczyć z obecnym rządem. Na razie można powiedzieć, że znacznie skuteczniej zwalczają sami siebie wzajemnie.
2: Pełna zgoda, pani redaktor. I tu wystarczy popatrzeć na obecne sondaże. A sondaże Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej wydaje mi się, że pójdą w górę. To jest rok wyborczy i pan premier Tusk zadłuży Polskę na dowolne pieniądze po to tylko, żeby wygrać kolejne wybory. I dąd liczony jest w każdym okręgu oddzielnie. Jeżeli powstaje nowe ugrupowanie prawicowe, nazwijmy go na razie Rozwój Plus, chociaż nie wiemy, jak się partia będzie nazywała do jesieni, do późnej jesieni, to i z tym poparciem, które ta partia miała, 5,47, chociaż ostatnie sondaże pokazują, że jest znacznie mniej, to oznacza, że w małych i średnich okręgach wyborczych to ugrupowanie nie weźmie mandatów. Czyli, a większość naszych okręgów wyborczych to są małe i średnie, czyli to są te okręgi, gdzie jest od 7 do 12 mandatów. Między innymi mój okręg chełmski ma 12 mandatów. I ugrupowanie pana Morawieckiego właśnie tym podziałem oddało od 25 do 30 mandatów od razu koalicji rządzącej. Pan premier Tusk, proszę zauważyć, jak pięknie marginalizuje swoich koalicjantów po to, żeby oni poszli na jednej liście. No już było takie, nawet był taki sondaż, co by było, jakby właśnie wszystkie partie koalicyjne poszły na jednej liście. Tam było, że mają 47% poparcia, jeżeli taka lista wspólna by była. Ale ja liczyłem to przy 40% poparcia dla takiej koalicji i przy 40% poparcia oni uzyskują 237 mandatów. Więc proszę zobaczyć, że wygrywają i dopóki prawica nie powie, dlaczego chciałaby iść do wyborów i nie pójdzie na jednej liście. I tutaj zapraszałbym również kolegów z Konfederacji, aby powiedzieć Polakom, po co oni chcą rządzić. Czyli konkretnie, jakie zmiany w Konstytucji, jaki artykuł na jaki artykuł powinien być zamieniony, jakie zmiany w sądownictwie, jakie zmiany w ochronie zdrowia, żeby po prostu poważnie podejść do wyborów, a nie opowiadanie, że po wyborach my się dogadamy. No, to są niepoważne rzeczy, niepoważne traktowanie wyborców. I w tej chwili słyszymy, pani redaktor, o pakcie senackim, że tutaj ma pan prezydent zbudować pakt senacki. No to jest też takie mało poważne, że dorośli ludzie potrzebują tatusia, żeby tatuś ich pogodził. No jest czterech liderów, czy załóżmy nawet pięciu liderów. No trzeba usiąść i te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, czyli konkretne zmiany w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji, konkretne zmiany w sądownictwie, w ochronie zdrowia, w nauce, uzgodnić w tej chwili po to, żeby mieć większość konstytucyjną. I ja przypomnę, większość konstytucyjna to jest 307 mandatów. Tego się nie da zrobić po wyborach. I opowiadanie przez poszczególne ugrupowania, że potrzebny jest reset konstytucyjny. I ja zawsze wtedy mówię, szanowni panowie i panie, reset konstytucyjny wymaga większości konstytucyjnej. To więc, a większość konstytucyjna to jest 307 mandatów. I bez jednej listy nie da się mieć większości konstytucyjnej. I ja mam nadzieję, że prawica nie będzie okłamywała Polaków, że oni jak wygrają, to zrobią reset konstytucyjny. Bo reset konstytucyjny to jest 307 głosów, a nie ma takiej możliwości, żeby na czterech listach, a całkiem możliwe, że za chwileczkę będzie jeszcze piąte ugrupowanie, bo słyszymy, że pan Woch już w tej chwili pokazuje jedynki w poszczególnych okręgach. No, po prostu jakieś rozszerzone samobójstwo prawica Polakom chce zgotować.
1: I tutaj stawiamy, panie pośle, kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Doktor Jarosław Sachajko, poseł Demokracja Bezpośrednia, Kukiz 15, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Drodzy państwo, 16:45 na zegarach. Obiecaliśmy i słowa dotrzymamy, więc Elvis Presley dzisiaj towarzyszy nam przez całą pierwszą godzinę popołudnia w Radiu Wnet, a jeszcze dziś porozmawiamy między innymi z doktorem Arturem Bartoszewiczem, więc jeszcze dużo ciekawych tematów przed nami, a teraz już Elvis Presley.

16:56. Drodzy Państwo, słuchacie Państwo Radia Wnet. Za kilka chwil rozmowa z doktorem Arturem Bartoszewiczem. Wcześniej jeszcze serwis watykański, a jeszcze wcześniej dobra muzyka i zagramy dla Państwa chyba jeden z najbardziej takich radiowych kawałków. A przed nami teraz Chris Ria.

0: słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
3: Proprio Notre Dame.
4: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła Żywych Kamieni, świętego ludu Bożego.
2: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
3: Giovani che hanno cantato.
4: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im: jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
2: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty, aby świat miał życie.
4: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
2: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
4: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: była autopromocja.
11: Popołudnie Wnet.
12: 5 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, a z nami w studiu jest już zapowiadany gość, dr Artur Bartoszewicz, ekonomista związany ze Szkołą Główną Handlową.
13: Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry. A skoro...
13: Cudowna pogoda jest w ogóle, tak przy okazji, warto powiedzieć, bo Polska cała piękna, w różne regiony jak dzwonię, to wszyscy są chyba zadowoleni, bo tak. Nie piecze, a jest ładnie.
12: Jest
13: taka
12: ładnie.
13: Jesień piękna.
12: Jest ładnie, to prawda, i trzeba korzystać i spacerować, i korzystać ze słońca, witamina D3. Ale też przejdziemy do rozmowy chyba trochę na trudniejszy temat, bo budżet i ogromny historyczny wręcz deficyt.
13: Czyli nie porozmawiamy o pogodzie jednak.
12: Jeśli pan doktor chce, chociaż...
13: Minister finansów teraz zapowiedział jakąś konferencję z rzecznikiem rządu, więc zakładam, że dowiemy się, jak doskonale i ciepło w budżecie jest, jak bezpieczni jesteśmy. A prawda jest rzeczywiście fatalna, bo finanse publiczne w tak fatalnym stanie, w tak złym stanie, to chyba historycznie myśmy takiego modelu zarządzania długiem i zadłużania się na potęgę i jeszcze oczekiwania, bo tylko przypomnę, że kolejne instrumenty Unia Europejska poza sejfem EKPO nam szykuje, bo będą rozwiązania dłużne, które będą ułatwiały dostęp do tanich mieszkań. Też mamy oczywiście zadłużyć się na potęgę kolejny raz. I to są tego typu mechanizmy, które, jak się okazuje, społecznie są nieodrzucalne. To znaczy społeczeństwo cały czas chyba nie rozumie, że sytuacja już jest na tyle niebezpieczna, że jakiekolwiek zaburzenie w wymiarze międzynarodowym, geopolitycznym może skutkować natychmiastowym cięciem ratingu w Polsce. Tym bardziej, że ratingi zostały już, sygnał nam dały, że agencje ratingowe, że sytuacja finansów publicznych jest bardzo, bardzo niestabilna.
12: A rząd mówi tak mówił też dzisiaj pan minister Michał Gramatyka, że no jest to wielki deficyt, może i historyczny, ale też sytuacja jest historyczna, jest trudna, bo sytuacja geopolityczna, bo wojna, bo wielkie wydatki na zbrojenia.
13: No tak, ale w pewnym momencie świat otrzeźwieje i wojna przestanie być tak ważna i wtedy wszyscy wrócą do liczb, do arkuszy kalkulacyjnych i okaże się, że nagle ten wychodzący z tego stanu Polska wygląda, drodzy Państwo, dzisiaj w ten sposób, że jest przypływ, wszyscy pływamy, tylko problem polega na tym, że my chyba bez majtek pływamy. Jak będzie odpływ, to okaże się, że dla nas to nie będzie ładnie wyglądało i bardzo szybka reakcja może być inwestorów. Zresztą ja w ogóle zastanawiam się, co będzie w następnym roku w wyborach, jeżeli jakiekolwiek partie polityczne, które przejmą władzę, będą musiały posprzątać po tym katastrofalnym modelu zarządczym, to będzie bardzo, bardzo źle odbierane społecznie, bo będzie trzeba ciąć bardzo istotnie wydatki publiczne, bo nie ma przestrzeni szybkiej wzrostu dochodów budżetowych.
12: No ale to można zadać pytanie, ale po co sprzątać? Bo jak rozumiem, ten deficyt, o którym my dzisiaj mówimy i ten budżet, no to nie jest kwestia tylko ostatniego roku, tylko wieloletnich tego...
13: No ale sprzątać trzeba, dlatego że na rolowanie budżetu, na rolowanie długu my potrzebujemy 600-800 miliardów rocznie i poszukujemy takich pieniędzy na rynkach międzynarodowych. To nie jest tylko informacja, drodzy Państwo, że mamy deficyt na poziomie zaplanowany na następny roku ponad 280 miliardów, a na dług grubo przekraczający już 2 biliony idzie to dalej i tylko problem polega na tym, że my w ogóle niczego nie spłacamy, tylko szukamy innego, kolejnego źródła na to, żeby zapłacić komuś dług i odsetki. 120 miliardów złotych będzie w następnym budżecie kosztować nas obsługa długu, czyli płacenie za pieniądz, który został nam pożyczony. My nie mamy struktury długu, tak jak na przykład w Japonii, gdzie to Japończycy są zadłużeni u siebie, to znaczy państwo Japonia pożycza pieniądze od swoich obywateli. W Polsce przyjęto model, w którym dajemy te ogromne odsetki dla organizacji, instytucji międzynarodowych, dla inwestorów, bardzo często z mechanizmów spekulacyjnych. Ten pieniądz jest piekielnie drogi. A Grecja już pokazała, ja tylko przypomnę, w ogóle kraje PIKS-u, więc mówimy tutaj o Hiszpanii, o kłopotach Włoch, o Portugalii, że jak przyjdzie kryzys finansowy, to wszystko, co mamy zbudowane w kategoriach wartości, a przypomnę, że w Polsce największą wartością w przekonaniu społecznym są mieszkania i nieruchomości. Tylko jak przychodzi taki kryzys, to nagle okazuje się, że te mieszkania i te wszystkie nieruchomości tracą ogromnie na wartości i nie mamy źródła upłynnienia tego zasobu.
12: I jakie wtedy będą konsekwencje dla obywateli, jak to konkretnie się przełoży, bo my sobie
13: słuchamy. Rektor, jeżeli ktoś ma dzisiaj takie zasoby, one przestaną być płynne, to znaczy nie będzie kupców na nie, ich cena i wartość zacznie maleć. Jeżeli ludzie nie będą mieli środków na bieżące utrzymanie, będą rezygnowali z najmów, część będzie próbowała, tak jak powiedziałem, sprzedać swoje mieszkania, więc sprzeda za ułamek wartości. Ktoś oczywiście w drodze takich inwestycji zewnętrznych, funduszy inwestycyjnych zacznie skupować ten majątek. Zmieni się struktura własnościowa w Polsce, a to, co jest zawsze związane z takim stanem, to oczywiście likwidacja wszelkich korzyści, czy tych transferów socjalnych, więc najbardziej boleśnie przeżywają takie kryzysy finansowe najbiedniejsi obywatele. Administracja publiczna, bo ona też będzie natychmiast, ja przypomnę, jak była dziura Bałca, były cięcia w administracji, były zwolnienia. Ludziom się tylko wydaje, że gdzieś masz stabilne miejsce pracy w administracji, w strukturze publicznej, a potem nagle okazuje się, że to przestaje być możliwe do utrzymania, bo będzie decyzja tniemy wszędzie i trzeba będzie wyrzucać, przepraszam za to słowo, ale wyrzucać ludzi z pracy. I tak się w Polsce już działo. My mamy pełne przekonanie takiej liniowości, że zawsze będzie dobrze albo będzie lepiej niż było wczoraj, co jest nieprawdą. Jesteśmy w stanie, na który społecznie jest odbierany jako taki brak nadziei. To znaczy my nie wiemy, nie przestajemy wierzyć w to, że jutro będzie lepiej.
12: Przestajemy w to wierzyć. No i tak naprawdę jakie mamy konkretnie narzędzia? Bo teraz tak, ten budżet jest. Prezydent ma 7 dni, on musi go podpisać albo może skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. No i co dalej? Bo trochę jest tak, że obywatel...
13: Znaczy to możemy z punktu widzenia gry politycznej, czy też gry konstytucyjnej różne scenariusze opisywać, ale w praktyce potrzeby budżetowe są, wydatki na usztywne w budżecie są w znacznej wartości. My musimy mieć pieniądze i na dofinansowanie systemu emerytalnego, i na finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Musimy mieć na edukację, na bezpieczeństwo, na zbrojenia, które idą, środki idą niewiarygodnie, szybko i widać, że co jest zadziwiające, pomimo wydawania tak ogromnych pieniędzy, my cały czas mamy durszlak na granicy i durszlak we wszystkich systemach bezpieczeństwa, albo w ogóle nie istnieją. Więc to pokazuje, że nawet jeżeli pieniądze są w danym momencie w dyspozycji decydenta, to jakość wydatkowania wiąże się zawsze ze zmarnowaniem tego pieniądza. I to jest bardzo zły sygnał, bo przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie, tak powiedziałem, zastanowić się nad tym, na co nas po prostu realnie jest stać. Tak jak w gospodarstwie domowym, znikają ci dochody bieżące i musisz żyć z oszczędności, jeżeli je masz. Jeżeli nie masz oszczędności, zaczynasz

0: Ludzie przez SMS po kilkudziesięciu minutach dostawali.
1: Ale w ogóle, znaczy, jeżeli ktoś zarządza obroną narodową, to powinien tą obronę narodową zapewnić. Jeżeli ktoś zarządza sprawami wewnętrznymi i administracją, to też to powinien zapewnić. Jeżeli ja dostaję informację, że policjant na służbie jest zabijany, a ksiądz świętej pamięci szlachtowany i pozostali mają też ryzyko utraty życia, osoby, które były przy tym zdarzeniu, to znaczy, że pewne funkcje władcze są niewykonywane. Ja nie mogę jako obywatel być ciągle zastraszany różnego rodzaju zdarzeniami i niepewnością, bo jeżeli ja w swoim zawodzie dostaję zlecenie i polecenie od swojego przełożonego, bądź też realizuję działania w ramach własnej działalności gospodarczej, rozwiązania biznesowe, ja jestem rozliczany za rezultat, nie za to, co chcę, albo nie chodzę i nie okrzykuję cały świat o tym, czy coś mi wychodzi albo nie wychodzi, żądam akceptacji nieprawidłowości w działaniu. Władza w Polsce zaczyna funkcjonować w ten sposób, to znaczy oni mi z jednej strony robią świetne konferencje prasowe, w którym twierdzą, że wszystko jest doskonałe, a z drugiej strony realnie zdarzenia pokazują, że tak jak powiedziałem, durszlak w każdym wymiarze, znaczy dziury totalne, mnie jako obywatelowi w ogóle nie powinna dochodzić jakakolwiek informacja, że jakiś dron wleciał na teren Rzeczypospolitej, że system taki czy inny zadziałał, czy nie zadziałał, bo to powinno działać.
0: My mamy tu jeszcze chyba, trzeba zrobić krok wstecz, to znaczy dostajemy co chwila alerty, ale o tym, że na Ukrainę spadają rakiety, nie tylko, że nasza przestrzeń
1: jest
0: ponaruszana i to jest też pytanie.
1: No tak, ale to jest, pani redaktor, prosty mechanizm angaryzacji, to znaczy ktoś uznaje, że skoro przez długi czas nie było takich alertów i zdarzenia były, w których na drony wleciały na nasz teren, a potem była pretensja, że Polacy zostali powiadomieni, bo przypomnę, że te alerty wówczas przy tym zdarzeniu, gdzie na 92 km na teren Rzeczypospolitej wleciał dron, dopiero były post factum, a 6 minut leciał na terenie Rzeczypospolitej ten dron, to teraz administracja...
0: Co chwila zawiadamia, tylko że to jest głupie, bo to po prostu...
1: Nie tylko jest głupie, pani rektor, ja od lat mówiłem, że w Polsce rozwalamy system zaufania publicznego w ten sposób, że zaczęliśmy używać alarmów do wydarzeń i świąt. I przypomnę, że wszelkie wydarzenia świąteczne w kraju, różnego rodzaju rocznice, zawsze łączyły się z włączaniem syren. I mówiłem, że to jest najgłupsze, co może być. Dzisiaj mamy raporty RCB, które są rozsyłane na prawo, na lewo. I problem będzie polegał na tym, że jeżeli rzeczywiście ten alert będzie potrzebny w danym momencie, rzeczywiście ta syrena będzie potrzebna w danym momencie, to ludzie będą już w stanie takiej całkowitej ignorancji. Znaczy uznają, że to nie ma żadnego znaczenia, bo już tyle razy słyszeliśmy te syreny i tyle razy widzieliśmy te raporty RCB i nigdy nie było do tej pory żadnego zdarzenia w ramach konsekwencji, że ignorancja i taka obojętność, to jest chyba najgorsze słowo, które, najgorszy stan, który może w obszarze bezpieczeństwa się pojawić, ta obojętność będzie powszechna i wtedy dojdzie do tragedii. I ja zadaję pytanie, znaczy gdzie będzie odpowiedzialność tych ludzi, którzy dzisiaj z byle pierdołą wysyłają ten raport RCB, tym bardziej, że naprawdę to się nie dzieje na terenie Rzeczypospolitej. Dlaczego my jesteśmy straszeni czymś, czego nas nie dotyczy? Nawet jeżeli ktoś powie, dobrze, ale może wlecieć. No właśnie nie może wlecieć, bo po to jest minister obrony narodowej, żeby wziął odpowiedzialność za to, żeby nie wlatywało. Jeżeli wleciało, to znaczy powinien podać się do dymisji, a powinien być następny, który bierze odpowiedzialność i powoduje, że granica nie jest dziurawa. No proste rozwiązanie.
0: A kto powinien wziąć odpowiedzialność za ceny na stacjach paliw? Bo dzisiaj mamy trochę takie komunikaty. Z jednej strony rząd mówi, to wina prezydenta, bo nie złożył podpisu. Tak już byśmy mieli przynajmniej złotówkę taniej. Mamy pana premiera, który się nagrywa wideo podcasty, apeluje do prezydenta o podpis. Mamy propozycję ze strony Pałacu Prezydenckiego i mowa o tym, że to wszystko jest wina rządu, na którą rząd odpowiada, że w sumie to wina geopolityki Bliskiego Wschodu, ciśniny Ormus i tylko trochę nasza. Kto ma odpowiedzialność dzisiaj za to, co się dzieje?
1: Oczywiście, że z zarządzaniem państwem jest w rękach rządu. To rząd, idąc do wyborów, czy partie, które szły do wyborów, obiecywały benzynę po 5,19 i traktowały Polaków jak idiotów, które można wszystko wcisnąć, nie brać żadnej odpowiedzialności. Problem główny w systemach energetycznych i paliwowych polega na tym, że my od lat weszliśmy w ścieżkę dezaktywacji własnych mocy i własnej siły i własnego potencjału. Zielony Ład Europejski, w których w amoku wchodziły poszczególne rządy i poprzedni i obecny, zamykanie

0: kopalń, ucieczka z rynków tanich dostaw paliw, wciągnięcie de facto siebie w stan konfliktu z dostawcą, który do tej pory stabilizował system energetyczny w Europie, czyli mówię tu o Rosji. Ja tylko przypomnę, że nam cały czas się wmawiano, że najważniejszym dla bezpieczeństwa jest dywersyfikacja, dlatego że wówczas mówiono, że uzależnienie od Rosji jest dla nas katastrofą. Tylko problem polega na tym, drodzy Państwo, że teraz jesteśmy uzależnieni od innych dostawców albo od Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu, przepraszam, albo od Stanów Zjednoczonych. I efekt jest taki, że zamieniliśmy
1: siekierkę
0: na kijek. Tak. I efekt jest taki, że mamy jeszcze gorszą sytuację niż w poprzednim systemie. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy całkowicie zależni od systemu geopolitycznego. Ja już od kilku miesięcy powtarzam, trzeba kończyć ten konflikt przy naszej granicy w kontekście korzyści społecznych i gospodarczych, bądź też strat społeczno-gospodarczych, które mamy. My powinniśmy zawierać traktaty z tymi, którzy nam zagrażają. Jeżeli jest takie ryzyko, to trzeba siadać do rozmów i tutaj bezwzględnie z Rosją należy rozmawiać i zamykać ten okres wojny przy naszej granicy, bo inaczej my będziemy mieli totalne narastające koszty i destrukcję państwa. Znaczy, to nie jest tylko kwestia, pani redaktor, cen paliw, bo przecież za chwilę rozpoczyna się wojna, zima i ta wojna przy naszej granicy i te dalsze trwanie wysokich cen surowcowych będzie oddziaływać na to, po ile jest węgiel, po ile jest pozostałe...
1: I nie ma na przykład peletu, ale pytanie, czy my możemy się z Rosją... Czy to jest tak, że zawrzeć kontrakt, no ale to Rosja będzie respektowała taki kontrakt, to jest tak, że możemy sobie umowę dżentelmeńską zawrzeć.
0: To jest kwestia umowy dżentelmeńskiej, znaczy trzeba usiąść do stołu. Europa musi usiąść do stołu i rozmawiać i wyciszać ten konflikt. To nie jest tak, że w Europie zawsze przez setki lat były ciągłe wojny. No wojny były kończone, pojawiały się okresy pokoju, ugody, potem oczywiście pojawiały się jakieś następne konflikty i tak dalej, ale jeżeli nie siądziemy do stołu, jeżeli nie zaczniemy układać na nowo relacji międzynarodowych, a my prężymy muskuły...
1: To nie jest tak, przepraszam, że część jednak Europy do tego stołu siada, tylko nie jest to w takim obiegu oficjalnym. Znaczy byli politycy niemieccy, którzy ale jednak oczywiście w Kazachstanie spotykają
0: ale
1: się
0: z przedstawicielami biznesu. Znajdźcie prawdę wyzwoloną Katarzyny Obłonkowskiej i wywiady z 24 ogromnymi umysłami Rzeczpospolitej i zobaczcie, to jest dokładnie to, o czym teraz mówimy. Dzieją się za naszymi plecami zdarzenia, w których my nie uczestniczymy. Ja powiedziałem, że my prężymy muskuły, my wygłupiamy się, my pokazujemy siebie. Jak ja słyszę ministra wojny, pana Sikorskiego, który z nazwy jest ministrem spraw zagranicznych, czyli powinien być ministrem dyplomacji. Dyplomacja to jest poszukiwanie sposobu na zamykanie konfliktów, na rozwiązania pokojowe. A efekt jest taki, że my przez ostatnie 5 lat budujemy konkurencyjną gospodarkę, konkurencyjne państwo w postaci państwa ukraińskiego, które bardzo silnie zaczyna oddziaływać na relacje międzynarodowe. My tracimy swoją potęgę. To oni budują, drodzy Państwo, imperium, chociaż ja od lat mówię, że to my powinniśmy budować imperium i też polecam, drodzy Państwo, proszę znaleźć sobie na stronach Allegro Budujemy Imperium Artur Bartoszewicz i zobaczcie, o czym ja mówię. To są rozwiązania, które są nam niezbędne. Czy my, jeżeli nie zaczniemy budować scenariuszy i tworzyć tych scenariuszy, uczestniczyć, zasiadać do stołu albo... Drodzy Państwo, no przecież dzisiaj tak naprawdę rząd polski, prezydent powinien wzywać do tego, żeby rozpoczęły się rozmowy w Warszawie, pokojowe rozmowy w Warszawie, bo dalsze utrzymywanie tego napięcia może doprowadzić naprawdę do katastrofy. Już niezależnie od tego, co Stany Zjednoczone robią na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w reakcji ze strony Iranu i różnego rodzaju ugrupowań terrorystycznych, które tam zaczynają przejmować siłę i kształtować de facto reguły gry, to jest konflikt, który tam przeciąga zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. My nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym konfliktem, który został w ramach tego rozwiązania wojennego, który de facto to jest wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na terenie Ukrainy i my daliśmy się w to wciągnąć, a jeszcze nasi tak zwani partnerzy zachodni przerzucili bardzo istotnie koszty tego konfliktu na teren Rzeczpospolitej. Dzisiaj
1: ale
0: sami
1: mamy
0: się zaczynają...
1: mieć bazy stałe amerykańskie na naszym terytorium.
0: Ale tak naprawdę zastanówmy się na chwilę. Bardzo często mówiliśmy, i tutaj też na antenie, o suwerenności, o niepodległości. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda nasza suwerenność, niepodległość w sytuacji, kiedy my zapraszamy obce wojska i cieszymy się, że ktoś za nas wykonuje próbę zabezpieczenia interesu Rzeczypospolitej. No nie ma takiej możliwości, żeby nie uzależnić się przez to i nie być zależnym od tego, kto ma swoje interesy i w jaki sposób użyje tego wojska, które na terenie Rzeczypospolitej będzie lokowane. To znaczy, albo rzeczywiście idziemy w tym kierunku całkowitego poddania i przekazania władzy dla obcego hegemona, a wtedy pytanie w ogóle, to po diabła się boimy i po co się lękamy przed jakimkolwiek konfliktem zbrojnym, skoro takiego hegemona mamy, albo to wszystko jest tylko mruganie okiem i bezalkoholowe i zamiast budować własny potencjał i pokazać rzeczywistą moc i tworzyć rzeczywiste zdarzenia społeczno-gospodarcze i polityczne, to my tego nie robimy, jesteśmy całkowicie pasywni i czekamy na to, kto nas do stołu zaprosi. Problem polega na tym, że tą pozycję negocjacyjną na poziomie międzynarodowym zbudował sobie nasz sąsiad, nowy sąsiad, tak naprawdę w nowej mocy, czyli Ukraina. Mamy fatalną pozycję w relacji do świata zachodniego, czyli mówimy tutaj o Niemcach, Francuzach, Holendrach, którzy świetnie, Brytyjczykach, którzy poza naszymi decyzjami, poza naszym światem, poza naszą świadomością podejmują decyzję. Ja tylko przypomnę, co się działo, kiedy Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy jechali do Kijowa, Polacy byli, polski prezydent ani premier nie był zapraszany. Będą rozmowy pokojowe, one prawdopodobnie już się rozpoczęły, tylko my w tym nie uczestniczymy, bo my jesteśmy najbardziej napuszeni, najbardziej, tak jak powiedziałem, minister spraw zagranicznych, który pełni rolę ministra wojny, to jest najgorsze i najbardziej racjonalne z zachowań. Szukajmy sposobu na to, żeby ten konflikt został zakończony. Szukajmy na to, sposobu na to, żebyśmy budowali imperium jako swoją siłę, swoją pozycję na wymiarze międzynarodowym, a nie byli tylko i wyłącznie chłopcem do bicia lub tym, który wykonuje, podnóżkiem, który wykonuje decyzje mocarstw zewnętrznych. Tym bardziej, że na pozycję mocarstw wypływają, czy pozycjonują się te państwa, które nigdy takiej pozycji mieć nie powinny, a Polska przez to staje w takiej, czy pełni taką rolę całkowicie wydmuszki w wymiarze takiego geopolitycznego znaczenia.
1: W wymiarze geopolitycznego znaczenia, no trochę można się zastanawiać, czy jednak nie jest dzisiaj taki świat, że może już nie jeden hegemon, ale mocny podział, wzrastające silne Chiny i te państwa, które są dookoła nich, a z drugiej strony jednak jeszcze ten stary świat, Stany Zjednoczone.
0: Tak, tylko no i pytanie, to bardzo ciężko jest podać przykład innego państwa poza Rzeczpospolitą, które ma tak nieistotne znaczenie. Znaczy, wszystkie państwa, nawet te najmniejsze, próbują budować swoją pozycję w wymiarze międzynarodowym, próbują zapewnić i zadbać o swoje interesy. Ja nie widzę narracji Czechów, Słowaków czy Węgrów pakujących się tak w konflikt zbrojny, jak narracja, która idzie ze strony Polski. Ja nie widzę wypowiedzi żadnego ministra spraw zagranicznych porównywalnych ze skandalicznymi wypowiedziami ministra wojny w Polsce, czyli ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego. No ja nie widzę tego.
1: A z czego to może wynikać?
0: Z kompleksu, z jakiegoś takiego poczucia władzy, która i nienawiści do Rosji, która jest jakimś elementem jego narracji, postawy. No problem polega na tym, że, jeszcze raz powtórzę, szef dyplomacji nie powinien mieć ani fobii, ani lęków, ani kompleksów, ani jakichś miłostek kierunkowych, a u nas miłostki kierunkowe wobec Ukrainy ujawniają się w sposób nadzwyczajny. Minister spraw zagranicznych, szef dyplomacji powinien rozmawiać, umieć rozmawiać z każdym, nie obrażać się na nikogo, bo historia pokazała, że i byliśmy z Rosją i przeciw Rosji, byliśmy z Niemcami i przeciw Niemcom, byliśmy z różnymi nacjami, byliśmy, przypomnijcie sobie państwo, i mieliśmy i Szweda na swoim terenie. Dzisiaj to, że historia dzisiaj pokazuje nam wrażenie, że Niemcy są razem z nami, Szwedzi są razem z nami, to jest tylko epizod. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Historia nam pokazała relacje polsko-ukraińskie bardzo krwawe. Dzisiaj twierdzą politycy, że jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. Tylko
1: na pewno jest tak, że historię piszą zwycięzcy. Ja, panie doktorze, trochę weszłam panu w słowo, bo mamy ostatnią minutkę, więc proszę.
0: Nie, drodzy państwo, chciałem tylko uświadomić, że XIX wiek pokazał historycznie rolę Niemiec, pokazał też rolę Rosji, pokazał rolę Austrii, to naprawdę trzeba umieć wyciągać wnioski, nie zakładać, że ktoś, kto jest dzisiaj naszym przyjacielem, tym przyjacielem będzie na wieki, a ktoś, kogo my sobie wyobraziliśmy w logice wroga, tym wrogiem będzie na wieki, bo to jest nieprawda.
1: Albo może po prostu założyć, że przyjaźń to nie jest waluta w polityce i w sprawach zagranicznych.
0: W ogóle nie ma. Interes państwa, interes gospodarczy, interes narodu, trwałość, przeżycie. Drodzy Państwo, najważniejszą wartością jest to, żeby naród przetrwał, a my latamy z granatem i krzyczymy, że jesteśmy gotowi. Jeszcze za chwilę się okaże, że nam w ręku wybuchnie, bo nawet nikt nie będzie zainteresowany tym konfliktem i się sami okaleczymy.
1: Oby tak nie było, ale to są rozmowy, do których będziemy wracać. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista,
0: dziękuję wykładowca bardzo serdecznie,
1: SGH.
0: Drodzy Państwo, i zapraszam do Prawdy Wyzwolonej, i zapraszam do Budujemy Imperium. Możecie znaleźć z autografami na Allegro i zachęcam serdecznie, bo to są, przyznam, że to są już ostatnie fale egzemplarzowe i za chwilę nie będzie. Dziękuję serdecznie.
1: Doktor Artur Bartoszewicz, Adam Czerpak zrealizował Popołudnie w Radiu Wnet. Bardzo mu dziękuję. A za kilka chwil Szymon Augustyniak i audycja Limes Inferior, więc zapraszamy Państwa do usłyszenia.
2: Popołudnie Wnet.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia, no po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Limes Inferior, rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Bardzo serdecznie w Limes Inferior. Pięknie nam odcięło między dwoma audycjami mocne brytyjskie uderzenie sprzed 20 lat, może sprzed dekady. Dry Cleaning, piosenkę o Meghan i jej zaręczynach z księciem Harrym. Jak to się wiąże z naszym tematem dzisiejszym? Chyba dosyć luźno, poza może tym, że dużo jest prawnych uwarunkowań tego małżeństwa i jakby takich konsekwencji dla rodziny królewskiej. A my dzisiaj będziemy rozmawiać, proszę Państwa, z Markiem Laskowskim, z CIO czołowej polskiej kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka i pionierem cyfryzacji tego rynku prawnego, branży prawnej w Polsce, ale takim człowiekiem, który cały czas trzyma rękę na pulsie co do tych globalnych trendów i z takimi ludźmi i z takimi trendami ma do czynienia. Będziemy rozmawiać o tym, jak cyfryzacja, jak w zasadzie AI przede wszystkim może już teraz przeorze, zmieni, zredefiniuje kompletnie rynek prawny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, Szymon, za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło móc się z Państwem spotkać. Proszę Państwa, tak, ten sektor jest w tej chwili doświadczany niebywale technologicznie. Oczywiście tym obszarem AI-owym. Ale co do pewnej historii tego sektora, to może od niej chwilkę zacznę.
0: Może ja ci wypomnę, znaczy ja powiedziałem pionier cyfryzacji, ale jeszcze powiem, że Marek zdobył w takim branżowym, elitarnym konkursie CIO roku tytuł Diament CIO i to był właśnie tam 2017-18 rok, tak. Legal to Digital, właśnie za takie eksperymenty jeszcze wtedy, ale to był absolutnie pionierskie kroki w tym, jak cyfryzować branżę prawną. I tam już się zaczęły takie początki stosowania na przykład uczenia maszynowego czy sieci neuronowych do tego, żeby zmienić pracę prawnika.
1: Tak, proszę Państwa, to była historia. Teraz z perspektywy, jak patrzymy na to, co się dzieje obecnie, to nawet były takie dość proste rzeczy, ale w tamtym okresie niebywale pionierskie podejście w ogóle do samego myślenia o technologii stosowanych w branży prawnej. My wtedy byliśmy na etapie, drodzy Państwo, no nie wiem, MS Office'a, Worda i to jeszcze nie w wersji chmurowej, tylko lokalnie. I to w ogóle inny świat. Proszę Państwa, to...
0: To były takie przynajmniej dwa, trzy takie fajne projekty. Tak. Gdybyś zechciał tak...
1: Zaczęło się, drodzy Państwo, tak naprawdę jak to w życiu, od potrzeby, bardzo istotnej potrzeby, którą w 2017 roku prawnicy wygenerowali i skierowali ją do mnie, no i ja de facto próbowałem na nią odpowiedzieć. Mianowicie pojawił się wtedy taki problem analizy dużych wolumenów dokumentów pod kątem wyszukiwania klauzul abuzywnych w tych dokumentach.
0: To jest ten etos prawnika, który dźwiga tych pół tony teczek do...
1: I drodzy Państwo, właśnie to co najważniejsze, nie mówimy tutaj o jednym stu nawet dokumentach, takiej analityce, ale mówimy tutaj o wolumenach powyżej kilku tysięcy dokumentów, które wymagały w skończonym czasie, i to raczej krótszym niż dłuższym, wykonania takiej analizy. I drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że wtedy udało mi się znaleźć pasjonatów w dziedzinie modelowania maszynowego, ale też budowy sieci neuronowych. To były osoby z Politechniki Warszawskiej, to były też osoby z NCBR-u, czyli Centrum Badań Jądrowych. I naprawdę osoby absolutnie pochłonięte technologicznie, zupełnie niezwiązane z sektorem, raczej bardziej naukowcy niż osoby, które się jakoś komercyjnie tym parają. I stworzyliśmy taką stosunkowo prostą, teraz to nawet bym rzekł trywialną, jak patrzymy na to, co się dzieje w tej chwili, model, no nie LLM-owy, czyli nieduży model danych, ale pewną sieć neuronową, dzięki której była możliwość po prostu przeanalizowania w sposób w miarę zautomatyzowany, z takim dość wysokim prawdopodobieństwem, jak wtedy oceniałem, bo to było około 87% dokładności ta sieć posiadała. No właśnie taki duży wolumen dokumentów, plików PDF-owych, Wordów, pod kątem właśnie zawartości tych klauzul abuzywnych.
0: Czyli zupełna zmiana, jeśli chodzi o czasy poszczególnych czynności tego procesu, który prawnik sobie przeznacza na właśnie na wykrycie klauzul abuzywnych. Tak,
1: to tak by... i to od tego się wszystko zaczęło, drodzy Państwo. Wtedy już powstały, przynajmniej w mojej głowie i w tym zespole, w którym sobie pracowałem, pewne doświadczenia, na bazie których pojawił się za chwilę kolejna potrzeba, a to był rok 2018, wtedy żyliśmy wszyscy RODO. Drodzy Państwo, ja pamiętam, jak dziś taki prawnik do nas przyszedł, do mnie konkretnie, i mówi tak, zobacz, to są takie dwa dyski, to były takie zewnętrzne dyski, i mówi, ja nie wiem nawet ile tu jest tysięcy plików, ale ja muszę to w ciągu kilku dni, najszybciej jak to możliwe, przeanalizować wszystkie te dokumenty pod kątem zgodności z nową regulacją RODO, która wtedy wchodziła. I ja nie wiem, jak mam to zrobić.
0: Ja powiedziałem, ale był ten moment, na który czekałeś, bo wcześniej prawnicy byli dosyć ostrożni w eksperymentowaniu z cyfryzacją.
1: Oj, bardzo byli ostrożni. Nawet zachowawczy byli, niesamowicie. No i co zrobiliśmy? Zrobiliśmy na bazie tych klauzul abuzywnych podobną sieć neuronową, która już była wyuczona elementami związanymi z tym ówczesnym RODO, klauzulami, które tam były i tak dalej. No i wyobraźcie sobie Państwo, że udało się ten case bardzo szybko doprowadzić. To był spory projekt, który realizowaliśmy ówcześnie, o ile pamiętam, dla jakichś dwóch banków w tym zakresie. I to były oczywiście... Nie mówimy, drodzy Państwo, o tym, co jest obecnie, bo mówimy o pewnej historii, tak jak mówimy czasami o historii internetu, tak mówimy tutaj o historii właśnie takich eksperymentów w tym zakresie. Kolejnym etapem...
0: No i był taki projekt Prompter, się nazywał.
1: To już było 2019, prawie 2020.
0: To nie przerywam twojej opowieści.
1: Jeszcze kolejnym elementem jest taki proces, który do niedawna... Znaczy on jest nadal realizowany, natomiast kiedyś był stricte manualnym procesem. Przygotowywanie tak zwanych biuletynów legislacyjnych, i to sprowadza się do tego, że kancelarie dla swoich klientów informują, monitorują rynek zmian legislacyjnych krajowych i w wskazanym kraju, również zagranicznych, wskazując, na jakie regulacje dany przedsiębiorca musi się przygotować, jeśli myśli o określonym sposobie funkcjonowania w zgodzie z tym, co ten rynek nam serwuje. No i znów na bazie tego doświadczenia z tą siecią neuronową stworzyliśmy taki krótki, niewielką znowu sieć, która pozwala w sposób taki crawlingowy bardziej przeszukiwać zasoby nasze publicznie dostępne legislacyjne, czyli wszelkie monitory, biuletyny i tak dalej. Łącznie tutaj była pewna element takiego wyróżnika. Przeszukiwaliśmy również lokalne źródła legislacyjne, typu na poziomie gminnym i na poziomie chyba miast też miejskich. No i celem tego systemu było stworzenie podpowiedzi dla prawnika, który oceniał, co on tam sobie zaproponował, i wysyłał taki monitoring legislacyjny do klienta. Tam dużo było jednak pracy manualnej, natomiast już pomoc była bardzo, bardzo sensowna. No i to, co Szymon wspomniał, to już, jak teraz patrzę...
0: Nomen omen Prompter.
1: Prompter, tak się to nazywało. I drodzy Państwo, to było coś niesamowitego, bo jak ja teraz patrzę tak z perspektywy tego, co jest teraz, czyli LLM-ów, wszelkich Claude'ów, Gemini'ów i tak dalej, to były naprawdę taki bliski temu. Oczywiście nie w tej skali jak najbardziej, ale jakby co do zastosowań. Drodzy Państwo, 2019 rok, tworzymy... mały model danych. Nie chcę powiedzieć, że to jest LLM, czyli Large Language Model, bo to jest raczej small model był. Na bazie dokumentów, które są zgromadzone w kancelarii. Ja wyobraźcie Państwo, kancelaria funkcjonuje ponad 30 lat, więc tych danych jest naprawdę bardzo dużo. Stricte manualnie, przez fizyczne osoby, pracę naszych praktykantów, studentów, tagowaliśmy po prostu klauzule w różnego typu dokumentach. Pamiętam, jak dziś to było 13 typów dokumentów, umowy tam o pracę, jakieś inne, już nie pamiętam do końca jakie, ale było tego tam 13 klas. I tam po prostu były oznaczane, drodzy Państwo. Ta klauzula to jest de minimis, ta klauzula to jest jakaś tam inna. I później to stanowiło wkład do stworzenia takiego prostego modelu, a na nim powstała nakładka, która umożliwiała po prostu promptowanie, czyli de facto to, co do niedawna robiliśmy i co robimy nadal w tych wszystkich dużych modelach danych. No i tam mogliśmy zapytać, albo nawet załadować dokument. To były już pierwsze elementy RAGa, czyli to, co...
0: Czyli takiego lokalnego...
1: Lokalnego zasobu modelowego, takiego typowego. To, co Google generalnie zaproponował jako tam te pierwsze elementy związane z AI-em. I drodzy Państwo, ja pamiętam, miałem taką prezentację dla tych naszych prawników użycia tego systemu. To działało wolno, konsumowało nie wiem ile tych tokenów, ale to działało naprawdę wolno. Ja pamiętam wtedy pożyczyliśmy taki serwer rakowy. Tam były dwie karty, wtedy jeszcze nie pamiętam, to chyba nie było nawet H coś NVIDIA, ale były to na pewno karty NVIDIA-owe. I na tym ragu to sobie działało lokalnie, to de facto było on-premisowe rozwiązanie, prawdę mówiąc. I wyobraźcie sobie Państwo, ja pamiętam minę tych prawników, jak oni załadowali dokument, pamiętam, to była jak dziś umowa budowlana, jakieś tam roboty budowlane i poprosili o analizę ryzyk dla zamawiającego tą robotę budowlaną. I te ryzyka, jak zobaczyli, to oni nie wierzyli, co widzą. Oczywiście to było obarczone masą błędów. Wymagało kilkukrotnego promptowania, masę różnej dyskusji, ale to już zrobiło ogromne wrażenie. I to już pokazało, drodzy Państwo, to, co zaczęło nadchodzić od tego roku 2022, to już tak ewidentnie, i co się objawiło poprzez GPT i kolejne następców.
0: Tymi projektami w każdym razie, zanim nastąpił ten 2023 rok, pojawienie się czata GPT, ty na pewno już przygotowałeś prawników swoich. Mówiłeś o tym, że zaczął się chyba przy okazji tego promptera, ten moment taki psychologiczny, kiedy ten 30-letnie zgromadzone doświadczenie połączone z inteligencją, pamięcią, intuicją, umiejętnością dopasowania do danej sprawy, które czymś, co siedzi w ciele, w głowie jednego człowieka, zostało zastąpione w pewien sposób maszyną. Jak się odnaleźć w czymś takim dla normalnego człowieka jest trudne, dla prawnika pewnie też jest nie mniej trudne.
1: Drodzy Państwo, tak, to były pierwsze symptomy tego, co nastąpiło już i co się dzieje de facto teraz. To, co Szymon wspomniałeś, ja sprowadzam do takiego wymiaru psychologicznego. Ja z wykształcenia jestem psychologiem, więc mam po prostu też ten element psychologicznego, takiego zastanawiania się nad rzeczywistością. Właśnie sobie Państwo, jak trudnym psychologicznie jest do zaakceptowania, jak uczymy się te tam 20 lat, uczestniczymy w projektach, robimy aplikacje, jesteśmy naprawdę topowym prawnikiem, który zjadł zęby
0: czołowej
1: kancelarii. Nagle, drodzy Państwo, rozmawiamy z tym narzędziem, mówię już powiedzmy o tym współczesnym narzędziach, które za chwilę też to chwilkę opowiem Państwu, i widzimy, że kurczę, to jest coś, co jest dla nas trudne, bo on daje nam wynik zdecydowanie w wielu elementach zdecydowanie lepszy. Prawnicy często powtarzają, że mówię tak, że ja na przykład pewnych rzeczy bym w ogóle nie zwrócił uwagi, ale nadal jest tak, że on też nie zwrócił uwagi na to, co ja zwróciłem, bo to moje doświadczenie jest jeszcze ważne. Pytanie jest oczywiście jak długo, ale drodzy Państwo, jak ja to obserwuję, tak 23 i czasy obecne, rok, no to jest niesamowite. My w 23, 24 i nawet 25 dyskutowaliśmy mocno o halucynowaniu tych modeli, o tych wszystkich tam rzeczach związanych z problemami, z halucynacjami. Tych halucynacji już w tej chwili mało kto mówi. Naprawdę mało kto mówi.
0: Ale to, czy to się stało, ten 23 rok, to dla was było tak, że no, przeszliście przez, przeprowadziłeś kancelarię i prawników, wspólnie się scyfryzowaliście, nauczyliście się, że jest taka klasa narzędzi. Jak to generalnie wpływa na różne procedury, na różne kategorie spraw, na podejścia, pewnie jakaś metodyka się aplikowania tego do różnych innych kolejnych zadań pojawiło i nagle jest taki ten chat GPT, coś, co już nie jest tylko wasze, tylko jest Czy ty zgodziłeś się na to, że prawnicy na przykład z kancelarii zamiast dalej posługiwać się tamtymi rozwiązaniami poszli w ten shadow AI powiedzmy i zaczęli na własną rękę?
1: Jakby spróbuję odpowiedzieć od tyłu, to znaczy od czasów obecnych. To znaczy my obecnie nie blokujemy możliwości korzystania z narzędzi AI-owych w kancelarii, dlatego że zakładamy, że każdy z prawników, a do tego są prawnicy lata uczeni i uświadamiani, że zachowanie poufności danych jest dla nich absolutnym numerem jeden i kluczowym elementem tego zawodu. Jeżeli oni skorzystają z narzędzi, które no nie są fizycznie zablokowane, no to zrobią po prostu sami sobie krzywdę i oni mają tą świadomość. Jak ja, bo to oczywiście monitorujemy różnymi innymi narzędziami od strony security, oni korzystają z tego, co jest dopuszczone do wykorzystania do celów zawodowych. Oczywiście korzystają sobie do celów niezawodowych, prywatnych, nie wiem, zapytanie o lepsze przedszkole w Klodzie czy w innym, to proszę bardzo, prawda? Natomiast do celów zawodowych stosujemy taki bardzo system, który wdrożyliśmy w roku 24, tak mocno, a tak w 25 on się już nam upowszechnił, takiego szwedzkiego producenta o nazwie Legora. Jest to system, który my wykorzystujemy po prostu do pracy, prawnicy wykorzystują
0: czyli
1: do pracy.
0: Czyli poszukałeś narzędzi takich tak. Już przeznaczonych dla, tak. dla branży prawnej.
1: To było...
0: Legora
1: Tak, generalnie to, pozwólcie Państwo, że wprowadzę dwa zdania takiego kontekstu, jak wygląda rynek tego typu narzędzi. My znamy rynek systemów ERP typu klasy SAP, typu Oracle i tak dalej. Natomiast tutaj jest podobnie i to podobnie w przeciwieństwie do SAP-a i pozostałych, drodzy Państwo, się wydarzyło teraz i w zasadzie dzieje się teraz. Ten rynek się teraz w ogóle kształtuje. Mamy dwa główne systemy na rynku. Jeden to są Amerykanie, system o nazwie Harvey, od tego filmu, żeby nie było. Suits, tak, dokładnie, Suits. Jest to ogromna spółka amerykańska, która wyceniana jest w tej chwili na jakieś 15 miliardów dolarów. I drugim odpowiednikiem systemu, który konkuruje z nimi w sposób zdecydowany, to jest europejski system o nazwie Legora. My się na ten system zdecydowaliśmy. W roku 23 zaczęliśmy rozmowy, natomiast w 24 te rozmowy już były, wtedy ta spółka się inaczej nazywała, w ogóle system się inaczej nazywał. My przechodziliśmy wspólnie z nimi.
0: Od początku, Marku, jesteś po prostu też z pionierami tego rynku. To bardzo ciekawe, bo teraz to są rzeczywiście, tak jak mówisz, marki globalne.
1: Jak ja spotkałem, pamiętam pierwszy raz Maxa, który jest właścicielem spółki Legora, 28-letni chyba w tej chwili chłopak, może 29-letni, to wokół niego było tam może, no nie wiem, 10 osób w tej chwili. W tej chwili ta spółka liczy 800 osób, z czego większość to są deweloperzy i osoby techniczne. I wtedy oni otrzymali jakiś kapitał z jakiegoś funduszu kilku milionów euro. Współpracowali z jedną z większych szwedzkich kancelarii w tworzeniu tego rozwiązania. No to teraz są w 80 krajach, wyobraź sobie. No więc ta ewolucja jest niesamowita. Ale de facto na bazie tych doświadczeń, o których wspominałem, drodzy Państwo, wykuła się pewne podejście, pewna metodologia. Nie chcę jej tak nazywać, dlatego że no ona może już teraz być pewną metodologią. Natomiast wtedy to były po prostu zbiór pewnych doświadczeń, w jaki sposób należy podchodzić do implementacji narzędzi profesjonalnych w tej branży legalowej. Ale jeszcze na moment wracając do tego rynku. Czyli mówimy o tych dwóch systemach, które wspomniałem. Potem jest długo, długo nic i mamy setki, a nawet tysiące, a nawet więcej, dziesiątki tysięcy różnych małych rozwiązań albo dedykowanych do określonych zastosowań legalowych, typu, nie wiem, taksy, typu jakieś tam due diligence, jakieś inne procesy, albo też takich ogólnych natury Harvey i Legora. I one też funkcjonują. W Polsce mamy wiele takich podmiotów też, ale one są raczej dedykowane do podmiotów mniejszej skali niż DZP.
0: Tak, bo u nas struktura też jest taka. Jest niedużo takich dużych kancelarii jak DZP. I jest bardzo dużo takich zespołów Dwu-pięcio, tak?
1: Tak, ja mówię tutaj, jest niedużo niewątpliwie takich polskich kancelarii.
0: Tak.
1: Kancelarii, które liczą ponad 100 prawników, bo to dla, w naszych realiach jest dużą kancelarią naprawdę. No to jest naprawdę kilka. I drodzy Państwo, to jest też tak, że my mamy, oczywiście funkcjonują duże brandy networkowe, które przychodzą do nas z zachodu, nie wiem, Dentons, Freshfields, Norton Fulbright i podobne kancelarie, ale ja mówię tutaj stricte o takich naszych polskich rodzimych. Branża prawna jest branżą bardzo rozdrobnioną. Najwięcej mamy kancelarii 2, 3, 5, 10-osobowych i trochę powyżej. Potem mamy pewną przepaść i mamy kilka kancelarii o dużych rozmiarach. Mówię o stricte polskich rozwiązaniach. I drodzy Państwo, jak ja rozmawiałem wtedy, pamiętam, właśnie z Legorą, oni wcześniej jeszcze rozmawiałem z Harvey'em, ale Harvey wtedy, w tamtych czasach, bo to był 23 rok mniej więcej, oni w ogóle nie byli zainteresowani Europą jako taką, wchodzeniem tym produktem w Europie. Ja rozmawiałem, pamiętam jak dziś imię tej osoby w Nowym Jorku, Simon, to była taki prawnik, jedna obecnie osoba w zarządzie spółki Harvey. I ja ją poprosiłem po prostu o powiedzenie, czym jest ten produkt tak naprawdę.
0: Tak, no co one robią?
1: Co one w ogóle robią? Ona mi bardzo prosto odpowiedziała, wiesz Marek, to jest w zasadzie jedna opcja tam w tym produkcie. Ask to Harvey. Ale mówię, no dobrze, ale ask co? Bo nie wiem. No mówię, wszystko, no tak raczej prawne wszystko. I mówię, dobrze, no to zróbmy może jakieś takie demo, spotkajmy się z tymi moimi prawnikami, posłuchajmy, co to tak naprawdę robi. I wtedy to był następny przykład pokazujący, ja pamiętam jak dziś ten taki pewien, znowu tą psychologiczny przełom, takim dojściu do wniosku, że coś, co nigdy nie sądziłem, że się wydarzy, się dzieje. I to jeszcze, jak patrzę teraz z tych dzisiejszych czasów na tamtą chwilę, to też było niczym w porównaniu z tym, co się dzieje teraz. I oni zrobili dla nas takie demko, pokazali nam i to też chciałbym to wyraźnie podkreślić. Specyfika projektów wdrażania tego typu systemów versus projekty klasycznie rozumiane i wdrażane w IT jest zdecydowana. Tutaj IT pełni rolę pomocniczą prowadzących projekt, osób, które może pomagają zebrać tych wszystkich ludzi. Generalnie wdrożenie tego typu systemów to jest 95% czysto merytoryczna praca, którą wykonują prawnicy. Bo to oni rozumieją, jakie procesy realizują, w jaki sposób promptują, w jaki sposób analizują po prostu wynik tej pracy, tych systemów i tak dalej. Więc generalnie, i po drugiej stronie, to jest też ciekawostka, po drugiej stronie my nie mamy IT. W tych spółkach pracują tak zwani legal engineers, czyli byli prawnicy, którzy przeszli na stronę technologii, w tej chwili są wdrożeniowcami tego typu technologii z backgroundem prawniczym, który jest.
0: Mhm. A gdybyś jeszcze tak wyjaśnił, jak one to robią, to są po prostu takie modele i Legora i Harvey, tak? Czy to jest nakładka na jakiś zestaw?
1: No właśnie.
0: Czy to jest cały ekosystem, który również ułatwia, nie wiem, tworzenie, wywoływanie agentów, sieci agentów?
1: To jest wszystko po trochu, co wspomniałeś. Generalnie jest to pewien bardzo wyspecjalizowany ekosystem, stanowiący nakładkę w pierwszej kolejności na wiele modeli. A dlaczego na wiele? Dlatego, że generalnie kierowanie zapytań, pisanie zapytań i te systemy potrafią, i to jest to duże know-how, które w nich jest, potrafią, analizując zapytanie, one dobrać odpowiedni model, do którego dane zapytanie jest kierowane. Mówimy na razie o takich prostych promptach, zapytaniach. To samo dotyczy tej warstwy agentowej, która jest obecnie dominująca w tego typu systemach, czyli polega to mniej więcej na tym, że ja odpalam jakiegoś agenta do określonego zadania i ten agent już sam wie, który element procesu będzie dedykował któremu modelowi. Konkretnie będzie kierował do którego modelu. Efekt będzie mniej więcej taki, że wtedy dostajemy większą dokładność i większą precyzję całego tego procesu, czyli to tak zwane accuracy. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która jest absolutnie kluczowa w tego typu systemach, to jest content informacyjny, który w tych systemach się znajduje. Pamiętajcie Państwo, że te systemy pracują, ich przewagą jest wielojurysdykcyjność. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jeżeli ja na przykład prowadzę procesy arbitrażowe, które dotyczą arbitrażów międzynarodowych, to ja potrzebuję jakby analitykę prawną prowadzić w oparciu o kilka jurysdykcji często. Więc generalnie, jeżeli ja mam content z jurysdykcji, załóżmy niemieckiej, francuskiej, amerykańskiej i załóżmy, nie wiem, australijskiej, to ja po prostu w tym systemie za pośrednictwem jednego zapytania jestem w stanie, odnosząc się do tego kontekstu, kontentu, jestem w stanie uzyskać dobrą odpowiedź, prawda? Bo ten system jest w stanie mi przeanalizować.
0: Jak egzotyczne systemy prawne są, że tak powiem, czy te kontenty, jak mówisz,
1: w tej chwili
0: zaciągnięte?
1: W Legorze jest chyba, o ile pamiętam, około 50 krajów i to są od Filipin po Madagaskar, po jakąś tam...
0: Czyli zupełnie taka globalne takie globalne narzędzie do prowadzenia takiej sprawnej strony działalności firmy.
1: 80 krajów oni w tej chwili pokrywają, w związku z tym no tak mniej więcej to się też pokrywa z tym kontentem, który oni mają. I generalnie drugi element to jest ten content, czyli my podłączamy źródła kontentowe po to, żeby te na przykład legal research, czyli to analitykę prawną robić w sposób bardziej precyzyjny. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to są mechanizmy, takie mechanizmy bardzo wyspecjalizowane do takich prawniczych zastosowań. Mamy na przykład proces due diligence i takim mechanizmem, który jest w tego typu systemach, to się nazywa tabular review, czyli mechanizm pozwalający na bardzo szybką, wielowymiarową, taką matrycową analitykę dokumentów, bardzo dużych wolumenów dokumentów. Czyli mówiąc zupełnie tak obrazowo, mam taką tabelę trójwymiarową, de facto, gdzie ładuję dokumenty, w kolumnach mam cechy, pod którymi ten dokument ma być przeanalizowany i natychmiast w tych okienkach otrzymuję informację zbiorczą, dotyczącą każdej z tych cech, o którą pytam, z każdego z tych dokumentów, prawda? To jest bardzo taki przekrojowy, wykorzystywany do tego typu procesu. I czwarta rzecz, która jest teraz istotna, kiedyś były to mechanizm budowania workflowów, to się wtedy nazywało workflowami. W tej chwili od workflowu się odchodzi na rzecz agentowości, czyli taka platforma, która umożliwia kompletnemu laikowi, takiemu deweloperskiemu, mówiąc wprost, zbudowanie wieloelementowego, wieloczynnościowego agenta wykonującego określoną czynność, załóżmy, nie wiem, analityka SPA-a razem z przeprowadzeniem całego procesu, powiedzmy, negocjacji umowy pomiędzy stronami. Też, drodzy Państwo, a to są już absolutne nowości, o których za chwilkę dwa zdania, bo w jakim kierunku pokazują one, idziemy. Takim jakby następnym krokiem to są narzędzia, które są oczywiście integralną częścią systemów klasy Legorea Harvey. To są narzędzia portalowe, za pośrednictwem których kancelarie mogą dzielić się albo nawet generować nowe streamy usług, nowe usługi w oparciu o system klasy Legora. Podam konkretny przykład. Tworząc know-how kancelarii, czyli ładując dokumenty, które w niej powstały, na bazie nich, tych zbiorów danych, tworzymy jakiegoś agenta, który jest naszym know-how, na przykład do najprostszej analityki NDA. I teraz zobaczcie Państwo, co się może dalej wydarzyć. To właśnie robią te systemy. My tego agenta za pośrednictwem pewnego portalu, który jest integralną częścią takiej Legory, wystawiamy naszym klientom, brandując go jako kancelaria, załóżmy. My tego nie robimy, żeby była jasność. Nie wiem, myślę, że Polska jeszcze nie jest gotowa, polski sektor jeszcze nie jest na to gotowy, ale myślę, że to z czasem nastąpi. I teraz ja jako klient loguję się do tego portalu i ja już nie... Pytam, drogi prawniku, przeanalizuj mi NDA. Ja sobie odpalam tego agenta, który jest know-how tej kancelarii, ładuję tam dokumenty i dostaję analitykę. Oczywiście pozostaje kwestia odpowiedzialności, no bo, drodzy Państwo, tutaj mamy automat. Ale odpowiedzią na to jest bardzo proste stwierdzenie. To, co robią ci agenci w taki sposób udostępniani, to nie jest usługa prawna. To jest doradztwo, to jest jakaś sugestia prawna i tak dalej. Natomiast żeby coś miało znamiona usługi prawnej, no to my musimy mieć prawnika, który może tą usługę świadczyć w sposób taki zgodny z prawem, prawda? Ale na to też jest kilka odpowiedzi, drodzy Państwo. Używam takiego agenta, na końcu mam przycisk skonsultuj z prawnikiem. I wtedy ten prawnik po drugiej stronie widzi to, co ten agent zrobił, może to skorygować, może to odpowiednio dopisać, prawda? No i de facto może na tej podstawie świadczyć usługę prawną, już taką docelową w tym zakresie, prawda? I to jest też kierunek takiej samoobsługowości, w którą te systemy prowokują, ukierunkowują rynek i ukierunkowują duże kancelarie.
0: Ale one ukierunkowują w porozumieniu z kancelariami, no tak. czy obok?
1: Znaczy, to jest trochę trudne pytanie, dlatego że to nie jest tak, że one przychodzą do kancelarii i mówią, co byście jeszcze chcieli zrobić. Oni przychodzą i mówią tak, pamiętaj, że my mamy, że one mają wśród swoich zasobów byłych prawników, no bo to są ci legal inżynierowie. Oni mają te całe teamy, które pracują nad tą innowacyjnością, nad tym pokazywaniem, co, w jakim kierunku ten roadmap robić, prawda? Tak, tak. I oni mówią, my mamy jeszcze, to wam proponujemy. No i teraz jedna kancelaria mówi, nie, to jeszcze jest poza naszym mentalem de facto, żeby to wdrożyć, ale w Europie już się to dzieje. Wiele kancelarii się już decyduje na używanie tych, tych. Mało tego, te portale umożliwiają wspólną pracę klienta z prawnikiem, prawda? Czyli my widzimy wspólnie, nie wiem, mamy in-house'ów, którzy generalnie mogą wystawiać w tym portalu i wspólnie pracować z kancelarią, do której zlecają usługi.
0: Ale powiedz, Marku, czy to, bo ten świat się tak bardzo, jeśli chodzi o te usługi cyfrowe i sztucznej inteligencji, one są wyspecjalizowane, one bardzo się rozwijają, uczą się, doskonalą się, i tylko że one stają się takim commodity, jak to się mówi. Czyli to nie są przedmiotem, czym się wyróżnić ma konkurencja, jeżeli wszyscy mają dostęp do takiej, globalnie mają dostęp do takiego.
1: I to jest pytanie, nad którym jest obecnie główna dyskusja skupia się tak naprawdę. Bo przez długi okres mówiono, kiedy jeszcze te systemy powstawały, próbowano je doskonalić, była taka dyskusja, no tak, dobrze, no gdzie ten prawnik, jak się mają zmieniać te usługi, jak to robić? No oczywiście mówiono, że tak, prawnikom zostaną te usługi wysokiego typu bardzo zaawansowane, takie bardzo strategiczne, doradztwa i tak dalej. I tak trochę jest, tylko zauważ, ile ich jest na rynku. To nie jest tak, jak było. To commodity dominowało rynek i do dziś dominuje rynek. Jeżeli pójdziemy w taki sposób bezpośredni w odstawienie tego commodity na rzecz przyjęcia założenia, że będziemy realizować usługi strategiczne człowiekiem, to za chwilę nam się ten rynek zdecydowanie skurczy. I teraz dyskusja jest mniej więcej taka, że okej, usługi powszechne, prawnicze będą realizowane w sposób zautomatyzowany i upowszechni się ich dostępność. Oczywiście ceny spadną de facto. A druga grupa to będzie usługa premium, jakkolwiek sobie ją nie nazwiemy, gdzie będzie dominującym czynnikiem, nie wykluczającym również technologii, ale prawnik jednak dominujący, prawda? No bo przynajmniej na razie jeszcze.
0: I co ten prawnik też, przepraszam, skończył.
1: Tak, przynajmniej na razie jeszcze, no te systemy nie pójdą do klienta i nie ponegocjują z nim docelowego, jak długo?
0: Jak długo.
1: No właśnie. I to jest
0: ponieważ po stronie dział prawny na przykład z firmy też może sobie wystawić agenta.
1: Oczywiście.
0: Do negocjacji, tak, z agentem, którego wywoła, wytworzy na potrzeby akurat tego przedsięwzięcia, czy siecią agentów.
1: Oczywiście.
0: Tej relacji kancelaria.
1: I jeszcze jedna rzecz chciałbym dodać odnośnie tych systemów, tak. One mają jeszcze jedną wielką, absolutną zaletę. Mianowicie wokół nich tworzy się taka bardzo duża międzynarodowa społeczność, która jakby wkłada w nich, w te systemy wiedzę. I na przykład to się objawia w tym, że jeżeli mamy jakiegoś agenta do, załóżmy, analizy SPA, załóżmy, to my mamy tego agenta zaproponowanego przez tą społeczność. nie tylko przez Legorę samą, ale na przykład mamy prawników z Freshfieldsa, mamy prawników z Dentonsa i prawników powiedzmy z kilku innych kancelarii i oni chcą się tym podzielić. I oni mówią Legorze, my zrobiliśmy naszą wersję agenta do analizy SPA i chcemy się tym podzielić.
0: To w ogóle już zachowują się ci prawnicy jak programiści, jak githubowcy.
1: Jak githubowcy. Takie open source'owe trochę rozwiązanie.
0: Tak.
1: W Polsce nie ma tego zjawiska. My wiedzę trzymamy dla siebie dość mocno. Ale to jest niesamowite. I w momencie, kiedy ja nabywam taki system, sobie wchodzę i widzę nagle, kurczę, zaznaczam sobie tam ptaszkiem, wybierz mi, nie wiem, obszar M&A-ów albo litigations na przykład, czyli sporów sądowych. I ja widzę tam, nie wiem, analiza materiału dowodowego i mam 5 wersji agentów, którzy mi analizują w jakiś tam sposób. I jeden, widzę, że na przykład został zaproponowany przez społeczność wokół tam powiedzmy przysłowiowego Freshfieldsa. Przysłowiowego, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Niesamowite, prawda?
0: To jest, ale wywołujesz, ten Freshfields się pojawia, a mówiłeś przed audycją jeszcze, że jest to jeszcze obok tego Harvey, obok Szwedów. Jest jeszcze taki trzeci gracz. Właśnie Freshfields, to jest jeszcze inna ścieżka
1: zupełnie
0: wejścia na rynek tak zwanego legal tech. I to błyskawicznie rozwijające.
1: Proszę Państwa, to jest...
0: Trochę takim, przepraszam, jeszcze taki tak? model DZP, bo Wy też jesteście taką scyfryzowaną kancelarią, która de facto te usługi sobie cyfrowo buduje. I
1: tak. A zaczynaliśmy tak naprawdę od elementów, to też tak na marginesie, zaczynaliśmy od elementów budowania przede wszystkim najważniejszej rzeczy dla kancelarii, czyli sfery cyberodporności. Dlatego pamiętajmy, co tam jest. To są bardzo wrażliwe dane i przygotowanie kancelarii od strony cyber security jest kluczowym elementem, żeby w ogóle mogła funkcjonować. No potem dopiero są AI-e. A teraz są AI-e w cyber też. To jest inny w ogóle temat. Wracając do Freshfieldsa. Drodzy Państwo, to jest trochę tak, że oni poszli w trzecią drogę. Bo jedna droga to jest nabycie systemu klasy Harvey Legora. Druga droga to jest budowanie sobie takich tam swoich agentów i modeli i tak dalej. A oni jeszcze poszli w trzecią drogę. Stwierdzili, że posiadają ogromne wolumeny dokumentacyjne i swoją wiedzę i wspólnie z Anthropiciem rozpoczęli projekt budowy narzędzia, które do końca nie wiadomo czym ma być. Narzędzia do zastosowań prawniczych, które nie wiadomo do końca jak to przebiegnie. To znaczy, czy to będzie narzędzie oferowane komercyjnie na rynek i będzie konkurowało właśnie z tymi wymienionymi, czy to będzie narzędzie, które będzie tylko Freshfieldsowe i będzie budowało tą przewagę samej kancelarii ze względu na ten zasób informacyjny, który tam u podstaw tego wszystkiego stoi. Tego jeszcze nie wiemy, ale jeżeli to wejdzie i to inwestycja jest, mówimy tutaj o kwotach $500 milionów, drodzy Państwo. No, myślę, że nawet cały rynek w Polsce nie byłby w stanie tyle zainwestować legalowy w takie rozwiązania w tym zakresie, więc jest to jakaś droga. Ta droga też trochę wynika z tego, że duża dyskusja się toczy wokół bezpieczeństwa tych modeli i w ogóle tego typu systemów, bo pamiętajmy, że prawnicy pracują nad różnej klasy sprawami i często mega wrażliwymi. Ja nawet nie chcę porównywać to, co my mamy tutaj w Polsce od strony wrażliwości z takimi podmiotami jak kancelarie, które realizują, nie wiem, no, przejęcie Twittera przez Muska, no, prawda, i podobnych. Więc, a tak naprawdę my to ładujemy, to są rozwiązania SaaS-owe wszystko. My to ładujemy do... tak jak moje...
0: Ufając, tak.
1: Ufając. Wiecie Państwo, ja przyjąłem takie założenie, w ogóle podchodząc do tego, my bardzo dokładnie tą architekturę tego rozwiązania, już na takim bardzo głęboko technologicznym poziomie analizowaliśmy, zanim się w ogóle zdecydowaliśmy na to. To był gro projektu takiego umysłowo, że tak powiem, zorientowanego. Bardzo dużo czasu na to poświęciliśmy, żeby się tą architekturze przyjrzeć. I tutaj chylę czoła, bo akurat Legora z nami bardzo współpracowała i nie miała praktycznie niczego do ukrycia. Pokazywała nam tą architekturę w sposób taki absolutnie bezpośredni. Widzieliśmy wszystko, jak to biega, jak są te wektorowe bazy danych, gdzie są umieszczane, jakie metody kryptograficzne są stosowane. No i naprawdę szereg bardzo technicznych rzeczy. Ja mam pewność w tej chwili, co do, znaczy pewność na tyle, w ogóle można mieć w cyfrowym świecie pewność czegokolwiek, na ile temu systemowi można zaufać, prawda? Powierzyć dane.
0: Lepiej nie mogłeś tego sprawdzić.
1: Nie byłbym w stanie tego lepiej sprawdzić. Myślę, że nawet wynajęcie podmiotu zewnętrznego, który miałby to sprawdzać, nie zrobił.

0: pomysł, żeby zebrać znowu wiedzę z określonej dziedziny, akurat tutaj life science, w postaci dokumentów, maili, korespondencji, no wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy, co stanowi taki element interakcji z klientem, stworzyć z tego taki model właśnie w samym systemie typu Legora, czyli Company Database, i później promptując, odpalając agentów, odwoływać się do tego modelu, który tworzymy tutaj, stricte w określonych zastosowaniach, bo oczywiście on jest tam odpowiednio sklasyfikowany, bo to nie jest model ogólny, tylko jest model sklasyfikowany na określone zadania dotyczące, nie wiem, załóżmy decyzji lekowych, jakiejś tam analityki tego typu. Ja myślę, że to też jest pionierskie. Mam nadzieję, że nam się to uda, jesteśmy dość zaawansowani w tym temacie.
1: No i tutaj jest też odpowiedź takie oto modelowe, takie szukanie, czym się można wyróżnić, w jaki sposób zbudować tą coś, co będzie niepowtarzalne. Albo,
0: I myślę, wiesz, Szymon, że to jest ten kierunek, który się teraz bardzo upowszechnia, to znaczy, że my próbujemy odwoływać się do tych zasobów danych, które mamy, i na nich budować przewagę konkurencyjną. To nas wyróżnia, bo jeżeli mamy kancelarię, która ma, nie wiem, 2 lata, robiła 5 projektów na krzyż, to czymś innym jest kancelaria, która ma powyżej 30 lat już w tej chwili i robiła projekty ogromne. Ta wiedza, ten zasób informacyjny w tej kancelarii zostaje nie tylko w ludziach, ludzie się zmieniają, odchodzą, przychodzą,
1: ale w dokumentacji,
0: W danych, tak. To jest niesamowite.
1: A powiedz, to jeszcze spójrzmy na to troszeczkę jeszcze z innej strony. To kilka razy już tam już się pojawiało. Dotknijmy tego prawnika i sposobu jego pracy. No, mówiąc krótko, też ani sposób jego pracy, ani sposób jego płacy za to wynagrodzenie nie będą już takie same, jeżeli można przejąć coś i automatycznie zrobić za jakąś stawkę taką, która wynika z jakiegoś abonamentu, i wysłać do kancelarii i powiedzieć: nam wychodzi tak. A jest to ogromny, powiedzmy, wycinek procesu, na przykład oceny tam takiej zgodności, powiedzmy, prawnej przed jakąś fuzją, na przykład przedsiębiorstw. No to jest odebranie wprost chleba prawnikom.
0: To jest kolejny temat bardzo istotny, który jest w branży poruszany i dyskutowany na każdym kroku. Zmiana modelu generalnie świadczenia usług prawnych. Odchodzenia stopniowego od modelu usług wycenianych per godzina w ramach pracy prawnika na modele, które mają inne zastosowania, typu fixed price, fixed fee, modele, którym my się umawiamy na określony efekt albo na określoną kwotę. I teraz tutaj mamy szereg problemów w tym zakresie. Zauważmy, procesy w Polsce trwają, ile trwają. Ja jako prawnik procesowy, załóżmy, no nie chciałbym jednak oczekiwać 15-20 lat na wynagrodzenie za to, aż proces się za fix fee, prawda? No prawda, to jest problem. Więc szukamy wspólnie jakiegoś modelu zmiany pośredniego, może jakieś kamienie milowe, może jakieś etapy w projektach, w procesach i tak dalej. To jest wszystko, to jest obecne to, o czym dyskutujemy. Z drugiej strony automatyzacja też doprowadza do takiego myślenia, i to jest złe myślenie niestety, ale ono istnieje, że prawnik, który korzysta z technologii, no to powinien te usługi świadczyć taniej. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że mamy dwa elementy świadczenia usługi. Pierwszy to jest, po pierwsze, odpowiedzialność. To, że te modele są doskonałe i one będą doskonalsze, to jest prawda. Natomiast one dalej wymagają wzięcia odpowiedzialności. Model nie bierze odpowiedzialności. On wymaga sprawdzenia. Często, i tutaj podaję to bardzo, bardzo, bardzo często, samo sprawdzenie tego, co się z tym modelem udało uczynić, zajmuje więcej godzin niż stworzenie czegoś takiego naprawdę. Mówię tu o niesamowicie skomplikowanych transakcjach wielowymiarowych i tak dalej. To jedna rzecz. Druga rzecz. Sama technologia jest też pewną inwestycją kancelarii, wysoce kosztowną w samym jej stosowaniu. W związku z tym to wszystko składa się na tą podstawę tej usługi, którą klient widzi de facto sam efekt. Natomiast żeby ten efekt doszedł do skutku, no to tam w tyle jest masa różnych rzeczy.
1: Rozumiem, że tąpnięcia

0: cen nie należy się spodziewać?
1: Nie, myślę, że pewna reorganizacja samego modelu nastąpi. Ona u nas w Polsce nastąpi dużo później niż na Zachodzie. No tak to już u nas po prostu jest. Natomiast to się na pewno wydarzy. Jestem tego absolutnie pewien. Ale w jakim kierunku to pójdzie? Ja myślę, że to, co myślę, że tu dużo sensu jest w tej dyskusji, w tym, co mówi Europa, że będziemy mieli w jakiejś niedalekiej przyszłości dużo kancelarii o niewielkich rozmiarach, ale robiących duże projekty. Czyli coś, co dzisiaj wymaga 100 prawników wielowymiarowych i tak dalej, niebawem nie będzie ich wymagało, będzie wymagało prawników niewielu, ale de facto zostaniemy przy możliwości robienia dużych rzeczy. I dalej nie uważam, żeby to prowadziło do jakichś masowych zwolnień prawników.
0: No właśnie, bo gdzie nawet absolwenci, proszę cię.
1: To akurat, tu akurat niestety podzielam tą teorię. Ja akurat mam przyjemność prowadzić zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego. W tym zakresie już tam kilka razy miałem okazję. I tak jak się przyglądam tej młodzieży, która wkracza do zawodu prawniczego, jest na trzecim, czwartym, piątym roku studiów, no to jest to niebywale trudniejszy moment wejścia do zawodu. Nie mówię, że niemożliwy, ale naprawdę bardzo trudno w tej chwili do tego zawodu wejść. Bardzo podobnie jak z deweloperami. Bardzo podobnie.
0: To jakby omówiliśmy te kwestie takie, wiesz, tej perspektyw, tej kariery w kontekście wynagrodzenia, w kontekście wejścia w ogóle do tego świata prawniczego, do tego, gdzie się de facto wejdzie, czy się wejdzie do działu prawnego w firmie, czy się wejdzie do kancelarii. A powiedz jeszcze, ta praca z tymi systemami, bo to zaczynam sobie tak to wyobrażać, że ona... że jakby dążenie do tego, żeby to się wyróżniało, żeby to był taki ten wyjątkowy ten content, wyjątkowe to doświadczenie, plus wyjątkowa jeszcze jakaś interakcja, która będzie jakaś niepowtarzalna i zaowocuje takim, a nie innym rozwiązaniem, to będzie wymagała takiego zanurzenia się głęboko w tą cyfrową toń tego prawnika. To będzie jakby oddanie wszystkich, tak jak opowiadałeś w zasadzie o tym, dostępu do notatek, dostępu do telefonów.
1: Tak. Wiesz, Szymonie, to, co wspomniałeś, to jest jakby drugi etap, albo równoległy etap, ale to się w tej chwili dzieje. I do nas też to przyjdzie. Bo to, co ja wspominałem dotychczas, mówiłem o takim korowym pracy prawnika w różnych projektach, takich stricte merytorycznych związanych, ale jest cały obszar tego back-office'u wokół tej pracy prawnika. I tym back-office'em jest na przykład, są takie procesy jak, nie wiem, wypełnianie timesheetu,
0: czyli takie rozpiski, co się robiło.
1: Tak, takie rozpiski, co się tam...
0: Najgorsza
1: rzecz. Prawnicy tego nienawidzą. Naprawdę, to jest jedna z najbardziej chyba nienawidzonych rzeczy z różnych powodów. I teraz, mając do dyspozycji technologię, jaką mamy obecnie, czyli agentowość AI-ową, my możemy taki proces zbierania danych do timesheetów zautomatyzować. Co się wiąże z tym, że taki agent, on sobie po prostu sprawdza moje aktywności z danego dnia, patrząc do mojego kalendarza, patrząc do mojego Outlooka, czytając moje maile, oglądając moją korespondencję w Teamsach i nie tylko, patrząc, jakie dokumenty otwierałem, ile w nich pracowałem, co robiłem i tak dalej. I to generalnie daje mi jak na razie sugestie moich dziennych wpisów, a rolą prawnika, i to jest też w kontekście też takim legislacyjnym, pozwól, że się odniosę, bo idzie w tej legislacji AI-owej jest taka myśl, że zawsze musimy pamiętać o tym, żeby human in the loop.
0: Czyli mówisz o AI-akcie.
1: Tak? O AI-akcie, prawda? Human in the loop, prawda? Że ten. I tutaj tak samo, ten AI mu coś dał, ale on jest w tym procesie, w tej pętli i on to musi zatwierdzić albo odrzucić i wtedy to powstaje i to jest już duże ułatwienie, prawda? Z ułatwienie, ale też przychód. Bo zauważmy, ja jeśli czegoś nie wpiszę, no to nie trafi na fakturę. A ja nie wpiszę, bo zapomniałem. Prawda? A tutaj nagle mi to zasugeruje i ja mam dodatkowe godziny, załóżmy znajdę te pół godziny dziennie razy ilość, razy moją stawkę i dostajemy zwrot z inwestycji bardzo szybki, bardzo namacalny w tym zakresie. Więc generalnie sytuacja wygląda w tej chwili tak, że zaczynamy wkraczać w takie obszary back-office'owego wsparcia. Kolejnym z takich przykładów jest system, który też taką grupę agentów, bo to nie mówimy o jednym, tylko mówimy o pewnej grupie agentów, który w ramach tego zmiany modelu odejścia w kierunku fix price i fix fee, no fix price'u bardziej, mianowicie analizuje nam historię naszych projektów, jakie realizowaliśmy i sugeruje do podobnych zastosowań pricing, który możemy zaoferować z uwzględnieniem naszych marżowości, prawda? Czyli mówiąc prosto, przychodzi mi klient z branży, załóżmy, nie wiem, drobiarskiej i mówi, proszę o ofertę na budowę jakiegoś tam elementu mojej fabryki, przetwórni, załóżmy, i ja wtedy, bazując na projektach podobnych, które robiłem, mogę mu w sposób z dużo niższym ryzykiem braku zwrotu z inwestycji i zachowania pewnej marżowości zaproponować mu po prostu wycenę przygotowania takiej oferty, który sam proces samego przygotowania oferty jest już dawno zautomatyzowany, prawda? To nie jest tak, że tam ktoś siedzi i te PowerPointy tam buduje, maluje i tak dalej. To się po prostu robi, ale tu bardziej chodzi o to, że ja analizuję bardzo dokładnie dane, które posiadam, i na ich ta dokładność tej prognozy, tej wyceny jest nieporównywalnie lepsza w tym zakresie. I takich rzeczy będzie przybywać. Takim, na przykładu podam odpowiednikiem tego timesheetu, tego pierwszego, jest taki system, który funkcjonuje na Zachodzie od dawna. Laurel się to nazywa. To są chyba Amerykanie, z tego co pamiętam. I to była jeszcze, oni jeszcze ten system stworzyli w ogóle przed AI-em. Tam zwykłą algorytmiką taką deweloperską stworzyli właśnie system, który ten sprzedali to połowie kancelarii na świecie, jednym słowem. A teraz my samodzielnie, ale zobacz jaka zmiana w ogóle sposobu myślenia. My samodzielnie jesteśmy w stanie teraz, nawet nie będąc deweloperami, sobie takie coś stworzyć.
0: To jest ostatnia jeszcze rzecz taką, którą chciałbym tutaj tak domknąć nią tą rozmowę i tą kwestię właśnie sposobu pracy prawnika, bo on będzie grał, on będzie wywoływał, powiedzmy, wielu agentów, będzie zestawiał to stosownie, znaczy w myśl w jakiejś ogólnej, powiedzmy, metodyki, procedury postępowania z danym klientem, z daną kategorią, nie wiem, na przykład transakcji. Za każdym razem troszeczkę może to się jednak różnić. Dostajemy coś, co niby się wpasowuje w pewien szymel, prawda? Ale te odstępstwa od procesu mogą rozchwiać tą konstrukcję. To jest jakieś takie przekleństwo zawsze dla architekta, kiedy pewien schemat próbuje tak bez dokumentowania, bez ujednolicania tego wszystkiego, po to, żeby niech wygra ta najlepsza wersja, ale jeżeli tych wersji jest 20, 30, znaczy nawet może być nieskończoność przy tych agentycznych systemach, to jest potworny ból głowy dla takiego architekta.
1: Dla architekta tak, ale dla prawnika to jest zbawienie. Dlatego, że to jest jego... To, że, jaki on zobaczy ten wynik i to, że on musi ten wynik naprawdę przeczytać, naprawdę się zastanowić i go zrozumieć, to abstrahując od tego, że jest to samo rozwijające się dla niego samego, ale de facto ta jego rola jest dalej istotna. Dla mnie, jako osoby tworzącej taką tą koniunkcję agentowości, te matryce i tak dalej, tak, bez wątpienia jest to trudne. Tutaj ci podam taki element, na który zastosowaliśmy jeszcze właśnie w tym prompterze de facto, co był, no, teraz oczywiście nie, natomiast wtedy to było mega innowacyjne. Tak zwaną arbitrażowość działania modeli LLM-u, a wtedy to była sieć neuronowa. Czyli mając wytrenowaną sieć neuronową, kierujemy do niej zapytanie, ale wynik tego zapytania nie trafia do mnie jako kierującego, tylko trafia do innej sieci neuronowej, która ocenia ten wynik tej pierwszej. I dopiero po takim arbitrażu wynik ostateczny trafia do mnie jako takiego. I teraz zobacz, to się dzieje już w tej chwili w tych modelach, gdzie mamy kilka modeli które de facto
0: rozwiązują,
1: rozwiązują, dyskutują ze sobą, a ty dostajesz dopiero ostatni, na ostatnim elemencie dostajesz odpowiedź, która już jest po tym arbitrażu, takim w cudzysłowie, prawda? To też jest bardzo ciekawe. Generalnie tworzenie architektury agentowej w sposób taki de facto dający duże efekty, to jest bardzo, bardzo trudny proces i on jest wspierany wieloma oczywiście narzędziami, to nie robi się nic tak bardzo manualnie, ale jest to mega trudne, skomplikowane zadanie i dlatego takie firmy jak Legora mają tam po tych 600 czy 800 ludzi, którzy w tą sumie nad tym myślą i tworzą tego typu rozwiązania.
0: No, jest jeszcze wątek tego, co wspomniałeś, na ile długowieczne są te firmy.
1: Ja bym chciał o tym jednak dwa zdania powiedzieć, jeśli pozwolisz.
0: Tak. Bo zobacz, bo to nam tak ustawi jeszcze właściwie te proporcje, proszę Państwa. Świat się zmienia, my widzimy, że się konsoliduje, są dwa takie ogromni dwaj dostawcy, rośnie trzecia droga, są jeszcze ci, którzy szukają sobie własnych rozwiązań i wydaje się, że nam już się klaruje ta sytuacja. Ona się może rozpaść dosłownie?
1: Może, absolutnie może. Drodzy Państwo, bo jakbyśmy się tak głębiej zastanowili od strony już takiej mocno technicznej, czym architektonicznie patrząc na te rozwiązania, czym one de facto są? One są de facto, proszę Państwa, nakładkami na modele. Oczywiście z tym kontentem rozbudowanym, o którym wspominałem, z tymi wszystkimi elementami wyspecjalizowanej dla branży legalowej.
0: Z tym powciąganiem klientów, ekosystem, tymi uzależnościami, budowaniem całej tego.
1: Tak, to jest wszystko, cała taka takie otoczenie, technika i też to dużo socjologii w tym wszystkim się znajduje. Tak, to prawda, ale de facto to jest jednak nakładka na model. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli spółka, która buduje nakładkę na model plus te dodatkowe rzeczy, zaczyna w roku 23 z kapitałem, załóżmy, któryś fundusz zaufał, załóżmy tam miliona euro. I w roku 26 wycena tej spółki jest 10 miliardów euro. To z całym szacunkiem, drodzy Państwo, ale budzi to pewną wątpliwość i ryzyko bańki, która zaczyna przypominać tą bańkę dotcomową roku 2000. Ja nie wiem, czy tak się wydarzy. Są dyskusje oczywiście...
0: Harvey to jest podobna sytuacja.
1: Dokładnie podobna sytuacja, tylko w dolarach.
0: Tak.
1: Akurat rynek amerykański. No i widzicie Państwo, dyskusja na rynku, tym głównie funduszy inwestycyjnych, jest taka, że no fundusze w tym okresie pięcioletnim, one oczekują zwrotu z inwestycji. Jeżeli nie, no to wycofują środki. Ten okres 5 lat, to już niebawem zaraz będzie. I za chwilę będzie sprawdzam. I to wtedy pokaże, czy tak naprawdę te fundusze będą chciały dalej inwestować w ten element. Ja mówię tylko o tym elemencie, bo nie wątpię, że chcą inwestować i kapitał
0: Legal tech,
1: ale generalnie w rozwiązania AI-owe buduje się ogromne ilości data center. No masa rzeczy. To jest jeden dominujący absolutnie sektor technologicznego rozwoju. Ale ja mówię tutaj o tym takim wymiarze rynkowo-biznesowym, bardziej rynkowo...
0: Czy ten scenariusz się utrzyma właśnie?
1: Czy ten scenariusz się utrzyma, drodzy Państwo, bo to, co nawet wspomniałem o takich systemach typu do zbierania danych, do analityki, ofertowania, do tych time capture, czyli tak zbierania czasów i tak dalej. Drodzy Państwo, w tej chwili to już nie potrzeba, żeby to wykonać, nie potrzeba jakiegoś nadzwyczajnego ilości deweloperów, którzy to zrobią, bo można w prostym klodzie podłączyć pewną bazę i wykonać, no trochę trzeba się nasiedzieć i tam popromptować, ale można de facto taką funkcjonalność opracować w jakiś sposób, jeśli się to oczywiście wystarczająco dużo wysiłków to włoży i to jest możliwe. Zobaczcie, jak się zmienia ta perspektywa odchodzenia od wysoko wyspecjalizowanej wiedzy w tworzeniu oprogramowania, która ma wartość, bo tam włożone były masa godzin deweloperów, masa wiedzy ludzi i tak dalej, na rzecz takiego upowszechniania się, no bo de facto nakładamy coś na coś, co istnieje, te modele się zmieniają, no to my to dostosowujemy i tak naprawdę nasza praca głównie polega na dostosowywaniu, to raz, a po drugie na wymyślaniu i usubtelnianiu, bym tak to nawet nazwał, funkcjonalności, które już w tym systemie istnieją, po to, żeby klient chciał dalej w tym systemie być.
0: być.
1: I to jest ta cała otoczka, psychologia, to co wspomniałem, te wszystkie communities i to, co wszystko w tym było.
0: Proszę Państwa, obraz, który nam Marek przedstawił, no jest, to jest zupełnie nowy świat, w który ten okrzepły, tradycyjny, zachowawczy, konserwatywny, z pachnącymi garniturami i toaletami eleganckimi przechodzi. W niepewność, bo to tak jak na koniec Marek powiedział, jaki scenariusz będzie realizowany, jeśli chodzi o rozwój tych prawnych, tych technologicznych, biznesowych zagadnień, nie wiemy. Wiemy chyba, bo to wynikało z tej rozmowy, że ten człowiek będzie potrzebny i że prawnik nie dał się tak do końca zdominować. Że on sobie tutaj okopał się i znalazł sobie to miejsce, które będzie wymagało jego udziału. Bez niego to się nie odbędzie, o to prawnicy zadbali.
1: Jestem absolutnie pewien, że to, że teoria, że wyginą prawnicy i ten zawód w ogóle zniknie, jest mocno przesadzona.
0: Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Marek Laskowski, CIO z czołowej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Pionier i jak widzimy człowiek, który cały czas jest w gronie tych pionierów i badaczy najnowszych trendów, jeśli chodzi o cyfryzację, o nasycanie sztuczną inteligencją świata prawników, legislacji. Dużo jeszcze jest wątków, których nie poruszyliśmy, ale rekordowo żeśmy długo dzisiaj rozmawiali i bardzo ciekawie. Bardzo Ci, Marku, dziękuję.
1: Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło móc się z Państwem spotkać. Dziękuję, Szymon, za zaproszenie.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję pięknie Adamowi. Pozdrowienia. Do widzenia. Czołem. Szymon Augustyniak, kłaniamy się i do usłyszenia w następnym Limes Inferior.
2: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.
6: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Reklama.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
5: Była autopromocja.
7: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Witam, dobry wieczór. W ten piękny księżycowy wieczór witam Was z folwarku Łochów. Księżyc zagląda tu do nas, gwiazd mnóstwo, bo tu jest naprawdę folwark. I dzisiaj temat, który jest właściwie wywołany przez uczestników naszego spa dla duszy i ciała, taki wiodący temat, oj, będzie ciekawie, bo będziemy rozmawiać o soli. Sól u Hildegardy z Bingen, sól z Kłodawy, kopalnia w Kłodawie, co robić z solą, jak ratować nasze dobro narodowe, jakim jest kopalnia. To się dzisiaj pojawi w naszej audycji, bo Hildegardowcy potrzebują zawsze tego, co dobre i prawdziwe, potrzebują soli. Ale ponieważ tą solą też jakoś jesteśmy my, prawda? Pytam ojca Wojtka Drążka, który tu siedzi i się tak z uśmiechem łagodnym spogląda. Jesteśmy tą solą, czy nie, ojciec Wojtek Drążek?
2: Witam Was, kochani, bardzo pięknie. Dobrze, dobrze tu być i rozpoznać w sobie to, czego może nie widać tak od razu, ponieważ sól trzeba poczuć, nie można zobaczyć tylko, bo może być podobna do wielu innych substancji i dlatego trzeba ją poczuć. I tutaj przychodzi mi na myśl taka piękna parafraza, że w tym, co nazywamy naszym życiem, już nawet nie mówię doświadczeniem duchowym, ale generalnie życiem, czucie jest u podstawy. A czasem mamy kłopot, ponieważ zagłuszamy czucie myśleniem. No i wtedy jest już kłopot.
1: Niektórym nawet bardzo współczesnym chrześcijanom, katolikom, takim nawet z pierwszych ławek. Ja nie mam nic do pierwszych ławek. Sama lubię w pierwszej ławce blisko, jak mnie nikt nie zasłania. Ale chodzi o to, że czasami ludzie wierzący właśnie odrzucają czucie i uczucia i że to złe. A dzisiaj, jak tak siedziałam w naszym kościółku tutaj w Łochowie, właśnie na pierwszych krzesłach, pod samym wizerunkiem Pana Jezusa, który pokazuje na serce, pokazuje ręką na serce. I on tak patrzy łagodnym wzrokiem i wskazuje na serce, takie bardzo wyraźnie umiejscowione i otwarte. W ołtarzu drugim, bocznym, również jest Pan Jezus i to już taki obraz Jezusa Miłosiernego z tymi serca płynącymi. To są wyobrażenia oczywiście, ale serce, Jezus wskazuje na serce, więc to serce jednak jest ważne.
2: Powiedziałbym nawet centralne. Ja, ponieważ prowadzę taki projekt kontemplacyjny, Otwarte Serce, które jest synonimem tego, że to, co wewnętrzne, duchowe, no właśnie, jest na poziomie serca. Oczywiście serce jest tylko obrazem, który ma prowadzić do czegoś więcej. I nie po to, żeby przeciwstawiać go temu, co się dzieje w umyśle, w głowie, w innych naszych przestrzeniach, ale żeby zobaczyć, jak zmienia się perspektywa również doświadczenia życia, kiedy nie głowa ma ostatnie słowo w naszych decyzjach, w naszych sposobie widzenia świata, rzeczywistości, siebie, ale właśnie to, co dużo delikatniejsze, ponieważ głowa jest głośna. I potrafi nawet krzyczeć. Natomiast serce jest bardzo łagodne i delikatne. I dlatego być może i to, co mamy jako chrześcijański obraz Najświętszego Serca, Otwartego Serca, coś, co pokazuje, że to niezwykłe miejsce zamieszkania Boga i człowieka to jest jego wewnętrzna przestrzeń. I że tam nas wszystko prowadzi tak naprawdę.
1: To jest taka wielka, głęboka prawda, do której się dochodzi pewnie po jakimś czasie, że kontakt, że prawdziwa religijność, że prawdziwa wiara to jest relacja, że to na poziomie serca jest bardzo ważne i jeżeli nie ma tej relacji na poziomie serca, to jej po prostu w ogóle nie ma. Ale fenomen, co napisała Hildegarda o sercu, napisała między innymi coś takiego, że serce człowieka choruje, kiedy traci kontakt z niebem. serce fizyczne, tak. Że czuje, że jest osłabione, że zaczyna człowiek chorować. Czyli serce traci swoją moc, serce fizyczne, kiedy traci kontakt z niebem. No to jest piękne.
2: To jest genialne. I pokazuje zresztą to, te dwa poziomy wymiary doświadczenia życia. Ja jestem zafascynowany, że już wtedy Hildegarda, kiedy jeszcze nikt inny być może tym językiem nie mówił, nie rozdziela życia duchowego, życia innego, tylko życie, które albo jest obfite, albo jest bardzo ubogie. I to jest genialne. I dlatego jak my dzisiaj, bo trochę w tych przestrzeniach się obracam i ciągle słyszę o duchowości takiej, innej i tutaj dbaniu o to i te wymiary wszystkie są podzielone, a tam była jedność. Ja jak sobie dzisiaj myślę, Hildegardzie by się spodobało pewnie takie słowo jak wellness, prawda? Czyli dobrostan, dobrobyt, to jej viriditas, to przede wszystkim ta żywotność, czyli albo mam pełnię życia, albo mam niepełnię.
1: Tak.
2: I jest to dla mnie ten fascynujący moment, że można doświadczać życia albo komentować swoje życie. Czyli to doświadczenie, które płynie właśnie z poziomu serca, tak to nazwijmy obrazowo, i komentarz w głowie, który się pojawia. Czyli albo czegoś doświadczam i pozostaję na doświadczeniu, albo doświadczenie od razu jest komentowane i słyszę tylko mój głos w głowie tego komentarza. Co więcej, ponieważ to jest bardzo mechaniczne i bardzo podświadome, cały czas w nas się to dzieje, jesteśmy w stanie te dwie rzeczywistości zamienić. I uwierzyć, że życie toczy się w głowie i przez nasze myśli, że one są tym decydującym pułapem, który nas trzyma przy życiu. Czas jest dokładnie odwrotnie.
1: To jest właśnie ta duchowość, z którą towarzyszy nam ojciec Wojciech Drążek, misjonarz ze zgromadzenia, mało znanego zgromadzenia, które powstało w XX wieku, nie w czasach Hildegardy, ale w XX wieku powstało w Republice Południowej Afryki, po czym misjonarze rozjechali się w różne miejsca, ale nie, dzisiaj to nie jest ten moment, ale na pewno nastąpi taki moment, jaki ja zapytam o to ciebie, Wojtku, jak ty tam trafiłeś, jak to się stało, że tak niesamowite miejsce przyciągnęło ciebie, ponieważ opowieści misyjne, jakich tutaj uczestnicy i organizatorzy mogli słuchać na przykład w wolnych chwilach o tym, jak to w Papui Nowej Gwinei, w tych chatach na Palach, jak tam się misję prowadzi, ale, bo to ileś lat ojca Wojtka właśnie tam, ale teraz jest z nami tutaj jako duszpasterz w czasie postu, spadła duszy i ciała w folwarku Łochów. I ja zadam takie pytanie, jak to dzisiaj jest, bo krótko to już nie musimy, długo, ale jestem bardzo ciekawa, jak ty to odbierasz. Łatwiej było z papuasami tam w Papui Nowej Gwinei, czy tutaj w Polsce być misjonarzem?
2: Powiem ci, że raczej unikam porównań łatwo-trudno, ale rozumiem pytanie. I przede wszystkim jest zupełnie inaczej. Tamto doświadczenie, już nie tylko granice kulturowe, które tam są, i różnorodność, o której Europejczyk w większości nie ma pojęcia. Różnorodność roślin, kolorów, zapachów.
1: Rajskie ptaki,
2: udomowione świnki i inne elementy lokalnej kultury. W zasadzie zbioru kultur, bo Papua Nowa Gwinea dla nas brzmi jak jeden kraj, a to jest 700 kultur i 700 języków pod jakąś jednym parasolem.
1: Mało wiemy, bardzo mało.
2: I to jest tak wielka różnorodność i bogactwo, że tam można się odnaleźć na takiej zasadzie, że jestem otwarty na to. I że nie porównuję, bo nie ma tutaj naprawdę, trudno to bardzo porównać. Ja pamiętam moje pierwsze 4 lata, to było z otwartą buzią, zachwyt nad tym wszystkim, co tam jest, tak różne od tego, co do tej pory znałem. I z tego też zrodził się ogromny, ogromny szacunek do bogactwa i czasami dość spory ból, kiedy widziałem, jak przechodzi się do porządku dziennego, narzucając z naszej zachodniej perspektywy zupełnie inny model świata, jakby zamykając oczy na niezwykłość tamtego świata. Mnie tamten świat przemienił.
1: Ale samo przekazywanie Ewangelii, czy to jest ciągle potrzeba tu misjonarzy u nas w Polsce?
2: Ja myślę, że potrzeba zrozumienia, czym istocie jest Ewangelia. Bo jeżeli wciąż rozumiemy przekazywanie Ewangelii jako tradycji na zachodniej kulturze wybudowanego kościoła chrześcijańskiego, no to będziemy mieli kłopot. Natomiast jeżeli odczytamy Ewangelię jako uniwersalną mądrość, która dotyczy każdej kultury i człowieka jako takiego, no to już mamy się nad czym zastanowić. Na pewno w adaptacji na przykład obrazów biblijnych, które są trudne do zrozumienia w tamtej kulturze. Ale
1: mądrość... naszej też.
2: Naszej też, tak.
1: Posłuchajmy tych różnych biblijnych czytań o poranku, kiedy czytamy o bitwach, niezrozumiałych konfliktach, mordowaniu i tak dalej. To ja się zastanawiam, dlaczego mamy tego słuchać o poranku? Co nam to daje? Coraz trudniejsze to wszystko jest do zrozumienia. Ale za bardzo wchodzimy już tutaj w teologiczne dywagacje. Tu jest nasza piękna Hildegarda i ta niezwykła jej teologia, która uczy nadziei, radości życia, wychodzenia poza granicę gdzieś swojego lenistwa i swojego nieumiejętności patrzenia, właśnie takiego otwierania.
2: Dokładnie. I to, co pięknie nam wybrzmiewa w Ewangelii, i dla mnie jeden z ważniejszych cytatów, kiedy Jezus mówi: przyszedłem po to, aby życie miały owce miały życie i miały go w obfitości. 10 rozdział Janowej Ewangelii. To jest dokładnie to, co widzę u Hildegardy. Co zrobić, żeby życie było obfite? Żeby smaki, żeby zapachy, żeby doznania, które no, są bogactwem życia, radością życia, żeby naprawdę do nas dotarły. I do tego nie trzeba żadnych praktyk. Do tego trzeba otwartości, do tego trzeba takiej może wewnętrznej zgody, że tak naprawdę bogactwo, które widzę poprzez te doznania, jak o których mówiliśmy, zapachy, kolory i tak dalej, jest tak naprawdę promieniowaniem bogactwa, które nosimy w sercu.
1: I tego, co zostawił dla nas Stwórca, ojciec Wojtek Drążek, to dzisiaj niezwykły teologiczny początek, ale tak jest na naszych postach. Jest coś dla duszy i coś dla ciała i nie da się tego rozerwać, bo obydwie te rzeczywistości są potrzebne. Bardzo dziękuję, ojcze, za dzisiejszą pierwszą wizytę w Radio Wnet, a dalej będziemy się spotykać. Mam nadzieję, że na następnym naszym turnusie będziesz z nami i znowu wrócimy do teologii Hildegardy z Bingen i świata.
2: I wrócimy razem do pełni życia.
1: I radości.
2: I to tego jest wam, to. Kochani, życzę.
1: Bardzo dziękuję. Teraz czas na chwilę muzyki. Zaśpiewa Marek Grechuta dziś inną piosenkę. Nie będą to nasze ulubione dni, których jeszcze nie znamy, no bo ich nie znamy, to prawda, ale taka piosenka, która zaczyna się wiosną i dochodzi do jesieni, to właśnie Marek Grechuta.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Wiosna, ach to ty, a potem jesień, ach to ty. Taki jest właśnie ten czas, że mamy już jesień. A ze mną tutaj żółty mikrofon Radia Wnet w ręku Anny Rydzewskiej, która jest naszą królową lawendy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie.
0: Tutaj w naszym studio w folwarku Łochów, pięknej galerii Leny Grochowskiej. A tam, po drugiej stronie świata, chciałam powiedzieć, ale na Śląsku, właściwie gdzie, zaraz zapytam, gość pierwszy raz z nami, zawodowa wokalistka, animatorka spotkań, osoba od lat zainteresowana naturalnym podejściem do zdrowia, przyrodą, człowiekiem i również solą, bo to będzie taki nasz dzisiaj wiodący temat, pani Joanna Bałkota. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Joanno, ja jestem zachwycona, że ty jesteś z nami i właściwie to śpiewająco, bo ja jestem bardzo ciekawa twoich wykonań. Nie wiem, czy udałoby nam się jakieś puścić. Pewnie nie, ale przy następnej okazji to na pewno, bo śpiew to niesamowita radość i niesamowite zdrowie, jak nasza mniszka Hildegarda zwraca uwagę, że kto śpiewa, no to po prostu jest moc. Ale dzisiejszy nasz temat i to, co nas tak połączyło, to zainteresowanie tym wielkim skarbem, jakim jest sól i też ta twoja pasja, z którą ty mówisz o soli, piszesz o soli, publikujesz, wykonujesz, prowadzisz warsztaty. No to jest naprawdę coś fenomenalnego. Od kiedy ta sól cię tak wciągnęła?
2: To znaczy, sól jest na moim stole obecna od czasów dzieciństwa. Wiadomo, wychowałam się na dużym gospodarstwie rolnym, gdzie wszystko było zabezpieczane solą. Wtedy jeszcze bieda, no nie było takiego wyposażenia domowego, żeby kupić 100 lodówek, żeby wszystko chłodzić, więc gdy zabezpieczało się mięso i przetwory właśnie solą.
0: Tak, sól jest naszym tematem, proszę Państwa, bo to tak jakoś wyniknęło dzisiaj bardzo naturalnie, ponieważ od dłuższego już czasu dochodziły do mnie informacje o sytuacji kopalni kłodawskiej, kopalni soli, która no, jest dla mnie absolutnym naszym skarbem narodowym, kopalni

0: gdzie z głębokich pokładów wydobywa się cudowną, przebogatą w minerały, czystą sól. I o tej soli ja zawsze mówię na wszystkich wykładach, gdzie jestem, bo kiedy pierwszy raz miałam tę wielką przyjemność pojechać na dół tą trzęsącą się windą razem z górnikami, zjechać do tej kopalni, gdzie jest 400 kilometrów korytarzy wykutych w różowej soli, gdzie są olbrzymie sale, takie wielkości sali filharmonicznej, które pozostają po właśnie wybraniu soli. To jest miejsce zjawiskowe, ale jednocześnie niesamowicie cenne dla nas i dochodzą do nas informacje o tym, że ta kopalnia ma być zasypywana śmieciami. Joanno, prawda to?
1: Tak jest, ja słyszałam o tym, no i środowiska, które mnie o tym informują, są dość wiarygodne. Zresztą ja sama odbyłam podróż i wycieczkę z dziećmi, z moim partnerem w kopalni Kłodawa. Zostaliśmy zaproszeni przez kogoś, kto tam pracuje od bardzo wielu lat. Mieliśmy tą przyjemność zwiedzać kopalnię i widzieć to wszystko od środka, ale także spędziliśmy tam 3 dni z tą rodziną, gdzie usłyszeliśmy też za kulisami, jak się sprawy mają w kopalni. Także z tego, co wiem, na pewno kopalnia już bardzo długo blokowała wszelkie przyjęcia nowych pracowników, nie przyjmowała nowej kadry, a wręcz były regularne zwolnienia. Także bardzo dziwna sytuacja jest taka, że kopalnia Kłodawa przetrwała tak naprawdę dzięki Czechom, bo Czesi zakupują najwięcej soli drogowej. No, u nas biznes drogowy padł, bo mieliśmy zimy takie, a nie inne, ale oczywiście bardzo wiele firm zaczęło sprowadzać jakąś sól tańszą, nie wiadomo skąd, a nie naszą rodzimą. Tak? Także no, mamy poważny konflikt interesów u nas na polskim rynku, jeśli chodzi o sprzedaż soli w Kłodawie, z Kłodawy. No i ja także zauważyłam, że Allegro na przykład, wiem z tego, że Kłodawa nie prowadzi sprzedaży na Allegro, no bo nie podobały im się warunki sprzedaży. Tą sól kłodawską, którą kupujecie na Allegro albo w ogóle w sklepach online, jest to sól kupowana w Kłodawie i przepakowywana przez inne firmy i oczywiście każdy dolicza sobie tam prowizję marketingową.
0: Ale dlaczego? To jest niezrozumiałe. Przecież ja pamiętam, przepraszam, wejdę ci w słowo, moja tam wyprawa w głąb kopalni, ile to jest, jakieś 700 metrów
1: 250,
0: w głąb, chyba. 250 milionów lat ma ta, tak, 250 milionów lat mają te pokłady, więc no nieprawdopodobne tajemnice, ta sól mogła... w głąb. I no tak, pamiętam zjazd tą windą i pamiętam też, że wtedy przy kopalni był sklep, tam można było pójść kupić sobie sól i słyszałam, że można normalnie zamówić przez internet i tę sól sobie kupować w dużych workach, nawet tam 10-20 kilogramów.
1: Tak, ale ludzie tego nie robią, tak, szukają soli po sklepach. Ale w mało którym sklepie jest ta sól dostępna tak naprawdę w naszych polskich sklepach. No i oczywiście jeśli kupimy ją bezpośrednio w Kłodawie, ja kupuję po 100 kilo rocznie w różnych gabarytach, kupuję tą nieoczyszczoną, drobną sól, szarą kłodawską do wszystkiego, kupuję różową, gruboziarnistą do kąpieli, do różnych okładów, do też robienia soli ziołowych. Także i oczywiście wielkie ilości kilogramów zakupuję soli magnezowo-potasowej, bo właśnie sól magnezowo-potasowa była tak naprawdę powodem założenia kopalni w Kłodawie. Także pierwszą rzeczą, której oni szukali, była sól magnezowo-potasowa, ale w pierwszej linii znaleźli najpierw właśnie tą sól normalną. I dopiero po iluś tam miesiącach czy latach, jak przeszli dalej, rozszerzyli te swoje pokłady, dopiero odkryli, natknęli się na złoża soli magnezowo-potasowej.
0: To jest sól, którą ja zawsze wszystkim polecam. I mój zachwyt nad tą kopalnią i tymi niezwykłymi pokładami, samym wyglądem zachęcam, drodzy słuchacze Radia Wnet, drodzy hildegardowcy w Polsce i na świecie, jak będziecie blisko Kłodawy, tam jest ta piękna trasa turystyczna, tam trzeba pojechać, umówić się, zjechać na dół i zobaczyć, bo no, jest to coś wyjątkowego absolutnie w skali Europy, a jednocześnie też zachęcam do tego, żeby używać właśnie tej soli, nie żadnej himalajskiej, tych różnych dziwnych podróbek, które są na rynku jodowane.
1: Ja słyszałam o aferach takich, że nasza różowa sól kłodawska jest zakupowana w dużych gabarytach przez firmy niemieckie i tam jest ona przepakowywana i daje się stempelek sól himalajska, tylko dlatego, że nasza kłodawska jest 100 razy tańsza i ma podobny skład mineralny jak sól himalajska.
0: Tak, tak, tak. Też takie informacje do nas docierają i to jest, no, to jest taki absurd tej cywilizacji współczesnej, że handlowcy i tacy różni sprytni ludzie mogą no, realizować różne swoje pomysły, bardziej lub mniej uczciwe. No, my musimy sami szukać tej dobrej, prawdziwej drogi, ale już samo to handlowanie solą, no to też taka firma jak kopalnia, no to oni powinni mieć, ci zarządcy, jakiś pomysł na to, żeby to sprzedawać, a moim zdaniem ludzie w Polsce bardzo szukają tej soli kłodawskiej, tylko się jej nie da kupić. I to jest właśnie problem, że jej brakuje w sklepach. Natomiast innym problemem jest to, że jest jakiś projekt, o którym ja słyszałam już wiele lat temu, żeby te puste przestrzenie po wydobyciu soli zasypywać śmieciami, żeby tam były jeszcze sprowadzane śmieci jakieś radioaktywne, śmieci z Niemiec i to wymaga sprawdzenia. Ja nie miałam okazji tego sprawdzić, ale dzisiaj zbulwersowani uczestnicy tutaj naszego turnusu postnego w folwarku Łochów, kiedy mówiłam w wykładzie o soli i o tym, co mówi Hildegarda o soli, że należy używać, należy solić, ale nie za dużo, niczego nie można przesolić. Wiadomo, sól jest potrzebna. No i że polecam sól kłodawską, to natychmiast głosy, no tak, ale teraz trzeba bronić soli kłodawskiej, bo chcą kopalnie zasypać śmieciami. I na jakim to jest etapie? Czy coś wiesz na ten temat?
1: Tak, to jest prawda. Z tego, co wiem ze środowisk politycznych, ci, co są blisko Kłodawy, to faktycznie wpływają takie propozycje i projekty. No jest niebezpiecznie, no, kopalnia soli jest dla nas, dla polskiej gospodarki, jak kopalnia złota. No ale jak się tak dobrze rozejrzymy, to jest ogólnopolski projekt likwidacji kopalń w ogóle w Polsce. Także ja tu mieszkam koło Turowa, kopalnia Turów także wisi na włosku, cały czas jest coś. No i myślę, że to nie tylko chodzi o kopalnie soli w Kłodawie, ale w ogóle o wszystkie kopalnie w Polsce. One mają po prostu nie działać.
0: Przestać istnieć.
1: Takie mieliśmy rozpatrzania w rozmowach z pracownikami kopalni Kłodawa, że zarząd faktycznie no, jest przejęty, skorumpowany i że wszystkie kroki, które są podejmowane w ostatnich latach w kopalni Kłodawa, dążą do tego, żeby Kłodawa po prostu splajtowała, tak, żeby nie miała zysków. No i myślę, że powoli zaczyna im się to udawać, tak? Ale myślę, że to my ostatecznie jako konsumenci zadecydujemy, czy zamkniemy naszą kopalnię, czy nie. No bo jeśli teraz wszyscy w Polsce wejdą na internet i na stronę Kłodawy i zamówią sobie każdy po 25 kilo, nie wiem, za 40 zł chyba wychodzi, to mają tak, na cały rok zapas soli do wszystkiego, do kąpieli, do przetworów, do ssania, do okładów, no do czego tylko, nawet do sypania na tą drogę, no bo wtedy nam bardzo tanio wychodzi, tak? Także polecam po prostu na tą zimę każdy niech zamówi sobie taki worek soli w Kłodawie i już myślę, że to będzie bardzo sensowna akcja, tak?
0: Bardzo dobry pomysł. Proszę Państwa, rzucamy to w eter. Ja bardzo całym sercem namawiam. Sama to zrobię. Jak tylko po poście wrócę do domu, zamówię wielki worek soli z Kłodawy, ponieważ nie ma lepszej soli. Żadna tak zwana himalajska nie będzie lepsza od tej naszej kłodawskiej. I no, ratujmy Kłodawę i nie możemy się zgadzać
1: myślę,
0: na to, żeby...
1: Myślę, że naszym zadaniem jest teraz wspieranie polskich interesów. Tak? Przede wszystkim polskich firm, które jeszcze działają. I a propos postu powiedziałaś, no jakby ktoś mnie teraz, bo ja uwielbiam pościć i od 17 roku życia robię sobie taki jeden dzień postu w tygodniu, gdzie piję same płyny, no to trudno przetrwać post bez soli i w momentach słabości albo jak wykręca w kiszkach i chce się coś zjeść, no to wtedy biorę sobie kryształek soli różowej kłodawskiej i ją po prostu ssę, aż mi się rozpuści na języku. I jakby ktoś się mnie zapytał, co bym chciała wziąć na bezludną wyspę w nieograniczonych ilościach, to bym wzięła parę beczek soli. No bo będę wiedziała też, co z tym zrobić. Będę mogła zakonserwować żywność, będę mogła się tym wyleczyć, będę mogła się w tym dobrze nawodnić, będę mogła ugotować pyszne potrawy. Także zastosowania są tak szerokie, że zostały nawet napisane książki o soli, którą chcę wam polecić. Jest sól, lecznicze właściwości, dr Iwan Niumyvakin, moja ulubiona lektura. No i tu macie opisane terapie solne na astmę, schorzenia płuc i oskrzeli, choroby zatok, alergie, choroby gardła i krtani, dolegliwości skórne, niską odporność, schorzenia reumatyczne, choroby serca, niedoczynność tarczycy i wiele innych. Przepisy różne na sole ziołowe, na roztwory dokładnie, jakie proporcje, do czego używać, w jaki sposób, kiedy. Ja na przykład zrobiłam sobie takie lniane woreczki, poszyłam dwa, napełniłam gruboziarnistą solą kłodawską i jeden mam w zamrażarniku, a jeden jak jest potrzeba, to wkładam do piekarnika, żebym się nagrzał i mam albo zimne okłady z soli, albo gorące okłady z soli i to jest bardzo, bardzo praktyczne, bo nieważne co nam dolega, czy ból głowy, czy ból gardła, czy kaszel, czy bóle stawów, cokolwiek, to taki okład soli, jak jest stłuczenie, jak jest stan zapalny, to zimny, a jak jest niedogrzany albo po prostu jakiś bolący, tak nierozruszany, zastały, no to wtedy gorące.
0: Przykładamy woreczek lniany napełniony solą, który jest ogrzany w piekarniku.
1: Dokładnie.
0: Ale nie może być zbyt gorący.
1: Może być. Może jest gorący wtedy, tak, na brzuch najlepiej sobie, albo na klatkę piersiową, tak?
0: Ale tak, żeby się nie poparzyć, a więc... Mm-hmm. Tak, te okłady z soli to jest coś, o co chciałam cię zapytać, bo to jest no, taki znany od dawna, nie wiem od jak dawna, zabieg, który jest stosowany. Moja przyjaciółka, która jest operatorem kamery takim filmowym, to jak jest zmęczona, ma już zmęczone ręce i barki, to mówi, że stosuje metody babci. Bierze skarpetkę, do skarpetki wsypuje sól, wkłada tę skarpetkę napełnioną solą do piekarnika, właśnie do grzewu, a potem kładzie na to zmęczone, obolałe od dźwigania kamery właśnie ramię, dokładnie, przedramię, dokładnie. Bark. I mówi, że to
1: ale
0: wspaniale działa.
1: Ale było też tak, że no babka na przykład moja sól sypała do skarpetki i zakładała dziadkowi na noc, jak gdzieś tam nie domagał, tak? Albo korzonki się odzywały.
0: Niesamowite są te właściwości soli, wyciągające różne stany zapalne, więc tego wszystkiego można się nauczyć. To jest coś, co ty też uczysz tego na warsztatach.
1: Tak, no najbardziej powszechnym roztworem soli, który stosujemy na co dzień, jest 9% roztwór soli, taki izotoniczny, tak, sól fizjologiczna, no to też jest roztwór soli 9%. Wstrzykują nam to w szpitalach w żyły, jeśli organizm jest odwodniony. Tak, bo jeśli mówimy o soli, musimy też powiedzieć o wodzie, bo podstawą życia jest woda i sól. To jest ta pompa wodno-mineralna w naszym ciele, która sprawia, że dochodzi do wymiany płynów ustrojowych. I teraz jeśli chce nam się pić albo jeść tak naprawdę, jeśli brakuje minerałów, A sól, taka mineralna, kłodawska, nieoczyszczona, ma w sobie śladowe ilości minerałów w tak doskonałych proporcjach, jak że możemy mikrodozowaniem takiej soli, czyli ssaniem szczypty soli co godzinę takiej mineralnej, bardzo szybko sobie usprawnić tą pompę wodną i uzupełnić wszystkie podstawowe minerały, jak elektrolity, które jest magnez, potas, wapń i sód. Sód to jest ta właśnie sól. Ale co robią te minerały? Dlaczego to jest tak ważne? Sód zatrzymuje wodę w komórkach. I teraz tak, magnez wprowadza wodę do komórki, a potas wyprowadza wodę z komórki. Jeśli jest brak magnezu i potasu w komórce, tak, w płynach ustrojowych, siada nam pompa wodna. I wtedy te płyny wewnątrzkomórkowe z zewnątrzkomórkowymi nie mieszają się, one stoją. Co się staje w stojącej wodzie? Robi się bagno, zaczynają rozmnażać się bakterie, grzyby różne, ten płyn zaczyna kwaśnieć, powstają bardzo korzystne warunki, żeby nam jakieś patogeny się namnażały, bo tam, gdzie woda płynie, gdzie woda jest rwąca, jak w potoku, tak samo w naszym ciele, jeśli woda cały czas się pompuje i komórki są nasycone tymi, receptory komórkowe są nasycone minerałami, no to wtedy ta pompa nam działa. Jeśli zabraknie minerałów, szczególnie magnezu, potasu, no to wtedy ta pompa siada. A wapń w żyłach tworzy taką infrastrukturę sygnalizacyjną, gdzie impuls elektryczny z A do B przechodzi właśnie dzięki tym strukturom wapniowym w płynach komórkowych, międzykomórkowych i komórkowych. No i teraz, gdy pompa nam stanie, no to co się robi z tym wapniem w naszych komórkach, w naszych żyłach? To tak jak w rurze, gdy woda w rurze stanie, no to ten wapń zaczyna się osadzać na ściankach, kamienieć, prawda? Zaczynamy wapnieć od środka, tak? Nasze ciało robi się sztywne. Dlatego dostarczanie minerałów w postaci właśnie takich soli minerałowych jest idealnym środkiem do nawadniania i do mineralizacji naszych płynów ustrojowych. Tak, bo tak naprawdę podstawa osocza, jak odsączymy te wszystkie żele i proteiny i wszystkie inne składniki odżywcze w osoczu krwi, no to ten płyn będzie składem identyczny jak woda morska. A skąd woda morska tak naprawdę ma swój skład? Właśnie przez to, że wypłukuje te podkłady soli. No i my wyszliśmy z tego morza, tak? Nasze ciało ludzkie, tak? W naszych żyłach płynie morska krew. I ja wiem, że pisałam artykuł do almanachu, chyba piątej części, taka różowa, to jest zbiór artykułów medycyny holistycznej, miesięcznika Zdrowia bez leków. I tam miałam okazję pisać artykuł o wodzie i pamiętam, że pisałam właśnie o tym, jak dr Quinton podczas II wojny światowej ocalił życie setkom dzieci, właśnie przetaczając im krew wodą morską, no bo wtedy nie było dawców, nie było krwi i po prostu uratował im życie, wtłaczając im właśnie morską wodę. Także takie ciekawostki.
0: Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Joanny, ja Ci ogromnie dziękuję i potraktujmy to jako pierwszy odcinek, bo to, co mówisz, oczywiście, jest niezwykle ciekawe. Niezwykle
1: proszę
0: ciekawe.
1: I
0: proszę o więcej. My prosimy o więcej, a więc będę się umawiać i będę stukać do Ciebie, bo ja widzę, że tu jest ogromnie dużo, dużo ważnych tematów i widzę już warsztaty, które niedługo będziesz prowadzić w Zagrodzie Cudów, soda oczyszczona na Straży Zdrowia.
1: Tak jest.
0: No, proszę Państwa, mamy wspaniałe osoby, wspaniałych ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy. Bierzmy w tym udział, szukajmy, spotykajmy się i uczmy się. To jest niezmiernie nam dzisiaj potrzebne. Joanna Bałkota była z nami dzisiaj. Dziękuję za tą pierwszą.
1: Kupujcie książki. Zapraszam na targi książki. Teraz będę w Jeleniej Górze 3 od 12 do 17. Tam też będę miała swój wykład.
0: I gdzie w Jeleniej?
1: Będę śpiewać, będę miała koncert, także zapraszam.
0: No. Ale gdzie w Jeleniej Górze?
1: W Jeleniej Górze, kochana, na mój profil, jak moi słuchacze wejdą, Joanna Bałkota na Facebooku, tam jest przypięty post, wszystko zaproszenie. Znajdą. To jest Jelenia Góra. Ja ci wysłałam linka na to, tylko teraz no nie wejdę.
0: Dobrze, to słuchajcie, drodzy Państwo, szukamy Joanna Bałkota na Facebooku, zgłaszamy się i tam znajdziemy, gdzie w Jeleniej Górze, bo to już w najbliższą sobotę. My będziemy tutaj kończyć nasz post w Łochowie właśnie w sobotę i przejeżdżać do Puszczy Białowieskiej, a więc daleko od Jeleniej Góry. Ale
1: no, mamy adres, znalazłam.
0: Wspaniale.
1: To jest ulica Grunwaldzka 2, Jelenia Góra, 3 października, sobota 12 do 17. Będę miała tam koncert poezji śpiewanej, Juliana Tumwina ma, Marii Konopnickiej. Będę razem z Przemkiem Siwackim, moim partnerem, z którym robimy razem warsztaty. Strona siwacki.com i tam możecie kupić przede wszystkim wspaniałe książki. Są to takie książki i konserwujcie książki. Jest to w tej chwili najważniejszy nośnik informacji na tej planecie. Także zapraszamy na spotkanie z nami.
0: Bardzo zapraszam w imieniu pani Joanny Bałkota. Dziękuję ci, Joanno, dzisiaj za wizytę, za rozmowę w Radio Wnet i będę prosić o więcej.
1: Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Bądźcie zdrowi.
0: Dziękuję, bądźcie zdrowi i nie zapomnijcie o kłodawskiej soli. A ja tutaj, Anna Rdzewska jest ze mną w galerii Leny Grochowskiej tutaj w folwarku Łochów i tak trochę mogłaś się przysłuchiwać tego, co mówiliśmy o soli, bo słuchawki są tylko jedne, tak tutaj mamy. Ale Anna może powiedzieć tak, sól i lawenda. Lawenda i sól, bo to lawenda nas tutaj zawsze łączy. Anna, zapach lawendy tu wprowadza.
2: Tak, ja łączę sól kłodawską z moją lawendą w mojej soli do kąpieli relaksującej i używam kłodawskiej soli również do napoi. Więc wiem, jakim to jest skarbem narodowym i z tego, co to w ogóle to, co usłyszałam, to jestem w szoku. Brak słów po prostu, także uważam, że to jest jedna wielka pomyłka.
0: Bliżej mikrofon nasz realizator Adam Czerpak, który czuwa tutaj nad jakością, mówi bliżej mikrofon. Anna trzyma mikrofon, ale teraz na pewno będzie lepiej. Te właściwości lawendy, które zawsze cię tutaj, z którymi cię zapraszam, tak, są takie fascynujące. A jak twoje pola lawendowe? Udała się lawenda, bo to jest...
2: Ojej, w tym roku to po prostu jest... Błogosławieństwo Boże na całe pole, na całe moje pole, na całe moje 4 hektary. Jest mega urodzaj w lawendę. Praktycznie lawenda była już zebrana 15 lipca. Do 15 sierpnia trwały omłoty lawendy ręczne u mnie w stodole. Przyjeżdżały koła gospodyń wiejskich. Były organizowane lawendowe warsztaty, lawendowe omłoty, lawendowe żniwa. Robiliśmy lawendowe woreczki. Było bardzo, bardzo dużo wykładów w temacie ziół, w temacie lawendy. No i drodzy Państwo, lawenda teraz jest w fazie kwitnienia. Również lawenda kwitnie, więc pole jest fioletowe w połowie, dlatego że te wszystkie lawendy wąskolistne, szczególnie najbardziej lubiana chyba i uprawiana przez plantatorów, czyli lawenda Hitkot, która bardzo, bardzo długo utrzymuje swój kolor we wiankach, kwitnie. Lawendy pośrednie nie, dlatego że to są lawendy, są to hybrydy i one raz są ścinane, więc już są po omłotach i są w naszych magicznych lawendowych woreczkach, z którymi zasypiamy, które możemy stosować do szaf, do szuflad, do samochodów, do torebek. Mnóstwo zastosowań jest tej lawendy, ale ta lawenda właśnie wąskolistna, taka jak Hitkot, jak Mustent, szczególne zastosowanie znajduje tutaj w kuchni prowansalskiej. Więc ja bardzo, bardzo polecam, szczególnie do zastosowania w herbatkach ziołowych, w mieszankach, ogólnie w dodawaniu do herbat, w połączeniu z melisą, w połączeniu z miętą. Rewelacyjnie sprawdza się w połączeniu z koperkiem. Także bardzo dobrze jest również do wykorzystywane liście są do pieczenia i do wędzenia ryb. Bardzo, bardzo polecam tą przyprawę. Po prostu w kuchni. Lawenda kulinarna.
0: Ale lawenda to jest mój ulubiony zapach i bez kropli lawendy naprawdę i do tej lawendy od Anny z Rydzewskiej, z tych pól, które są tak blisko folwarku Łochów. Aż trudno uwierzyć, że w centralnej Polsce, no bo jesteśmy w centralnej Polsce, w takim miejscu można stworzyć tak przebogatą i tak pełną zapachu krainę i ten olejek lawendowy, te kremy lawendowe i warsztaty lawendowe w twojej stodole. Prowadzisz jeszcze teraz jesienne warsztaty?
2: Teraz w tej chwili już zaczął się sezon na warsztaty ogrodowe. Czyli będziemy, miałam teraz w Mińsku, w klubie seniora, taki blok wykładów ogrodniczych. No i kolejne spotkanie mamy u mnie 7 października. Będziemy sadzić lasagne cebulowe, żeby przyspieszyć trochę to przyjście wiosny. Więc myślę, że to jest doskonałym pomysłem, takie warsztaty dla początkujących ogrodników, dla hobbystów, dla zielarzy. Także na takie moje wykłady, również zielarskie, bardzo serdecznie zapraszam. Szczególnie, że jestem dla Państwa dyspozycji w domach kultury, w gminach, w klubach seniora, w stowarzyszeniach. Bardzo chętnie do Państwa przyjadę, takie warsztaty poprowadzę. Ogólnie jest około 44 prelekcji, które mogę dla Państwa wykonać. Także oprócz warsztatów takich praktycznych mogą Państwo również zgłębiać magię i wiedzę zielarską.
0: To jest też ten element, który ja Państwu bardzo polecam, że popierajmy to, co jest nasze polskie gospodarstwa, polskie firmy, polskie manufaktury i takie miejsca jak to, które stworzyła Anna tutaj niedaleko na ziemi należącej do rodziców i dziadków razem ze swoją córką, która jest małą dziewczynką, a już tak przepięknie potrafi kremy ucierać i rozpoznawać rośliny i zioła i pomagać mamie na tym polu. Więc tę lawendę, te kremy, te wspaniałe zupełnie olejki można zaprosić do siebie razem z Anną. Ale Anno, tak, jak oczywiście. Ciebie znaleźć? Powiedz, jak można ciebie znaleźć?
2: Adres gospodarstwa Ogrodniki 407-132 Ostrówek, gmina Łochów, województwo mazowieckie. Numer kontaktowy 603-460-610. Można mnie znaleźć również na Facebooku Słoneczne Zioła Lavender Farm. Jest również strona, gdzie mogą Państwo zakupić moje produkty lavenderfarm.pl, kosmetyki naturalne. Moi drodzy, możecie do mnie napisać na Messengera, możecie napisać w wiadomości prywatnej, możecie wysłać mi również maila anna-rydzewska7@wp.pl. Jestem do Państwa dyspozycji.
0: No i to jest bardzo dobra wiadomość. Ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo Państwa zachęcam, bo jakość tych olejków i tych wspaniałych kremów i tej soli kłodawskiej z lawendą, to jest coś, co w każdej pachnącej kuchni i łazience powinno się znaleźć. No i to nie jest sprowadzone gdzieś nie wiadomo skąd.
2: Nasza Polska.
0: Nasza Polska i tego bardzo chcemy i to jest nam potrzebne. Anno, bardzo Ci dziękuję za wizytę i bardzo dziękuję też za wykład, który wygłosiłaś tutaj naszym poszczącym. No i też dziękuję za wizytę w Radio Wnet i mam nadzieję, że słuchacze Radia Wnet będą Cię szukać i będą Ciebie zapraszać do swoich domów kultury, miast, szkół i wszędzie tam, gdzie mogą być przeprowadzone warsztaty, bo ta wiedza jest bardzo cenna. Otacza nas wspaniała natura, która jest takim wielkim darem i musimy się uczyć z tego daru korzystać. Anna Rydzewska, Lavender Farm, to była teraz ta przyjemność, którą mieliśmy i ja, i Państwo. Adam Czerpak przygotował teraz jakiś utwór dla nas z całą pewnością. Czyli jest połączenie z panią Grażyną. To nie, proszę Państwa, to nie muzyka. To będzie lepiej. To teraz będzie muzyka puszczy. To teraz będzie cudowny śpiew drzew. Anna Rydzewska już się pożegnała. Żegna się.
2: Bardzo, bardzo dziękuję, moi drodzy. I przypominam, każdego roku 4 lipca zapraszam na Dni Otwarte i to jest dzień otwarcia mojego ogrodu, plantacji. 4 lipca.
0: Już za rok.
2: Akurat moje urodziny.
0: Już za rok w urodziny
2: Anny. Za rok spotykamy się 4 lipca. Ogrodniki 4. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy.
0: Bardzo dziękuję. Anna Rydzewska wraca do swojej lawendy i do córeczki, która pewnie czeka i posyła Wam tutaj buziaki, macha i jest... I znika właśnie. A jest z nami, słuchajcie, jesteśmy w sercu puszczy. Przenosimy się tam, gdzie żubry, które chyba chodzą nocą i tam właśnie jest pani Grażyna Tyc. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Grażyna Tyc z Nieznanego Boru, bo nasze urocze miejsce, enklawa białowieska, adres Nieznany Bór 1 w Puszczy Białowieskiej. I tutaj te dźwięki, które są teraz takie najbardziej charakterystyczne, to rykowiska zaczęły się. Także my wieczorami siadamy na tarasach i wsłuchujemy się w ten zew natury niesamowity, bo no, jest to bardzo takie, bym powiedziała, egzotyczne doświadczenie i właśnie takie głęboko, głęboko naturalne, bo te rykowiska są bardzo głośne, a dosłownie są, nawet słyszymy czasami, jak walczą dorosłe osobniki i ten taki szczęk, nie szabli, ale ich poroża, jak walczą o te swoje haremy łań, które tam czekają na zwycięstwo.
0: To
3: się teraz zaczęło. To są pierwsze tygodnie, bo to jest koniec właśnie września, początek października. To jest tutaj u nas no, takim widowiskiem największym. Trzeba oczywiście bardzo wtedy uważać na drogach, bo one takie niemalże pijane,
0: pełne
3: szalone,
0: szalone
3: przebiegają przez ulice, które no, też tutaj prowadzą, czy do Białowieży, czy do innych zakątków naszej puszczy. Także witam serdecznie, niemalże po sąsiedzku z rykowiskiem.
0: To jest niesamowite, ale Grażynko, czy jak my przyjedziemy w niedzielę, to te rykowisko jeszcze będzie trwało?
3: No, powinno. Powinno, bo one dopiero się zaczynają. Jest piękna pogoda, czyli to oczywiście trzeba wtedy zarwać trochę noc, chociaż czasami już słychać o godzinie właśnie 20, 21, bo generalnie to one się odbywają właśnie nocą do świtu. Ale ponieważ nasze miejsce jest otoczone, no to jest w puszczy, te nasze 4,5 hektara, więc to one tutaj bardzo blisko, zresztą echo niesie i autentycznie, no w tej ciszy panującej dookoła spokojnie można w tym uczestniczyć. Czasami to jest blisko.
0: To jest takie moje marzenie, bo o tych rykowiskach słyszeliśmy już będąc w enklawie w czerwcu, kiedy pierwszy tegoroczny taki post spa dla duszy, leśne spa dla duszy i ciała, tak nazwaliśmy ten czas, który spędzamy właśnie tam, w Nieznanym Borze, który nie jest już taki bardzo nieznany, bo już tam byliśmy kilka razy i teraz wybieramy się właśnie od najbliższej niedzieli, turnus leśnego spa dla duszy i ciała właśnie tam i będziemy na tarasach wysłuchiwać tych jelenich szaleństw. Muszę powiedzieć, że zazdroszczę, bo nie słyszałam nigdy tego rodzaju dźwięków puszczy, ale tam są jelenie, rykowiska, walczą o zdobycz bardzo konkretną ze sobą, te piękne stworzenia. A jak tam żubry? Czy one chodzą nocami?
3: Żubry, powiem szczerze, że teraz właśnie jest to okazja, żeby je zobaczyć tak w naturalnym środowisku, bo oczywiście bardzo blisko nas jest pokazowy rezerwat, gdzie je można obejrzeć no, bardzo, bardzo bliziutko. Ale w puszczy teraz, no to bardziej nad ranem już można je obserwować. Tutaj przewodnicy, jak rozmawiałam zresztą przedwczoraj, to powiedział, że najlepiej to się wczesnym rankiem wybrać na spacery, ale też można już, nawet jeżdżąc na rowerze u nas, są takie kierunki, gdzie one tam mają te swoje ścieżki i te szlaki i można je zobaczyć, bo latem to jest ciężko, a właśnie teraz jesień, zima, Zima jeszcze lepiej, bo wtedy one w ogóle się zbliżają do gospodarstw, bo szukają pożywienia. A teraz no jeszcze to nie jest taka przezierność dobra w puszczy, bo jeszcze jednak jest u nas zielono. To są dopiero początki jesieni. Te liście dopiero tam no te przebijają, przebija się ta barwa złota, brązu. A jak już liście opadną, czyli pod koniec października, czy w połowie, no wszystko zależy od pogody, jak jest taka duża przezierność, no to wtedy można te zwierzęta naprawdę obserwować bardzo fajnie i wtedy jest też, no te wycieczki, jak to mówią przewodnicy, są tłuste. Czyli nie tylko, że się jest w naturze, z naturą obcuje, ale można właśnie te dzikie zwierzątka obejrzeć. Zapraszamy. To jest taki to jest mały raj na ziemi, nasze Podlasie.
0: Nasze piękne Podlasie, które poznałam właśnie dzięki temu projektowi, który został, który animatorami są Grażyna i Stanisław Tyc właśnie w Enklawie Białowieskiej. My wypełniamy to treścią i pożywieniem, bo przyjeżdża Hildegardowy team, czyli pani doktor Małgosia Stępińska, która jest z nami cały czas, przez cały tydzień i całe to nasze wyposażenie kuchenne, prawdziwy orkisz, zioła, kasztany i to, co Hildegarda każe zjadać w ciągu tygodnia, żeby oczyścić organizm. To oczyszczenie tam na Podlasiu, ten czas jest no wyjątkowo taki, powiedziałabym, czarowny. Jest wypełniony też takim pięknem miejsc otaczających nas, pięknem tych niesamowitych, wielkich, potężnych drzew, które tam otaczają nas i takie różne drobne szczegóły jak źródełko Krynoczka, które jest niedaleko, cudowne miejsce prawosławnych z cudowną wodą, która od wieków uzdrawiała i no bardzo, bardzo jest to miejsce, w którym kochamy spędzać czas. Ale dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Bo zapraszamy, bo okazało się, prawda, Grażynko, że tak. Zwolniło się kilka miejsc, państwo się przenieśli na wiosenny termin, a więc kilka miejsc zwolniło się w enklawie i jeżeli dzisiaj, czy jutro państwo się zgłosicie, czy dzisiaj jest środa, czyli jeszcze czwartek, piątek na decyzję został, my zaczynamy w niedzielę po południu należy przyjechać do enklawy, żeby dołączyć na ten tygodniowy pobyt do enklawy. Grażynko, jak skontaktować się najszybciej, jeżeli ktoś na przykład dzisiaj teraz po audycji podejmie decyzję, że chce być z nami, chce ten tydzień po prostu z Hildegardowego spędzić tam właśnie.
3: To oczywiście zapraszam na stronę internetową enklawabiałowieska.pl bądź apartamentywpuszczy.pl. Tam jest taka oferta leśne spa dla duszy i ciała i tam oczywiście można zarezerwować, ale najlepiej napisać do nas maila na adres recepcja@apartamentywpuszczy.pl. Ta puszcza się przewija przez cały czas. No i oczywiście telefon 572-165-932. To jest telefon do nas. Oczywiście też chyba mogę skorzystać tutaj z uprzejmości Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie, które też jako dużo państwa zna to miejsce i tam również można się zgłosić. Zapraszamy serdecznie dla wszystkich naszych kuracjuszy, bo mogę tak powiedzieć, czy poszczących.
0: Tak, czeka
3: naprawdę przepiękne miejsce z królową naszego postu, czyli z orkiszem, no i oczywiście z panią Elżbietą, która też z nami będzie.
0: Ja natychmiast tak w niedzielę przenoszę się tam na Podlasie do tej pięknej enklawy i zapraszam serdecznie, jeżeli państwo chcą się dowiedzieć na naszej stronie, czyli www.centrum-hildegarda.pl, Hildegarda w Józefowie. Tam znajdziecie informacje również o tym leśnym spa i kontakt. Można też jutro już w godzinach pracy zadzwonić i poprosić o zapisanie czy o pomoc w zapisaniu. Zapraszamy. mamy. Jest kilka miejsc, które się zwolniły, a jedziemy, będziemy tam właśnie. Już mnie to ogromnie cieszy, bo jest to niezwykłe miejsce. Pani Grażyna Tyc, Enklawa Białowieska, Apartamenty w Puszczy, Leśne Spa dla duszy i ciała. Teraz była z Państwem. Dziękuję za tę opowieść niesamowitą o Puszczy i o tym pięknie, które nas tam czeka.
3: Dziękuję bardzo i żegnam się. Do widzenia. Zapraszamy serdecznie i czekamy.
0: Bardzo dziękuję. Dobrej nocy życzę Tobie. Dobrej nocy życzę Wam, drodzy słuchacze, Hildegardowi w Polsce i na świecie. Bardzo dziękuję Adamowi. Adam Czerpak realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dziękuję i bądźcie z Radiem Wnet. Bądźcie z nami za tydzień. Do usłyszenia.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
5: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, ze studia Roztocze, łamane na Grzęda Sokolska. Witamy Państwa. Adam Czerpak przy konsoletach. Dzisiaj dwóch niezwykłych gości, których przedstawi redaktor Bogdan Ferenc. Bogdanie?
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie dzisiaj z Roztocza i teraz mój specjalny gość, który przedstawi się oczywiście sam.
3: Witam serdecznie. Grzegorz Ferenc. Witam wszystkich radiopłyty słuchaczy zebranych przed odbiornikami.
1: Grzegorz powiedział radio, płyto, słuchacze, czyli jeszcze chyba zahaczył, tak mnie się wydaje, o wieróż z płytą kompaktową, Bogdanie.
2: O, stałą
1: stary
2: pewnością,
1: program, tak. Drugi program Polskiego Radia, niedziela, 21:20, wieczór z płytą kompaktową.
2: No tak, my jesteśmy jeszcze z tego rocznika, kiedy słuchaliśmy płyt kompaktowych, ale mieliśmy też oczywiście płyty te winylowe, no i to było na porządku dziennym. A powiedz mi, Grzegorzu, mój bracie, żeby nie było niedomówień, czy słuchałeś płyt winylowych?
3: O, jak najbardziej słuchałem płyt winylowych. Ostatnim wydawcą, który to był chyba Andrzej Rosiewicz tak naprawdę, którego słuchałem i którego miałem, do którego miałem dostęp, to był chyba tak naprawdę Andrzej Rosiewicz.
2: No super, ja też pamiętam tę płytę, bo miałem to, ja ją kupiłem i dlatego, że była w domu, on dlatego jej słuchał i tak to wyszło.
1: Tylko takie opowieści na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, ale teraz ze mną kto? On ci to, kto? Sławomir Sokołowski. Sławku, witam ciebie serdecznie. Dzień dobry, wieczór. No właśnie, tak jak czasem bywa, że zawodzą te urządzenia elektroniczne, ale za chwilę, panie i panowie, przeładujemy to, co nazywa się historią opowieści na antenie Radia Wnet. Nie powadamy absolutnie w żadną panikę. I za chwilę będziemy opowiadać o pewnej rzeczy, bo w roku pańskim 2004 płyta Lao Tse. Bardziej niż ważna, jeżeli chodzi o opowieści o powstaniu warszawskim. Natomiast 2 października na antenie Radia Wnet, o czym będziemy mówić za momencik, będziemy mówić o pewnym niezwykłym wydarzeniu, o pewnym niezwykłym koncercie. Teraz dzwonimy do pana Sławomira Sokołowskiego, bo któż nie zna klubu Hybrydy, któż nie zna klubu Progresja i tego niezwykłego miejsca. Dzień dobry, Sławku, na antenie Radia Wnet. Kłaniam się.
4: Dzień dobry.
1: No właśnie. I Palladium, gdzie za chwil kilka mój serdeczny przyjaciel Marek Dyjak pojawi się z niezwykłym koncertem, ale zanim Marek Dyjak, wiesz doskonale... 27 października dokładnie. Natomiast, drogi Sławku, a my dzisiaj zapowiadamy legendę punk rockowej sceny. Zygzak, niegdyś Norwegii, teraz już pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Zygzak, twórca słynnej TZN, Xenna. I nagle okazuje się, że ci starsi panowie, on jest trochę starszy ode mnie, mówią w muzycznych strofach, historiach o tym, co związane jest z Powstaniem Warszawskim. Opowiadaj proszę, Sławku.
4: Dokładnie, Zygzak właśnie opowiada o tym, że jego fascynacja Powstaniem Warszawskim wyniknęła właśnie z umiłowania wolności i zauważył tą walkę z totalitaryzmem młodych Polaków w 1944 roku i on również mówił, że to był czysty przypadek, ale to jakaś jednak opatrzność nad nim czuwała i swój zespół Xenna powołał 1 sierpnia 1981 roku w czasie karnawału Solidarności. I zespół też walczył, ale pokojowo, z totalitaryzmem komunizmu. Także to, z czym my się Polacy mieliśmy przykrość zmierzyć, czyli dwoma totalitaryzmami.
1: Ale Sławku, wejdę ci w słowo, wiesz co, wyciągnę cię na dłuższą rozmowę, bo tak. Były pupilki polskiej telewizji reżimowej, Lady Punki na przykład i inne zespoły tego typu historie. A TZN Ksenna, Deserter, Armia Tomka Brzezińskiego. Dokładnie, w remoncie.
4: W klubach studenckich. Dokładnie, w remoncie. I to właśnie było piękne. Rozmawiałem z Krzysiem i mówił mi właśnie, że było dla niego takim taką oazą ten remont, gdzie mógł spokojnie, ale w hybrydach też działały kluby, znaczy punk-rockowe zespoły.
1: Dokładnie.
4: Z Izraelem na czele. Także naprawdę to było właśnie miejsce klubów studenckich w ówczesnym czasie, było oazą wolności.
1: No, Izrael, gdzie był nasz Maleo umiłowany, Maleo Regalakac, tego tak. typu rzeczy. Natomiast wiesz co, Sławku...
4: Robert Brylewski.
1: Tak, Robert Brylewski, Robek świętej pamięci, świętej tak mogę pamięci. Powiedzieć, bo z Robkiem znaliśmy się, lubiliśmy się. Legendarna Brygada Kryzys. Natomiast wiesz co, Sławku, powiem tak. Czasy się zmieniają, a niby są wciąż takie same. I to jest ta dziwna niezwykłość, że w Radiu Wnet skupiamy to, co jest istotne historycznie, literacko, muzycznie. Ale wiesz, co ci powiem, Sławku? Jesteś ciut starszy ode mnie, bracie, przyjacielu, Sławomirze Sokołowski. Palladium, hybrydy, progresja. Że robi się smutno człowiekowi na sercu, kiedy powie, że niby wolność, ze wolności Polska niepodległa Rzeczpospolita, a o rzeczach oczywistych musimy opowiadać sobie tylko na antenie Radia Wnet, na przykład telewizji publicznej, czystej jak źródlana struga wody, o tym nie możemy powiedzieć.
4: Nie wiem, ja do telewizji akurat nie starałem się docierać, natomiast bardzo dobrą współpracę z Radiem dla ciebie i to powiem szczerze, jutro będę z Rygzakiem mówił, zapowiadał ten koncert, także dzielnica.
1: Tam już nie ma, ale Sławku, tam już nie ma ani Marka Wiernika, ani Romka Rogowieckiego, wiesz, no. Ta miotła wybiata, ale jest Radio Wnet, gdzie ty jesteś. Sławku, tak. Drogi mój kochany, w krótkich, żołnierskich słowach, gdzie, kiedy? Zygzak?
4: Hybrydy w najbliższy piątek, 2 października, zaraz po zgaszeniu na kopie powstańczej światła Powstania Warszawskiego o godzinie 19:30 w Hybrydach odbędzie się koncert poświęcony powstańcom warszawskim, zakończeniu takie społeczne obchody Powstania Warszawskiego. Tutaj w ogóle muszę wymienić Maćka Białeckiego, który no jest wspaniałym działaczem właśnie upamiętniającym i wspierającym mit Powstania Warszawskiego i upamiętniającym wszelkie aktywności związane z Powstaniem Warszawskim, który do mnie dotarł, od lat się znamy, przyjaźnimy tak. I Maciek po prostu wpadł na ten genialny pomysł. I dlatego też chciałem o nim powiedzieć. Także gorąco zapraszamy, wstęp wolny, za pobraniem wejściówek na palladium.art.pl.
1: Palladium.art.pl. Pozów tego swojego kolegę, przyjaciela, bo to nie jest oczywiście. Nagminne w dzisiejszej wolnej Polsce. Dlatego Radio Wnet to jest takie niezwykłe miejsce. Zresztą i Bogdan Ferenc o tym opowiada. I my mówimy ze studiów zagranicznych, że to jest nasze wolne medium, gdzie właśnie... Ale wiesz co, Sławek, pochwal nas, że te koncerty szafanowskie niby takie były, no nie wiadomo kto przyjdzie, a ty mi powiedziałeś ostatnio, panie i panowie, no, słuchaczki, piękne tak, Radia Wnet, my pracy, mamy swoje rzeczy, a tu nagle...
4: Prawie 5000 osób było na naszych melomanów, było na w audytorium maksimum na 7 koncertach szopenowskich. To jest po prostu dla mnie ewenement. To jeszcze nigdy w życiu nie miałem takiej ilości publiczności.
1: Sławku Sokołowski, my odrabiamy lekcje. Ja mogę do ciebie nie dzwonić, nie pisać maili. Zresztą wiesz, jak jestem pod kuratorą ojca Józefa na ziemi zamojskiej, to po prostu wiesz, mnie nie ma, ale my robimy swoje. Bo ty dokładnie robisz tak wspaniałą rozmowę, panie i panowie, Sławomir Sokołowski. Człowiek, który o studenckim życiu wie absolutnie wszystko, mało tego, ma pod sobą to niezwykłe palladium, gdzie Marek Dyjak, mój brat mleczny, ulubiony w grzybkach o czerwonym kolorze 27 października, a przy okazji, panie i panowie, 2 października wielki zygzak TZN Ksenna. Młodzi słuchacze Radia Wnet, czy to jest Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa, możecie zobaczyć punk rockową legendę. I wiesz co, chyba to nie będzie Sławek nadużycie, kiedy powiem, że Krzysiek Zygzak to jest człowiek postury Robka Brylewskiego, świętej pamięci, tak, i Tomka Budzyńskiego z grupy Siekiera i Armia, prawda?
4: Oczywiście, to jest człowiek, który naprawdę warto go słuchać, bo byłem bardzo zbudowany spotkaniem, rozmową. Krzyś Wojnarski naprawdę jest wspaniałym artystą i powiem ci, że jeszcze jak ja byłem w 86 albo 85 roku, był koncert UK Subsu i właśnie...
1: UK Subs. Pamiętasz tą zieloną płytę wydaną przez polskie nagrania składankową, punkową?
4: To później, natomiast UK Subs był na Torwarze razem połączony z Grzegorzem Ciechowskim i to też było niesamowite, jak rozmawiałem z Zygzakiem, to właśnie mu powiedział, że UK Subs bardzo wspominał ten koncert, że takich ludzi ubranych ludzie inspirowani przez obywatela GC,
1: tak,
4: czyli po Persji, to nigdzie na świecie nie można było spotkać. Po prostu ludzie wolności, biało-czarni,
1: tak,
4: i pewnego rodzaju... To była taka polskość. Ten niedoceniony według mnie cały czas Ciechowski zrobił ten naprawdę niesamowity i taki coś, co jest nasze, takie tylko nasze i czarno-białe. Tak?
1: Ale Sławku,
4: Polska musi być czarno-biała.
1: Tak, bo... Ale Sławku, dlatego o tym mówimy, dlatego ty jesteś hołubionym przeze mnie gościem. Tam zlepka totalna, że my się znamy, lubimy, szanujemy, natomiast ty robisz rzeczy niezwykłe i wiesz co, ty się wstydzisz, pewnie się teraz czerwienisz, Sławku Sokołowski, ty mój. Natomiast skąd znajdujesz siłę? Dlaczego to robisz, Sławek? Powiedzmy to słuchaczkom pięknym, nocnym Małgorzatom programu Cienie w Jaskini i nocnym Markom programu Cieni w Jaskini. Dlaczego ty to robisz? Co jest powodem? Co jest tym motorem napędowym? Co jest tym dieslem? Tutaj pozdrowienia dla Wilanowa, bo przecież PiS nie rządzi, diesel po prawie 10 zł. Nieważne. Co jest tym motorem napędowym, Sławku?
4: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest bycie osobą, która jest czyni wolność. I wiesz, bez wolności nie ma niczego i wychowany w Kołłątaju przez wspaniałych nauczycieli. To jest też zresztą tak samo, jak przychodziłem na próby do Esculapu, tego zespołu lekarzy mojej matki chrzestnej, Alicji Wojciechowskiej. Ja tam
1: oni kiedyś też robili program o pani Alicji. Ty wiesz o tym.
4: Robiliśmy, słuchaj, o Jurku, jej mężu był już program w Radiu Wnet, też człowiek wolności. I słuchałem tam Kamila Krzysztofa Baczyńskiego wierszy,
1: tak,
4: na tych próbach. Ja to z tym wychowywałem się, po prostu byłem przeciągnięty i cały czas do końca życia już to mam, tak? Nie da mi się tego odebrać. Jako 5-latek czy 6-latek przychodziłem na próby, moja mama też śpiewała w tym zespole.
1: Ale kochany Sławek, pytam cię o to, że mógłbyś pójść ławą, miło, łatwo i przyjemnie. Zarabiam kasę, jestem Sławek Sokołowski, Palladium, hybryd.

0: Ja tak,
1: a o czym mówiliśmy przecież? Te moje programy.
0: Mówiliśmy w radiu.
1: Dokładnie.
0: Wnet, także to jest to i że mogliśmy też tyle wspaniałych, fajnych, patriotycznych rzeczy, które tworzą jesteśmy i też wspólne korzenie, do których możemy wszyscy się odnieść.
1: Sławku, i o tym kochamy,
0: na pokolenie.
1: I o tym mówimy. Natomiast słuchaj, już nas nie chwal, bo tak jak mówię, zresztą wiesz, nie wiadomo gdzie się kończy Radio Wnet, zaczyna Klub Palladium, Klub Hybrydy, Progresja i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, drugi dzień
0: Proxima.
1: Września, Proxima, drugi dzień października. Piękne tak. Słuchaczki, wy, najpiękniejsze moje umiłowane, do których piszę wiersze, mówię niezwykłe słowa, i wy, nocni Markowie, trzeba zobaczyć Kysia. Mówisz, ja zawsze na Krzysia mówiłem Kysio, Kysio, to jest ten Ksenna, który zrobił, i z tego co wiem, ten materiał będzie nie gorszy, a może i lepszy od tego, co zrobiło, i ty to możesz potwierdzić, Sławku, Laocze na płycie numer 2 Powstanie Warszawskie, prawda? Opowiadaj, tak. Zapraszaj, Sławku.
0: Gorąco zapraszam w najbliższy piątek, 2 o 19.30 do Hybryd, wstęp wolny, rejestracja na www.palladiumart.pl. Zapraszamy gorąco.
1: Palladiumart.pl, hasło Radio Wnet, Cienie w Jaskini, idziemy na Kysia. TZN Ksenna.
0: A no słuchaj, i Dyjaka zapraszamy 27.
1: No przecież Marek Dyjak to mój brat... Zresztą to wszystko.
0: I zrobimy wiesz. Na ten temat audycję.
1: Osobną. Długo. Wiesz co, powiedział mi Marek, gdy jak wybran, jak ty jesteś na Zamojszczyźnie, to ja przyjeżdżam z ekipą i robimy 3-godzinny program tuż przed koncertem w Palladium. A znasz super. Mnie, Sławek, i mi to zrobimy.
0: Tak. No.
1: Natomiast Sławek, wiesz co, znamy się tyle lat i ja chcę tobie podziękować, wiesz za co, chłopaku? Mówi jak mój ojciec Józef, chłopaku. Za niezłomność, za to, że ty przez te 40 parę lat się nie zmieniasz, ja ciebie znam 20 z okładem, i że robisz dobre rzeczy dla młodego pokolenia, pokazując, nie wiem, takie osoby jak chociażby Kysiu Zygzak z TZN Ksenna, że nigdy nie odstawiasz nogi, że jesteś i że masz za nic system, układy, rotację, władzę, że ty, Sławek, po prostu jesteś i robisz dobrą robotę. Kłaniam ci się nisko z redaktorem Bogdanem Ferencem i jego bratem Grzegorzem, który nas nawiedził, bo Sławek, to co robisz, to jest rzecz niezwykła, chłopaku.
0: Dobrze.
1: Nie wiem, czy masz świadomość.
0: Ja już płonę cały, także bardzo dziękuję.
1: Tylko nie płacz, odwiedź mnie z córą, jak będziesz odwiedzał tutaj, wiesz, tak. Te góry.
0: Słuchaj, odwiedzam i
1: wapielnia i krągły dział do zdobycia.
0: Będę w Bieszczady, to na pewno cię odwiedzę.
1: Kochany, wiesz, że Wikty Opierunek w Wybranówce. Tam, dobrze. Gdzie Radio Wnet roztoczy łamane na grzędę Sokalską. Ale wiesz... Sławku, ty mnie znasz bardzo dobrze. Wiesz, że jestem złośliwy, prawda?
0: Oczywiście. To wygląda inteligencji.
1: To a propos tego, wiesz co, nie będę grał Dzieci z Brudnej Ulicy Zygzaka, którego można zobaczyć za chwilę, 2 października, palladiumart.pl, tylko wiesz co zagram? Mojego serdecznego kolegę, JJ-a, z grupy Wikcyc, z płyty. Tam, gdzie na okładce są ziemniaki, to a propos braci Jarosławów i Lechów, ale wiesz co zagram? Jaką piosenkę? W wersji pełnej. Krzysztof, pewnie słuchasz, wiem, że się nie obrazisz, bo tam pada brzydkie słowo. Wiesz co zagram? Na pochybę tym, którzy sypią nam w tryby pewne rzeczy, i zagram piosenkę, czy się uśmiechniesz, bo wiesz, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek grupy Wikcyc, drogi Sławku, piosenkę Tajni Agenci. Grupy Wikcyc. Na pochybel. Dziękuję ci pięknie.
0: Dzięki, kochany.
1: Będziemy zapowiadać też w serwisach informacyjnych jutro i pojutrze, bo Zygzaka na tym koncercie powstańczym warszawskim muszą obejrzeć tłumy. No, dziękuję za pochwalenie, że w Radiu Wnet i nagle na muzykę klasyczną przyszło prawie 6 tysięcy ludzi, no ale to siła Radia Wnet, bo wiesz, że my jesteśmy siłą. Jeszcze jedna rzecz powiedz, bo zaraz podpowiesz nam, żeby ci ludzie, którzy nas wspierają, żeby nas wspierali. Nie jak Republika, że cokolwiek się nie wydarzy, Republika od razu woła kasa, kasa, kasa, a trochę jak prezydent Zełenski.

0: daj. Nie, my robimy swoje, w swoim tempie, w swoim metrum, a nasi słuchacze to wiedzą. A ty jesteś tego przykładem, prawda, Sławku? Że u nas nie ma czegoś takiego, co nazywa się kunktatorstwem, kombinactwem. Po prostu tam, gdzie są dobre rzeczy, Radio Wnet, Krzysztof Skowroński, my idziemy tak, jak trzeba, tak jak polskie serduszko bije. Powiedz jeszcze zdanie czy dwa o tym, Sławku, kochany.
1: Ale też właśnie, jak mówiłem, a Chopin był w ZWW, ten Uniwersytet Warszawski jest dla mnie taką też ostoją, że tutaj naprawdę wspaniali ludzie studiowali i są absolwentami i naprawdę warto o tym pamiętać, że
0: dokładnie
1: nauka i też jest formacyjna i kształtująca nas. Dlatego dobre uczelnie to też jest rzecz, którą, tak, o której musimy pamiętać.
0: No ale Sławciu, wiesz, że jak ciebie zabraknie, więc my życzymy tobie tutaj z redaktorem Bogdanem 150 lat, bo przecież wiesz, jak nas zabraknie, no to co tam będzie się działo? Czy masz jednak następców? To jeszcze jedno słowo, takie jedno diktum a propos tego, o czym mówimy. Sławku. Się zaśmiał.
1: Że na pewno mam syna, wspaniałego syna, który już w innych działa, ale jemu w firmie związanej ze sztuczną inteligencją 11 lat, także jestem z niego mega dumny. No i na swoim obszarze też bardzo dobre sukcesy.
0: No ale pozdrów jeszcze córę. Radio Wnet jest radiem rodzinnym. Ta córa, z którą z tobą zdobywa te, wiesz, góry,
1: tak, Helena
0: korony. Słucha Helenka?
1: Helena słucha. Jest, co prawda przygotowuje się, bo jutro biegnie w sztafecie szkolnej. Zajęła ostatnio 3. miejsce w Przełajach na Ochocie, także jestem z niej mega dumny.
0: Helka, ja jutro będziesz pierwsza, zobaczysz. Redaktor wybrał, to mówi. No, damy radę.
1: Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Tomku za wspaniałe słowa, za ciepłe i za taką rodzinną atmosferę.
0: Musisz jeszcze pozdrowić sekretarza gminy Babice, kolegę Michała, prawda?
1: Tak, ale Tomek już nie jest sekretarzem, przeszedł już do biznesu.
0: O, no widzisz, moi bracia, przyjaciele rozwijają się, co mnie bardzo cieszy, bo to ku chwale Rzeczypospolitej. Słuchaj, Sławku, za chwilę cię pięknie pożegnam, natomiast raz jeszcze, gdzie można zdobyć bilety, żeby zobaczyć Kysia, Zygzaka z pieśniami powstańczymi? Raz jeszcze, Sławku, proszę.
1: palladium.art.pl. Zapraszamy.
0: Dziękuję ci pięknie. Ukłony dla twojej pięknej połowy. Helka, podsłuchujesz. Jutro wygrasz w cuglach i powiesz: redaktor wybrał mi, wskazał drogę, trochę jak Czarnecki w tym naszym hymnie w długiej zwrotce i będzie dobrze. A dla ciebie, Sławciu, dla wszystkich tych, którzy jutro chcą zobaczyć 2 października.
1: 2 października.
0: Tak, przepraszam, bo ja żyję tak, wiesz, nie wiadomo, nie? Tego typu rzeczy. 2 dzień października, palladium.art.pl. A słuchaj, a czy ten wywiad z Kysiem jest aktualny? 15:05?
1: Tak, jest aktualny, będziesz miał, tak.
0: I to mnie cieszy. Panie i panowie, Zygzak na żywo. Wiesz co, on się chyba nie pojawił w polskich mediach przez ostatnie 15 lat. To będzie niezwykłość, tak myślę.
1: Tak, dokładnie tak.
0: No i panie i panowie, Zygzak z łona Norwegii wrócił na łono Rzeczpospolitej Polskiej. 15:05 muzycznej polskiej tygodniówce. Zygzak będzie na antenie Radia Wnet. Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Panie i panowie, Sławomir Sokołowski. On ci to. palladium.art.pl. 2 dzień października. O tym jeszcze będziemy mówić w serwisach na antenie Radia Wnet. Ten niezwykły powstańczy koncert, bo 2 października wykrwawiające się Powstanie Warszawskie powiedziało dość. Nikt nam nie pomógł, Albion zdradził, Amerykanie zdradzili. Prezydent Roosevelt powiedział: niech Związek Radziecki zniszczy kolonializm na całym świecie, a my, Sławku, jak zwykle zostaliśmy sami sobie, ale mamy w sobie honor, moc, potęgę i to, że mamy w sobie ten gen wolności. Za to tobie dziękuję, bo ty, Sławku, w sobie to masz, kochany. I za to ci się kłaniam nisko.
1: Kłaniam się. Do widzenia.
0: A tym...
1: Dobranoc.
0: A tym, których nie zlustrowano, żeby nie było im tak miło, idąc spać, tajni agenci, Krzysztof, przepraszam, wersja nieocenzurowana, bo tam padnie te słowo. Kto był kurwą, zawsze się skurwi, ale też po 21. Tajni agenci Big Cyc z albumu Mohorowe Berety.

0: Tajni agenci z albumu Mohorowe Berety. Panie i panowie, ze mną goście, bo gościem jest redaktor Bogdan Ferenc, bo ja zawsze chwalę tym, co dzieje się pod niebem mojej pięknej Zamojszczyzny. Bogdan pewnie Konstancję pozdrowił, bo ta lubi ten Wrocław i te klimaty.
1: Tak, ja lubię Wrocław.
0: Właśnie.
1: Chciałem się pomylić.
0: No ale Bogdanie, a propos muzyki, bo też twój brat jest, który specjalnie przyjechał z Holandii, aby z nami sobie trochę porozmawiać. Czym jest dla was muzyka, panowie? Różni was 6-7 lat i tak dalej, i tak dalej. A ja zawsze wracam, Bogdanie, bo dzisiaj opowieść o płycie grupy Iron Maiden, Summer in Time, z ukłonami dla Stanisława, naszego platynowego, dla Pawła, rozkochanego w lecie jego Marii, dla pana Arkadiusza, dla pani Marianny, dla pani Bożeny, która dzisiaj po raz pierwszy napisała mi: panie Tomku, dzisiaj słyszałem, że będzie grupa. Muszę otworzyć te moje internetowe historie. Panie Tomku, słyszałem, że dzisiaj po raz pierwszy pojawi się grupa Iron Maiden. Nie znałem tego radia. Słuchałam radia rock, ale tam mało metalu i dzisiaj czekam na to, co się wydarzy a propos 40. rocznicy płyty Summer in Time. Droga pani, dzisiaj w całości ta płyta się pojawi, jak niegdyś w wieczorze z płytą kompaktową, z moją opowieścią, trochę przywłókłą, bo to jest jednak dla mnie ważna płyta. Powiem anturaż. Był 1 dzień października z moją babcią świętej pamięci. Zbierałem buraki cukrowe, kiedy jeszcze istniała cukrownia Bożuczyn. I dzisiaj powiemy sobie, że powinna być stać taka kapliczka, tabliczka, że dzięki Unii Europejskiej nie ma już cukrowni Bożuczyn. To mówi mój tata i ma rację w tym momencie. I ja śpieszyłem. Tata powiedział: nie będziesz jechał 30, bo nie masz prawa jazdy, jesteś dość młody. Miałem wtedy 14 lat. I wiecie co, zdążyłem minutę przed, wziąłem swojego Grundika z przelotką, radio Taraban brązowe, i nagrałem tę płytę, i ta płyta była dla mnie ważna. Natomiast Bogdanie, dla ciebie, dla Grzegorza, czym była ta muzyka w latach 80. dla ciebie? No Grześ trochę młodszy, ale ta muzyka dla nas była rzeczywiście ważna. To było odium dyskusji. Gadaliśmy o książkach, rozmawialiśmy o muzyce, rozmawialiśmy o naszych spotkaniach. Nie było TikToków, internetów, tego typu rzeczy. My żyliśmy tym, co nas, powiem młodzieńczo, sprzed 20 lat, nas to jarało. Dla nas to było ważne.
1: Przede wszystkim odkrywaliśmy muzykę, przede wszystkim słuchaliśmy tej muzyki i zaczynaliśmy ją rozumieć. I były to płyty, była to muzyka, która była ważna dla całego społeczeństwa.
0: I różna, bezstylowości.
1: Różna, tak, bo była to też poezja śpiewana, były to piosenki patriotyczne, były to piosenki, które dawały nadzieję, ale były też normalne, popularne, rozrywkowe. I tego się wszystkiego słuchało. Ja pamiętam nasze spotkania w latach młodzieńczych, kiedy ja miałem 14, 15, 17 lat, naprawdę słuchało się wszystkiego. Wtedy
0: Ten moment, Summer in Time, rok 1986.
1: Tak. Wtedy uczyliśmy się muzyki, co nam się podoba, jak nam się podoba i czy w ogóle nam się podoba, tak. Ale jednocześnie chłonęliśmy tę muzykę. Ta muzyka zaczęła do nas po prostu wchodzić. Odkrywaliśmy muzykę, która przychodziła do nas z zachodu bardzo często, a nie było to takie łatwe, bo nagrywało się z różnych stacji radiowych.
0: Ale pamiętasz, był Marek Gaszyński, muzyka młodych, poniedziałek 15:05. Tak. Był Romek Rogowiecki, wieczór z płytą kompaktową. Był mój serdeczny kolega, Tomek Beksiński, wieczór z płytą kompaktową, tłumaczenie tekstów, tak? I my na to, Bogdanie, czekaliśmy.
1: Tak,
0: to
1: czekaliśmy.
0: Było jak świętość, jak Boże Narodzenie. Opowiadaj.
1: Było to coś całkiem innego. Było to coś, co można było porównać do jakiejś niespotykanego wydarzenia. To się po prostu odbierało całkiem inaczej. Tak. Teraz muzykę mamy wszędzie. Możemy ją posłuchać w
0: ale
1: internecie.
0: Jaką? Wiesz, będę wybrzydzał, ale jaką? No proszę cię. No.
1: Tomek, ty jesteś zawsze krytyczny wobec muzyki.
0: Muszę być, od tego jestem szefem muzyki.
1: Kiedyś,
0: Radia Wnet.
1: No dobrze, ale wiesz, my urodziliśmy się w latach świetności kraju komunistycznego, który nie dawał nam bardzo dużego rozwoju. No była no oczywiście Maryla Rodowicz, był Andrzej Rosiewicz, ale była pani Sipińska. No ale to nie było to, co przychodziło z Zachodu i tę muzykę trzeba było zdobyć przede wszystkim. Mhm. I to było coś, co było nowością. Tak jak myślę, że mój brat już chyba tego nie przeżył, ale zaraz go zapytamy o to.
0: Dokładnie.
1: I myślę, że to była dla nas całkiem nowe odczucie, całkiem rzecz, która dawała chyba może nawet namiastkę wolności. Nie wiem, czy na pewno wtedy tak to odbierałem, bo już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale było to coś, czego słuchaliśmy, czego chcieliśmy słuchać.
0: Ale czuliśmy, Bogdan, tę odświętność, że to jest coś odświętnego, coś innego od tego, co nas otacza, prawda?
1: Z całą pewnością mogę powiedzieć, że tak, i było to coś, co nadawało sens naszemu życiu, co odróżniało nas od wcześniejszych pokoleń, które nie miały takiego i takiej możliwości. Coś, co jeszcze wtedy się wcześniej przede wszystkim nie przedzierało się przez tę żelazną kurtynę, która nas oddzielała od Zachodu. I myślę, że dało to nam pewien impuls do tego, żebyśmy działali, żebyśmy
0: powiem
1: się...
0: Powiem mądrze, assumpt ku.
1: Znowu używasz słów, których nie wszyscy, znaczy ja nie rozumiem, żeby nie było...
0: Ty rozumiesz, tylko się uśmiech. Ale wiesz co, dajmy coś powiedzieć Grzegorzowi.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o mnie, to wszystko to było takie, to było bardzo nowe, to było bardzo zaskakujące, inspirujące, dlatego że słuchał tego mój starszy brat, mimo że ja sam nie znałem języka angielskiego i to tak naprawdę doszło, to co oni chcieli mi wszystko przekazać, to doszło do mnie dopiero po kilkunastu latach, kiedy ja dopiero zacząłem poznawać język angielski, kiedy zaczynałem poznawać słowa, to co te zespoły chciały przekazać przez swoją muzykę. Mimo wszystko, tak, to doszło mnie dopiero po kilku latach, ale to było dla mnie inspirujące na tyle, że dlaczego mój brat, ja miałem wtedy 10-11 lat, ja tego tak naprawdę nie rozumiałem, dlaczego mój brat tego słucha, po co on tego słucha, ja tego słuchałem razem z nim. Byłem tym zafascynowany, tak jak mój starszy brat był tym zafascynowany, choć tak naprawdę ja tego nie rozumiałem, dlaczego.
0: Ja także dzisiaj puściłem tą płytę z winyla 3 razy, bo ja zawsze lubię robić taką podróż sentymentalną i ty, słuchając tej płyty z winyla, dobrego winyla, powiedziałeś, Tomasz, ale ja to znam. Ja mówię, właśnie to jest ta płyta, o której dzisiaj będę opowiadał, Grześ.
2: Ale dzisiaj to było zupełnie inna podróż, dlatego że dziś ja to usłyszałem swoją młodość, swoją nie, przeszłość, ale młodość, tak. I ja to, i tylko że ja to wtedy po prostu zupełnie inaczej rozumiałem. Ja to rozumiałem bez rozumienia. To była muzyka, to były odczucia, a po kilkunastu latach tak naprawdę zupełnie inaczej odbieram tą muzykę, ale chociaż wtedy mimo wszystko, że tego nie rozumiałem, absolutnie nie rozumiałem tego zupełnie, słowa nie rozumiałem, ta muzyka do mnie tak docierała, dla mnie to było takie nowe, takie nowoczesne, takie
0: ożywcze,
2: inne.
0: Powiedziałbym, nie? Takie coś
2: tak,
0: nowego.
2: Tak, to było takie, no, to było coś... No naprawdę to było coś super i czym próbowałem naśladować swojego brata, on się tym fascynował, on to rozumiał, ja próbowałem z nim o tym rozmawiać, nie, to było coś naprawdę tak, to było coś naprawdę nowego, fascynującego, coś czego...
0: Grzesiu, moja ukochana siostra jest rocznik 1980, więc wiesz, ja nigdy nie brałem pod uwagę, co mówi mój Bob, moja najmłodsza siostra. Ale pięknie o tym opowiadasz, bo ona z perspektywy czasu mówi w podobny sposób. Bracie, to ja chciałem z tobą tutaj coś tam i tak dalej. Ale to jest piękne przeżycie, tak? Ale
2: wiesz, tak, co, zupełnie inaczej odbiera się muzykę. To jest strasznie, strasznie dziwne doświadczenie, kiedy słucha się muzyki, jak się było młodym, kiedy się jej nie rozumiało. I na przykład, kiedy po 20 latach nagle zaczynasz rozumieć język angielski i nagle zaczynasz rozumieć słowa, które słuchałeś przez 10, 15, 20 lat.
0: I to do ciebie trafia. I jest tobie.
2: Które ci się podobały, które rozumiałeś. Nie wiesz dlaczego, ale nagle zaczynasz rozumieć słowa, mówisz, wow,
0: To jest moje.
2: To jest moje, ale to jest tak naprawdę zupełnie inne doświadczenie, zupełnie... Tak jakbyś odkrywał muzykę tak naprawdę na nowo. To jest odkrywanie muzyki na nowo.
0: To
2: fakt,
0: jest piękne.
2: To jest... Dla mnie to było też bardzo nowe doświadczenie, bo słuchać angielskiej muzyki bez znajomości języka angielskiego i po 20 latach, kiedy nagle, może nie nagle, ale z czasem, kiedy zaczynasz poznawać język angielski i zaczynasz go rozumieć i nagle słuchasz muzyki i mówisz, o kurczę, przecież ja tej muzyki słuchałem 20 lat temu,
0: jest
2: zupełnie
0: ta
2: inaczej, zupełnie, ale tak samo emocjonalnie i teraz rozumiem te słowa, coś naprawdę fascynującego.
0: Grzegorz Horen spod nieba Niderlandów, Królestwo Niderlandów. Grześ, to jest to, co mówię. To jest ten błysk, ta emocja, ten ślizg na wielkiej dysce surfingowej do lat 80. czy 90. i nagle wow, znowu jestem tam, ale świadomy, pewny siebie, wiedząc, o co chodzi. Bogdanie?
1: No cóż, no Grzegorz jest bardzo młodym człowiekiem w stosunku, w porównaniu do nas.
0: Okay.
1: Także on to faktycznie...
0: Nie ukrywam.
1: Mógł to,
0: nie przeczę.
1: Mógł od razu inaczej odbierać. I faktycznie wtedy, no te kilkanaście, kilkadziesiąt już lat temu ten nasz język angielski był na poziomie bardzo podstawowym.
0: Bogdan był pokraczny. Ja miałem prosty słownik, tak jak wiesz. No bardziej... My niemnożka magim pagawarit po rusku w języku.
1: Tak.
0: Z różnych powodów byliśmy w szkole podstawowej, natomiast język angielski wykuwaliśmy. Myśmy się uczyli właśnie na tytułach piosenek, na nazwach zespołów, uczyć się właśnie tego.
1: I oczywiście bardzo źle go wypowiadaliśmy, bardzo źle interpretowaliśmy ten język.
0: Bogdan, dzisiaj mogę powiedzieć słuchaczom, pięknym słuchaczkom, moje kochane w całej Polsce, jak ja nie wiedziałem, jak napisać nazwę grupy mojej ulubionej YouTube.
1: Ja się Państwu nie przyznam.
0: Kombinacje tego typu rzeczy, a potem nagle zobaczyłem w dzienniku ludowym, o którym dzisiaj mówimy, tata, był plakat grupy U2 i nagle tam liderka U i 2. Mówię, jakie to proste.
1: A tak? Jak ja dziwnie pisałem Bad Boys Blue. Nawet nie będę się przyznawał.
0: Panie i panowie, ale to jest temat na wakacyjną historię. Za rok wakacje się skończyły i o tym będziemy opowiadać. Bogdanie, dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję państwu za uwagę i oczywiście do usłyszenia.
0: Grzegorzu, dziękuję za twoje
2: dziękuję
0: uwagi.
2: Dziękuję również uprzejmie bardzo.
0: Natomiast, panie i panowie, teraz ja będę opowiadał ciut dłużej, bo dzisiaj zdecydowanie, tak jak państwu powiedziałem dokładnie tydzień temu, kiedy opowiadałem o dwóch niezwykłych płytach, bo wrzesień to jest czas czterdziestek. 40. rocznica płyty Final Countdown grupy Europe, 40. rocznica płyty Slippery When Wet, a dzisiaj 29. dzień września, rok pański 1986. Raz jeszcze powiem, nie wstydzę się swoich rolniczych korzeni, mimo szlacheckości i tak dalej, kiedy ja w jego mówię, babciu, ja już muszę biec, ponieważ ja muszę zagrać dzisiaj w poniedziałek Muzyce Młodych, świętej pamięci redaktora Marka Gaszyńskiego, tę płytę na kasecie zdążyłem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, panie i panowie, ten album wydany 29 września, rok pański 1986, dokładnie 40 lat temu, dokładnie kiedy grupa Iron Maiden, Żelazna Dziewica, zmordowana po długiej trasie koncertowej, panie i panowie, ta trasa koncertowa po znakomitej, rewelacyjnej, cudownej płycie Power Slave trwała 331 dni. 187 koncertów, 5 kontynentów, no i cóż, wyczerpanie, zwłaszcza wielkiego wokalistę Bruce'a Dickinsona, ale tutaj mam cytaty, bo dzisiaj wynotowałem sobie tylko cytaty, bo z Grzegorzem, z Bogdanem cytuję te nasze rzeczy. Adrian Smith napisał dwa single, te najważniejsze, Wasted Years, czyli Stracone Lata i Stranger in the Strange Land, a także Sea of Madness. W efekcie płyta Summer in Time to jedno z najciekawszych wydawnictw płytowych grupy Iron Maiden pod względem tego, co nazywam tym wewnętrznym rozłożeniem sił, bo Steve Harris, niedouczony piłkarz grupy West Ham, on jest wciąż dobrym piłkarzem. Pamiętają Państwo te opowieści, kiedy opowiadałem o meczach piłkarskich grupy Iron Maiden z naszą grupą TSA pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Więc Steve Harris wciąż główny architekt całości, ale Adrian Smith, główny gitarzysta solowy grupy Iron Maiden, przyjaciel Bruce'a Dickinsona, dostarczył jej na płycie Summer in Time najbardziej bezpośrednich, melodyjnych i tych emocjonalnych momentów. No i płyta była również pierwszym albumem grupy Iron Maiden. Coś niesamowitego, bo tam pojawiły się po raz pierwszy syntezatory, czyli po prostu muza, nie żywa, nagrywana, tworzona przez muzyków, ale jednak przetworzona, nieco syntetyczna. Natomiast w dalszym ciągu ten charakterystyczny galop basu Steve'a Harrisa, dwugłos gitar wielkiego pana Murray'a i Adriana Smitha, Dave Murray, Adrian Smith, no i potężny śpiew Bruce'a Dickinsona, no i perkusyjna eksplozja, niezwykłość Nicka McBraina. Ja powiedziałem Państwu, że nigdy więcej nie pójdę na koncert grupy Iron Maiden z jednego zasadniczego powodu, że już tam nie gra na perkusji kto? Wielki Nicko McBrain. No i też właśnie ostatnio rozmawiałem z naszą producentką Kasią Suda, która, z którą byliśmy trzykrotnie na koncertach grupy Iron Maiden, ostatni raz w Three Arena, kiedy grupa Iron Maiden prezentowała płytę Back From Tears. Natomiast panie i panowie, płyta nagrywana w roku pańskim 1985-1986, sekcja rytmiczna nagrywana na Bahamach, wokale i gitary solowe w studiu Whistlewood Studios Hewell Sun, no a cały miks oczywiście w Electric Lady Studios pod niebem Nowego Jorku. No i cóż, ten gość niezwykły, jeżeli oglądacie nawet tą reedycję, polską reedycję płyty opatrzoną tytułem Life After Death, rok pański 1985, płyta koncertowa po płycie Power Slave, to tam jest to nazwisko Steve Birch. Ten człowiek, który, tak jak w przypadku grupy U2, Daniel Lanois, Brian Eno, decydowali o tym, co nazywa się mocą i potęgą grupy Iron Maiden. Panie i panowie, interpretacje i nawiązania a propos tej płyty sobotnią porą, natomiast panie i panowie, by nie przedłużyć, bo tak naprawdę dzisiaj mógłbym przegadać do godziny 23 o moich interpretacjach, nawiązaniach tego, czym jest dla mnie płyta Summer in Time, mimo że często też sięgam do płyty Power Slave, natomiast za chwilę, panie i panowie, w całości ta niezwykła płyta. 8 piosenek, jak mawiam, 8 niezwykłych podróży. W moim przypadku do przeszłości, między Burakiem Cukrowym, Radiem Tarawan i Grundikiem, chęcią tego, by mieć tę płytę dla siebie, by ją odtwarzać na balkonie, który dzisiaj wygląda inaczej, pod niebem roztocza za mężczyzny, domu mojego taty, którego jestem dziedzicem, ale to są rzeczy, które absolutnie nigdy się nie starzeją. Panie i panowie, za chwilę nagranie numer 1, Call Summer in Time, czyli uwięziony gdzieś w czasie albo złapany gdzieś w międzyczasie owego czasu, potem Wasted Years, zmarnowane lata, Sea of Madness, Morze Szaleństwa, kolejna znakomita kompozycja Adriana Smitha, potem Heaven Can Wait, czyli niebo może poczekać, a następnie ta niezwykła historia. Był kiedyś taki dżingiel w jednym z moich muzycznych programów Radia Wnet, The Loneliness of the Long Distance Runner, czyli samotność długodystansowca. Przepiękna, epicka kompozycja Steve'a Harrisa. No i teraz pozdrowienia. Wiktorię pozdrawiam. Wiktora pozdrawiam też. To jest taki młody dżentelman, który radzi sobie dość i z rozmrażaniem jedzenia, z wprowadzeniem psa pod niebem Niderlandów. No i też da się wyżywić. Młody, sprytny chłopak. Też słuchają nas w Niderlandach. Wiktor, 3 plusiki. Też od wujka Bogdana. A potem w finale trzy nagrania, ale jakie? Stranger in the Strange Land, czyli obcy w obcym kraju. Tutaj nie chcę się rozpowiadać i wypowiadać, bo to odniesienie do dwóch niezwykłych powieści jednego opowiadania amerykańskich twórców. Następnie Déjà Vu, czyli jeszcze raz widziane, i znowu kłaniamy się komu? Panu Keanu Reevesowi i filmowi Matrix. I w finale Alexander the Great, Aleksander Wielki Macedoński. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie? Niezwykła płyta, niezwykły czas. Przepraszam za te moje emocje, przepraszam za te moje wypieki na twarzy, ale ta płyta jest bardziej niż ważna. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Na żywo, bez taśmy, to Stanisław słuchacz się uśmiecha, bo zawsze mówi na żywo, choć z taśmy. Nie, Stanisław, jest 21:48:59, grupa Iron Maiden, w całości płyta Somewhere in Time. 40 lat minęło i jeden dzień i ta płyta wciąż wzbudza niezwykłe emocje. Strona pierwsza, utwór pierwszy, a potem strona druga do samego końca, do finału nagrania Alexander the Great.

Panie i panowie, tak dobiegła płyta grupy Iron Maiden, Somewhere in Time. No i cóż mogę powiedzieć, chwila ciszy, właśnie po to, aby poopowiadać o tej niezwykłej historii, która nam się absolutnie przydarzyła. 40 lat minęło od wydania tej płyty. Przed chwilą cała płyta w całości, tak jak państwu obiecywałem, opowiadając o płycie grupy Europe, Final Countdown i o płycie grupy Bon Jovi. Najpierw Cove Somewhere in Time, czyli uwięzieni gdzieś w czasie. Potem nagranie Wasted Years, zmarnowane lata. Potem Sea of Madness, niezwykła kompozycja gitarzysty solowego grupy Iron Maiden, Adriana Smitha. Heaven Can Wait, czyli niebo może poczekać. Potem The Loneliness of the Long Distance Runner, czyli samotność długodystansowca. Kompozycja lidera, mistrza, człowieka, który stworzył grupę Iron Maiden w roku pańskim 1976, nomen omen, w tym samym roku, co powstała grupa U2. Następnie Stranger in the Strange Land, czyli obcy w obcym kraju, Déjà Vu, czyli z naszego jeszcze raz widziane, i nagranie Alexander the Great, czyli Aleksander Wielki. Ale piękne słuchaczki i zacni słuchacze, piszą słuchacze, teraz będę pozdrawiał i naszego stałego słuchacza Stanisława. Słuchacz Stanisław napisał, 40 lat minęło. Jak te 40 lat nam zleciało? I tak było, jak nie zdążyłeś nagrać, to nie miałeś, już powtórki nie było. Stanisławie, dokładnie tak, więc z wielkiego pola buraków cukrowych jako nastolatek biegłem do mojego rodzinnego domu, aby uruchomić swojego Grundika, przelotkę, radio Tarawan, aby nagrać tę płytę. No jeszcze słuchacz Stanisław dopisał, dla takich płyt nie można było nie zdążyć. Stanisławie, zdążyłem i do tej pory mam tę płytę. Przy okazji Paweł Gugała napisał, z ukłonami dla Marii, Pawle, dziękujemy i pozdrawiamy. Też się odkłaniam raz jeszcze. No i pan Dariusz Olszewski napisał, kurde, znaliśmy się po pseudonimach Zygzak, Sydney, Heavy, Schenken, Johnny, Samba, Zephyr. Nie znaliśmy imion i nazwisk, bo nie było to potrzebne. To a propos tej mojej zapowiedzi z panem Sławomirem Sokołowskim. Dopiero później dowiedziałem się, że Zygzak to pan Chojnacki, a może rodzina, moja świętej pamięci mama, to De Domo Chojnacka, to tylko dla ciebie. Ale dlaczego się tym nie pochwalić, drogi panie Darku? Z ciekawością wybiorę się na Zygzaka do Hybryd. Raz jeszcze przypomnę adres mailowy palladiumart.pl. Natomiast, panie i panowie, dzisiaj w roli głównej grupa Iron Maiden i pomyślałem sobie, że o godzinie 22:44 niech zabrzmi raz jeszcze ta koncertowa wersja przeboju. Strona pierwsza, utwór drugi. Wasted Years. A to z czasów, gdy grupa Iron Maiden wydała koncertówkę The Book of Souls. The Book of Soul, Live Chapter. Rok pański 2017, grupa Iron Maiden, Cienie w jaskini, Tomasz Wybranowski.

No i ta solówka niezwykła. W roli głównej oczywiście Adrian Smith, panie i panowie, natomiast teraz oczywiście nagranie instrumentalne z płyty Power Slave, Lost for Words, Big Aura. No i teraz przede mną winyl, panie i panowie, oryginalny winyl, piękne słuchaczki Nocny Małgorzaty i Nocni Markowie, Iron Maiden, Summer in Time. No i ileż tam niezwykłości na tej okładce. No bo w roli głównej Derek Riggs, który namalował Ediego jako potężną, częściowo cybernetyczną, a propos sztucznej inteligencji dziś, postać, która stoi w futurystycznym mieście. I oczywiście ktoś, kto oglądał Harrisona Forda w filmie Blade Runner, ma od razu pozytywne skojarzenia, bo to przepiękny film. I to nie jest absolutnie prosta ilustracja science fiction. I powiem Państwu dlaczego, bo to był szósty krążek grupy Iron Maiden, który ukazał się 29 września w roku pańskim 1986, ale po kolei. Patrzymy na okładkę, tam Acacia, czyli nawiązanie do nagrania 22 Acacia Avenue z płyty The Number of the Beast. Oczywiście lecą Spitfire'y, to ukłon w stronę płyty Power Slave i Aces High Bar. Jest to na pierwszy utwór, pierwszy z płyty Power Slave. Jest też Phantom Opera House, Ancient Mariner Seafood Restaurant, Sand Dune, czyli odniesienie do tytułu nagrania z płyty Peace of Mind to Tame a Land. Jest też kino niejakiego Philipa K. Dicka, ale też TARDIS z Doktora Who. Jest też napis Long Beach Arena, kojarzony oczywiście z płytą koncertową Life After Death. Jest też motyw piłkarski, czyli znaczek Upton Park i wynik meczu West Ham Arsenal. Takie nasze rodzinne, środkowoeuropejskie, cyrlicą pisane słowo kefir, czyli kefir. No i w centralnym miejscu zegar, który wskazuje godzinę 23.58. A przecież to jest tytuł nagrania Two Minutes to Midnight z płyty Power Slave. Natomiast za chwilę, panie i panowie, bo odniesienia, interpretacje i nawiązania związane z płytą Iron Maiden, Summer in Time, ale też z płytą Bon Jovi, Slippery When Wet i płytą grupy Europe, The Final Countdown, sobotnią porą w muzycznej polskiej tygodniówce. Redaktor wybrany do gdzieś tak 10 listopada urlopowy, ale Cienie w jaskini, muzyczna polska tygodniówka, muszą być na antenie Radia Wnet. No to za chwilę, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, nagranie opatrzone tytułem Reach Out. A to jest wersji zremasterowanej. Nagranie szczególnie interesujące, ponieważ Adrian Smith śpiewa w nim główną partię wokalną, a wielki Bruce Dickinson pojawia się tylko w chórkach. No i to trochę pokazuje taką inną, bardziej hard rockową twarz zespołu, mniej monumentalną i bardziej koleżeńską. A nagranie, które jest coverem formacji The Entire Population of Hackney Cover. No, za chwilę wielki finał.

0: To nagranie powróci sobotnią porą w muzycznej polskiej tygodniówce, gdzie wasz ulubiony, ukochany, a tak sobie mawiam piękne słuchaczki, Nocne Małgorzaty i Wynos i Markowie. I tak się, Gosia, pozdrawiam w tych Aumaaty, gdzie trzęsienie ziemi cię nie dotknęło. Redaktor mówi, redaktor Bogdan, ale ukochaną panią kompozytor też pozdrawiamy. Konstancję, kochaniec, Wrocław też nas słucha. Panowie, po 30 sekund podsumowania. Bogdanie, płyta Iron Maiden Somewhere in Time?
1: Była niesamowita, fantastyczna, cudowna, przepiękna i cóż tutaj więcej dodać? Ja chciałbym tylko pozdrowić Chile z Galway.
0: Poczułeś się, jakbyś miał 14 lat? Znowuż?
1: Zawsze tak się czuję i tak się zachowuję.
0: Grzegorzu?
2: Ja poczułem się niesamowicie również. To był powrót do mojego dzieciństwa, kiedy mój brat słuchał tej płyty. Również i bardzo chciałbym podziękować wszystkim Polkom i Polakom od lewa do prawa, bez względu na feminitywy, i jeśli ktoś mógłby...
0: Pozdrów Niderlandy, polskie Niderlandy.
2: Serdecznie, oczywiście, serdecznie pozdrawiam Niderlandy i jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć feminityw od słowa człowiek, byłbym bardzo wdzięczny.
0: Dziękuję. Człowieczka.
1: Człowieka.
0: Człowieczka? Człowieka, człowieczka. No jak jest kobieta poniżej 1,60 m, to jest człowieczka. A człowieka jak ma, wiesz, 1,60+.
1: A Tomek w końcu jest polonistą, także wiesz, on wie, co wiesz, mówi. Człowieka.
0: Właśnie, Stefan Niezdanowski ze Światu
2: właśnie,
0: mówi.
2: Właśnie dlatego pytam. Dziękuję uprzejmie.
0: Człowieka, człowieczka. To tak.
2: Wszystkim życzę spokojnej nocy.
0: No bo wiesz, ktoś może powiedzieć, że się śmieje, natomiast ja mówię, nie, nie, ja idę progresywnie, więc jak ktoś jest mały, ktoś powie, o, człowieka, a ona jest malutka, może się poczuć źle, więc ja mówię, człowieczka.
2: A jeśli to jest on?
0: On, jego, him...
1: No Tomek.
2: I właśnie
0: hick,
2: tu jest moje pytanie.
0: Hack, i mógłbym z łaciny jechać. Ale już to... Nie idźmy w tym kierunku, bo wiesz, Krzysztof Skowroński słucha i powie, chłopaki, nie idźcie w tym kierunku. Krzysztof, pozdrawiamy, a w finale, panie i panowie, mam nadzieję, że Adam Czerwak się nie obrazi, bo przegniemy ciut czasu. Adamie, ściskam cię mocno, chłopaku, ty mój. Adam powiedział, ja nie obrażę się, puszczaj, to słuchaj, z dedykacją dla ciebie, panie i panowie, Adam Czerwak przy konsoletach w Warszawie, w tym radosnym nastroju obcowania z płytą grupy Iron Maiden, Somewhere in Time, 40 lat minęło i... Jeden dzień, bo to było wczoraj, 40. rocznica. That Girl, cover formacji FM, panie i panowie, grupy Iron Maiden. Słyszymy się, bo jutro jesteśmy w stanie wakacji z redaktorem Bogdanem Ferencem, więc studia Dublin nie będzie. Zamiast muzycznego studia z wybranym redaktorem pojawi się on, bożyszcze kobiet, bez względu na wiek, redaktor Sławomir Orwat. Sławku, pozdrawiam. A dzisiaj w finale, mówiąc ku dobru, piękną prawdzie, miłości i szacunkowi do samych siebie. Iron Maiden, That Girl, to oczywiście z tej wersji zremasterowanej, panie i panowie. That Girl, niegdyś formacja FM, a teraz grupy Iron Maiden. Dobranoc i bądźcie, zostańcie z Radiem Wnet.

0: Formacja Iron Maiden, That Girl, FM Cover. 3 minuty po godzinie 23 to były Cienie w jaskini. Dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy o

0: Nocne powtórki wnet.
1: Na naszych łączach telefonicznych profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Ale nie od historii i nie od polityki. Zacznę od informacji z wczorajszego rządu, bo rząd wczoraj przygotował budżet na rok 2027 i jak zaręczył pan minister Domański, Polska w przyszłym roku nie wpadnie w kolejny próg ostrożnościowy, próg zadłużenia 55% zapisany w ustawach, ale Rada Fiskalna, którą sam pan minister Domański powołał, mówi, że to jednak będzie już w przyszłym roku, a jeśli będzie, no to rok następny i lata przyszłe to będzie tak. I waloryzacja emerytur tylko wskaźnik inflacji, brak podwyżek w budżetówce i wiele innych oszczędności to na początek, a jak dojdziemy, a to jest w tym tempie bardzo możliwe do tego progu, który jest w konstytucji 60% zadłużenia, no to wtedy już hamulec wchodzi na całego. Czy ekonomia, panie profesorze, gospodarka, finanse i budżet zatrzyma plany polityczne Donalda Tuska?
2: No on zrobi wszystko, żeby to nie stało się w przyszłym roku, to znaczy zrobi wszystko, żeby przynajmniej do wyborów te pieniądze wydawać i te zapożyczenia realizować na maksa. To taki plan był chyba od początku kadencji. Nazywam to, że to jest taka używka, która ma znieczulić ból, bo pamiętajmy, że gdybyśmy nie mieli takiego deficytu, wyobraźmy sobie, no to jakby wyglądały te wszystkie rzeczy związane ze wydatkami socjalnymi, z kwestiami służby zdrowia, zresztą tak jak w jakiś sposób źle zarządzanej, no ale z wieloma usługami publicznymi, więc to jest przejadane, tylko my to robimy na koszt przyszłych lat, nawet już nie pokoleń, ale przyszłych lat.

0: temu była zapowiadana i gdzie ona jest. No i tak dalej, i tak dalej.
1: I tak dalej, i tak dalej, ale Donald Tusk dużo mówi o budżecie, dużo mówi też o finansach. Najwięcej mówi o rynku paliw. Budżet sobie, zagrożenia sobie, ale jak rozumiem, wszystko się stanie, żeby te zagrożenia nie wpłynęły na kieszenie Polaków, jeżeli chodzi o rok wyborczy, rok przyszły. Aczkolwiek wczoraj z pewną ciekawością, muszę powiedzieć, wysłuchałem, chociaż to była taka ciekawość swoistego rodzaju wywiadu w Telewizji Polskiej w pozornej likwidacji pana byłego polityka lewicy Grzegorza Kołodko, który z jednej strony bardzo krytykował rząd, a z drugiej strony mówił, oj, trzeba oszczędzać, trzeba zabierać, trzeba ciąć, trzeba tutaj, potrzebujemy partii, która powie odpowiedzialnie, że koniec tego rozpasania, koniec tego rozdawnictwa, czas zabierać, był czas dawania, to teraz jest czas zabierania i trzeba takich mądrych i roztropnych ludzi, żeby mówić językiem gesty wyborczej z lat 90. i 2000., którzy to mądrzy i roztropni ludzie roztropnie pozabierają. I to wszystko w prestiżowym programie TVP Info w prime time, jak to się mówi w mediach. Władza nas przygotowuje do tego, że będzie zabierać.
0: No cóż, chętnie, znaczy już zabiera, bo pamiętajmy te całe takie jakieś homletyzowanie związane z obniżką cen paliw, że trzeba wprowadzić nowy podatek, zamiast obniżyć podatek. No wprowadźmy podatek od tych koncernów paliwowych, czyli na przykład od Orlenu, żeby później poprzez ten podatek obniżyć ceny paliw. Jak można obniżyć ceny paliw już na samym starcie poprzez obniżkę podatków i będziemy mieć to samo bez karkołomnych jakichkolwiek tutaj ruchów. Więc w tym sensie już jest zabierane, no, w jakimś stopniu. Natomiast no, przynajmniej tyle z tego wywiadu się dowiadujemy, że i to jest gdzieś puszczane tam do tego bardzo twardego bańki, że katastrofalne są finanse naszego państwa. No, zresztą to widać już poprzez chociażby te ratingi, agencja Moody's obniża nasz rating, więc o czymś to świadczy. No, nasz rząd wprowadził nas w stan taki, prawda, tuż przed katastrofą finansów publicznych, a wtedy rzeczywiście trzeba ciąć na różnych polach.
1: I to cięcie, jak rozumiem, byłoby już pytanie do politologa, panie profesorze, zabójcze dla władzy. Czy może jest taki klimat po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy, gdzie rzeczywiście okazywało się, że można zwiększać transfery rodzinne, transfery społeczne i jednocześnie ściągać zadłużenie, jeżeli chodzi o budżet państwa w relacji do PKB i te realizować budżety państwa jednak z mniejszym niż założony ustawowo deficytem, że to się kończy i teraz będzie, no właśnie inaczej, teraz deficyt będzie rósł i jednocześnie będzie się te transfery ograniczać, trochę się wróci do polityki, którą znamy z lat 90., z lat 2000., do polityki, której twarzą był Leszek Balcerowicz, przeze mnie dzisiaj już wspomniany raz.
0: Pamiętajmy, że te transfery, które PiS robił, one były przy innym jednak deficycie budżetowym to raz, a dwa były związane też z bardzo z punktu widzenia rządu ryzykowną grą, to znaczy z walką z tymi mafiami paliwowymi czy mafiami VAT-owskimi, a więc też budżet państwa był przez to większy. Dzisiaj wiemy, że to w ogóle nie ma miejsca, w związku z czym tylko poprzez proste zadłużanie się to realizuje. No tą drogą nie dojdzie się donikąd. No, to każdy, kto prowadzi swoje własne gospodarstwo, wie, że to jest tylko na krótką metę, ale jest to zabójcze, bo zadłużać się na jakieś poważne inwestycje jest zupełnie czym innym niż na przejadanie. Bo robimy to kosztem przyszłych lat, naszych dzieci i tak dalej, więc sytuacja jest z punktu widzenia też tego, co Koalicja Obywatelska, sam Donald Tusk przed wyborami mówili, a mianowicie, że to PiS ukrywa deficyty różne poprzez te fundusze, prawda, takie zadaniowe i tak dalej, że to jest katastrofa i w ogóle niedopuszczalne. No to, co dzisiaj jest, jest po

0: stokroć bardziej niedopuszczalne. To nas powinno martwić. Pytanie jest, no bo tak, jeśli tą drogą rząd by nie szedł, na przykład już w przyszłym roku poszedł drogą oszczędności, to czym innym w roku wyborczym może się pochwalić? Co takiego przez te lata, oprócz tego, że się nęka tego czy owego pisowca, co takiego
1: no właśnie, może to, zrobić? Może to, że się rozlicza polityków Prawa i Sprawiedliwości, że się za chwilę wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, no i do tego jeszcze ma się wojnę za rogiem. To teraz prowadzimy drugi temat naszej rozmowy. Pan profesor, jak powiedziałem, przewodniczącym jest Sejmiku Lubelskiego. Lubelskie regularnie dostaje, mieszkańcy tego województwa dostają SMS-y, pewnie pan profesor również. Są też alarmy. No i może to jest ten sposób. Finanse w ruinie, ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, co będzie zabierane, co będzie zwijane, gdzie nie będzie podwyżek. Nie mówmy o tym, co mówią agencje ratingowe. Nie mówmy o tym, jak to się stało, że w 3 lata, no przecież niezwiększonym wydatnie jakoś w wydatkach na programy rodzinne, społeczne, bo tutaj wielkiej rewolucji znowuż nie było. To już o finanse, to nagle w 3 lata budżet jest w trudnej sytuacji, nawet katastrofalnej. Mówmy o wojnie i mówmy o tym, że co i rusz są alarmy. Jak to jest w województwie lubelskim odczytywane? Jak reagują mieszkańcy Lublina i innych miast Lubelszczyzny na te alarmy rakietowe?
0: Aby pan redaktor dostawał co kilka minut, lecą rakiety nad Ukrainą, później nie ma zagrożenia, później znowu lecą i to tak co jakiś czas. To nawet nie w przeciągu dni, tylko tam godzin albo krócej, no to oprócz irytacji to trudno cokolwiek innego tutaj, jakiejkolwiek innej reakcji, jeszcze syreny zawyją, no to ja nie sądzę, żeby to było skuteczne. To może być skuteczne w sensie takim wyborczym przez chwilę, a później to jest tylko i wyłącznie pokaz jakiejś bezsilności czy bardzo niemądrych zachowań, no bo pamiętajmy, co my mamy robić w tym Lublinie? Biegać w koło tam, nie wiem, rondach, czy wysiadać z samochodów? Jaki jest plan? Po co to jest? Nie za bardzo ktokolwiek wie. Natomiast...
1: Znaczy, jeżeli nie chodzi o bezpieczeństwo, to zanim jeszcze wejdziemy do polityki, to trochę opisu, panie profesorze. Jak na to reagują mieszkańcy? To wywołuje irytację, zobojętnienie, czy jednak lęk? Jak to rezonuje w takich nastrojach codziennych mieszkańców, czy Lubelszczyzny, czy też pewnie Podkarpacia, no ale na województwie lubelskim się skupmy w tej chwili.
0: Widzę, że wszystko po kolei. Znaczy, pierwszy raz to było to niektóre panie i tak dalej z lękiem. No ale jak to się powtarza, to oczywiście część z obojętnością, a część z irytacją i to się wszystko przesuwa. Czyli im częściej takie rzeczy się dzieją, to coraz mniej lęku, coraz więcej obojętności, coraz więcej irytacji i tak się to przesuwa coraz bardziej. Rzecz jest o tyle groźna, że w sytuacji, załóżmy, realnego, naprawdę realnego zagrożenia, będziemy wtedy wszyscy tylko poirytowani lub zobojętniali. Bo przecież nie po to to jest ustanowione, ażeby nas zobojętnić i irytować, ale żeby nam pomagać zachować się bezpiecznie. No ale no... Takie się pojawia wrażenie, jakby tej władzy rzeczywiście zależało, żeby jakiś ten stan wojny był, no to wtedy Donald Tusk ogłosi się tym, który jest liderem nas chroniącym, ubierze się w moro, przejdzie się tam, prawda, po polu i pokaże tę troskę. No tak niestety to może wyglądać i to jest żałosne.
1: A skuteczne politycznie to jest tak, że, no bo były spekulacje, stan wyjątkowy, może nawet stan wojenny, ale tutaj potrzebne byłoby współdziałanie prezydenta. No właśnie, chyba, że się prezydenta w jakiś sposób ominie albo posunie. Są takie obawy, że przed wyborami albo zamiast wyborów będziemy mieli w województwie podkarpackim, lubelskim, konserwatywnych regionach Polski w jakimś sensie odroczone wybory albo tak zmęczoną ludność, że te bastiony partii konserwatywnych mniej chętnie pójdą do wyborów w przyszłym roku.
0: Skoro wobec marszałka Sejmu czy wobec kolumny sejmowej można składać ślubowanie sędziowskie, No to może i marszałek Sejmu zamiast prezydenta, czy w imieniu prezydenta bez jego wiedzy i woli ogłosić stan wyjątkowy. No to różne cuda mogą być, a Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Berka powie, że to jest legalne, ponieważ prezydent stracił tutaj w jakąś władzę, czy też władzę umysłową, żeby to czynić. No to przecież wszystko jest możliwe w takiej sytuacji, jak tutaj się w tej chwili, jak to się w tej chwili proponuje, jakie rzeczy my widzimy. No kuriozum wręcz niewyobrażalne, jeśli marszałek Sejmu mówi, że odbiera tę przysięgę dlatego, bo mu konstytucja nie zabrania. No to zabrania mu konstytucja ogłoszenia stanu wyjątkowego.
1: No nie zabrania. Co prawda mówi, że trzeba być, że to musi zgodzić prezydent, ale nic nie mówi, że nie może się zgodzić marszałek.
0: No dokładnie, no. Wiele rzeczy mu konstytucja niby nie zabrania, tylko problem jest odwrotny. Powtórzmy to raz jeszcze. Władze działają na podstawie prawa i w granicach prawa, a więc on może robić nie to, co mu konstytucja nie zabrania, tylko to, na co mu pozwala. A jest zupełnie odwrotnie. Każda z nas z władz może robić tylko to, na co ma ustawową podstawę prawną, a nie co nie jest tam zapisane, czyli co trzeba by zapisać w konstytucji i w ustawach, że marszałek Sejmu nie może. Prawda? I jedziemy po kolei. Nie może uczyć w szkole na przykład, bo nie ma uprawnień. Nie może, prawda, wykładać na uniwersytecie, bo nie ma uprawnień. Nie może być trenerem piłkarskim, bo nie ma uprawnień. Tak? Będziemy teraz wypisywać miliony rzeczy, do których nie ma kompetencji i w związku z czym nie może ich robić? Przecież to jest absurd. Kto to mówi? Człowiek, który staje na czele Górnej Izby, gdzie się stanowi prawo. Nie wie takich podstawowych rzeczy, że się nie opisuje tego, czego on nie może. I czego nie może każdy inny urzędnik w różnych miejscach, tylko co może. I tylko to może robić, co ma zapisane. No to przecież to są rzeczy oczywiste.
1: A mimo to są inaczej interpretowane, to zapytam, jeszcze wracając do tych alarmów rakietowych, bombowych, o obrony powietrznej. Jak to w tej chwili już się rozkłada i czy to ma jakiś efekt polityczny, czy te, bo już mamy ile, trzy tygodnie tych niemalże ciągłych alarmów, syren, SMS-ów, w tym bardziej w województwie lubelskim, podkarpackim, i jak to wpływa na tą polityczną dynamikę w tych wschodnich regionach Polski?
0: Znaczy, ja mówiłem, że to się przesuwa w kierunku obojętności i irytacji. Oprócz tej bańki takiej poparcia, no to mówią, że ludzie, ci, którzy popierają Koalicję Obywatelską, ze zrozumieniem, no co zrobić, taki stan i tak dalej. Ale no nie poszerza to moim zdaniem elektoratu i nie pokazuje nie tyle sprawczości, bo tu nie o to chodzi, tylko sprawności państwa. Czy tego rządu. Czyli nie buduje poczucia takiego bezpieczeństwa, że ktoś panuje nad sytuacją, że ktoś wie, jak nam pomóc, kiedy to zagrożenie będzie naprawdę realne. Wręcz przeciwnie, chaos.
1: Pokazuje to chaos. W tym chaosie jest metoda na koniec? To może być skuteczne dla podtrzymania władzy obecnego rządu?
0: Nie przypuszczam, chociaż w ogóle jest plan na chaos, moim zdaniem, czyli stworzenia gigantycznego chaosu w środku państwa, na zewnątrz państwa, tej mętnej i oczywiście po stronie opozycji tak samo, w tej mętnej wodzie, prawda, utrzymać takie twarde poparcie swojego elektoratu, pójście tym jednym blokiem i utrzymanie się przy władzy, czyli generowaniem takiego młynu wokół siebie maksymalnie dużego. Skoro taka jest metoda, no to tak będzie się działo.
1: O czym mówił profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk, przewodniczący lubelskiego sejmiku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: I wracamy do studia Poranka w NET. Razem z nami Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw służb specjalnych, wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej i członek Komisji Weryfikacyjnej WSI. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
0: 30 września.
1: Okrągła rocznica 20. Tak jest. 20... Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Tak.
0: 30 września roku 2006 przestały istnieć,
1: piękni młodzi.
0: Przestały istnieć wojskowe służby informacyjne. Jakie to miało znaczenie dla historii III Rzeczypospolitej?
1: No, że tak powiem, likwidację formalną pewnego złogu postkomunistycznego, bardzo zależnego od Sowietów, a potem od Federacji Rosyjskiej w dużym stopniu. I dla bezpieczeństwa państwa bardzo duży krok naprzód, dlatego że w przeciwieństwie historycznie rzecz biorąc do Urzędu Ochrony Państwa, którego sukcesorkami są Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, próbowano, że tak powiem, udrować tego trupa w postaci likwidacji służb bezpieczeństwa i wprowadzić pozorowaną weryfikację. Natomiast bezpieka wojskowa komunistyczna przeszła do rzeczywistości III Rzeczypospolitej nienaruszona i pod względem kadrowym, organizacyjnym, mentalnym, linków na wschód, pracy operacyjnej, metod, etc.
0: A kiedy pan likwidował WSI, to likwidował pan de facto siatkę rosyjską, pozostałe siatki rosyjskiej w Polsce? Jak to wyglądało od środka?
1: Pogląd wielokrotnie formułowałem nasz, można powiedzieć, no tego ugrupowania, czy też środowiska patriotyczno-niepodległościowo-politycznego, który uważał wojskowe służby informacyjne jako strukturalne wbicie się wpływów rosyjskich ze względu na zachowanie ciągłości tej, o której przed chwilą powiedziałem. I co bardzo ważne, przez 13 lat, pierwszych 13 lat Rzeczpospolitej, III Rzeczpospolitej, one działały bezprawnie, bez podstawy prawnej. W pełni, że tak powiem, swobodnie korzystając ze swoich zasobów operacyjnych, finansowych i wpływów, także też pozaformalnych, czyli w środowiskach tych postkomunistycznych, ze względu na przyjęcie agentury tam znajdującej się. Natomiast to jest taka kwestia tam formalna, prawda? Zlikwidowanie tego, tej formacji. Natomiast no, pytanie, czy udało się w pełni przynajmniej ograniczyć wpływy tego środowiska. No i na to pytanie nie mam dobrej odpowiedzi. Moim zdaniem nie udało się w pełni zlikwidować tych wpływów.
0: A jaki jest bilans tego wydarzenia sprzed 20 lat? 30 września, koniec, to jest sukces, no bo jak się rozmawia, zwłaszcza z polską prawicą, z ekspertami, oni mówią, mówimy 30 parę lat, zazwyczaj 40 od upadku komunizmu w Polsce i cały czas mówi się wpływy, nic się nie
1: bo
0: zrobiło.
1: To są pewne kroki spóźnione, ale jednak zostały one wykonane.
0: Czy nie?
1: To jest sukces, to absolutnie. Proszę przypomnieć sobie, że dla likwidacji wojskowych służb informacyjnych zebrano bardzo szeroką koalicję w ówczesnym parlamencie.
0: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Oprócz Bronisława Komorowskiego wszyscy głosowali za likwidacją, Samoobrona, poseł Roman Giertych głosował za likwidacją wojskowych służb informacyjnych. Jedynymi ugrupowaniami, które się temu przeciwstawiły, był SLD, które jakby to powiedzieć... I Bronisław Komorowski jako poseł ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Więc taka koalicja, taki konsensus rzadko był spotykany w ogóle. To trzeba przyznać. Ale to jest wynik no, takiej organicznej pracy szeregu środowisk ekspertów, którzy przekonywali i ukształtowali świadomość elit politycznych do tego, no, żeby ten złóg postkomunistyczny zlikwidować.
0: Wpływy WSI na służby, wojskowe służby specjalne, czy służby wywiadu się zakończyły wtedy, czy nie?
1: No nie mogły się zakończyć, dlatego że przyjęto wtedy takie rozwiązania ustawowe, które przypomnijmy, inicjatorem i tą lokomotywą polityczną był ówczesny prezydent Lech Kaczyński, chwała mu za to, dlatego że w Ministerstwie Obrony Narodowej, którym wówczas kierował Radosław Sikorski, niestety te prace były opornie szły, ale przede wszystkim były sabotowane, dlatego on to wziął do siebie do kancelarii, złożył inicjatywę ustawodawczą. Ta ustawodawcza inicjatywa zakładała budowanie nowych służb w miejsce zlikwidowanych wojskowych służb informacyjnych, czy służb kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego, no też w oparciu o byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych. Po przeprowadzeniu, przepraszam, tak zwanego postępowania weryfikacyjnego przed komisją weryfikacyjną do spraw wojskowych służb informacji, nie mylić z komisją likwidacyjną, która miała za zadanie po prostu zinwentaryzować zasoby operacyjne, logistyczne i finansowe oraz zaproponować podział majątku po WSI dla tych nowych służb. W tej, że tak powiem, komisji ja działałem, dopiero w drugim rzucie, tak zwanym drugim składzie pracowałem w komisji weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych. No i jakby to powiedzieć, ta weryfikacja no jakby też była zaburzona. Po pierwsze została zaburzona przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi w listopadzie 2007 roku i potem obstrukcją nowego rządu, rządu Donalda Tuska, jeżeli chodzi o to, przecież nam nie pozwalano tak naprawdę wykonywać swoich obowiązków. Wtedy mieliśmy siedzibę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. I druga sprawa, no to jest ta prowokacja, tak zwana afery marszałkowej, tak, z głównymi aktorami, niezrzeszającymi pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem oraz pułkownikiem Aleksandrem Lichockim, no który w swoich skutkach procesowo-propagandowych wywołał bardzo daleko idące szkody dla tego procesu i dla członków komisji weryfikacyjnej.
0: Afera marszałkowska, czyli
1: marszałkowa
0: związana z kompromitowaniem, ale też, jak rozumiem, gdzieś w tle był aneks, nawet nie w tle, tylko w istotnej części tej afery.
1: Tak, no jednym z, jakby to powiedzieć, elementów tej akcji dezinformacyjnej, tej operacji prowokacji przeciwko komisji weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych, było oprócz, że tak powiem, kupowaniem tak zwanych stanowisk tych pozytywnych dla oficerów, którzy postępowali do postępowania, którzy składali aplikacje do nowych służb, handlowania tym, była też element tak zwanego handlowania aneksem do raportu przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI, który był opublikowany w lutym 2007 roku. I w toku, że tak powiem, procesu, znaczy można powiedzieć postępowania przygotowawczego prokuratorskiego, jak i potem sądowego, który się, o ile dobrze pamiętam, zakończył w 2016 bądź 2017 roku, kompletną kompromitacją tej całej operacji i skazaniem na karę więzienia chyba, o ile dobrze pamiętam, 4 lat pułkownika Aleksandra Lichockiego, no to okazało się, że to jest jeden wielki humbug, tak? To jest wielka prowokacja. Pamiętam jak dziś uzasadnienie sędziego z Duna, który prowadził ten proces, że całokształt tego materiału dowodowego, który sąd zgromadził podczas tego wieloletniego postępowania, świadczy, dowodzi, w pełni, że tak powiem, pokazuje, że mieliśmy do czynienia z prowokacją ludzi służb, byłych wojskowych służb informacyjnych przeciwko właśnie Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. I to już ja dopowiadam po analizie tych materiałów, bo one były jawne, one zostały ujawnione, te akta postępowania sądowego, że mamy kierunek niewyjaśniony wschodni ze względu na osobę pułkownika Leszka Tobiasza, który już nie żyje.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, ile po tych 20 latach zostało się ducha, że tak to nazwę, WSI w tych służbach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, które powstały już po likwidacji.
1: No trudno mi...
0: Przecinano te linki, czy nie?
1: No, byłem tak, no, jakby powiedzieć, no nie, kierownictwo obecne, urzędujące kierownictwo SKW jest tego dowodem, tak? Przecież generał Stróżyk wywodzi się z Wojskowych Służb Informacyjnych, kiedy objął stanowisko szefa SKW, dokonał gigantycznego zaciągu takich ludzi, którzy tego typu korzenie mają. No więc, że tak powiem, w jakiś kadłubowy sposób odbudowano te wpływy poprzez chociażby ruchy kadrowe. Czy to będzie, czy powinno to mieć konsekwencje w przyszłości dla tych służb? Moim zdaniem tak. I można powiedzieć, że w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP toczą się prace związane z przedstawieniem całościowej reformy służb specjalnych. Dla SKW nie mam dobrych wiadomości. Nie widzimy miejsca dla tej służby w tym tych nowych rozwiązaniach, między innymi właśnie ze względu na te kompromitacje i zaangażowanie polityczne SKW.
0: No ale jakiś kontrwywiad musi chyba funkcjonować w Polsce.
1: To będzie, no to wszystko to zostanie przedstawione i jakby to powiedzieć, będzie to miało jakiś kształt dla opinii publicznej, jeżeli pan prezydent o tym zadecyduje w przyszłości, zaprezentowane. To nie ma o czym mówić. Natomiast tutaj, jakby to powiedzieć, no mamy, o czym rozmawialiśmy zresztą i w tym studio, i między sobą, no ten problem zaangażowania służb specjalnych w bieżącą politykę, wykorzystywania ich, ich wiedzy, ich zasobów do tego, żeby dyskredytować czy kompromitować legalnie działającą opozycję polityczną i też kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak miało to miejsce w zeszłym roku. No, że tak powiem, zabawę wokół Sławomira Cenckiewicza czy innych osób, którym spektakularnie odbierano poświadczenia bezpieczeństwa, a potem nie respektowano prawomocnych wyroków sądu, jest to tego najlepszym dowodem. Także mamy niestety bajzel z tym związany, to trzeba i powinno być uporządkowane, nie tylko ze względu na dobro wspólne i bezpieczeństwo państwa, ale także wyzwania, które stoją po prostu przed Polską w związku z tym, co się dzieje na wschodzie.
0: No dobrze, to puentujmy tą siłą rzeczy bardzo krótko, jak na zawiłość tematyki polskich służb specjalnych rozmowę kwestią, no też związaną z prezydentem, aneks.
1: Tak.
0: Aneks, 20 tak, lat czekamy na aneks i tak. Doczekać się nie możemy. Wydawało się, że jednak wejście do pałacu prezydenckiego nie tylko pana prezydenta, ale całej ekipy, zwłaszcza z byłym już szefem BBN-u, profesorem Sławomirem Cenckiewiczem, no to jest gwarancja, że tego, czego no nie zdążył zrobić Lech Kaczyński, nie chciał zrobić Bolesław Komorowski, nie wypełnił Andrzej Duda, mimo deklaracji z kampanii wyborczej, to jednak dopełni i sam prezydent, ale też ekipa prezydenta, otoczenie prezydenta i to się nie dzieje.
1: Nie, no jest grzyt. No, nie, pan prezydent nie dowiózł obietnicy swojej wyborczej. Ta data rzeczywiście byłaby ukoronowaniem tego, prawda? 20 lat likwidacji wojskowej służb informacyjnych, od 19 lat czekamy na ten aneks. W kwietniu...
0: Ale może po prostu aneks jest feralny. Może po prostu ten dokument tam jest, były zaszczyty, że jest za dużo publicystyki, za mało analityki. Może jest po prostu tekst publicystyczny, który się nie nadaje, żeby być dokumentem
1: ale
0: państwowym.
1: Ale ja przypomnę słowa Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta z kwietnia, jego wpisy na platformie X, że już prawie witaliśmy się z gąską i tego typu argumentów, nie posłużono się tego typu argumentami.
0: O to o co chodzi? Czy możemy powiedzieć wprost, uczciwie, o co właściwie chodzi?
1: Znaczy, ja mogę skomentować
0: skoro te
1: to,
0: zarzuty
1: w jaki
0: są
1: sposób...
0: nietrafione o tą publicystykę nadmierną w tym aneksie.
1: Od kwietnia dokonano zwrotu o 180 stopni. Tak?
0: Dlaczego?
1: Nie wiem dlaczego. Jeszcze raz często to powtarzam, nie znam treści aneksu, nie brałem udziału w pracach nad sformułowaniem tego dokumentu. No niemniej, jako osoba...
0: Ale tyle wiemy, że tam jest, oczywiście jest część opisowa, ale przede wszystkim gro objętości aneksu to są dokumenty.
1: To tym bardziej jakby to jest argument nad tym, żeby ten aneks wreszcie ujawnić. Tak jak mówię, w kwietniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, mówił wyraźnie o już końcowych pracach, znaczy pracach, właściwie zakończonych pracach związanych z tak zwaną anonimizacją z względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego tego dokumentu, przesłania do zaopiniowania marszałkowi Senatu i marszałkowi Sejmu. Wiem, jak to się skończyło, niemniej dopełniono tych obowiązków, natomiast nie pojawiła się jakby to być argument na rzecz alibi nie ujawniania tego aneksu, który się niedawno pojawił w przestrzeni publicznej z ust urzędników wysokich Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii Prezydenta, że antycypując przyszłość, skoro wiemy, nie wiem na jakiej zasadzie, że pan premier Donald Tusk nie podpisze kontrasygnaty pod postanowieniem o ujawnieniu tego aneksu, to my tego postanowienia wydawać nie będziemy. No to jest jakiś absurd po prostu, moim zdaniem, i logiczny, i sprzecznie wewnętrzny, bo jeżeli byłaby wola pana prezydenta rzeczywista do tego, żeby ten aneks ujawnić, to wydałby to postanowienie, przesłał do kancelarii premiera. Dobrze, to wtedy byłaby piłeczka po stronie kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów i wtedy cała odpowiedzialność za zabetonowanie tej sprawy spoczywałaby po drugiej stronie. A tak spoczywa niestety po stronie kancelarii prezydenta.
0: To ja wrócę do pytania, o co chodzi? Tam jest jakaś taka wiedza, która jest tak newralgiczna, że kolejni prezydenci albo nie chcą Mieczysław Komorowski, albo nie mogą, albo się boją jej ujawnienia, albo nie
1: to,
0: chcą.
1: To, że sprawa aneksu może tego samego dokumentu treści w niej zawarty.
0: 20 lat, to już trochę
1: 19.
0: Czasu.
1: Wywołuje tak nieprawdopodobną nerwowość po stronie marszałka Czarzastego. Przecież tutaj komentowaliśmy to, panie redaktorze, że jest jakieś absurdalne, bzdurne, jakieś nieracjonalne słowa padały pod adresem aneksu i skutków w ogóle likwidacji wojskowej informacji o jakichś trupach, studentach arabskich, którzy ginęli. Jakieś ta nerwowość dowodzi rzeczywiście, że po tamtej stronie ten aneks, że tak powiem, jest ważny i treść tego aneksu może rzeczywiście z ich perspektywy być bardzo upublicznienie niekorzystna.
0: To dlaczego ich perspektywa ma wpływ na decyzję prezydenta?
1: Nie wiem, właśnie uważam, że no niestety przykro mi to powiedzieć, a tej obietnicy pan prezydent nie dowiózł na chwilę obecną. Uważam, że te argumenty są po prostu wzajemnie sprzeczne, mówiące o tym, o antycypowaniu przyszłości, że premier Donald Tusk, jak nie, wiemy, że nie podpisze, kontrasygnaty, to my nie będziemy w takim razie nic takiego ujawniać. Wiele, przepraszam bardzo, jest postanowień prezydenta, którego nie podpisał kontrasygnaty pan premier, a jednak pan prezydent te postanowienie wydał. Chociażby o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, tak? Pan prezydent podpisał te postanowienie o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Pan premier Donald Tusk tego postanowienia pod kontrasygnatą nie złożył swojego podpisu. Więc na takiej zasadzie to właściwie mógłby nastąpić wewnętrzny paraliż pewnych decyzji pana prezydenta, który na mocy konstytucji wydaje w formie postanowienia. Nie rozumiem tego, jestem szczerze mówiąc tym rozczarowany. Uważam, że należy się opinii publicznej ten aneks i udostępnienie, chociażby ze względów historycznych, analitycznych, ale przede wszystkim przerwanie jakiejś tajemnicy, jakiejś klątwy nad tym, że kolejny prezydent jakby wchodzi w buty adwokata wojskowych służb informacyjnych, staje się strażnikiem tajemnic wsiarzy. No dla mnie to jest po prostu niepojęte.
0: Wsiarze, czyli funkcjonariuszy i sympatyków wojskowych służb informacyjnych, tak to nazwijmy. O broni porozmawiamy następnym razem.
1: Tu stawiamy...
0: Dostępie.
1: Tak jest. Bardzo chętnie.
0: Piotr Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: I miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
0: W rocznicę, 20. rocznicę likwidacji wojskowych służb informacyjnych rozmawialiśmy.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Grzegorz Górny. Zacznijmy po Bożemu od pielgrzymki papieża Leona do Francji. My na antenie Radia Wnet bardzo skrupulatnie staraliśmy się tą pielgrzymkę opisać, a skonkluduje, nie wiem, czy fenomen tej pielgrzymki, czy duszpasterskie osiągnięcie, pan redaktor, rzeczywiście coś, co powinno nas skłaniać do tezy, że istotnie zmienia się klimat, jeżeli chodzi o kontekst religijny, o kontekst Kościoła katolickiego w Europie Zachodniej?
2: No, komentatorzy mówią, że Francja pokazała swoją inną twarz. I jak się czyta z kolei głosy samych katolików, to one przypominają trochę głosy, jakie się rozlegały w Polsce po wizycie Jana Pawła II w 1979 roku, że po raz pierwszy mogliśmy się policzyć. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć swoją siłę. Po raz pierwszy przestaliśmy czuć się marginalizowani. I to wynika z tego, że katolicy we Francji rzeczywiście są marginalizowani, ich głos w przestrzeni publicznej się nie liczy. Można powiedzieć, że nawet nie mają takiej swojej reprezentacji politycznej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze niedawno Zgromadzenie Narodowe we Francji uczyniło aborcję prawem konstytucyjnym i okazuje się, że głosowało za tym ponad 80% deputowanych i senatorów, w tym także tych reprezentujących partie prawicowe. Nawet sama Marine Le Pen i większość jej partii także poparła to rozwiązanie. Więc można powiedzieć, że katolicy we Francji czują się partyjnie bezdomni. Nie mają swojej reprezentacji w parlamencie. I ta pielgrzymka stanowiła taką manifestację siły katolików, z tym, że trzeba powiedzieć, że z jednej strony to robiło wrażenie, ale z drugiej strony to nadal jest jakaś kropla w morzu. Że te procesy sekularyzacyjne bardzo daleko zaszły i dzisiaj media się ekscytują, że mamy rekordową liczbę chrztów osób dorosłych, no ale ta rekordowa liczba to jest ponad 20 tysięcy. Więc to nie jest dużo, ale to świadczy o tym, że jak daleko ten kryzys sekularyzacyjny zaszedł i że powoli zaczyna się odbijanie od dna.
1: Kiedyś społeczeństwo francuskie, no może nie tak jak polskie, ale było dość powszechnie katolickie. Teraz ten katolicyzm w Europie Zachodniej, we Francji staje się czymś bardziej elitarnym, czymś, co nie jest elitarne na dwójnasób. Raz, że jest to mniejszość w społeczeństwie, ci, którzy chrzczą, ci, którzy chodzą do kościoła, a dwa, że ta mniejszość ma ten aspekt elitarności, raczej osoby bogatsze, lepiej wykształcone. To jest taki ten właśnie nowy kościół grupujący aktywną, bardzo zaangażowaną w religijność, ale jednak mniejszość.
2: Rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest taka aktywna mniejszość, która stanowi coś w rodzaju drożdży w cieście. I co też ciekawe, większość młodych konwertytów to są mężczyźni. Że do tej pory struktura socjologiczna francuskiego kościoła była taka, że wśród praktykujących przeważały starsze kobiety. Teraz zaczyna być coraz więcej młodych mężczyzn. I to rzeczywiście jest bardzo widoczna zmiana, zwłaszcza jak jest się w ciągu tygodnia na mszy we francuskim kościele, to nagle wokół siebie nie widzimy tak jak kiedyś babci, tylko coraz częściej widzimy młodych mężczyzn. Właśnie nie kobiety, ale mężczyzn. I ten proces dotyczy większych miast. Że tradycyjnie się zwykło uważa, że to ta wieś jest tradycyjna, przywiązana do wiary, a okazuje się, że to odrodzenie katolicyzmu dokonuje się przede wszystkim w większych miastach, a nie w małych ośrodkach.
1: To jeszcze jedno narzućmy do tego, co przyszło z Francji, tym razem informacje zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Ktoś, kto bacznie obserwuje sferę medialną, mógł zauważyć, że w tym roku, w miesiącu czerwcu, nie bombardowano nas tak usilnie różnymi tęczowymi logami, że wielkie big techy przestały być tak bardzo LGBTQ. Patrzę do najnowszych danych sondażowych i cóż się okazuje, w latach 2025-26 po raz pierwszy odnotowano wyraźny spadek nastolatków i młodych dorosłych w USA, którzy się identyfikują jako osoby społeczności LGBTQ+, co socjologowie analizują jako wyhamowanie czy odwracanie się trwającego trendu od dekad, trendu wzrostowego. Mamy Francję, mamy te dane ze Stanów, mamy odchodzenie pewnej fali rewolucyjnej, w tym wypadku już pod sztandarem tęczowym, czy to za wcześnie, żeby takie wnioski wysnuwać, panie redaktorze?
2: Tak gwałtowne załamanie się tego trendu w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że to nie jest zjawisko biologiczne, ale że to był pewien fenomen kulturowy, pewna moda zaszczepiona wśród młodzieży, czyli taka autodiagnoza dysforii płciowej. Natomiast to się zmienia w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, na skutek tego, że się rozpowszechnia wiedza o szkodliwych skutkach tak zwanej tranzycji, tak zwanej zmiany płci, bo mówimy tutaj o trwałym i nieodwracalnym okaleczeniu ciał dzieci. W związku z tym już jest w Stanach Zjednoczonych pierwsza fala pozwów sądowych, procesów. W tle są olbrzymie odszkodowania. Część stanów w USA wprowadziła prawo, które zabrania tranzycji. W związku z tym zmienia się pewien klimat społeczny wokół tego zjawiska. No i na dodatek ta administracja Donalda Trumpa, ona przestała finansować organizacje, które promują ideologię tęczową, a zaczęła się z kolei, zaczął się odwrotny proces, czyli szerszego informowania o tych ubocznych skutkach tranzycji. No i widzimy tego efekty.
1: Efekty, które będą społeczne, polityczne, bo to rzeczywiście LGBTQ, cała ta otoczka finansowa, medialna, polityczna, no, zawładnęła debatą publiczną w świecie zachodnim przez ostatnią dekadę. Co będzie po niej?
2: Co będzie potem, trudno powiedzieć, ale rzeczywiście jesteśmy świadkami w tej chwili odwrotu, tym bardziej, że od 2 lat widzimy sojusz Doliny Krzemowej z Donaldem Trumpem. I tam mamy wyraźny odwrót, i to nie tylko Elon Musk czy Peter Thiel, ale generalnie ci wielcy potentaci z Doliny Krzemowej, oni przeszli na stronę republikanów i w związku z tym widzimy też, że te media społecznościowe, ta sfera internetu, która była do tej pory tym głównym wehikułem tej ideologii, że ona zmienia swój kierunek. I jest to, na co pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, no, że już nie ma tej takiej nachalnej propagandy na każdym kroku w internecie, jaka jeszcze była kilka lat temu.
1: To jest też kwestia biznesowa, że jak rozumiem, skoro, a pewnie co było pierwsze, jak pan redaktor uważa, bo się nie mamy danych, czy najpierw był odwrót Big Techu, więc nagle okazało, że młodzi, skoro nie są bombardowani, to są mniej LGBTQ+, czy jednak najpierw był zwrot, że jednak gdzieś uznano, także społeczeństwo samo z siebie, z jakichś innych pobudek, młodzi uznali, że to jednak jest głupie, niemodne, i dopiero za tym poszedł Big Tech. Co było pierwsze, kura czy jajo, panie redaktorze?
2: Na początku był plan administracji Joe Bidena, żeby przejąć Dolinę Krzemową. I był projekt restrykcyjnego prawa, właściwie dającego państwu pełną kontrolę nad tymi największymi gigantami Big Techu. I wtedy oni, i to było podczas kampanii wyborczej, to oni sami to opisywali na łamach New York Timesa, jak to się stało, że Dolina Krzemowa przeszła na stronę Republikanów. Oni się wtedy przestraszyli, że tak naprawdę stracą swoje interesy, stracą niezależność, kontrolę nad tym, nad czym, co stworzyli. Natomiast Trump im złożył kontrofertę i zauważmy, że większość z tych największych firm weszła teraz także do sektora zbrojeniowego. Więc oni dostali taką ofertę wejścia w ten sektor dual use, tak? Czyli tego podwójnego użytkowania na potrzeby zarówno cywilne, jak i wojskowe. I w tej chwili te firmy dostały dodatkowego wiatru w żagle na skutek nowych zamówień od kompleksu zbrojeniowego.
1: A może jest tak, że po prostu Zachód na poważnie szykuje się do konfrontacji ze Wschodem i uznano, że jednak społeczeństwo LGBTQ+, to nie jest społeczeństwo, które będzie w stanie taką rywalizację, czy może nawet więcej niż rywalizację, wygrać.
2: No to mówi wprost Hexet, czyli sekretarz obrony, a właściwie wojny. O, to też jest ciekawe, że zmieniono nazwę departamentu, że to już nie jest Departament Obrony, tylko wojny. Hexet mówi to wprost i właściwie z armii ta ideologia tęczowa została kompletnie wyrugowana teraz za jego kadencji, dlatego że Stany Zjednoczone szykują się do tej konfrontacji głównie z Chinami. Ale Rosja też tam w tle jest oczywiście.
1: No i to wszystko się składa na to, że możemy dzisiaj w poranku wnet o godzinie 8:02 odtrąbić koniec marszu ideologii woke, czy ideologii LGBT przez zachodni świat, czy jeszcze nie odtrąbić?
2: No nie, bo widzimy, że z jednej strony Stany Zjednoczone zlikwidowały to finansowanie poprzez te swoje agencje rządowe, przede wszystkim USAID, ale z drugiej strony Unia Europejska stwierdziła, że

0: też pewną radykalizację, że Partia Demokratyczna skręca coraz bardziej w lewo, znikają kandydaci środka i co ciekawe, wielu przedsiębiorców, bogaczy, biznesmenów przechodzi do partii Donalda Trumpa, dlatego że oni mówili, że my zawsze byliśmy tym konserwatywnym skrzydłem Partii Demokratycznej. Ale sytuacja się tak zmieniła, że jesteśmy teraz liberalnym skrzydłem Partii Republikańskiej, mimo że myśmy nie zmieniali swoich poglądów.
1: Tylko to partie się zmieniały, czyli co? Walka trwa. Grzegorz Górny był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za uczestnictwo w poranku wnet.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: Wracamy do Poranka Wnet, godzina 8:19 już się zrobiła na naszych zegarach, nie tylko pewnie naszych, ale w całej Polsce na zegarach zrobiła się taka godzina. A propos godziny, to teraz przynajmniej godzina krakowska, może nawet więcej, w ogóle jest czas krakowski za dwa tygodnie, za 9 dni, druga tura wyborów, więc Kraków będzie często naszej audycji gościł, naszej antenie, a potem też, bo Kraków to jedna z naszych stolic Radia Wnet. A teraz czas na gościa Poranka Wnet.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na Wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: A gościem Poranka Wnet Ireneusz Rasiek-Krakus przyjechał do nas do Warszawy, wiceminister sportu i turystyki, Centrum dla Polski, klub parlamentarny PSL. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No trudno, żeby o Krakowie się nie rozmawiało na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
0: To prawda, stąd patrzymy.
4: Jest jeszcze ulica Wawelska, z tego co pamiętam, ona jest troszeczkę dalej.
0: Dalej. Jest
4: od centrum. Nie wiem,
0: więcej by się jeszcze takich nazw ulic znalazło, ale krakowskie przedmieście najważniejsze. To popatrzmy na ten Kraków. Środa, to już trochę czasu minęło. Czy koalicja rządząca już się otrząsnęła po wynikach pierwszej tury wyborczej, czy jeszcze przeżywacie?
4: Ja nie wiem, czy musiała się otrząsnąć. Myślę, że wynik pierwszej tury...
0: Jak patrzę na marszałka Czarzastego, to on cały czas przeżywa.
4: A, no to tak, ale patrzę na wyniki pani Piątkowskiej, to ten wynik ostateczny pierwszej tury jest lepszy niż wielu ekspertów i sondaży przewidywało, więc myślę, że to nie był jakiś szok, tylko taki wynik, który powoduje, że kandydatka musi przeanalizować, mam nadzieję, że przeanalizowała szybko swoje szanse w drugiej turze, no i podjąć pewne działania, żeby nawiązać rywalizację z panem Gibałą o fotel prezydenta.
0: Jest trochę dystansu do nadrobienia. Patrz jeszcze na te sondaże Exit Poll OGB, które wskazują, że raptem 25% wyborców PSL-u, którzy się identyfikują jako tacy wyborcy, oddali głos na kandydatkę PSL-u, panią Piątkowską. Jak to jest, że tylko 1/4? Pan poseł chyba też jest wyborcą listy PSL-u. Zalicza się do której grupy? Do
4: tej, nie wiem.
0: Głosowała na panią Piątkowską, czy nie głosowała?
4: Nie, my popieraliśmy panią Piątkowską, więc myślę, że to wszystko tłumaczy, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast jeżeli chodzi o elektoraty, no to często one jednak wybierają. Ten paleta tych w pierwszej turze kandydatów była dość spora. Wiadomo, że wybory samorządowe trochę rządzą się innymi prawami.
0: Pan PSL zawsze był mocny,
4: tak, bo
0: chociaż nie w miastach.
4: No, szuka się człowieka bardziej niż polityki. Chociaż w dużych miastach ta polityka odgrywa rolę i tutaj te wybory w Krakowie w sposób taki nadzwyczajny stały się polityczne ze względu na już takie przedwiośnie kampanii wyborczej w przyszłym
0: Czyli
4: roku parlamentarnym.
0: Czyli jest to dla was laboratorium? Patrzycie na to?
4: Nie, to się stało laboratorium, bo i media wszystkie, jak pan wie, wszystkie media... Nie, przepraszam bardzo. No, wszystkie media zrobiły z tego jakby dużą próbę, tezy, ostatnie tygodnie, pytania, jaki to będzie miało wpływ na wyniki wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Te wszystkie rzeczy, ja tutaj upraszczam jakby w tym komentarzu, powodowały, że stawały się te wybory coraz bardziej polityczne. Ale część wyborców według mnie poszło w starym rytmie, bardziej szukając jakby swojego kandydata, z tej palety, która była.
0: No, nie było przedstawiciela Konfederacji. Pana zdaniem pani senator Piątkowska w ogóle ma szansę, żeby dogonić Łukasza Gibałę? No bo jak się patrzy na ten rozrzut głosów, nie najgorszy wynik miał Michał Drewnicki z PiS-u. Jest też Michał Klimek. Niezły wynik miała pani Aleksandra Owca. Ma skąd czerpać pani Piątkowska? Do kogo się odwołać? Teraz będziecie szukać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak poszli i poparli panią Piątkowską przeciwko panu Gibale?
4: Wie pan co, nie takie cuda widziałem wyborcze, więc pewnie szansę ma. To jest 2 tygodnie. Pan Gibała też może popełnić jakieś błędy. No tu jest kwestia poznania tych kandydatów, bo no, paradoksalnie to są dwie rzeczy, które muszą się zadziać według mnie, które dałyby Monice Piątkowskiej szansę na zwycięstwo. Po pierwsze, podnieść zainteresowanie w tej drugiej turze wyborem, pójściem do wyborów.
0: Czyli jeszcze wyższa frekwencja, ona nie była taka niska, 43,5%.
4: No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że dwa lata te... No tak,
0: przedterminowe, no, to tak, dużo.
4: No tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że dwa lata wcześniej pierwsza tura to było 50, prawie 2%, a potem w drugiej turze 45%. Tutaj mamy pierwszą turę na poziomie 43,5% i to pokazuje, że no jakaś szansa jest na to, żeby zainteresować Krakowian. Gdyby 10%, 7-10% tych Krakowian, którzy nie poszli w pierwszej turze, zameldowało się przy urnach w drugiej turze 11 października, na pewno Monika Poniatkowska tym by sobie ten wynik mogła poprawić. Z drugiej strony, musi zrobić jedną rzecz. Zwrócić się do elektoratu konserwatywnego, tak jak tutaj pan wyliczał, i powiedzieć: słuchajcie, tak naprawdę to ja jestem bardziej konserwatywna niż Łukasz Gibała. To jest prawda. Ja mogę to powiedzieć jako człowiek, który może rozsądzić to w sposób, bo zna jedną i drugą osobę. Natomiast wiadomo, że jesteśmy w tak zwanych bańkach politycznych i to, co pan mówił, że zainteresowanie partii politycznych i teraz jest ta druga tura, na pewno też będzie w ten sposób rozgrywana, że tu już nie chodzi o to, kto ma jakie poglądy, tylko chodzi o to, kto po 11 października tych wyborach w Krakowie powie, że osiągnęliśmy sukces, czy jakąś przewagę taktyczną przed wyborami w 2027 roku.
0: Ale Łukasz Gibała, który wczoraj na pana miejscu siedział w tym studio, mówi tak: flaga tęczowa nie wywieszę, bo moje osobiste poglądy to nie muszą być poglądy miasta. Kwestia Parady Równości, pan Miszalski dawał patronat jak najbardziej z Platformy, pan Gibała powiedział, no to jest impreza bardziej partyjna, ja nie dam, mimo że mam i takie poglądy, ale jako urzędnik nie będę. I to są deklaracje.
4: Okay.
0: No, pan Miszalski, związany z Tygodnikiem Powszechnym, jego rodzice, wywodzący się z rodziny w jakiś sposób, w jakiś sposób wierzącej, chociaż może bardziej liberalniści, bardziej tradycyjni katolicy, ale jednak ten placet i ten patronat miasta na Paradę Równości dawał, więc dlaczego nagle wyborcy konserwatywni mieliby po raz kolejny uwierzyć politykowi Koalicji Obywatelskiej?
4: Przepraszam bardzo. No. Ja mówię, jak jest. Jak jest i no tak, jakie są poglądy danych osób. Oczywiście.
0: Można je oddzielić.
4: Oczywiście, że można oddzielić i tutaj pan może to udowadniać, natomiast...
0: Nie, no to są słowa i deklaracje pana Łukasza Gibały.
4: No tak, to są deklaracje. Wiadomo, w jakiej sytuacji jest. On jest logikiem z wykształcenia. Pod tym względem umie liczyć i wie, co jest za jego plecami. No najprawdopodobniej środowiska konserwatywne, te ugrupowania, które pan powiedział i ugrupowanie przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Jego celem strategicznym jest, żeby kandydat Donalda Tuska nie wygrał tych wyborów, tak? Odsunąć kandydata Donalda Tuska.
0: I to też mówił Łukasz Gibała. Mnie nie popiera żaden polityk, ja robię kampanię krakowską, okay. A pani Piątkowska jest przywieziona przez Donalda Tuska, popierana.
4: I nawet
0: mu podziękowała, co jest prawdą, bo podziękowała najpierw Tuskowi, panu premierowi, a dopiero potem mieszkańcom Krakowa, co może nie było najbardziej fortunne.
4: Nie będę tego komentował, na komentarze przyjdzie, czas przyjdzie po 11 października. Natomiast oczywiście pan Gibała realizuje swoją agendę w

0: to już jest, każdy kandydat musi pójść z komunikatem i już on, będąc w tym finale, musi dać gwarancję elektoratowi, który w pierwszej turze nie głosował na nią, albo nie poszedł do głosowania, że warto na nią głosować. I to jest jej praca, jej sztabu. Ja tutaj doradziłem dwa kierunki. Myślę, że to jest logiczne i jedyne, co może przynieść to, co niektórzy uważaliby za cud, że ona wygra z Łukaszem Gibałą. Ja uważam, że jako osoba wierząca uważam, że cuda się nie zdarzają, to po pierwsze. Po drugie, jest to trudne, ale nie niemożliwe.
1: Chociaż nie wiadomo, czy w polityce...
0: Ale muszą być odważne z jej strony działania, nie dryf.
1: Na koniec w tym wątku, to może jest tak, że pan minister, pan poseł nie kibicuje Łukaszowi Gibale z osobistych powodów, bo on chce opodatkować i ograniczyć najem krótkoterminowy w lokalach i pan sobie...
0: Ale opodatkować? Co to znaczy opodatkować?
1: Ograniczyć, żeby to wspólnoty działały.
0: Wie pan co? Po pierwsze...
1: I że to jest koszula bliższa ciału, że to chodzi
0: o... Po pierwsze, właśnie tworzy się z tego nie działanie uporządkowane, tak jak Unia Europejska w rozporządzeniu nam nakazała i wszystkim krajom europejskim, tylko jakaś polityka. Tutaj dotykamy części gospodarki. Tak, to. I polityka miejska będzie mogła sobie to regulować tymi strefami. I zachęcam ewentualnie pana Gibały, żeby zorientował się jak najem krótkoterminowy oddziaływuje na całość funkcjonowania miasta. Bo to jest tak, przy wprowadzeniu tej ustawy to są podatki na innym poziomie, czyli wpływy do kasy miasta, a mówi się tak wiele w Krakowie o tym, że miasto jest zadłużone, no potrzebuje nowych wpływów.
1: Bo jest.
0: To jest jedna rzecz. Druga, proszę, żeby sprawdził, ile jest tych niepokojących zdarzeń z zakłóceniami ciszy nocnej w Krakowie. Nie jest tego absolutnie wiele, to jest marginalna sprawa i to wystarczy tego burmistrza nocnego zapytać, bo to jest dostępne w jego opiniach od wielu, wielu miesięcy, że sytuacja jest coraz lepsza i się zmienia i warto pójść do policji, na policji zobaczyć, ile jest tych zakłóceń i interwencji policji. Powiem, incydentalne. Trzy, rzeczywiście będzie musiał jako prezydent zaproponować Radzie Miasta pewne strefy wyłączenia albo ograniczenia i to będzie wielka, naprawdę debata społeczna, bo tych interesariuszy wokół tej rejestracji najmu krótkoterminowego jest bardzo wielu. A z drugiej strony będzie musiał wziąć pod uwagę, że Kraków żyje z turystyki. A dziś to, co uważam, czego Łukasz Gibała chyba nie akcentuje, albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć, albo jest w tej takiej bańce aktywistów krakowskich, którzy mówią, my sobie bez turystyki damy radę. Ale z czego sobie damy radę? Prognozy strategiczne w dokumentach nawet rządowych i okołorządowych i akademickich mówią jedną rzecz, panie redaktorze, że przypływ miejsc pracy w perspektywie nawet 10 lat do 2035 roku będzie właśnie w sektorze turystyki. Kraków żyje z turystyki, żyje, daje miejsca pracy, świat akademicki i świat turystyki. To są dwie gałęzi biznesu, którym się rzeczywiście trzeba to uporządkować, ale trzeba na to stawiać w Krakowie.
1: W końcu
0: nie ma innej drogi.
1: Studio minister sportu i turystyki. Tak, rozumiem, turystyka trzeba bronić. Dobrze, ale to wychodząc...
0: Turystyka, wspaniała część polskiej gałęzi gospodarczej. Wie pan, że turystyka na rekord też... idzie?
1: Jeśli chodzi o PKB, tak, słyszałem.
0: Nie, ale idzie na rekord w tym roku, rok do roku. W tej chwili muszę panu powiedzieć, że wyniki z pierwszego półrocza pokazały, GUS, obserwatorium turystyczne, które założyliśmy z panem prezesem GUS-u, gdzie możemy to śledzić, zachęcam wszystkich państwa i pana redaktora do śledzenia, wyprzedziliśmy w rankingu popularności czy odwiedzin w pierwszym półroczu Portugalię.
1: Bardzo dobrze.
0: Jesteśmy na 8 miejscu, jesteśmy w G8, jeśli chodzi o turystykę w Europie.
1: Nie jestem pewien, czy to zasługą różnych filmów, które zamawiają rządowe instytucje reklamowych, ale to zostawmy.
0: Wie pan co, ten film, żeby pan wiedział, przyniesie bardzo wiele pożytku. Muszę pamiętać, też rekordowe odsłony.
1: Panu.
0: Rekordowe odsłony. Oczywiście, że mi się podobał. Wie pan dlaczego? Bo zgromadziliśmy...

0: Bardzo dużo rozpoznawalnych osób, które na rynkach zewnętrznych, czyli tych, gdzie celowaliśmy, jeśli chodzi o reklamę Polski.
1: I co, przyjadą, bo Robert Lewandowski zje gofra w Gdańsku, albo Ania Rubik chodzi na tle Pałacu Kultury? To jest, że reklamujemy twarzami, że naszą marką sukcesu jest to, że mamy osoby, które zrobiły karierę za granicą i zjedzą nas.
0: Nie, są rozpoznawalne i są kojarzone z Polską. Muszę panu powiedzieć...
1: Może bardziej pomyśleć Polskę, krajobraz, kulturę lokalną, kulinarną.
0: Ale to robimy na co dzień. To robimy na co dzień, tylko ta reklama, która pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu, jest dedykowana na reklamę dla turystyki, ale przez wizerunek polskich sportowców. W związku z tym my tam poszerzyliśmy, dołożyliśmy parę osób do Roberta Lewandowskiego, który ma rozpoznawalność największą. Cokolwiek byśmy nie mówili, jest rozpoznawalny.
1: Nie wiem, czy Ania Rubik jest sportowcem i nie wiem, czy...
0: Ale Ania Rubik była zaproszona przez... tą agencję Roberta Lewandowskiego do współpracy. I to on złożył taką ofertę i ona była bardzo korzystna dla nas, również finansowo, i przyniesie bardzo wymierne korzyści dla promocji i rozpoznawalności Polski, nad którą jeszcze wciąż musimy pracować. A muszę panu...
1: Czyli zdaniem pana ministra te filmy, te spoty trzy, które...
0: Przyniosą efekt pozytywny. Absolutnie.
1: I to była trafiona kampania.
0: Uważam, że najlepsza z tych, które do tej pory były prowadzone, i najtańsza z tych, które były prowadzone. I to wszystko zostanie pokazane na koniec roku. Zasięgi są olbrzymie. Ona była dedykowana na rynek amerykański, brytyjski, włoski, hiszpański, francuski, niemiecki. To są bardzo ważne dla nas rynki wznoszące, które przynoszą
1: w Polsce też wymierne. Byłaby bardzo oglądana, chociaż oceny były niechyba.
0: Ale wie pan, w Polsce wszyscy się na wszystkim znają i wszyscy wszystko mogą komentować i bardzo dobrze, mamy demokrację. Natomiast po owocach je poznamy.
1: No dobrze, to zobaczymy, jakie będą owoce, to...
0: Wyśmienite.
1: Panie ministrze, w turystykę jeszcze wróćmy do polskiej polityki. Poproszę o krótką wycieczkę, niech pan mnie oprowadzi. Po tych wynikach w Krakowie będzie jedna lista? To jest efekt?
0: Czy będzie jedna lista?
1: Pan Czarzasty się martwi, że Lewica straciła 5 punktów procentowych i razem, i Lewica łącznie, licząc w porównaniu do wyborów prezydenckich. No i mówi...
0: Pan, co, nie ma co patrzeć na te wyniki wyborów krakowskich w pełni tak, jakby chcieli wszyscy analitycy. Uważam, że trzeba do nich podejść z pewną pokorą, dlatego że to są wybory wciąż samorządowe i jakiś aspekt tej lokalności widać było też w sympatiach. Sympatiach nawet w tym, że część wyborców głosowała na Łukasza Gibałę, który, reklamując się od wielu, wielu kampanii prezydenckich, no ostatecznie jakby widać, że wielu przekonał do tego, żeby mu dać szansę.
1: Przekonał, no dobrze, ale to nie jest tak, że w tej chwili Donald Tusk będzie naciskał także na was, na PSL. Spójrzcie, tu jest tak, Lewica się sypie, pójdzie z nami, chodźmy wszyscy razem na jedną listę. Jest taki temat? Są takie rozmowy w rządzie, czy ich nie ma?
0: W rządzie nie ma, ale między partiami politycznymi pewnie rozmowy są rozmaite, więc na tą chwilę my zakładamy start z bloku, który utworzymy sami, no i takie rozmowy prowadzi Władysław Kosiniak-Kamysz. A czy wariantujemy te kwestie i bierzemy pod uwagę rozmaite scenariusze? Wie pan, w polityce wykluczyć się nie da.
1: Także jednej listy, że Ireneusz Raś wystartuje z Włodzimierzem Czarzastym z jednej listy.
0: Ale ja jeszcze nie wiem, czy ja wystartuję w tych wyborach.
1: Panie pośle, to już nie znamy te numery, panie ministrze. Wiemy, że pan wystartuje, tylko pytanie jest jakie.
0: A skąd pan wie, no?
1: Załóżmy się o przekonanie i o to, że na pewno znajdzie się pan na jakiejś liście wyborczej.
0: Ale ja nie mówię, że nie wystartuje, ale nie mówię, że też wystartuje. To tak samo jest jak...
1: A ja mówię, że pan wystartuje.
0: Rozważamy różne scenariusze. Decyzja, mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie gdzieś blisko stycznia podejmowana przez nasze środowisko
1: i
0: polityczne.
1: I wariant jednej listy tak tego rządu jest możliwy.
0: I tak jesteśmy umówieni, że w styczniu siadamy i decydujemy kierunkowo, w jakim otoczeniu idziemy do wyborów parlamentarnych.
1: Jest możliwy start samodzielny PSL-u, ale także Centrum dla Polski.
0: Wszystko jest możliwe, panie redaktorze. No, gdybamy. No,
1: są rzeczy niemożliwe. Niemożliwy jest start PiS-u i Lewicy z jednej listy. To wiemy, jest niemożliwy. Niemożliwy jest start PiS-u i Konfederacji z jednej listy. Jest niemożliwy, to wiemy.
0: I bloku... wie pan co?
1: Ale jest możliwy start Lewicy, PSL-u i Platformy czy Koalicji z jednej listy. Ale jest możliwy, czy nie?
0: Ale teraz powiem panu, że jest też możliwe, są też możliwe sytuacje nadzwyczajne, gdzie może być jeden wielki blok dla ratowania naszej ojczyzny, jeżeli sytuacja geopolityczna by się nagle załamała. A wie pan, o czym mówię? Bo sobie trochę tak bagatelizujemy tą sytuację, jeżeli kraj agresywny, Rosja, będzie chciała eskalować w ogóle tą wojnę dalej, to będziemy mieć sytuację nadzwyczajną i myślę, że to wtedy sprowadzi nas wszystkich do zupełnie innych decyzji.
1: A będą wybory wtedy?
0: Jak będzie wojna? No to jak może być? To chyba z konstytucji wynika, że jeżeli jest sytuacja wojenna, no to nie ma wyborów, tak? No, tak mówi chyba konstytucja.
1: I w takiej sytuacji jesteśmy?
0: Ja nie powiem, że w takiej sytuacji jesteśmy. Natomiast jak pan dywagował, ja panu mówiłem o różnych wariantach politycznych, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wariant, którego nikt nie bierze pod uwagę, bo dzisiaj wszyscy się chcą jeszcze za głowy szarpać. A Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, słuchajcie, sfolgujmy trochę, rozmawiajmy. To też była ta rozmowa niedawna ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem, żeby zwrócić uwagę, że to szarpanie też ma swoje granice polsko-polskie w sytuacji nadzwyczajnej.
1: O czym mówił Ireneusz Raś, na koniec zrobiło się poważnie w naszej rozmowie, w naszym studiu. Poseł, klub parlamentarny PSL, formacja Centrum dla Polski, a w rządzie jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

jamais. Moi qui t'aimais. Mais la vie séparait.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I to była wizyta Krakowa w naszym studiu, a teraz nasze studio wędruje do Krakowa, bo tam jest i patrzy na sytuację polityczną Ryszard Terlecki, klub parlamentarny, bezpartyjny, a w parlamencie, w klubie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Za nami rozmowa, którą pan pewnie słuchał na ostatniej prostej...
2: końcówkę niestety tylko, ale ciekawa.
1: Ciekawa, a to zacznijmy od końca naszej rozmowy z panem ministrem. Wojna i taka wizja, że te wybory mogą zupełnie inaczej się potoczyć. Taki scenariusz też trochę polityczny.
2: No rzeczywiście to jest sytuacja ona taka najbardziej dramatyczna, to znaczy że dojdzie do eskalacji, wojna na Ukrainie rozszerzy się na inne kraje, na kraje NATO. No i wtedy pytanie, co się stanie, prawda? Czy znajdziemy się w stanie otwartej wojny pełnoskalowej, czy to będzie jakaś taka wojna wspierająca innych? No, wszystko to oczywiście, każda z tych sytuacji zagrozi normalnym procedurom demokratycznym, czyli wyborom. No ale bądźmy optymistami. 3 lata do takiej wojny nie doszło i miejmy nadzieję, że nadal nie dojdzie, a jednak poziom naszego przygotowania do wojny, jeżeli chodzi o uzbrojenie, no troszkę się poprawia, więc może nie będzie w interesie Rosji wszczynać awantury z Polską.
1: No to zacznijmy teraz jeszcze wojnie w polityce, tej wojnie, Bogu dzięki, nie krwawej, niezbrojnej, ale dynamicznej. Wojna na prawicy, trwa wojna między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością.
2: No właśnie, nie dobrze, że nazywamy to wojną, a czasem niestety takie określenie jest najbardziej adekwatne, bo no prawica tak czy inaczej będzie musiała ze sobą współpracować po wyborach, a może i przed wyborami, więc takie palenie mostów i rzucanie słów, które się potem wypomina, no nie bardzo ma sens.
1: Ale współpracować w sensie tworząc wspólny rząd, czy współpracować przed wyborami, konstruując wspólną listę, jakiej współpracy między Rozwojem Plus a PiS-em pan profesor myśli?
2: No myślę przede wszystkim oczywiście o koalicji po wyborach, ale co będzie za rok, to bardzo trudno powiedzieć, czy PiS będzie dalej dominował na wśród partii politycznych, czy może formacja Mateusza Morawieckiego wyprzedzi PiS, czy może Konfederacja nagle osiągnie jakiś znaczący sukces w sondażach i w poparciu społecznym. No tego nie wiemy, bo jak pan redaktor słusznie powiedział na samym początku, sytuacja polityczna jest bardzo dynamiczna.
1: Jest dynamiczna, ale spodziewa pan się, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś jeszcze bardziej straci w sondażach, że jeszcze bardziej utraci tą rolę największej partii prawicowej w Polsce?
2: No obawiam się, że tak się może stanie, choć PiS-owi tego nie życzę.
1: No, a dlaczego niby? Gdzie są te czynniki, które miałyby ściągać się Prawo i Sprawiedliwość w dół?
2: No to jest to, co stało się przyczyną naszego rozejścia się, rozstania. Mianowicie, że PiS uznał, że najlepszym dla niego miejscem w polityce będzie taka funkcja trzeciej konfederacji. No i stanowczo w tym kierunku zmierzał. Nie wiem, czy teraz troszkę już zmienia zdanie, ale wydaje mi się, że niewiele. W każdym razie nie widać tego na zewnątrz.
1: A z drugiej strony w Krakowie wynik Michała Drewnickiego dobry, chwalą się nim politycy Prawa i Sprawiedliwości, do tego jeszcze podkreślając, a gdyby był z nami w całości Rozwój Plus, to może wynik byłby jeszcze lepszy. Tu się wskazuje, że pan profesor popierał kandydata Michała Drewnickiego, ale nie był to głos całego Rozwoju Plus.
2: No nie był rzeczywiście, ale ja myślę, że niewiele by to wnosił do tej sytuacji. No, powodzenie Michała Drewnickiego on zawdzięcza przede wszystkim ogromnej pracowitości i bardzo takiej kampanii rzeczywiście, w której nie oszczędzano sił i bardzo pracowicie ją spędzono, więc wynik jest dobry. No oczywiście też na rzecz tego wyniku działał fakt, że Konfederacja nie była w stanie do tych wyborów stanąć, że tu blamaż Konfederacji był wyraźny. Więc naprawdę większość wyborców Konfederacji podobno głosowała na Gibałę, na pana Łukasza Gibałę, ale z pewnością jakaś część, pewnie dość znacząca, głosowała też na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dużo sobie obiecują politycy Prawa i Sprawiedliwości nie tyle po wyborach, ile po sondażu Exit Poll, który został przy okazji zrealizowany. No i tam wychodzi poparcie w Krakowie 22%. Zdaniem polityków PiS-u to jest dużo, to dawałoby ponad 30% w skali ogólnopolskiej, jakby ekstrapolować różnicę między sympatiami na polskiej prowincji, a w drugim największym mieście w Polsce, a Rozwój Plus poniżej 4%. To te sondaże nie są niepokojące, że być może ten start inicjatywy Mateusza Morawieckiego nie jest tak spektakularny, jak się spodziewaliście.
2: No przede wszystkim te przeliczenia, prawda, głosów w Krakowie na wynik ogólnopolski są trochę naciągane. Znaczy rzeczywiście można tak kalkulować, ale poziom 22% Prawa i Sprawiedliwości też jest słabiutki, prawda? Natomiast początki są zawsze trudne. Ja mówię, że nie ma co patrzeć na sondaże teraz. Mówię to moim kolegom, koleżankom z Rozwoju Plus. Popatrzymy na te sondaże, ja wiem, w grudniu, w styczniu, kiedy już będzie wiadomo, że takie środowisko polityczne w ogóle funkcjonuje, bo przecież to wyrzucenie nas z PiS-u nastąpiło latem, w środku sezonu wakacyjnego. I do dziś spotykam rozmaitych znajomych, którzy w ogóle nie wiedzą, że coś takiego się wydarzyło, albo wiedzą bardzo mgliście i nie wiedzą, o co chodzi. Więc trzeba troszkę poczekać, trochę cierpliwości i dużo pracy, bo to ta praca jednak przynosi efekty, co widać po tych klubach radnych, które powstają.
1: Powstają ostatnio nie tylko w miastach, ale też na szczeblu wojewódzkim, ostatnio w województwie mazowieckim to wczoraj, ale jak się patrzy na ten parlamentarny, to jednego posła straciliście, mówiąc kolokwialnie, czyli pan poseł Skwarek wrócił do Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Przemysław Czarnek mówił, że są rozmowy z czterema kolejnymi parlamentarzystami o powrocie.
2: No tak, można tak mówić. Być może są jakieś rozmowy. Ja też mogę mówić, że są rozmowy jeszcze z paroma osobami z Prawa i Sprawiedliwości, paroma posłami, którzy mogliby przejść do nas. Oczywiście, że są, bo przecież spotykamy się w kuluarach, spotykamy się w stołówkach, rozmawiamy. Nie jest tak, że zerwaliśmy wszystkie kontakty takie między sobą. Więc oczywiście ja słyszę, prawda, Rysiek, wracaj, a ja z kolei mówię, to wy wróćcie do do rozsądku i przyłączajcie się do nas.
1: No dobrze, to jest tak, że możemy mieć jakieś krzyżowe przejścia z jednej do drugiej strony, a kwestia wyboru wicemarszałka, to był dobry ruch, żeby postawić na Marcina Horałę i żeby dać wybrać Marcina Horałę głosami koalicji rządzącej, to był ruch, który buduje, czy nie buduje?
2: No ja uważam, że to był dobry. Od początku namawiałem kolegów do tego, bo funkcja wicemarszałka jest pożyteczna w funkcjonowaniu w Sejmie, w funkcjonowaniu klubu. No, udział w prezydium Sejmu wicemarszałka ma swoje znaczenie, bo ma wpływ na decyzje, które zapadają w Sejmie. Więc z różnych powodów to było pożyteczne. No, PiS się upierał przez 3 lata prawie, że nie wystawi nikogo innego jak Elżbietę Witek. Co moim zdaniem było błędem, bo traciliśmy i w Sejmie, i w Senacie właśnie pewne możliwości, które dają te funkcje wicemarszałków.
1: I warto, bo z drugiej strony potem konferencja Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, na głosowania, poparło ich Donald Tusk, są w tamtym obozie.
2: No ale gdyby kandydat PiS-u miał zostać wicemarszałkiem, to też tylko głosami, tylko dzięki głosom przecież Platformy, więc to można tak mówić, ale oczywiście co my byśmy mówili, gdyby PiS wygrał to głosowanie i poseł z PiS-u by został wicemarszałkiem, że został dzięki głosom Platformy Obywatelskiej, więc to jest oczywiście troszkę taka demagogia. PiS bardzo boleśnie odczuł tą porażkę, bo to porażka, co tu dużo mówić. I funkcja wicemarszałka, także w terenie, w czasie spotkań w rozmaitych okolicznościach uroczystości, także w kampanii, ma swoje znaczenie, prawda? Naprzód się przedstawia wicemarszałka, naprzód głos ma wicemarszałek. To jest pewien punkt przewagi, prawda, w rozmaitych sytuacjach. No i PiS o czym doskonale wie. No i teraz jest teoria, jest taki sposób prezentowania tej sytuacji, że my jesteśmy, Rozwój Plus jest jakoś dogadany z Tuskiem, czy z koalicją, czy Bóg wie z kim, żeby ten biedny PiS jakoś zniszczyć. No nic takiego nie ma i to jest oczywisty nonsens. Ale niedawno słyszałem, czy ja rzadko oglądam te nawalanki, ale słyszałem posła Bocheńskiego, który z wielką powagą klepał te formułki właśnie, że PiS się dogadał z Tuskiem, że Morawiecki
1: dogadał z Donaldem Tuskiem. No dobrze, ale jeżeli nie będzie na przykład paktu senackiego, to można tak powiedzieć, jeżeli koalicja pójdzie rozdzielona, to może, tak jak mówił pan minister Ireneusz Raś, że będzie taka sytuacja, że ktoś przekona Rozwój Plus, że jednak trzeba robić rząd ponad podziałami.
2: Nie wiadomo, co się stanie. Nie wyprzedzajmy wydarzeń w tej skali. Mówię tutaj o sytuacji wojennej. Natomiast w innych okolicznościach nie widzę takiej możliwości, ani takiej potrzeby. Pójdziemy do wyborów. Prawica te wybory wygra i wtedy zobaczymy.
1: A jaka jest szansa, że wrócicie do Prawa i Sprawiedliwości, że będzie wspólna lista Rozwoju Plus, PiS-u i może kogoś jeszcze, bo i taki wariant jest rozpatrywany, czy rozmawiacie, snujecie też takie analizy?
2: No, snujemy różne analizy, ale taka wersja, że cała prawica pójdzie razem, to znaczy, że Konfederacja... Albo część Konfederacji, tak, że będzie wspólna lista. No oczywiście takie sytuacje teoretycznie są możliwe, ale praktycznie mało realne. Więc zobaczymy. No, ja mówię, to wszystko będzie zależało od skali poparcia, jaka będzie na początku przyszłego roku, kiedy zacznie się już taka prawdziwa kampania. No bo dziś to jeszcze trudno oceniać, jeszcze się dużo wydarzy tej jesieni, jeżeli chodzi o polityczne sytuacje, także po stronie naszych przeciwników, po stronie koalicji. No,
1: a co się wydarzy? Czyli na jakie...
2: Powstanie tam kolejna partia trzecia, prawda? Tak jak powstała Petru Palikota i Hołowni, to prawdopodobnie powstanie też taka kolejna, która będzie początkowo udawała niezależność, a potem będzie koalicjantem Donalda Tuska.
1: To zajmie trochę wasze miejsce, no bo Rozwój Plus miał być taką partią trochę środka.
2: No środka po prawicy, znaczy to ma być środek, ale tych, którzy myślą jednak rozsądnie o świecie, no przynajmniej my tak uważamy, że rozsądnie. Natomiast jest też ten element takiego cwaniactwa politycznego, kiedy się właśnie pozoruje pewne sytuacje i taką właśnie zapewne będzie kolejna partyjka, która powstanie po to, żeby zamącić w tym tyglu politycznym przed wyborami.
1: To już na koniec zapytam, panie profesorze, pakt senacki jest na stole? Nie ma go? Jakie są możliwości?
2: Trudno powiedzieć, jak to jest z tym paktem senackim.
1: Rozmawiacie, albo nie rozmawiacie.
2: Nie, no jasne, no ale pakt senacki bez Konfederacji jest niemożliwy, no nie ma sensu. Pakt senacki, Konfederacja jest za tym, żeby w pakcie brał udział Grzegorz Braun. Jarosław Kaczyński deklaruje, że z Braunem nie pójdziemy. Więc pakt senacki, w którym my się dogadamy z Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacje pójdą razem, no, to nie jest pakt senacki, no to jest normalna gra o parlament bez jakiegoś porozumienia. Natomiast niestety będzie to polityczna katastrofa, jeżeli powstanie po drugiej stronie pakt senacki. Znaczy,
1: a on powstanie.
2: Znowu to, co się stało, że cała ta lewica, centrolewica i centrolew i Bóg wie co jeszcze się tam i skrajna lewica, wszystko się tam dogada i wystawią kandydatów, którzy no zdobędą wtedy jeszcze większą większość w Senacie.
1: I to będzie oddanie Izby Wyższej, ale może da się rządzić, jak pokazało profesor, że bez Senatu też da
2: ale
1: się
2: trudno sprawa... się rządzić.
1: Ale trudno. Lepiej Senat mieć niż go nie mieć. Profesor Ryszard Terlecki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Godzina 9:00 z krótkim ogłoszeniem Sławomir Sochowski.
3: Mamy wspaniały koncert TZN Ksenny poświęcony powstaniu warszawskiemu, powstańcom Warszawy, ponieważ 2 października zakończyło się powstanie i o godzinie 18:00 jest na wygaszenie powstańczego płomienia na kopie powstańczej, a o 19:30 w Hybrydach wystąpi zespół Ksenna i bardzo zapraszamy jeszcze do pobierania wejściówek na stronach palladiumart.pl oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście, które wsparło nasz projekt. I Hybrydy 19:30, 2 gorąco zapraszamy.
1: A teraz czas na serwis informacyjny. To był Poranek Wnet. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.
4: Digi, Białystok 103,9 FM.

0: Żebyś wiedział.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus, godzina 9.13, dziś 30 września. Dziś premierę ma druga adaptacja czy ekranizacja, teraz już nie wiem, co mam powiedzieć, ale w każdym razie powieści Bolesława Prusa dziś do kin wchodzi ta wersja filmowa, już nie serialowa, więc być może dziś warto do kina się wybrać, albo w nadchodzących dniach może powrócić jeszcze do tej dyskusji o lalce, ale zaczniemy muzycznie w dzisiejszej audycji. Zaczniemy od Basi Trzetrzelewskiej. Jest taka artystka, która już w latach bardziej 80. gdzieś tę karierę swoją prowadziła. Na świecie była znana po prostu jako Basia i jednym z jej największych przebojów był utwór Cruising for Bruising.

0: Basia Trzylewska, to dlatego, że dziś świętuje swoje urodziny, znana po prostu w trakcie swojej kariery gdzieś tam w tych jednak anglojęzycznych państwach jako Basia, bo Trzylewska to już chyba byłoby wyzwanie. Jest godzina 9:18, my wracamy do Warszawy, bo będziemy mówić o wystawie, która nosi tytuł, teraz zaraz go przytoczę, Poverello, święty Franciszek z Asyżu. Z nami w studio kurator tej wystawy, pani Roxana Gawrońska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa.
0: To my wiemy, że zbliża się 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Wiemy też, że to dlatego ta wystawa 2 października się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otworzy. I co na tej wystawie zobaczymy?
1: No, na naszej wystawie same perły, dzieła takich artystów jak Jan Matejko, Józef Chełmoński, Jan Stanisławski, ale też artystów współczesnych, Antoni Rząsa, Wiesław Szamborski, Tadeusz Boruta, także tutaj każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Czyli jest przegląd tego przedstawiania świętego Franciszka na przestrzeni ilu lat? Jaki jest najstarszy obraz, który się znajdzie na wystawie? Jaki jest ten najnowszy?
1: Najstarsze dzieło, które się znajdzie na wystawie, pochodzi z wieku XII-XIII. To są rzeźby romańskie, mamy też dukaty z tego czasu. Natomiast ta wystawa będzie o tyle ciekawa, że nie wszystkie dzieła pokazują samego Franciszka, że jest też szerszy kontekst. I część dzieł, które są prezentowane, prawdopodobnie artyści, gdy je tworzyli, w ogóle nie myśleli o Franciszku. Natomiast przypasowały nam tutaj do scenariusza wystawy, do kontekstu, więc myślę, że to będzie czasami zaskakujące widzieć na przykład obraz Chełmońskiego, który był niedawno na dużej retrospektywie, zupełnie w innej przestrzeni, a teraz w kontekście franciszkowym. Także nie będzie to tylko i wyłącznie prezentacja różnych portretów Franciszka, chociaż oczywiście takie też się pojawią, ale będą też dzieła, które będą tworzyły szerszy kontekst.
0: To jaki jest ten szerszy kontekst wystawy?
1: Wystawa ma na celu zaprezentować zarówno życie Franciszka, jak i jego przesłanie. Więc znajdujemy na przykład w pierwszej sali, znajdziemy tak dosyć scenograficznie ukazany dom w Asyżu, bogaty dom bogatego kupca. I tutaj będziemy pokazywać państwu właśnie tę atmosferę, która kształtowała tę tożsamość młodego Giovanniego di Pietro di Bernardone. Później będziemy pokazywali państwu wątek związany z obieraniem życiowej drogi, ponieważ Franciszek nie od początku marzył o życiu żebraczym. Najpierw zastanawiał się nad przejęciem schedy po ojcu, czyli kupiectwem. Później też rozważał stan rycerski, bardzo go pociągała ta chwała rycerska. No i dopiero później wybrał to życie żebracze, to całkowite ogołocenie siebie, więc to będziemy pokazywać ten życiowy wybór. Pokażemy też pieśń słoneczną, czyli taki najważniejszy utwór spisany przez następców, ten tekst, który ułożył Franciszek. W tym utworze zawiera się właśnie to przesłanie o uwielbieniu Boga we wszelkim stworzeniu. Będą oczywiście wątki takie poważniejsze, jak jego cierpienie, choroba, stygmatyzacja, aż do śmierci.
0: I jak święty Franciszek w sztuce jest przedstawiany? Czy my możemy powiedzieć o jakichś atrybutach, z którymi zazwyczaj jest on malowany? Jak to wygląda? Czy to nie jest tak, ten święty Franciszek na tych obrazach, w zależności w której epoce był przedstawiany, inaczej jest przedstawiany?
1: Tak, tutaj jak pomyślę o dziełach, które są na naszej wystawie, to myślę, że przede wszystkim zwraca uwagę to, że Franciszek był przedstawiany też właśnie w różnych scenach, w różnych kontekstach, czyli mamy zarówno Franciszka ze zwierzętami, znamy te wszystkie historie hagiograficzne o kazaniu do ptaków, o poskromieniu wilka z Gubbio i wtedy właśnie na przykład z takim wilkiem, czy z ptakami. Oczywiście tematyka stygmatyzacji też bardzo szeroko była podejmowana przez artystów i też takie przykłady mamy na wystawie. Wspaniała stygmatyzacja świętego Franciszka autorstwa Antoniego Michalaka na przykład. Ale mamy też taki obraz XVII-wieczny, który ukazuje samego Franciszka ukazującego stygmaty. Czyli nie tyle moment stygmatyzacji, gdzie Chrystus Seraficki mu tych stygmatów udziela, co właśnie sam Franciszek, który prezentuje te dłonie. Więc tutaj w zależności od tej wrażliwości artystów różne oczywiście były podejścia. Pamiętamy też słynny witraż Stanisława Wyspiańskiego, w którym właśnie też Franciszek, tam jest motyw i stygmatyzacji, ale też wątek krzewu róż, w który Franciszek miał się rzucić, wodzony pokusami, rzucił się w, jak twierdzą przekazy hagiograficzne, w taki krzew różany, a ten zamiast go poranić schował kolce. Więc taki wątek na przykład też na naszej wystawie się pojawia, chociaż tutaj akurat pokazuje go obraz współczesny Wiesława Szamborskiego, na którym Franciszka nie ma, ale jest wielka, piękna róża. I ona mi posłużyła właśnie do tego, żeby pokazać też ten cud róż.
0: Rozumiem, że taka wystawa to jest nie tylko dla historyków sztuki czy osób, które historią sztuki są zainteresowane. Jest to też jakaś forma przypomnienia czy może przybliżenia postaci świętego Franciszka. Rozumiem, że są organizowane różne wykłady, oprowadzania kuratorskie. Czy możemy na jakieś zaprosić?
1: Tak, oczywiście. Zapraszamy wszystkich, zarówno miłośników dobrej sztuki, jak i tych, którzy są zainteresowani tematyką. Jeśli chodzi o oprowadzania, to pierwsze będzie już w sobotę, 3 października o 13:00, także serdecznie zapraszam, będę na Państwa czekała. Będzie też cykl wykładów towarzyszących wystawie. Na naszej stronie internetowej jest dokładna rozpiska, jakie będą tematy poszczególnych wykładów, ale mogę tak zapowiedzieć, że tematyka będzie różnorodna, zarówno o zakonach franciszkańskich, jak i właśnie w kontekście sztuki, na przykład o obrazie Jacka Malczewskiego, który również jest na naszej wystawie, czy o wczesnych włoskich mistrzach, którzy też przedstawiali Franciszka, a też przed świętami o Szopce w Greccio, także wybór będzie naprawdę bardzo duży i już teraz Państwa serdecznie na wszystkie wykłady zapraszam.
0: Czy Pani przygotowując tę wystawę coś nowego o świętym Franciszku, a może właśnie o jakimś jego przedstawieniu się dowiedziała, coś Panią szczególnie zachwyciło, zainteresowało?
1: Znaczy w ogóle sama postać Franciszka na pewno stała mi się bliższa. Gdzieś tam we wcześniejszym okresie swojego życia gdzieś tam poznawałam inną duchowość, na przykład ignacjańską. A teraz tutaj nagle właśnie ten Franciszek się w moim życiu pojawił i mogę powiedzieć, że przy tworzeniu tej wystawy rzeczywiście trochę tak się z nim zaprzyjaźniłam. Na pewno będę pogłębiać jeszcze wątki związane z Franciszkiem, zarówno przygotowując się do oprowadzeń czy do swojego wykładu, ale też myślę, że tak życiowo na pewno część z jego przesłania, z jego myśli zostanie gdzieś tam u mnie. Trzeba powiedzieć, że literatura w ogóle na temat Franciszka jest bardzo bogata i pewnie nie starczy nam życia, żeby całą przeczytać, więc myślę, że półka z książkami niebawem się wzbogaci właśnie o kilka pozycji i będę po prostu później jeszcze po zakończeniu wystawy również te wątki zgłębiać.
0: Najmniej oczywisty obiekt, który na wystawie będzie pokazywany?
1: No to teraz ciężkie pytanie, bo tutaj tych nieoczywistych obiektów, które może od razu się nie kojarzą z Franciszkiem, trochę jest. No ale może powiem taki przykład. Będzie skrzynia z XV wieku, która do nas przyjechała z Zamku Królewskiego na Wawelu. No i właśnie panowie, którzy te skrzynie do nas przywozili, w pewnym momencie zapytali mnie: Pani Roxano, ale po co pani ta skrzynia do takiego tematu? No i ja mówię, jak pan zobaczy wystawę, wszystko będzie jasne. Chodzi o to, że no, mamy ten dom bogatego kupca, więc wymarzyłam sobie, żeby właśnie taka dawna skrzynia, która mogła służyć przechowywaniu tkanin, również na wystawie się znalazła i rzeczywiście dzięki uprzejmości kolegów z Wawelu to się udało. Jestem bardzo za to wdzięczna. Ale takich właśnie ciekawostek będzie dużo, także nie będę zdradzała zbyt wielu szczegółów, bo chcę, żebyście państwo sami się o wszystkim przekonali.
0: O czym mówiłam, kurator wystawy Poverello, czyli Biedaczyna, święty Franciszek z Asyżu, która otwiera się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2 października. Pani Roxana Gawrońska państwa zapraszała i zaprasza 3 października na kuratorskie oprowadzanie o godzinie?
1: O godzinie 13.
0: Bardzo serdecznie dziękuję,
1: dziękuję
0: za
1: również
0: rozmowę, a państwa zachęcam, żeby w związku z taką rocznicą okrągłą, 800. rocznicą śmierci świętego Franciszka z Asyżu, może bliżej się z jego postacią zapoznać. Jest godzina 9:28. Ja państwu wspominałam, że premierę kinową dziś ma adaptacja bądź ekranizacja. To chyba musimy zobaczyć, żeby powiedzieć, które słowo tutaj będzie bardziej odpowiednie, ale chyba jest to jednak ekranizacja powieści Bolesława Prusa Lalka, która dziś wchodzi do kin. Prawie 3 godziny filmu, a zwiastun tegoż filmu brzmi tak i teraz go wspólnie posłuchamy.
2: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
3: Bo moja miłość równie jest głęboka jak morze. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu.
4: To pięknie, ale wiesz, że miłość trzeba przeżywać. No nie tylko o niej czytać.
2: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
5: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
6: Piękne, dajcie, brawo!
7: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
8: Bieda jest jak trąd. Ludzie się tego boją.
9: To tym teraz jesteśmy? Trędowatymi?
10: O, mój Stachu.
11: Tobie romantyk się bije z pozytywistą. Albo zmienisz świat, albo sobie łeb rozbijesz. Ale póki co, żyj.
12: Żyj, Stachu!
13: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to może być twoja ostatnia szansa?
14: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: I tak brzmi zwiastun do filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego, która dziś już w kinach ma swoją premierę. Może będzie możliwość, żeby ją zobaczyć i na jej temat też na antenie Radia Wnet porozmawiać, a w rolach głównych jako Stanisław Wokulski, Marcin Dorociński, jako Izabela Łęcka, Kamila Urzędowska, Ignacy Rzecki, to Marek Kondrat, a Tomasza Łęckiego zagrał Andrzej Seweryn. No i w obsadzie jeszcze tacy aktorzy jak Maja Komorowska, Krystyna Janda, Maria Dębska czy Agata Kulesza. To na pewno, przynajmniej tak wynika z tych recenzji, będzie bardziej wierne przedstawienie powieści Prusa na ekranach, no ale zobaczymy, jak to będzie. To jeszcze pozostając w tematyce Lalki, my się cofniemy do roku 77 i posłuchamy motywu z serialu Lalka właśnie z tego roku. Muzykę całą tworzył do tej ekranizacji Andrzej Kurylewicz.

0: na chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie toczy się jedna z najgłośniejszych spraw sądowych ostatnich lat. Chodzi o sprawę Lindsey Clancy. Już Państwo możliwe, że słyszeli o tym procesie, którym zakończył się tak zwanym mistrial, czyli no, nie udał się ten proces, nie została ona ani uniewinniona, ani skazana. A sprawa dotyczy zbrodni, która miała miejsce w 2023 roku. Lindsey Clancy była pielęgniarka położnicza, mieszkała razem ze swoim mężem i trojgiem dzieci w Dexbury w Massachusetts, z 5-letnią córką, 3-letnim synem i 8-miesięcznym jeszcze jednym synem. I ponoć po urodzeniu zaczęła mieć ostatniego z tych dzieci poważne problemy psychiczne. W każdym razie zakończyła się ta sprawa tak, że Lindsey poprosiła swojego męża, żeby ten pojechał załatwić różne sprawy, a gdy ten wrócił do domu, to troje ich dzieci nie żyło, zostało uduszonych taśmą do ćwiczeń, a jego żona skoczyła z piętra, co spowodowało, że jest ona sparaliżowana i porusza się na wózku inwalidzkim. I zaczął się proces, głośny proces, który właśnie tak gdzieś przed miesiącem toczył się w Stanach. I co z niego wyniknęło, może co się działo w trakcie tego procesu? Bardzo dużo kobiet zaczęło protestować przed sądem, mówiąc, wspierając Lindsey Clancy, mówiąc o tak zwanej depresji poporodowej, wspierając ją, jakby postulując, że za mało się mówi o problemach właśnie i w ogóle występowaniu depresji poporodowej. Bardzo ją te protestujące wspierały, ubierały się w różowe koszulki, bardzo też wspierały adwokata. Taki ruch się stworzył, adwokata właśnie Lindsey Clancy. Jak to brzmiało, jak wyglądało to, co działo się przed sądem, to posłuchamy takiego dźwięku, gdzie Lindsey Clancy jest witana przez tłum kobiet przed sądem.
1: An astounding show of support today for Lindsey Clancy. Hundreds of women, all dressed in pink, cheered the accused mom as she arrives in a police caravan for her murder trial. Supporters ran across the field to greet Lindsey. Some came with their babies. They held up heart hands during a silent rally for the mom who strangled her three young children, then jumped from the second floor window, leaving her paralyzed for life.
2: It's a buzz around here, guys.
1: Fox News legal analyst Chanley Painter, a former prosecutor, actually wore pink in her live report as she spoke to Lindsey's defense attorney, who was greeted with cheers.
3: Hey, guys. What do you think of the support for Lindsey Clancy out here?
4: I have no words.
3: No words?
4: It's amazing.
0: I to tak brzmiało to, co się działo przed sądem w trakcie tego procesu. Kobiety, które się tam zebrały, jak donosiły amerykańskie media, nawet z dziećmi, żeby wesprzeć właśnie Lindsey Clancy, żeby nagłośnić kwestię depresji poporodowej czy psychozy poporodowej. Tutaj był fragment rozmowy z adwokatem. Zapytała się dziennikarka, jak to wszystko ocenia. On powiedział, że nie ma słów. No, ale sprawa, proces zakończył się tak zwanym, to już Państwu powiedziałam, mistrial, a to dlatego, że na 12 ławników jeden z nich nie chciał zgodnie z pozostałym 11 powiedzieć, że tak, jest niewinna Lindsey Clancy. On był za skazaniem matki, która według prokuratury troje tych dzieci swoich własnych udusiłam i dopiero teraz pierwsze takie nagranie zostało upublicznione właśnie tego ławnika. Michael Desronville, tak się ten pan nazywa. Był też to, nie wiem czy ciekawe, ale media podają, że jest to informacja ciekawa, jedynym czarnoskórym ławnikiem, jeśli chodzi o cały zespół właśnie ławników. I tak, co może powiedział Desronville właśnie na tym krótkim wideo, które zostało opublikowane, jako że tutaj był ruch ruch duży wspierający Lindsey Clancy. Po mistrial zgromadził się duży ruch wspierający właśnie tego ławnika. Pieniądze były zbierane na wsparcie jego. Mówiło się, czy mówi się o nim jako o jedynym sprawiedliwym, który sprzeciwił się uniewinnieniu Lindsey Clancy. No ale co powiedział właśnie ten ławnik, to teraz posłuchamy.
5: Hi, my name is Michael Peggy Desranville, also known as the Lone Juror. I know the whole focus has been on me, but we want to reel everything back and put the focus on the three angels that's at hand. The ones that can't speak for themselves, the ones that can't defend themselves, and the one that can't fight the battles. And those are Cora, Dawson, and Callan. A little bit about me. I want to thank God for my Catholic faith. I want to thank God for blessing me with the ability to love my daughter. And I'm foremost, I would like to thank everyone, every individual that have supported me throughout this difficult situation. Your prayers, your emotional support, your psychological support is a tremendous to my heart. That I feel, that I sense, that I know. I do want to thank you from the bottom of my heart. Thank you.
0: Więc ławnik ten powiedział, nazywam się Michael Peggy Desranville, znany również jako samotny ławnik. Wiem, że cała uwaga skupiła się teraz na mnie, ale chcemy teraz cofnąć się o krok i ponownie skierować ją na troje aniołów, o których tak naprawdę chodzi, na tych, którzy nie mogą mówić we własnym imieniu, nie mogą się bronić i nie mogą sami walczyć o swoje prawa. To Cora, Dawson i Callan, czyli te troje dzieci Lindsey Clancy. Kilka słów o mnie. Chcę podziękować Bogu za moją katolicką wiarę. Chcę też podziękować Bogu za to, że obdarzył mnie zdolnością kochania mojej córki. Przede wszystkim chciałbym jednak podziękować wszystkim, każdej osobie, która wspierała mnie w tej trudnej sytuacji. Wasze modlitwy, wsparcie emocjonalne i psychiczne mają dla mnie ogromne znaczenie i głęboko poruszają moje serce. Czuję to, dostrzegam i wiem, że jesteście ze mną. Z całego serca chcę wam podziękować. Dziękuję. No i teraz mówi się o tym, że presja na tego ławnika była bardzo duża, że też pierwsze głosowania ławników wcale nie były 11-1. Ci ławnicy zmieniali zdanie z kolejnymi głosowaniami. No, a teraz po tym, jak została ujawniona tożsamość tego ławnika, ten musiał zatrudnić ponoć ochronę adwokatów i w tej chwili jego boi się o swoje bezpieczeństwo. Zgromadzono właśnie ten ruch wspierający tego ławnika, zgromadził około 400 tysięcy dolarów właśnie na pomoc dla niego, taką właśnie też między innymi, o czym mówił, psychologiczną, bo dostaje różne pogróżki ze strony zwolenników może Lindsey Clancy albo osób, które uważają, że jego postawa nie jest prawidłowa. No i co się teraz stało z tym procesem? Teraz obrona Lindsey Clancy zaczęła atakować właśnie tego ławnika. Kevin Reddington, bo tak nazywa się adwokat Lindsey Clancy, coś zupełnie nowego zrobił, to znaczy stwierdził, że po pierwsze Desranville, a więc ten ławnik, czy na pewno prawidłowo odpowiedział na pytania podczas selekcji ławników. Zaczyna się badać przeszłość tego ławnika. Mówi się też o korzystaniu przez niego z telefonu podczas narad. Ponoć też szukał informacji dotyczących sprawy poza materiałem dowodowym, czego według amerykańskiego prawa nie wolno ławnikom robić. No i czy mówił prawdę podczas przesłuchania ławników przez sędziego. Ponoć właśnie obrona Lindsey Clancy chce nawet uzyskać dane dotyczące jego połączeń i wiadomości z godzin, w których trwały te narady. I teraz jest sprawa taka, że adwokat właśnie Lindsey Clancy twierdzi, że tak naprawdę prokuratura nawet nie udowodniła jej tego, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć swoich dzieci, więc ta sprawa najprawdopodobniej, kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na listopad, więc nie wiadomo, jak ta sprawa dalej się potoczy. Możemy nawet teraz posłuchamy fragmentu właśnie wystąpienia adwokata Kevina Reddingtona po tym, jak proces ten pierwszy zakończył się tak zwanym mistrial, czyli niepowodzeniem. Zapomnijmy na chwilę o prawie, o emocjach, o wszystkim. Porozmawiajmy po prostu jak ludzie. Dlaczego ta kobieta, o której dowody jasno i jednoznacznie pokazują, że była pielęgniarką, matką, przyjaciółką, osobą, która w swoim życiu nie zrobiła nic złego, miałaby zabić troje swoich dzieci? Wszyscy lekarze, 5 czy 6, wskazywali, że cierpiała na chorobę lub zaburzenie psychiczne. I nie chodziło o jakiekolwiek zaburzenie psychiczne. Cierpiała na poważną chorobę lub poważne zaburzenie psychiczne. Być może istnieją pewne różnice w klasyfikacji w zależności od tego, jak podręcznik określa dane rozpoznanie. Jeden powie, cierpiała na to, inny na coś innego, ale w istocie mówimy o ciężkiej chorobie i poważnym zaburzeniu psychicznym. Dowody jasno i jednoznacznie pokazują, że znajdowała się w stanie psychozy. Prokuratura nie przedstawiła wystarczających dowodów w rozumieniu standardów wynikających ze spraw Jackson przeciwko Virginia oraz Latimore. Jeśli odejdziemy od typowego argumentu, dowodów wystarczy, bo wykazaliśmy wszystkie znamiona przestępstwa. Nie, to nie jest właściwy standard. Pytanie brzmi, czy te dowody są wiarygodne? Czy są dowody, na podstawie których racjonalna ława przysięgłych albo inny organ ustalający fakty może odnieść je do ustalonego stanu faktycznego i stwierdzić, że oskarżenie udowodniło swoją sprawę ponad wszelką rozsądną wątpliwość? A dziś, gdy ta kobieta siedzi przed sądem, twierdzę, że oskarżenie nie wykazało nawet wystarczającej podstawy do przyjęcia, że popełniła zarzucane czyny w sposób przypisywalny jej prawnie, a już z całą pewnością nie udowodniło, że w chwili tych zdarzeń nie działała w stanie psychozy. Dlatego powinna zostać uznana za niewinną. Jest to zupełnie zmiana tego całego procesu, bo do tej pory adwokaci bronili jej jako osoby, która owszem popełniła to przestępstwo, natomiast była w stanie psychozy, czy była niepoczytelna, a teraz zmieniono w ogóle narrację, że prokuratura czy oskarżyciele nie udowodnili nawet, że to ona jest odpowiedzialna za te zbrodnie. To jest proces, który jest jednym z najgłośniejszych procesów ostatnio w Stanach Zjednoczonych, a zresztą jest komentowany na całym świecie i na pewno do niego jeszcze będziemy wracać. A ja Państwa odsyłam, żeby możemy poczytać coś na ten temat, bo jest to historia co najmniej tragiczna i bardzo robi się zawiła i skomplikowana i też to, jak społeczeństwo na nią reaguje i co mówi. Mowa tutaj o tych dwóch stronnictwach, jednym wspierającym Lindsey Clancy i drugim wspierającym właśnie tego jednego samotnego ławnika. Jest godzina 9:46, to my przez chwilę posłuchamy zespołu The Fifth Dimension i wrócimy tutaj do Warszawy, do lokalnych spraw.